0: to trwało. To proszę sobie przypomnieć, jak długo PiS broniło Misiewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet Kaczyński musiał specjalną komisję powołać, żeby go w końcu z partii wywalić.
1: Mówił Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opozycja z kolei uważa, że odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym powinni ponieść przede wszystkim prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński.
2: Próba odwrócenia uwagi od tej afery, politycznej, partyjnej afery, w kierunku zarobków lekarzy, co jest realnym problemem oczywiście do rozwiązania, jest czystą socjotechniką.
1: Powiedział Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, z sondażu wynika, że 47% osób uważa, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie nie są wystarczające.
3: Jak pomóc zestresowanym studentom? Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pojawił się pomysł, żeby przeciążonym młodym ludziom pomogły psy, które też potrzebują towarzystwa. Powstał projekt Czworonogi na kampusie, ale zanim radosne szczekanie rozlegnie się na uczelni, obie strony poznały się w schronisku.
4: Nie zawsze były to spacery, czasami był to po prostu student siedzący z pieskiem w wysokiej trawie, tak, i śpiewający mu piosenki.
5: Czyli to nie są takie zwykłe odwiedziny w schronisku, tylko to jest próba nawiązania relacji.
4: Absolutnie tak. Instruujemy, żeby zwracali uwagę na zachowanie psa, na położenie uszu.
5: A widać, że studenci potrzebują takiego hamulca bezpieczeństwa.
4: Super szybki rozwój sztucznej inteligencji, tak? Wiele osób studiujących dzisiaj nie wie, czy będzie miało pracę, czy w ogóle zawody, do których się przygotowują, będą istniały za parę lat.
3: Tłumaczyła dr Ewa Chrostek z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka projektu, z którą rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. O czworonogach na kampusie możecie przeczytać na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie. A teraz jeszcze zaglądamy za ocean. Dziś wieczorem na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Starcie dwóch głównych faworytów, Hiszpanii i Francji. Zanim jednak sportowa rywalizacja, to w drużynie Hiszpanii urodzi nowa celebracja. Lamine Yamal obchodzi swoje 19 urodziny, a Victor Muñoz 23. Od kolegów z drużyny młodzi piłkarze otrzymali tort. Lamine Yamal, zdmuchując świeczki, miał jedno życzenie. Moim życzeniem oczywiście jest pokonać Francję. Krótko i konkretnie, Lamine Yamal. Początek meczu półfinału Hiszpania-Francja dziś o 21:00. Przed nami druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W najbliższym czasie w MON powstanie zespół negocjacyjny do spraw budowy stałej bazy amerykańskiego wojska w naszym kraju. Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim wiceszef MON Cezary Tomczyk.
6: Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o proces uruchomienia stacjonowania amerykańskiego w taki sposób permanentny, to będzie proces rozłożony na lata. Natomiast w ciągu najbliższych dni będzie powołany zespół negocjacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej.
7: W ciągu najbliższych dni, to znaczy w tym tygodniu?
6: W ciągu najbliższych dni. Nie chciałbym tutaj
7: być. A kto w nim będzie?
6: Zakładnikiem własnych słów. Decyzję w tej sprawie podejmuje minister obrony narodowej, ale w oczywisty sposób wszyscy będziemy w to włączeni. Na przykład ja z racji odpowiedzialności zajmuję się bazami wojskowymi i infrastrukturą wojskową. Minister Zalewski zajmuje się sprawami kontaktów zagranicznych. Minister Sobkowiak zajmuje się kwestiami, które dotyczą uzbrojenia. Więc każdy ma swoją rolę i wszyscy w tym procesie będziemy.
7: Dobrze, a wiemy już, gdzie mniej więcej...
6: Pyta pan o konkrety.
7: O konkrety, dokładnie.
6: Konkrety są takie, że wysłaliśmy naszą ofertę ze Stanów Zjednoczonych. Mamy polityczne zielone światło. Wybraliśmy dwie najbardziej prawdopodobne lokalizacje, jeżeli chodzi o bazę amerykańską. To jest Wielkopolska i to jest Dolny Śląsk. Natomiast to nie jest tak, że nie może się pojawić jakaś inna lokalizacja.
7: No bo pojawia się pytanie, dlaczego Wrocław i Poznań, a nie na przykład Suwałki, które są Suwałki, czy w ogóle Suwalszczyzna?
6: Z bardzo prostego powodu, dlatego że Polska od lat inwestuje w budowę zaplecza logistyczno-militarnego na terenie lotnisk, na terenie zachodniej Polski, właśnie pod kątem przyjęcia ewentualnej pomocy wojskowej ze strony NATO. I my wydaliśmy już około kilkunastu miliardów złotych na budowanie różnego rodzaju infrastruktury. I to będą pierwsze miejsca, które są oczywiste, dlatego że my już te koszty ponieśliśmy. Natomiast my mamy Amerykanów na wschodzie Polski, mamy ich w Orzeszu i mamy ich w Rzeszowie. Także zarówno wschód Polski, jak i zachód Polski będzie miejscem, gdzie będą stacjonowali żołnierze amerykańscy.
7: Panie ministrze, ile mogą potrwać takie negocjacje, takie rozmowy, takie ustalanie? To jest kwestia tygodni, miesięcy?
6: Myślę, że
7: lat?
6: W ciągu najbliższych tygodni powinniśmy mieć jakieś kolejne informacje, które można przekazać opinii publicznej.
7: A ile wiem, ile na to wydamy? Jak ile to będzie kosztować?
6: To są zawsze inwestycje, które są współdzielone. To znaczy na pewno część kosztów poniesie budżet państwa, część kosztów poniesie strona amerykańska. Natomiast wszelaka infrastruktura, którą budujemy na terenie naszego kraju, zostaje w naszym kraju w sposób oczywisty. Polska dokłada też do obecności amerykańskich żołnierzy, partycypując na podstawie umowy zawartej wiele lat temu w obecności żołnierzy amerykańskich. Więc jest to współdzielony koszt, tak bym powiedział. Jest to też taki koszt, który uważam, że absolutnie warto ponieść.
7: To przechodzimy na chwilę do bieżącej polityki. Za chwilę wrócimy jeszcze do kwestii militarnych. Konsekwencje po wydarzeniach w Szpitalu Południowym, pana zdaniem, panie ministrze, są wystarczające?
6: Uważam, że one się jeszcze w oczywisty sposób przede wszystkim nie zakończyły.
7: Nie zakończyły się, dlatego że w naszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM, czytamy, że 47% respondentów uważa, że konsekwencje są niewystarczające, a tylko 19% uznaje je za wystarczające. Ciekawe też jest to, że nie ma zdania w tej sprawie, 21%, a 13% nie słyszało o tej sprawie.
6: Te sprawy ciągle prowadzi polska prokuratura i myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy będzie jeszcze o tych sprawach głośno.
7: Ale... Panie ministrze, prokuratura to jest jedna, ale druga kwestia to jest odpowiedzialność polityczna. Pojawiło się takie przekonanie, że pani minister zdrowia zostanie odwołana. Nie zostało. Jest pytanie o odpowiedzialność polityczną prezydenta Warszawy. Dwie pani wiceprezydent odwołane nie są najbardziej znanymi osobami w przestrzeni publicznej.
6: Ale to chyba nie chodzi o to, żeby to były osoby znane, tylko chodzi o to, żeby to były osoby odpowiedzialne za jakiś element funkcjonalny w tym systemie. Prezydent Trzaskowski wyciągnął konsekwencje od razu, nie tylko w ciągu najbliższych, czy pierwszych 24 godzin rozpoczął tam kontrolę, ale została odwołana Rada Nadzorcza, zarząd i dwie panie prezydent, które zajmowały się tymi sprawami. Uważam, że postąpił właściwie i zaczął działać natychmiast. I szczerze mówiąc, chciałbym, żeby w każdym tego typu przypadku władze jakiegokolwiek innego miasta działały natychmiast. Mamy sprawę tego słynnego kontraktu na 26 tysięcy złotych za godzinę jednego z działaczy PiSu. Mamy zamknięty oddział, na którym operowano radnego PiSu.
7: Tylko kłopot polega na tym, że to oczywiście jest tak, że każda władza
6: ale ja
7: to
6: tylko
7: robiła.
6: Tylko dokończę.
7: Ale teraz to wy rządzicie.
6: Nie, ale ja tylko chciałbym dokończyć. Myślę, że najważniejsze jest to, jak konkretna władza reaguje. Myślę, że to jest klucz. No bo różnego rodzaju historie mogą się zdarzyć, nie powinny, ale się mogą zdarzyć, złe. I one muszą być napiętnowane i rozliczone. To jest wymiar tego, jak władza sobie poradziła w takim czy innym przypadku. Tutaj prezydent Trzaskowski stanął na wysokości zadania, kontrola natychmiast, działanie prokuratury natychmiast, Najwyższa Izba Kontroli natychmiast, odwołana Rada Nadzorcza, zarząd, dwie wiceprezydent Warszawy. To są konkrety, które się wydarzyły, a moim zdaniem to nie wszystko.
7: A co się jeszcze może wydarzyć?
6: To przede wszystkim działanie prokuratury.
7: Prokuratura to jest jedno, ale politycznie pana zdaniem jeszcze coś się wydarzy?
6: Politycznie to nie jest moja rola, natomiast jeżeli chodzi o kwestie prokuratury, to tutaj myślę, że wydarzy się sporo, bo chyba czarno na białym widać, że doszło tam do różnego rodzaju nieprawidłowości.
7: A nie obawia się pan, panie ministrze, że to jest jedna z tych spraw, która może, choć na razie tego nie widać w sondażach, bardzo zaszkodzić koalicji rządzowej i koalicji obywatelskiej? Bo to jest taki skandal, który dotyka prawie każdego.
6: Każda zła sprawa, czy każda zła rzecz tego typu, która się wydarzy, odciska swoje piętno w oczywisty sposób. Dlatego tak ważna jest ta reakcja. My nigdy nie będziemy reagować tak, jak robi to właśnie PiS. Że wszystko pod dywan, zapominamy, nic się nie stało. Stało się, dlatego są te konsekwencje, dlatego są kontrole i dlatego trzeba tutaj stanąć w prawdzie i powiedzieć, jak jest, i rozliczyć to do spodu.
7: Wróćmy do sprawy rocznicy Krwawej Niedzieli. To dobrze, że polski ambasador w Ukrainie mówi o ukraińskich ofiarach II Rzeczpospolitej?
6: Myślę, że przede wszystkim ambasador wypowiadał się w nurcie chrześcijańskim. I myślę, że to jest podstawa jego wypowiedzi. Natomiast jednoznacznie ambasador podkreślił zbrodnie ukraińskie.
7: Tak, i mówił, że nie ma symetrii, to jest oczywiście prawda. Ja się tylko pytam, czy to jest rzeczywiście dobry moment przy takiej eskalacji, w którym ambasador leje oliwę na wzburzone fale. No i trochę chyba w innym nurcie niż spora część opinii publicznej w Polsce?
6: Myślę, że przede wszystkim w nurcie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Natomiast nie ma tutaj symetryzmu i nie może być.
7: Ale czy, bardziej... czy obchody rzezi wołyńskiej, niedzieli krwawej, to jest dobry moment na takie słowa?
6: Ja tylko mówię i uważam, że to jest dzisiaj podstawa działania ambasadora, że to jest ten wymiar chrześcijański, który powinniśmy widzieć. Natomiast nie ma symetryzmu w tej sprawie, dokładnie tak jak powiedział ambasador. Sprawa rzezi wołyńskiej i ludobójstwa, która miała tam miejsce, i to przecież nie tylko w 1943 roku, ale tak naprawdę na przestrzeni kilkudziesięciu miesięcy de facto do końca wojny.
7: Tak, i nie tylko na Wołyniu oczywiście, jakbyśmy chcieli być uczciwi.
6: I nie tylko na Wołyniu, głęboko dotyka naszego serca.
3: Podkreślił szef MON. Całego wywiadu poprowadzonego przez Tomasza Terlikowskiego możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej, a to oznacza nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Genetyka pomogła odkryć prawdę. 8 ofiarom zamordowanym w czasie zbrodni wołyńskiej w Późnikach przywrócono tożsamość. Estonia przygotowuje się na przypadkowe uderzenia dronów. W szkołach okna oklejane są specjalną folią. Gigantyczna inwestycja na polskim wybrzeżu. W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania. Osiem ofiar zbrodni wołyńskiej zidentyfikowanych po raz pierwszy dzięki badaniom genetycznym. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego rodzinom zamordowanych w Późnikach na terenie dzisiejszej zachodniej Ukrainy przekazano wczoraj noty identyfikacyjne.
1: O tym mordzie dowiedziałem się od swojej mamy i taty oraz od stryjenki, która ocalała razem z swoją córką. I wiedziałem dokładnie jako dziecko, że te ciała zostały pochowane w zbiorowej potężnej skrzyni drewnianej na terenie cmentarza w Późnikach.
2: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
3: To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby, bo mogiła, którą znaleziono, liczyła 43 ofiary, rzucone po prostu do rogu byle gdzie i byle jak. Ci ludzie zostali już zidentyfikowani, mają imię, nazwisko, mają tożsamość, mają grób.
0: Mówili potomkowie ofiar zbrodni w Późnikach Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Pod koniec lata w Późnikach będą kontynuowane poszukiwania drugiego masowego grobu. Władze estońskiego Tartu zabezpieczają okna w szkołach specjalną folią ochronną. Ma ona chronić uczniów i pracowników przed odłamkami szkła w przypadku eksplozji, na przykład po ataku drona. Prace rozpoczęły się podczas wakacji, mają objąć wszystkie miejskie placówki oświatowe do końca roku. Władze podkreślają, że część szkół i budynków publicznych może w razie zagrożenia pełnić funkcję schronów. W regionie Tartu, położonego w południowo-wschodniej Estonii, w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów turmowych, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez rosyjskie środki wałki elektronicznej.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Od przyszłego poniedziałku zmiany w programie Czyste Powietrze. Wzrośnie wysokość dofinansowania na termomodernizację domów. Wydłużony zostanie czas na rozliczenie zaliczek. Z programu będą mogli skorzystać także nowi właściciele nieruchomości. Zniesione zostaną przepisy ich wykluczające. Co dokładnie się zmieni, to wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki.
6: Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny. Dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności.
5: Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda dodaje, że zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczanie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację. Próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
0: W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania. Terminal kontenerowy to największa inwestycja portowa w historii Polski. Dzięki tej inwestycji nasz kraj powiększy się o 186 hektarów nowego lądu, uzyskanego bezpośrednio z morza. Wczoraj przekazano plac budowy, towarzyszył temu protest mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia.
7: Nie ma na to naszej zgody!
8: My nie jesteśmy przeciwni temu, żeby w ogóle tutaj powstał port. Jeżeli jest taka konieczność, rozumiemy, że kraj musi się rozwijać, że port jest potrzebny. Natomiast nie kosztem mieszkańców. Totalne zapchanie infrastruktury kolejowej, drogowej, zniszczenie przyrody, ograniczenie lub praktycznie całkowite zabranie dostępu do plaży dla mieszkańców prawobrzeża.
9: Panie prezesie, wstyd jest, że są naprawdę potężne inwestycje za miliardy złotych. Mówimy pięknie o bezpieczeństwie. Tak. Zadbajmy o mieszkańców, dobrze? Ja bardzo pana
10: o to
9: proszę.
10: Ale konkretnie co znaczy zadbajmy o mieszkańców?
9: Rozwiązywać nasze problemy.
11: My mieszkamy w tej chwili w przysłowiowym getcie. Zostaliśmy od północy odcięci od miejsc rekreacji, wypoczynku. Od strony południowej jesteśmy ogromnym węzłem komunikacyjnym w związku z rozbudową S3.
0: Jak przekazał podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, dzięki tej inwestycji polskie porty mają stać się bramą transportową dla całej Europy Środkowej.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Niemal 7 lat po słynnej burzy w Tatrach, podczas której pod Giewontem zginęły 4 osoby, a ponad 150 zostało rannych, nadal trwają badania tego wypadku. W prestiżowym wydawnictwie naukowym Communications Medicine ukazała się właśnie pionierska praca polskich lekarzy i badaczy, poświęcony wpływowi porażenia piorunem na uszkodzenia serca w wypadku masowym. Z jednym z autorów publikacji, doktorem habilitowanym Sylwariuszem Kosińskim, naczelnym lekarzem TOPR, rozmawiał Maciej Pałachicki.
12: To są badania, które przeprowadziliście po słynnej burzy na Giewoncie. Czego one dotyczyły?
13: Tak, to jest efekt 6-letniej pracy i zbierania danych mozolnie od samego początku, począwszy od danych szpitalnych, a skończywszy na osobistych kontaktach z uczestnikami zdarzenia i rozmów z nimi.
12: To było ponad 130 osób.
13: Do szpitala zgłosiło się 126-127. Okazało się, że jedna z tych osób nie uczestniczyła bezpośrednio w tym zdarzeniu na Giewoncie, ale ucierpiała podczas burzy, plus 4 osoby, które w wyniku tego zdarzenia zginęły.
12: Badania dotyczyły uszkodzenia serca.
13: To ostatnie, które niedawno opublikowano, tak. Skupiliśmy się tutaj na uszkodzeniach serca, na efektach kardiologicznych, bo to jest najbardziej istotne z punktu widzenia patofizjologii i rokowania w takich sytuacjach, no bo najczęściej przyczyną śmierci po porażeniu przez piorun jest zatrzymanie krążenia.
12: No i jakie wnioski się pojawiły? Bo to chyba unikalna okazja do tego, żeby tak dużo ludzi przepadać w jednym czasie.
13: Tak, bo takich wypadków na świecie praktycznie nie było do tej pory. Dwa, które znaleźliśmy w literaturze, to były opisy, ale bardzo lakoniczne, podobnego zdarzenia w Japonii i drugiego w Alpach. No ale liczba osób, które brały w tamtych zdarzeniach, była dużo mniejsza. Tutaj mieliśmy bardzo dużo danych, bo od samego początku wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Udało się uzyskać z radarów meteorologicznych dokładne, precyzyjne dane odnośnie energii, którą niósł ten piorun. I to już od samego początku wiedzieliśmy, że mamy sytuację unikalną, bo ten piorun miał ponad 150 tysięcy amperów, więc jak na nasze warunki było to wyjątkowo mocne wyładowanie.
12: Takie wyładowanie, takie pioruny nie zdarzają się w czasie każdej czy normalnej burzy.
13: No jest to wyjątkowa sytuacja w skali naszego kraju, ale również Europy i świata. No, podobnej mocy wyładowania zdarzają się w Stanach Zjednoczonych i było opisywane również w Republice Południowej Afryki.
12: Skala tego badania i wnioski są interesujące dla całego świata.
13: Tak, no my skupiliśmy się na wnioskach praktycznych, bo chodzi nam o to, żeby zmienić i dostosować te procedury postępowania w wypadkach masowych, ale również w tych spowodowanych przez piorun, tak żeby, jeżeli nie daj Boże zdarzy się w przyszłości taki wypadek, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co robić. Więc chodziło o to, żeby uzupełnić taką lukę w wiedzy, która jest na świecie w tego typu zdarzeniach i ustalić, w jaki sposób mają działać i służby ratownicze, i później szpitale, do których ci pacjenci trafiają. Z naszych obserwacji wynika, że największym zagrożeniem są dwa rodzaje porażenia spośród 5 w tej chwili opisywanych, czyli porażenie bezpośrednie oraz porażenie tak zwane boczne, czyli coś, co zawsze podkreślamy w materiałach szkoleniowych i profilaktyce, żeby unikać wysokich elementów krajobrazu, architektury, bo ten główne wyładowanie, które uderza w tym momencie w ten najwyższy obiekt, może się, mówiąc kolokwialnie, odbić i część tej energii uderzyć w człowieka. Ale co ciekawe, okazało się, że również taki rodzaj porażenia, który wydawał się bezpieczny, jeżeli chodzi o przepływ prądu przez serce, czyli to porażenie krokowe, z angielska ground current, również może być niebezpieczny, bo również u tych ludzi stwierdziliśmy, że ten poziom enzymów sercowych, markerów uszkodzenia serca, jest również bardzo wysoki.
12: Czy wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, miały jakieś uszkodzenia właśnie w obrębie serca?
13: Nie, bo no, na początku pracując w szpitalu nie znaliśmy pełnej skali tego zdarzenia, więc to są oznaczenia, które się wykonuje w laboratorium i które są, no, nie zawsze są po prostu dostępne. Więc spodziewając się dużej liczby pacjentów, musieliśmy od samego początku zrobić taką selekcję. Więc oznaczaliśmy te markery uszkodzenia tylko u tych osób, u których widoczne były zewnętrzne objawy porażenia, czyli na przykład potargane ubranie, spalone elementy garderoby, ludzie, którzy przychodzili na bosaka, bo ich buty eksplodowały, osoby, które były ciężko poparzone, ogłuszone, a również tak z moich własnych obserwacji osoby, które były bezpośrednio porażone albo w sposób taki znaczący, to mieli, tak kolokwialnie mówiąc, czarne oczy. Bo mieli tak rozszerzone źrenice, że niezależnie od koloru tęczówki, te oczy wydawały się ciemne. To jest efekt wyrzutu strasznej ilości adrenaliny, która ma miejsce właśnie przy okazji porażenia. Praktycznie u wszystkich tych osób, u których były oznaczone troponiny, ten poziom był podwyższony.
12: Czyli to znaczy, że serce uległo uszkodzeniu?
13: Tak, ale w tym badaniu wzięliśmy również pod uwagę nie same poziomy, ale również efekty, które mogły nastąpić później, no bo najgroźniejszym takim następstwem jest zatrzymanie krążenia, a jeżeli do tego nie dochodzi, to później w późniejszym okresie w wyniku tego uszkodzenia, no mówiąc kolokwialnie, jeżeli prąd przechodzi przez serce, dochodzi do uszkodzenia układu bodźca przewodzącego, a czasami samego mięśnia serca. Więc mogą być konsekwencje w postaci zaburzeń rytmu, a u niektórych osób, na szczęście nie podczas tego wypadku, ale na świecie, opisywano wręcz objawy, które były jednoznaczne z zawałem serca. Rozmawiając z tymi ofiarami, prowadząc taki follow-up po kilku latach, zawsze pytaliśmy, czy były jakieś długotrwałe następstwa i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że nie. Praktycznie u nikogo te następstwa nie wystąpiły. Natomiast samo to, że te markery uszkodzenia były podwyższone, no świadczy o tym, że na tych ludzi w takich sytuacjach, jak opisałem, no musimy zachować szczególną uwagę i te osoby powinny być poddane obserwacji później w warunkach szpitalnych przez no co najmniej kilkadziesiąt godzin.
12: No właśnie, jakie wnioski z tych badań płyną na przyszłość? Jak się powinni medycy zachowywać w przypadku tego typu zdarzeń?
13: Te badania dają nam istotne informacje odnośnie tej wstępnej segregacji, czyli triażu. W przypadku zdarzeń takich mnogich, masowych, ratownicy na miejscu zdarzenia muszą podjąć błyskawiczną decyzję, kto ma priorytet, czyli kogo należy ewakuować w pierwszej kolejności, czyli kto potencjalnie może mieć jakieś konsekwencje z tytułu porażenia, nawet jeżeli w chwili spotkania, w chwili badania jest wszystko w porządku i wydaje się, że ten pacjent jest absolutnie zdrowy. No tutaj ten system, który zastosowaliśmy tak intuicyjnie zupełnie, no bo wcześniej nie było żadnych takich wskazówek w tym kierunku, czyli musimy szukać tych takich zewnętrznych, widocznych objawów porażenia. Co ciekawe, część z tych osób, które były ewidentnie porażone, nie pamiętało tego, bo stracili przytomność. Więc przy pierwszym kontakcie z ratownikami oni twierdzili, że wszystko jest w porządku, oni nic nie pamiętają i nic nie wiedzą. Oni po prostu chcą się ewakuować, bo tu jest niebezpiecznie. I pamiętam jednego mężczyznę, któremu oznaczyliśmy te markery uszkodzenia. Ale w związku z tym, że jego stan nie budził żadnych wątpliwości, a akurat wtedy była taka fala nowych ofiar, które przybyły, miał pobraną krew i po badaniu został wypuszczony do domu, ale na szczęście mieliśmy do niego numer kontaktowy, bo po pół godzinie przyszły wyniki badań i okazało się, że są bardzo wysokie. Więc zadzwoniliśmy do niego i ściągnęliśmy z powrotem. On był poddany później 24-godzinnej obserwacji, leżał przez chwileczkę w oddziale ratunkowym. Na szczęście kolejne badania pokazały, że ten poziom się obniża, czyli nie doszło do uszkodzenia takiego strukturalnego i mogliśmy pana bezpiecznie już wtedy wypisać.
0: Dzięki tej publikacji medycy na całym świecie przy ratowaniu porażonych piorunem będą bazowali na polskich doświadczeniach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ten sygnał oznacza wydanie faktów RMF FM o pełnej. W studiu z najważniejszymi informacjami Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Osobówka zderzyła się z ciężarówką na DK 92 w Mazowieckiem. Na początek faktów ważne wieści dla kierowców. Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Kraków szykuje się do budowy metra. Urzędnicy jeszcze w tym roku chcą rozpocząć badania geologiczne. Nad ranem utrudnienia na Krajowej 92 na Mazowszu w miejscowości Nowe Iganie w okolicy Siedlec osobówka zderzyła się z ciężarówką. Informację, którą otrzymaliśmy od Was na gorącą linię, potwierdził nam dyżurny oddział GDD KIA w Warszawie. Służby są już na miejscu, a na drodze tworzy się korek. Jedźcie ostrożnie. Samorządowcy apelują do rządu o pilne przedstawienie projektów reform w ochronie zdrowia. Chodzi o zapowiedziane zmiany mające wyeliminować nadużycia w szpitalach, m.in. rekordowe wynagrodzenia i przyjmowanie pacjentów poza kolejką. Do szczegółów przygotowanego w tej sprawie stanowiska samorządów dotarł reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Samorządowcy skarżą się, że znamy tylko ogólne kierunki reform, a wciąż nie ma konkretnych przepisów. To podkreśla Marcin Wojdat z Unii Metropolii Polskich.
3: Kluczowe jest to, jak będzie wyglądał przepis w kontekście potrzeb mieszkańców i tych, którzy tych szpitali korzystają, pacjentów.
2: Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich obawia się, że planowany górny pułap zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy, będzie wyzwaniem zwłaszcza dla lecznic powiatowych z mniejszym budżetem.
4: Pewne rozwiązania zagrożą małym szpitalom, ale jeżeli mówimy na przykład o limicie górnym zarobków godzinowych, to spowoduje, że właściwie we wszystkich szpitalach pojawi się górny limit.
2: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu. To oznacza, że procedowanie konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu. W czwartek właśnie tych reform dotyczyć ma posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
1: Sąd rodzinny ma zająć się dwójką nastolatków, która wspięła się po rusztowaniu na wieżę poznańskiego ratusza. Budynek ma prawie 70 metrów. Jak wyjaśnia rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu, Paweł Oses, wykonawca prac, który prowadzi remont elewacji ratusza, nie zdążył go zabezpieczyć.
5: W dniu, kiedy te rusztowania zostały postawione, nie było jeszcze założonych alarmów i oni właśnie tej nocy na te rusztowania weszli.
6: My jako policjanci przestrzegamy przed tego typu zachowaniami. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i pozbawione zdrowego rozsądku. Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
1: Dodaje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. A w faktach teraz Kraków. Jeszcze w tym roku krakowscy urzędnicy chcą rozpocząć badania geologiczne potrzebne do budowy metra. Ten etap przygotowań do inwestycji będzie najtrudniejszy, mówi Marek Grochowicz, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta.
7: Musimy wejść realnie w teren, na różne działki prywatne, przede wszystkim publiczne, a ten proces może po prostu dłużej trwać, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić ten przetarg i już w tym miesiącu, miejmy nadzieję, otworzymy oferty i jeszcze w tym roku te badania by się rozpoczęły w terenie, tak żeby w przyszłym roku mieć już dokładne wyniki dla całej trasy linii metra, tak żeby można było już potwierdzać trasę na poziomie studium wykonalności.
1: Do tej pory na przygotowanie do budowy metra Kraków wydał około 1,5 miliona złotych.
8: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
1: Zagęszcza się skandal polityczny między Argentyną a Wielką Brytanią, a już w środę reprezentacja Anglii i Argentyny zawalczą o miejsce w finale Mistrzostw Świata. Jak zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, futbol okazał się w tym przypadku punktem zapalnym.
9: Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, argentyńscy piłkarze śpiewają piosenkę, w której obrażają Anglików i wspominają o Malwinach. Tak Argentyńczycy nazywają wyspy na południowym Atlantyku, o które stoczyli z Brytyjczykami wojnę. Oliwy do ognia dolał argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno, który w politycznym eseju nazwał obecność Brytyjczyków na Falklandach okupacją, a ich samych implantami. Wszystko wskazuje na to, że środowy mecz będzie wywoływał emocje nie tylko na stadionie i przed telewizorami. Dawne animozje ożywają z nową siłą.
1: Środowy mecz, którego stawką będzie finał mundialu o 21:00 czasu polskiego. O tej samej godzinie dziś Hiszpania zmierzy się z Francją. A my pozostajemy w temacie mundialu, bo zostali już tylko najlepsi. Jak wspominałem przed chwilą, pierwszy półfinał dziś o 21:00 w Arlington w Teksasie. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę w Atlancie Anglia z broniącą tytułu Argentyną. Kogo w roli faworytów widzi były reprezentant Polski Artur Wichniarek? Zapytał go o to Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
10: Panie Arturze, zacznijmy więc może od Hiszpanii, w której jeszcze się nie rozkręcił Lamine Yamal. Czy on zdąży dojechać na ten turniej?
11: No, niby się nie rozkręcił Lamine Yamal, ale Hiszpania w półfinale. To świadczy o tym, jak mocny jest to zespół, prawda? Pedri również, czyli ten motor napędowy drugiej linii, oprócz Lamine Yamala, też jeden z młodszych zawodników, też jeszcze nie gra najlepszego turnieju, dlatego De La Fuente posadził go w ostatnim meczu na ławce rezerwowych, ale to świadczy o tym, jak mocna jest Hiszpania, bo bez swoich dwóch gwiazd w dalszym ciągu jest bardzo mocna. Oczywiście mam wrażenie, że w meczu z Francją nie jest faworytem, bo Francja z tych czterech zespołów, które dotarły do półfinału, gra najrówniej i gra chyba ten swój futbol, jaki oczekiwaliśmy.
10: To jest taki pierwszy naprawdę poważny sprawdzian dla Francuzów. Ja wiem, że oni już mieli w zasadzie same świetne mecze na tym turnieju, a jednak Hiszpania może postawić poprzeczkę zdecydowanie wyżej i to, o czym pan mówi, kilka asów w rękawie jeszcze. Niekoniecznie w najwyższej formie. Może oni dopiero teraz odpalą, może Veran.
11: Na pewno muszą odpalić na ten mecz, bo jest to najwyższy czas do tego, żeby być w finale. To są mistrzowie Europy. Jeżeli weźmiemy chociażby historię dwóch ostatnich spotkań tych reprezentacji, to jednak Hiszpania zwycięska. To jest Hiszpania z Mistrzostw Europy, Hiszpania z Ligi Narodów, tak więc tutaj mają pewien handicap w stosunku do Francuzów, ale patrząc na to, jak Francuzi w tym turnieju się prezentują, jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembele, Barcola, Due, no moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot, z Konzą, czy być może z Tchouaménim, tak więc jest w kim wybierać i jest Didier Deschamps, który patrząc na mecz i pierwszą połowę z Senegalem, otwarcie Mistrzostw Świata dla Francji, zobaczył, że to nie funkcjonuje i zrobił szachmat, czyli przesunął Olise do środka, Dembele na skrzydło i nagle zaczęło fajnie funkcjonować. Tak więc będzie to piękny mecz. Naprawdę reprezentacji, które mogą zachwycić. Francuzi już zachwycają. Hiszpanie muszą zachwycić w tym spotkaniu. Muszą zagrać na 100% umiejętności, możliwości każdy z tych piłkarzy, żeby móc wygrać z Francją i dotrzeć do finału. Tak więc zapowiada się piękne widowisko.
10: Czy Francja w ogóle ma jakieś słabe strony? Widoczne teraz, które mogą się dopiero ujawnić w jakiejś tam większej skali, pod większym naporem.
11: Myślę, że na razie Mike Maignan jest bramkarzem, który ma ogromne umiejętności, ale nie był do końca sprawdzony, a jak już był sprawdzany, to delikatne błędy już popełniał. Myślę, że lewa strona defensywy to jest Dean, zawodnik Aston Villa, w której gra świetnie, wygrał przecież Ligę Europy, ale jednak to jest chyba ta pięta Achillesowa i tutaj trafiamy na Lamine Yamala. Także jeżeli nie w tym meczu, to kiedy? Tak więc tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. A Kukureja, przecież, który gra świetny turniej, tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembele, tak, wspomagany chociażby Olise. No więc jest jeszcze Kylian Mbappé, który z Upamecano.
10: Właśnie Kylian dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
11: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé i takiego trenera chciałby Florentino Perez, który patrzy na ten turniej, jak jego zawodnicy wielkiego Realu funkcjonują w tych reprezentacjach, a nie funkcjonują u niego w Madrycie, no to myślę, że po trzecim takim meczu Mistrzostw Świata wyłączył odbiornik, już ich nie ogląda. Ale wracajmy do półfinału. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
10: I płynnie przechodzimy właśnie.
11: A właśnie, jeżeli spojrzymy sobie na to, że Argentyna jest pierwszym zespołem w historii Mistrzostw Świata, który dociera do półfinału i nie musiał grać z żadnym zespołem z top 10 rankingu FIFA, No to jednak ta teoria spiskowa Leo Messiego, Infantino, że musi być w finale, być może ma i jest coś na rzeczy. Ale
10: słyszał pan określenie w Argentyna.
11: Tak, w Argentyna też słyszałem. Oczywiście ta pierwsza interwencja, czy brak interwencji VAR-u w meczu, ja sędziował wtedy Szymon Marciniak i ten faul Leo Messiego, za który nie dostał nawet żółtej kartki, to myślę jest takie pokłosie tego, co się teraz dzieje. Ale Argentyna jest świetna. Argentyna jest świetna. Leo Messi jest rewelacyjny, wspaniały. Jest w formie życiowej. Mając lat 30, prawie 9, to jest coś nieprawdopodobnego. I do meczu ćwierćfinałowego to on ciągnął tą Argentynę, ale w tym meczu ćwierćfinałowym pojawili się tacy zawodnicy jak Enzo Fernandez, który strzelił już bramkę wcześniej, ale McAllister, jest i Lautaro Martinez i inni, tak więc Argentyna jest mocna i trafia na bardzo mocną Anglię z bardzo mocnym Bellinghamem i Harry Kane'em.
10: To dwa najpoważniejsze oczywiście argumenty naprzeciw tej wielkiej Argentyny, ale Anglia ma też dużo takiej, mam wrażenie, świeżości, dużo młodości. Tam naprawdę głębia składu może nie jest tak jak u Francuzów, gdzie mówimy o już wielkich gwiazdach, ale takich gościach, którzy za chwilę mogą być już na tym poziomie.
11: Ja bym powiedział tak, Thomas Tuchel, czyli niemiecki trener reprezentacji Anglii, który jest w półfinale, który był delikatnie podważany w Anglii, dzisiaj osiągnął już dobry wynik. Nie jest to wynik rewelacyjny, bo Southgate, czyli jego poprzednik, też był przecież w półfinale Mistrzostw Świata. Tak więc tutaj jest mieszanka ogromnego doświadczenia. Harry Kane, zawodnik, który mam wrażenie jeszcze dojrzał, przechodząc do Bayernu Monachium, w końcu zaczął wygrywać trofea klubowe. To jest zawodnik, który emanuje pewnością siebie w każdym kolejnym spotkaniu na tych mistrzostwach. Mamy Jude'a Bellinghama, który wrócił do tej dyspozycji, którą zaprezentował w swoim pierwszym sezonie w Realu Madryt, kiedy strzelił 23 bramki we wszystkich rozgrywkach i był rewelacyjny. Tu również jest tym liderem drugiej linii. Mamy Andersona, nieoczywistego zawodnika, który przechodzi za 130 milionów do Manchester City. Mamy Declana Rice'a. Jest problem oczywiście, moim zdaniem, delikatnie w defensywie, bo tutaj prawa obrona nie funkcjonuje, bo kontuzje czy czerwone kartki. No i tu mamy kolejny skandal w wykonaniu FIFA, prawda? Balogun, zawodnik, napastnik Amerykanów, jest odwieszony z tej czerwonej kartki. Może grać w meczu ćwierćfinałowym, a już na przykład Kwanza, który też dostał czerwoną kartkę, czyli prawy obrońca reprezentacji Anglii, jest zawieszony na dwa spotkania, więc Anglia już musiała radzić sobie bez niego, będzie musiała sobie radzić bez niego w półfinale. Jeżeli będzie mecz o trzecie miejsce, czy o finał, czy o wielki finał, o pierwsze miejsce, to będzie ten zawodnik do dyspozycji. Tak więc nie tylko piłkarsko przeżywa mamy ten mundial, ale również decyzje, które chyba nie do końca są decyzjami czysto piłkarskimi.
1: Z Arturem Wichniarkiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Teraz na zegarach godzina 5:00 w RMF FM. Czas na fakty. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, witam, zapraszam. 4 osoby są ranne po wypadku na Krajowej 92 w Mazowieckiem. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia. Eskaluje konflikt na Bliskim Wschodzie. Iran ostrzelał 2 tankowce w cieśninie Ormus. 3 oddziały w jeden. Rewolucja w szpitalu powiatowym w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. W faktach pytanie, jak wpłynie to na pacjentów? Uwaga kierowcy, o poranku zablokowana jest Krajowa 92 między Kałuszynem a Siedlcami w miejscowości Nowe Iganie na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, na tym odcinku osobówka zderzyła się z ciężarówką. W wypadku ranne zostały 4 osoby. Utrudnienia mogą potrwać tam jeszcze co najmniej godzinę. 2 tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormus. Zginęła 1 osoba, a 8 zostało rannych, poinformowało Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ofiara i część rannych to obywatele Indii, 2 poszkodowanych to Ukraińcy. Na zaatakowanych statkach wybuchły pożary, które udało się opanować. Iran twierdzi, że jednostki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na niebezpieczny szlak żeglugowy. Stany Zjednoczone prowadzą kolejną falę ataków na Iran, a Donald Trump zapowiedział powrót blokady morskiej tego kraju. Rosja przeprowadziła w nocy atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, między innymi w rejonie Hołosiiwskim, gdzie trafione zostały 2 magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Darnsija spadły odłamki, a ogień objął także samochody. W mieście działała obrona przeciwlotnicza.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Z początkiem sierpnia 3 oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. No jakie oddziały chodzi i jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: No, konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie 2 nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
1: Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji zgłosiło się ponad 21 tysięcy kandydatów. Opłacono łącznie prawie 38 tysięcy zgłoszeń na różne kierunki.
4: Psychologia w tym roku, jeżeli chodzi o bezwzględną liczbę kandydatów, którzy zgłosili się, to znów jest czołówka i pierwsze miejsce, 2,5 tysiąca. Jednak jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, psychologię wyprzedził nowo otwarty kierunek lekarski w Pile. I to jest ponad 22 osoby na miejsce, a tutaj mamy 21 osób na miejsce na psychologii.
1: Mówi Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu. Początek lipca pod Tatrami nie był udany ani dla turystów, którym przeszkadzały najpierw upały, a potem chłód, ani dla przedsiębiorców, którzy liczyli na większą liczbę gości. Pierwsze 2 tygodnie wakacji nigdy nie były rewelacyjne, mówi Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Przyznają to także sprzedawcy na Krupówkach.
5: My już od bardzo dawna wiemy, że ten początek lipca nie jest najlepszy dla nas. W tej chwili praktycznie dopiero będziemy obserwować, jak to się będzie rozkręcało. Kulminacja oczywiście, jak zawsze, przewidujemy na połowę sierpnia.
6: Rozkręca się troszeczkę, wiadomo, pogoda nie pomaga, ale zaś te Krupówki, jak się tak zerknie z boku, to się już troszeczkę uzupełniają. Troszkę widać, że mniej ludzi ze wschodu, czyli Dubaj i Arabia, troszkę mniej, ale ogółem Litwa, Łotwa się pojawia, nie jest źle. Mówią, że po 15 ma być no lepiej, więc tego się trzymamy.
1: Rzeczywiście w drugiej połowie lipca pogoda ma się poprawić i powinno pojawić się więcej turystów. I tu kończymy to wydanie. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 6:00. To, co najważniejsze o poranku, przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czubarek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i mamy godzinę szóstą. Czas poznać fakty. Fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Beryński.
1: Dzień dobry, zapraszamy. A zaczynam od ważnych informacji z drogi krajowej 92 na Mazowszu.
2: 4 osoby zostały ranne po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym.
1: Potomkowie ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów spóźnik odebrali noty identyfikacyjne.
2: To efekt pierwszych w historii genetycznych badań porównawczych.
1: Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania.
2: Sąd odrzucił wniosek w tej sprawie.
1: O poranku ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa 92 w miejscowości Nowe Iganie na Mazowszu na odcinku Kałuszyn-Siedlce.
2: Jak informowaliśmy w faktach, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. 4 osoby zostały ranne. 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej przywrócono imiona i nazwiska.
1: To dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym.
2: Wczoraj w Ministerstwie Kultury potomkowie zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Późnikach odebrali noty identyfikacyjne.
3: Mam tutaj akurat te noty dotyczące mojego zamordowanego stryja Mikołaja i jego dwóch córek.
4: Była u pana w rodzinie żywa historia? Często mówiło się o Późnikach?
3: Tak, w gronie rodzinnym tak i to samo też. Te wszystkie dane przekazywałem jeszcze żyjącym, młodszym ode mnie, członkom rodziny szafrańskich.
4: Co te noty identyfikacyjne znaczą dla rodzin ofiar, które zginęły w Późnikach?
5: To rzeczywiście dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
2: Mówili Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter Jakub Rybski.
1: Dzisiaj mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
2: Tam podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
1: Nie będzie też nakazu zatrzymania go na terytorium Wielkiej Brytanii.
2: Takie decyzje wobec polityka podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości podjął Warszawski Sąd Okręgowy, rozpatrując wniosek prokuratury. O szczegółach Krzysztof Zasada.
6: Sąd uznał, że nie ma podstaw wystawienia nakazów aresztowania polityka PiS, bo nie przebywa on ani na obszarze Unii Europejskiej, ani Wielkiej Brytanii. Jak podkreśliła sędzia Anna Ptaszek, i prokuratura i obrońcy Ziobry potwierdzili, że były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych.
7: Brak potwierdzenia pobytu na terenie Unii jest przesłanką bezwzględną, którą należy uwzględnić i odmówić wydania europejskiego nakazu aresztowania.
6: Ta decyzja jest ostateczna, nie można jej zaskarżyć. Jeśli zmienią się warunki, na przykład będzie potwierdzenie lub podejrzenie, że Zbigniew Ziobro jest na terenie Unii, wtedy prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek o ENA.
1: W Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej.
2: No i będzie to pierwszy taki ośrodek poza gronem państw założycielskich agencji. Wiadomo już, że jej zadaniem nie będą wyłącznie badania kosmosu.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, to czym dokładnie będzie zajmować się Centrum Agencji w Polsce?
8: Poza badaniami na rzecz eksploracji kosmosu, co oczywiste, zadania centrum mają skupić się na rozwoju technologii podwójnego zastosowania, tak by inwestycje w przemysł kosmiczny szły w parze z inwestycjami w bezpieczeństwo. Kosmos i obronność są bardzo blisko siebie. Bez przemysłu kosmicznego nie ma obecnie obronności. Bez rozwoju obronności nie ma eksploracji kosmosu. Idą ramię w ramię. Ocenia dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher. Centrum powstanie w Warszawie. Dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Stolica ma być łącznikiem całej sieci polskich miast zaangażowanych w rozwój przemysłu kosmicznego. Różne projekty i zadania będą mogły być realizowane w wielu polskich miastach.
2: Czy Hiszpania znajdzie słaby punkt w reprezentacji Francji, która na razie na mundialu zachwyca najbardziej?
1: Wieczorem pierwszy z półfinałów mundialu, w którym, zdaniem byłego reprezentanta Polski Artura Wichniarka, faworytem są trójkolorowi, mając rewelacyjnego współlidera klasyfikacji strzelców w turnieju Kyliana Mbappé.
9: Tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. Kukureja, przecież, który gra świetny turniej. Tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembele.
10: Dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
9: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
2: Przed półfinałami z Arturem Wichniarkiem rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Anglicy zagrają z Argentyną jutro w Atlancie, a w Arlington w Teksasie Francuzi z Hiszpanią dzisiaj o 21:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Ty już masz wprawę, jeśli chodzi o pogodę na ten dzień.
14: Jasne, że tak.
0: To gdzie teraz będzie padać?
14: Teraz pada na przykład w Małopolsce, co więcej grzmi. Może tak się zdarzyć, że poranna burza spotka was też w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. I w ogóle burze dzisiaj w ciągu dnia, głównie na południu kraju, a na południowym wschodzie to nawet ostrzeżenia są, tam trzeba uważać.
0: A na północy będzie słońce?
14: Będzie słońce.
0: O, nad morzem dzisiaj piękne słońce,
14: ale
0: super.
14: Tam najchłodniej, tylko 21 stopni.
0: Ale będzie słońce.
14: Będzie.
0: A jak jest słońce, to jest ciepło.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin.
15: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Na początek Paryż. Po spotkaniu państw koalicji chętnych w stolicy Francji pojawił się m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Polskę reprezentował

0: Premier Donald Tusk, byli też przedstawiciele unijnych władz Antonio Costa i Ursula von der Leyen. Do kolejnych rozmów dojść ma w Ukrainie. Daty na razie nie podano.
1: W deklaracji końcowej spotkania potwierdzono dalsze wsparcie Ukrainy, pomoc zbrojeniową i finansową oraz zwiększenie presji na Rosję. Jak zaznaczono, sprawiedliwy pokój może być zawarty tylko za zgodą Ukrainy.
0: Oszuści wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych, ostrzega CERT Polska zajmujący się bezpieczeństwem sieci.
1: Jak podkreślają eksperci, wiadomości zawierają link, który przekierowuje na stronę podszywającą się pod e-Urząd Skarbowy.
0: Bądźmy czujni, jeżeli dostajemy na przykład maila informującego o niespodziewanym zwrocie pieniędzy albo nagrodzie. Tak czytamy w komunikacie CERT Polska.
1: Dziś w Polsce po raz pierwszy wystąpi Bad Bunny, zwany królem latynoskiego trapu.
0: Artysta, który udowadnia, że można osiągnąć globalny sukces, nie śpiewając po angielsku.
1: Otwarcie krytykuje politykę imigracyjną Donalda Trumpa.
0: No, zapisał się też w historii jako pierwsza latynoska gwiazda koncertu organizowanego w przerwie Super Bowl, czyli finałowego meczu Mistrzostwo w futbolu amerykańskim.
1: Muzyka i polityka idą w parze.
0: A czy to samo można powiedzieć o wykształceniu i wysokości zarobków?
1: O tym już w faktach za pół godziny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Robert Lewandowski oficjalnie zostanie strażakiem.
1: Wieczorem prezentacja lewego w Chicago Fire, o czym więcej w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Harmonogram na wieczór dość napięty. O 17.30 lewy odbędzie pierwszy trening z nową drużyną. O 20.30 weźmie udział w powitalnej konferencji z trenerem i dyrektorem sportowym Fire, Gregiem Bartelerem. Pierwszy message od pana Roberta dla amerykańskich fanów jednak już jest.
4: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
5: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
3: Zapowiedział na spotkaniu w ambasadzie USA w Polsce Robert Lewandowski, który w nowych barwach oczywiście zagra z numerem 9. Jeśli konferencja pójdzie sprawnie, to kapitan biało-czerwonych wyrobi się na pierwszy gwizdek w półfinale Mistrzostw Świata. O 21.00 w Arlington w Teksasie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Były reprezentant Polski Artur Wichniarek stawia na trójkolorowych.
6: Jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembele, Barcola, Due. No moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot.
3: Sędzią VAR w spotkaniu Francji z Hiszpanią będzie Tomasz Kwiatkowski. Głównym arbitrem jednak nie Szymon Marciniak, a Iwan Barton z Salwadoru. Marciniak czeka więc na finał, który wciąż ma szansę poprowadzić po raz drugi z rzędu jako pierwszy sędzia w historii. Niepewny los Cristiano Ronaldo w Al Nassr. Miejscowe media informują, że mistrz Arabii Saudyjskiej zalega z pensjami u piłkarzy. Jeśli chwilowy kryzys objąłby także wynagrodzenie Cristiano, to byłoby co oddawać. Rocznie słynny Portugalczyk ma zarabiać nawet około 200 milionów euro.
7: Jest Magic, jest wakacyjna prognoza pogody.
8: I jest też Jacek, który codziennie rano pyta mnie, czy dzisiaj też będzie padać?
7: Mm?
8: No
7: tak,
8: więc
7: robię.
8: Ja odpowiadam Jackowi i wszystkim, którzy też się nad tym zastanawiają. Tak, będzie. Dzisiaj na pewno i nawet będzie burza. Mapy pokazują burzę już od 8 rano, na przykład w Tarnowie, Rzeszowie albo w Przemyślu. Podobnie po drugiej stronie Polski, na zachodzie, na przykład w Gorzowie Wielkopolskim albo w Zielonej Górze. Tam też dzisiaj zagrzmi.
9: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już dziś po 18:00 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina siódma, to oznacza, że czas rozpocząć poranny program radia RMF24. Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny tego programu. Będziemy Wam podawać najważniejsze informacje i towarzyszyć Wam w ten, no dzisiaj już dość pogodny dzień, a teraz fakty RMF FM, a w nich Magdalena Wojtyń i Tomasz Woleński.
1: Na Wołyniu ruszają kolejne ekshumacje.
2: Badacze będą szukać ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
1: Większość Polaków chce zakazu mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia.
2: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
1: Dobre wieści dla turystów nad morzem.
2: Lato wraca nad Bałtyk.
3: Bardzo miło, pogoda piękna przede wszystkim. Oby tak dalej.
1: Jest siódma, to fakty RMF FM. Dziś mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu w gminie Riwne w powiecie Kowelskim.
2: To teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku jednego dnia ukraińska armia powstańcza wymordowała ponad 1050 osób.
1: W poprzednich latach wydobyto i pochowano szczątki ponad 650 ofiar. Teraz badacze będą poszukiwać dwie zbiorowe mogiły.
4: Wiemy, że tam są szczątki, natomiast nie wiemy ile osób, ponieważ no nie wiemy jak głęboka jest ta jama. Jedna z tych dwóch jam ma 15 metrów kwadratowych powierzchni, natomiast nie wiem jak głęboka jest, więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć. Dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
1: Mówi w rozmowie z RMF FM ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u.
2: Te prace mają potrwać do 7 sierpnia.
1: Prezydent Donald Trump w czwartek o 21 czasu wschodniego, czyli o 3 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, ma wygłosić orędzie do narodu.
2: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ta zapowiedź pojawiła się po tym, jak doszło do eskalacji w cieśninie Ormuz.
5: Dzień dobry, tak, choć Biały Dom nie ujawnił tematu przemówienia, to spekuluje się, że może dotyczyć Iranu. Dziś o 22 czasu polskiego siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu. Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem. Według niego nowe opłaty mają pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone od pół wieku chronią żeglugę w cieśninie Ormuz i nigdy nie otrzymały za to wynagrodzenia. Przypomnę, cieśnina była otwarta dla żeglugi przed rozpoczęciem izraelsko-amerykańskiej operacji w Iranie.
2: Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak uważa 65% pytanych Polaków. Przeciwnego zdania jest 22%.
1: Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM. A jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie?
2: Na Powiślu w Warszawie zaparkował nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert. Magda,
6: dzień dobry.
2: No to zacznijmy od sondażu. Kto jest za zakazem?
6: Głównie kobiety, osoby z wykształceniem wyższym i przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Chociaż zakaz społecznościówek popiera też ponad 70% sympatyków PiS, Nowej Lewicy, Polski 2050 i PSL-u i trochę ponad połowa wyborców Konfederacji. Co o zakazie sądzą warszawiacy?
7: Moim zdaniem ma to sens, dlatego że w tej chwili jest to wykorzystywane przez dzieciaki nieodpowiedzialne, które nie dorosły do tego. To znaczy ja bym był za tym, żeby rozsądnym ludziom dawać narzędzia do ich rozwoju, ale trzeba to w jakiś sposób oczywiście weryfikować.
6: W najmłodszej grupie dorosłych do 24 roku życia większość zapytanych jest przeciwko ograniczeniom i właśnie młodym Polakom oddamy jeszcze głos w faktach.
1: Szczegóły sondażu już teraz zobaczycie na rmf24.pl. Słonecznie i ciepło zapowiadają się najbliższe dni na polskim wybrzeżu.
2: Po ubiegłotygodniowych sztormach przyszła wyczekiwana przez turystów dobra pogoda. Ci, którzy przyjechali nad Bałtyk, zamierzają to wykorzystać.
3: W sobotęśmy przyjechali, jesteśmy z Drezdenka. Bardzo miło, pogoda piękna przede wszystkim. Oby tak dalej.
6: Teraz coraz lepsza ta pogoda ma być. W tych kolejnych dniach się super zapowiada.
3: No, dokładnie tak. Na razie jest bardzo miło.
6: I widzę, że Państwo moczą nogi, ciepła woda, czy raczej?
3: Cieplusieńka.
6: Tak?
3: Tak, pierwsze wejście to troszeczkę takie chłodniejsze jest, ale idąc tak, to aż za ciepło jest.
1: Usłyszała na świnoujskiej plaży nasza reporterka Anna Pałamar.
2: A następne dni, te najbliższe, będą jeszcze cieplejsze.
1: No, nareszcie. Kto ma teraz urlop i spędza go w kraju, dobrze trafił.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Fakty i po faktach, Tomasz Terlikowski. Kłaniam się jeszcze raz i zapraszam Was na siódmą godzinę, pierwszą godzinę tego programu. O 7 rano ona startuje. Zaczynamy od informacji ze Stanów Zjednoczonych. Maria!

0: jest Radio RMF 24. My zaczynamy od informacji ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump w czwartek o godzinie 21 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o 3 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, ma wygłosić orędzie do narodu. Na linii jest nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, Paweł Żuchowski. Pawle, ta zapowiedź pojawiła się tuż po tym, jak doszło do eskalacji w cieśninie Ormus.
1: Dzień dobry, tak, choć Biały Dom nie ujawnił na razie tematu przemówienia, to spekuluje się, że może dotyczyć Iranu, choć nie musi. Dzisiaj o godzinie 22 czasu polskiego siły Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie mają rozpocząć egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu. Sytuacja eskaluje. Prezydent Donald Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości, uwaga, 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem. Według niego nowe opłaty mają pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone od pół wieku chronią żeglugę w cieśninie Ormus i nigdy nie otrzymały za to wynagrodzenia. Ja tylko przypomnę, że cieśnina Ormus była otwarta dla żeglugi przed rozpoczęciem izraelsko-amerykańskiej operacji w Iranie, więc Donald Trump mija się tutaj z prawdą. Teheran mówi, że nie ma zgody na to, by Stany Zjednoczone pobierały opłaty za korzystanie z tego szlaku żeglugowego i zapowiada ataki na statki amerykańskie.
0: Proste ze Stanów Zjednoczonych, Paweł Żuchowski. Wszystko wskazuje na to, że tam się będzie jeszcze działo, a to oznacza, że kto wie, czy program CPN nie będzie musiał już niebawem wrócić. O to zapytam dzisiejszego gościa porannej rozmowy Radia RMF FM.

A w Radiu RMF 24 teraz najnowsze informacje dotyczące pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 10 województw. Alert pierwszego stopnia przed burzami dotyczył województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Pozostają aktualne najpóźniej do godziny 23. Lokalnie wystąpił burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 20 do 35 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę i opady gradu, czytamy na stronie IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz południowych krańców województwa lubuskiego i świętokrzyskiego. One również pozostają aktualne do godziny 23. Instytut przewiduje, że miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu od 25 do 45 mm, a lokalnie nawet do około 55 mm. Możliwe są także porywy wiatru do 70 km na godzinę i opady gradu. IMGW wydało także alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Obowiązują one w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. To najpóźniej do godziny 11. A w Radiu RMF 24 może nie alert, ale informacje o tym, że już niebawem o 7.30 najnowsze fakty RMF FM. A po faktach porozmawiamy o napięciu w ciśninie Ormus i o tym, co może się w związku z tym wydarzyć.

0: 24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 7.30, jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Woryński i są najnowsze fakty.
1: O poranku ostrzegamy kierowców jedących S7 w Świętokrzyskiem. W Jędrzejowie w kierunku Krakowa na trasie zapaliła się ciężarówka.
2: Na czas gaszenia pojazdu droga będzie zablokowana. Akcja strażaków może potrwać nawet 2 godziny.
1: IMGW wydało ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed nawałnicami w 10 województwach.
2: Może wiać silny wiatr i padać grad.
1: Najmocniej w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południu województw lubuskiego i świętokrzyskiego. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie 2. progu podatkowego oraz jak przebiegły rozmowy z ministrem finansów Andrzejem Domańskim?
2: Oto już za pół godziny w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski zapyta minister funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
1: Zapraszamy 2 minuty po 8.
2: W najbliższym czasie większość uniwersytetów i uczelni wyższych poda wyniki rekrutacji na studia.
1: Czy waszym zdaniem obecnie posiadanie wyższego wykształcenia ma wpływ na wysokość zarobków?
2: Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał opinię mieszkańców Warszawy.
3: Może mieć wpływ?
4: Wydaje mi się, że nie, to zależy od człowieka i bez wykształcenia też niektórzy są bardziej ogarnięci niż z wykształceniem, o tak.
5: Według pana, jeśli ma się wyższe wykształcenie, to przekłada się potem na to, że zarabia się po prostu więcej?
6: Znaczy może w jakichś szpitalach i ten jak widać, no to tak. No w jakichś biurowych pracach, no to na pewno, ale chęci przede wszystkim.
5: Pracowitość?
6: Chęci, tak? Pracowitość, chęci, tak. Dyscyplina, o.
5: A pan z jaką myślą wybierał studia, że to da większe zarobki?
7: Z taką myślą, że wciąż w większości branż, ja pracuję w IT, wciąż niestety jest betonowe podejście co do wykształcenia.
5: I co to znaczy, że trzeba je mieć?
7: Warto je mieć, by niektórzy wyżej postawieni nie patrzyli na pracownika krzywo.
1: Czy wykształcenie ma wpływ na to, ile zarabiamy?
2: Znamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego na ten temat. Opowiemy o nich w porannych faktach.
1: A jak jest według was? Napiszcie nam na fakty@rmf.fm.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF24. My teraz zajmiemy się oczywiście złymi wieściami dla kierowców, bo tych dobrych za dużo nie mamy. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, a wraz z tym napięciem rosną, co rzecz to oczywiste i jasne, ceny ropy. A do tego jeszcze Donald Trump nakłada taksy. No bo zawsze mogły płynąć, teraz nie mogą, bo zawsze Stany Zjednoczone chroniły. Wprawdzie po tym przestały płynąć, jak Stany Zjednoczone zaatakowały, ale kto by się tym przejmował? Zmotoryzowani, wracamy do tematu kierowców, mogą dotkliwie odczuć podwyżki, bo z początkiem lipca wygasły przepisy osłonowe, pakiet CPN. Co nas czeka na stacjach? O tym już teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, witaj.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, jak na wzrost napięcia w Zatoce Perskiej zareagował rynek ropy?
1: Dużym stresem, oczywiście.
0: Szok oczywiście i niedowierzanie. Jak to możliwe? Dlaczego?
1: Oczywiście jest duży stres na tych wykresach giełdowych, na wykresach ropy, co nie jest takie oczywiste, bo oczywiście mieliśmy wcześniej też takie przepychanki na linii Stany Zjednoczone-Iran. Jakieś drobne nawet wymiany ognia, mimo tego, że to porozumienie rzekomo obowiązywało cały czas, ale na to rynek specjalnie nie reagował. Ale teraz, te ostatnie dni, no tutaj nam zmieniają sytuację i to dość radykalnie. Tylko wczoraj baryłka ropy podrożała o 8%. To jest naprawdę gwałtowny, mocny wzrost, którego nie widzieliśmy od dawna. A dziś kontynuacja tych podwyżek. No w tej chwili w takim tempie 2%, to jest na razie mniej niż wczoraj, no ale możemy też rozumieć tę sytuację w ten sposób, że ten główny szok nastąpił wczoraj, więc te podwyżki dziś będą już na rynkach niższe. Natomiast no, ropa robi się znowu niezwykle droga, to znaczy $84 kosztuje już baryłka ropy Brent w tej chwili, a ja przypomnę, że ten taki bufor, który był wskazany na przykład w Polsce, jeśli cena za baryłkę spadnie do $80, no to rezygnujemy z pakietu CPN. No to mamy teraz 84 i pytanie.
0: No właśnie, czy w takiej sytuacji rząd może wrócić do pakietu CPN? To jest bardzo ciekawe, bo...
1: Teoretycznie
0: są wakacje.
1: Mógłby oczywiście.
0: Nie, natomiast... może, czy wróci. Ja się nie pytam się, mógłby, to jest taka sugestia, czy wróci. Pytanie o to, czy wróci, a nie o to, czy by mógł. Wydaje pewnie, żeby się... mógł. Może nawet zrobić CPN bis do kwadratu.
1: Wydaje się, że nie wróci. To znaczy w tej formie, którą mieliśmy wcześniej, czyli obniżona akcyza, obniżony podatek VAT, sztywna marża dla stacji paliwowych na określonym dość niskim poziomie. Wydaje się, że powtórki z tego nie będzie. Takie plany raczej tonuje na przykład Ministerstwo Energii. Wczoraj Miłosz Motyka, minister energii, mówił, że jest w kontakcie z Ministerstwem Finansów, jest w kontakcie przede wszystkim z Orlenem, gdzie czają się narzędzia, co by sugerowało, że raczej tutaj byśmy się spodziewali ruchu na marżach Orlenu, który jest zdecydowanie największym sprzedawcą paliw w Polsce, więc zmiana marży tam wpłynęłaby na cały rynek w Polsce, ale raczej nie będzie powrotu do CPN. Przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje. Nie ma takich głosów, które by płynęły z rządu, więc być może jakieś obniżanie marży w Orlenie mogłoby wpłynąć na te stawki na pylonach. Szczególnie, że właśnie o tym trochę mało się mówi. To znaczy pakiet CPN to też była sztywna marża dla stacji paliw. Teraz, no i maksymalna cena za litr paliwa, to też codziennie aktualizowana, niemalże codziennie, to też trzymało ten rynek w ryzach. Tego teraz nie ma. Stacje paliw mogą naprawdę dużo rzeczy robić ze swoimi marżami. Trochę sobie odbić ten okres, w którym nie mogły wyznaczać samodzielnie marż. No i być może tu są jakieś rozwiązania, na które jeszcze ewentualnie czekamy.
0: No, powiedzmy też szczerze, że 84 to może jeszcze nie być moment, w którym wprowadzą, ale jak będzie 90 to, albo 100?
1: To prawda. Wydaje mi się, że przy $100 za baryłkę to by oznaczało, że paliwo będzie kosztować po 10 zł za litr, na przykład, czy to benzyna, czy diesel, albo i więcej. A to by też oznaczało no, gigantyczne zagrożenie dla rosnącej inflacji, więc rzeczywiście wtedy pewnie do CPN-u trzeba byłoby wrócić, ale ten poziom 84 już jest niepokojący z punktu widzenia rynku, z punktu widzenia kierowców, więc być może już są są potrzebne jakieś działania, niekoniecznie na taką skalę, w jakiej był wprowadzany CPN. No, ale być może kolejne dni pokażą.
0: Dobrze, co jutro, pojutrze, po pojutrze na stacjach, na kolonach?
1: Na razie nic, ale te podwyżki na pewno nadejdą. To znaczy, czy w rafineriach paliwa drożeją? Drożeją, ale na razie bardzo, w bardzo małym zakresie. To znaczy, te zmiany stawek za metr sześcienny są na poziomie kilkudziesięciu złotych. To się przekłada raczej na zmiany co najwyżej kilkugroszowe. Natomiast jesteśmy przekonani, że po prostu to, co się zadziało na rynku ropy, jeszcze nie dotarło na rafinerię, ale w kolejnych dniach z pewnością te podwyżki będą odczuwalne. Ponieważ CPN nie obowiązuje, to każda taka zmiana na rynku ropy, każdy taki szok będzie dotkliwy coraz bardziej. 7 zł za benzynę, właściwie już się zdarza na poszczególnych stacjach, powyżej 7 za olej napędowy. Pewnie przy takich stawkach będziemy dążyć do, zmierzać w kierunku 8 zł za litr oleju napędowego i mocne powyżej 7 zł za litr benzyny 95-oktanowej.
0: No dobrze, to znaczy niedobrze, ale wiemy, że tak będzie. Igor Skrzypek z informacjami, my oczywiście do tego tematu wrócimy.
1: Dziękuję.
0: W porannej rozmowie Radia RMF 24 naszym gościem będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą także o to będę pytał. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, to jest nasz poranny program. Teraz bardzo ciekawe informacje z Wenezueli. Poszukiwany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości od 47 lat członek byłej baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA Luis Mario Olalde został uratowany z trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca. Baskijski separatysta znany pod pseudonimem Chistu ukrywał się w Ameryce Południowej po dokonaniu zamachu terrorystycznego w 1979 roku w kraju Basków. Zginęło w nim dwóch hiszpańskich żandarmów. Według portalu 24 Beinti Cuarto Noticias na trop Olalde hiszpańska policja natrafiła po wydobyciu go nazajutrz po trzęsieniu ziemi spod jednego ze zniszczonych budynków w Caracas, stolicy Wenezueli. W kataklizmie zginęła jego żona oraz wnuczka. Jak wynika z ustaleń dziennika El País, hiszpański wymiar sprawiedliwości będzie się teraz domagał ekstradycji Olalde. To jest Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Nadeszła godzina 8, a to oznacza, że czas na fakty RMF FM, a w faktach jest Magdalena Wojtoń i jest Tomasz Weryński.
1: Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie i znów pytanie o ceny paliw.
2: Sprawdzamy, czy kierowcy w Polsce zapłacą więcej na stacjach benzynowych.
1: Drugi próg podatkowy do zmiany.
2: Koalicja rządząca nie wyklucza podwyżki, ale tylko z inicjatywy rządu.
1: Za chwilę również ten temat w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego dzisiaj minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Ale fakty zaczynamy od informacji z Małopolski. Na początek pilna informacja dla kierowców z drogi 52 w Małopolsce.
2: W Kleczy Dolnej ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy.
1: Tam zablokowana jest droga łącząca Wadowice z Kalwarią Zebrzydowską.
2: Utrudnienia mogą potrwać nawet 8 godzin.
1: Dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormus.
2: Rakiety znów pojawiły się nad Zatoką Perską. W górę poszybowały też ceny ropy.
1: W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry.
1: Igor, jak reagują światowe rynki na to zamieszanie?
3: No tylko wczoraj ropa podrożała aż o 8%. Dziś mamy kolejne podwyżki. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $84. A przypomnę, poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych?
4: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
3: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu. Gdy obowiązywał pakiet CPN, zysk dla stacji paliw był ograniczony. Teraz tego limitu nie ma i odczuwają to kierowcy. W najbliższym czasie nie odczują na pewno ulgi. Przy tak drogiej ropie w kolejnych dniach paliwa będą drożeć.
2: Jeśli będziemy wprowadzać drugi próg podatkowy, to wyłącznie drogą rządową. Usłyszał od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM.
1: Temat podwyższenia drugiego progu podatkowego był tematem wczorajszej rozmowy minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
2: Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
5: Dzień dobry,
2: czy
5: witam.
2: Taka ustawa się pojawi?
5: W koalicji rozmawia się na ten temat, co potwierdzają politycy ugrupowań tworzących koalicję rządową.
6: Rozmowy rzeczywiście w koalicji trwają, natomiast ja myślę, że się to powinno zakończyć jakimś wspólnym stanowiskiem rządu.
5: Usłyszałem od posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic. Jednocześnie politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że w tej kadencji Sejmu wprowadzenie drugiego progu podatkowego jest mało prawdopodobne.
7: Mam nieodparte wrażenie, że to jest też szukanie jakiejś uwagi politycznej w ramach pewnych problemów, które dotyczą określonych polityków w Polsce.
5: Usłyszałem od posła Mariusza Witczaka. Jednocześnie do Sejmu kilka tygodni temu trafiła poselska ustawa Polski 2050, podwyższająca drugi próg podatkowy. Jednak do tej pory posłowie się tym projektem nie zajęli.
8: Najważniejsza rozmowa poranka w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Witamy, dzień dobry.
0: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050. Witam, pani minister.
9: Dzień dobry.
0: Pani minister, to będzie, nie będzie? Rozmawiała pani wczoraj z ministrem Domańskim. Co pani usłyszała? Będzie jakiś projekt rządowy? No bo jeżeli rządowo, to rządowo.
9: Ja przedstawiłam całościowy pomysł na to, jak należy dzisiaj naprawiać bardzo niesprawiedliwy polski system podatkowy i ludzie tę niesprawiedliwość czują. To jest propozycja Polski 2050.
0: Ale co na to minister?
9: Podwyższenie drugiego progu i przełożenie wajchy podatkowej z ludzi, którzy dzisiaj płacą niesprawiedliwie 32% podatków, bardziej na korporacje, wielkie biznesy i tych, którzy uciekli
0: cyfrowy,
9: do polskich rajów
0: podatkowych.
9: Co na to
0: minister? Bo to jest kluczowe pytanie.
9: Minister powiedział to, co ja mówię od dawna, że to musi być decyzja całej naszej koalicji, decyzja polityczna liderów koalicji. I dokładnie tak jest. I dlatego gorąco namawiam do wspólnego podjęcia tej decyzji. My jako Polska 2050
0: premier jest gotowy na takie decyzje? To jest kluczowe pytanie, bo największą partią w tej koalicji jest Koalicja Obywatelska. Jeśli premier, czyli lider tej partii się nie zgodzi, żadnych zmian nie będzie. A słyszeliśmy przed chwilą, że politycy Koalicji Obywatelskiej mówią w tej kadencji nic z tego.
9: Jeżeli nie będzie zmian w tej sprawie, to będzie to ogromny błąd polityczny, której dopuściłaby się cała nasza koalicja. I ja naprawdę tu mówię w imieniu nas wszystkich, dlatego że ludzie oczekują...
0: To znaczy polityków Polski 2050.
9: Nie, to znaczy w imieniu rządu i naszej koalicji 15 października, że jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
10: Minister, ale...
9: To byłoby ogromny błąd polityczny, jak gdybyśmy się na taką słuszną i potrzebną zmianę nie odważyli.
0: A ja widzę, że nie ma żadnej woli politycznej.
9: Jest
0: w
9: wola
0: Koalicji
9: polityczna. Panie redaktorze, Polska 2050, powiedziano o nas, że wychodzimy przed szereg. Tak, wychodzimy przed szereg, ale wychodzimy przed szereg dla dobra ludzi i dla dobra
0: naszej koalicji. Czyli pani zdaniem jest szansa, żeby to zmienić?
9: Koalicji. Tak, jest szansa, żeby to zmienić. Należy to zrobić. I oczywiście idealny sposób zrobienia tego to jest wspólną naszą koalicyjną ustawą rządową.
0: Jest jakiś inny niż idealny?
9: Jest propozycja ustawowa Polski 2050, nasz projekt ustawy w Sejmie, ale zgadzam się tutaj, że najlepszą drogą do tej zmiany podatkowej, czyli zdjęcia wielkiego garba z ciężko pracujących i obciążenia tych, którzy dzisiaj siedzą w rajach podatkowych, big techów,
0: Pani
9: banków minister, w większym stopniu, żeby to się zdarzyło
0: mówi o tym, co
9: koalicyjnie.
0: Być powinno, a ja się pytam o to, czy to jest rzeczywiście możliwe, ale nie w znaczeniu możliwe, że to się może wydarzyć. Może na nas spaść kometa. Ja się pytam, czy to jest realne.
9: Kometa, panie redaktorze, to jest coś bardzo mało prawdopodobnego. To jest rozwiązanie...
0: I tak samo jest z tym podatkiem.
9: To rozwiązanie jest pragmatyczne, potrzebne, osiągalne i rabialne. To nie są jakieś fantasmagorie. Zależą od woli politycznej.
0: Czy ona jest?
9: I teraz wola polityczna Polski 2050 jest ogromna.
0: Czy jest wola polityczna premiera?
9: Uważamy, że to byłoby dobre dla naszej koalicji, gdybyśmy to wspólnie zrobili.
0: Pani
9: naprawdę
0: minister,
9: tak powinno być. Jeżeli nie zrobimy, to będzie to ogromny błąd polityczny, za który zapłaci ta koalicja
0: wyborów. Krótko, bo musimy się pożegnać z posłami Rady RMF FM. Czy pani zdaniem jest wola polityczna w premierze, żeby to zrobić?
9: To jest pytanie, które stawiamy. Ja wczoraj nie usłyszałam nie od pana ministra Domańskiego. To nie była rozmowa.
0: Ale tak też pani nie usłyszała.
9: Dlatego, że minister Domański nie jest osobą, która może w imieniu całej koalicji zdecydować i ma tego świadomość i to jest akurat bardzo uczciwie i fair postawiona sprawa. To jest decyzja polityczna na poziomie całej
0: koalicji.
9: Polska 2050 proponuje.
0: Proponuje
9: i to jest potrzebne. To jest naprawdę dla ludzi bardzo, bardzo potrzebne.
0: Tu stawiamy kropkę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Dobrze, pani minister, będzie potrzebny nowy CPN, bo widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Iran strzela do statków, Donald Trump wprowadza taksę za ochronę statków, bo przecież przez 50 lat chronił cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone chroniły i dzięki temu statki pływały, teraz nie mogą pływać. No wygląda na to, że jest nowa eskalacja. Prezydent mówi o wojnie z Iranem, ma znowuż zgodę na 60 dni.
9: Niewykluczone, że będzie taka potrzeba, ale zobaczmy, czy to jest jednorazowa, chwilowa eskalacja, czy coś, co się niestety rozwinie w kolejny etap wojny na Bliskim Wschodzie.
0: No jeśli prezydent ma zgodę na wojnę...
9: Zmienność decyzji prezydenta Trumpa jest ogromna. Wszyscy tego doświadczyliśmy. Dzisiaj powiedziane jedno, jutro zrobione zupełnie coś innego. W związku z tym naprawdę ta chwila, żeby zobaczyć, co się naprawdę zdarzy i do tego dostosować działania rządowe.
0: Ale chwila, to znaczy ile?
9: I te działania rządowe jeszcze dokończę. To jest z jednej strony ochrona konsumentów naszych tutaj, ale to jest także działanie na marże przede wszystkim, żeby w sytuacjach kryzysowych wojennych, wielkie korporacje paliwowe nie zarabiały na marżach.
0: No tak, ale
9: to
0: będzie kosztować,
9: na pewno musi zostać ograniczone.
0: W tej chwili to jest 84 dolary. 80 to była ta granica, od której miano wycofywać się z programu CPN. Już jest wyżej. No wiele wskazuje
9: było
0: na
9: niżej,
0: to, że będzie jeszcze wyżej.
9: Było niżej, dlatego, że było uspokojenie
0: teraz
9: i deklaracja, że już jest prawie, że umowa pokojowa i nagle wajcha w drugą stronę, jest zmiana. W interesie prezydenta Stanów Zjednoczonych dzisiaj jest nieeskalowanie cen ropy, bo czekają go wybory tak zwane śródokresowe i wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych to fatalnie rezonują wysokie ceny ropy, więc są przesłanki, żeby sądzić, że będzie chciał to uspokoić. Co się stanie? No my nie jesteśmy od wróżenia z fusów. Zobaczmy w najbliższych dniach, czy będzie
0: rządu,
9: wyciszanie, czy niestety będzie eskalacja.
0: W interesie tego rządu, jak każdego rządu, również jest, żeby ceny paliw nie poszły za bardzo w górę.
9: W interesie tego rządu jest, żeby w ogóle nie było tej wojny. Jak widzimy, została
0: nie mamy żadnego wpływu.
9: Ale na to nie mamy żadnego wpływu i to też warto podnieść, że źródła tego wszystkiego są kompletnie poza wpływem jakiegokolwiek rządu polskiego.
0: Pani minister, według naszego badania Puls Opinii przeprowadzonego przez Opinia 24 na zlecenie Radia RMF FM, 65% respondentów popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. 33% zdecydowanie popiera, 32% raczej tak. Przeciwnych temu pomysłowi jest 22% ankietowanych, z czego tylko 7% zdecydowanie nie. Powinniśmy iść w tym kierunku zdecydowanie, jednoznacznie?
9: Zdecydowanie tak. Polska 2050 wyszła przed szereg z propozycją szkół wolnych od smartfonów. Na początku usłyszeliśmy nie, nie da się. Dzisiaj rządową, koalicyjną ustawą to zostało już uchwalone i kolejny krok jest ograniczenie dostępu młodych ludzi do sieci społecznościowych. Wszyscy wiemy, jaka to jest dewastacja, takie nieograniczone i w żaden sposób niemonitorowane przez starszych dostęp do tych sieci. To dewastuje i psychicznie, i intelektualnie. Na to już są badania. Wszyscy wiemy i po prostu chrońmy kolejne pokolenia. Cały rozwinięty świat dzisiaj to już robi.
0: Przeciwnicy mówią o tym, że no to jednak wymaga pewnego wylegitymowania się, co oznacza, że dorośli będą musieli trochę ujawniać swojej prywatności w sieci.
9: Dla dobra kolejnego pokolenia i dla dobra młodych, dla dobra przyszłości chyba odpowiedzialni osoby starsze, czyli dorośli, powinni się zachować jak dorośli i myśleć o kolejnych pokoleniach i nie dopuścić do tego, żeby ta dewastacja intelektualna, psychologiczna, na to naprawdę są już badania, jak media społecznościowe użytkowane kompletnie bez żadnych limitów, co robią naszym dzieciom. No wszyscy to już wiemy, co robią, więc bądźmy dorośli, uchronimy nasze dzieci przed tym.
0: A skoro jesteśmy przy dzieciach, ten akt przemocy werbalnej w autobusie w Bielsku-Białej, pani zdaniem, to jest też element szerszego procesu w Polsce?
9: To jest coś horrendalnego i to jest efekt absolutnie nieodpowiedzialnych polityków, w tym polityków Konfederacji, braunistów, którzy budują swoją popularność polityczną na sianiu nienawiści.
0: Znaczy oni odpowiadają, broń Boże, to w ogóle...
9: Nie może jest... i odpowiadają, broń Boże, ja bym się tu na Boga nie powoływała, bo to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, natomiast budują, sieją nienawiść i ta nienawiść niestety wydaje okropne owoce. Opamiętajmy się, polityka powinna być budowaniem, powinna być dawaniem ludzi nadziei, dawaniem dobrych rozwiązań, które rozwiązują problemy, a nie sianiem nienawiści.
0: Dariusz Matecki mówi, to nie jest nasza wina, to jest wina Zełenskiego, to jest wina złych kierowców ukraińskich, to jest wina tego, że Ukraińcy się nieodpowiednio zachowują i do tego jeszcze banderowcy tutaj.
9: Siejemy nienawiść i to jest i w związku z tym nienawidzimy jeszcze bardziej. Oczywiście są politycy, problemy, których należy piętnować, to w jaki sposób do prawdy o rzezi wołyńskiej odnosi się Ukraina i Zełenski jest absolutnie niedopuszczalne i Polska ma tu obowiązek i prawo domagać się prawdy i tę prawdę też opowiadać, ale nienawiść do zwykłego człowieka, do dziecka, które jedzie w tramwaju, w autobusie, do kobiety, do po prostu człowieka, innej osoby, to sianie tej nienawiści jest czymś horrendalnym, zamiast rozwiązywać problemy. Zmiana podatkowa tak, żeby nagradzać za pracę, a nie za nią karać. Polityka mieszkaniowa dobra, inwestycje publiczne dla Polski lokalnej. To są bardzo trudne rzeczy, ale to jest dawanie rozwiązań i to jest dobra
0: polityka.
9: Skoro
0: jesteśmy przy rozwiązaniach i przy dobrej polityce, chce pani podnieść wiek emerytalny niektórym kobietom?
9: Mówię o równości, a wszystkie media i politycy, którzy nie chcą rozwiązań, mówią o podnoszeniu. Dzisiaj mamy taką sytuację w Polsce, gdzie co czwarty mężczyzna nie dożywa do emerytury w ogóle, co druga kobieta podejmuje decyzję własną, ja to szanuję, bo uważam akurat, że ludzie mają prawa do swoich prywatnych decyzji, że nie chce mieć dzieci. W związku z tym, a równocześnie młodzi z każdym rokiem niosą coraz większy garb płacenia za cudze.
0: Mamy odwrócony trójkąt demograficzny, Bismarckowski, to jest
9: emerytury. I nikt nie ma odwagi tym młodym ludziom powiedzieć, że dzisiaj 160 miliardów się dopłaca co cudzych emerytur, a za moment to będzie 200 i 250.
0: No bo cały czas im przekonujemy ich, że przecież każdy płaci składki na siebie. No
9: bo
0: cały czas opowiadamy takie
9: na
0: historie.
9: Siebie, ale właśnie opowiadamy historię. A prawda jest taka, że oprócz tych składek z powodu kryzysu demograficznego młodzi ludzie i ludzie pracujący dopłacają do cudzych emerytur z każdym rokiem o kilkadziesiąt miliardów więcej. I dlatego ten temat trzeba podnosić i o nim uczciwie rozmawiać, a nie manipulować wypowiedziami.
0: Dobrze,
9: ja nie mówię o podwyżce,
0: mówię o równości
9: i równości.
0: Pani minister, jeżeli mówimy o równości, to można albo obniżyć wiek emerytalny mężczyzn do 60 roku, co powoduje, że będziemy dopłacać jeszcze więcej, albo uznać, że kobiety i mężczyźni powinni pracować tyle samo, ponieważ no, z różnych powodów nie mamy innego wyjścia.
9: Albo uznać, że nagradzamy rodzicielstwo. Tu także pod rozwagę na przykład mężczyźni, którzy pozostają na urlopach rodzicielskich przez jakiś czas. Takie systemy są wprowadzane w innych krajach. Nagradzamy tym, że to jest ekstra... To nie chodzi tylko o obniżenie wieku emerytalnego. Chodzi o ekstra punkty i dalej środki na emeryturę, że za ten wysiłek rodzicielski jest potem stosowna emerytura. A ci, którzy, w tym kobiety, które nie mają dzieci, są traktowane tak samo jak mężczyźni. Nie gorzej, tak samo. Równość. I w ten sposób wspólnie dbamy o przyszłość, o młodych ludzi.
0: Pani minister, może jeszcze bykowe wprowadzimy. Jest takie rozwiązanie.
9: Nie.
0: Albo ulgi podatkowe dla rodziców.
9: Nie jestem za bykowym. Ulgi podatkowe dla rodziców są rozwiązaniem, ale dzisiaj rozmawiamy o ogromnym problemie, jakim są emerytury.
0: Zgłosicie swój projekt, panie
9: redaktorze,
0: minister.
9: To jest właśnie o nienawiści i rozwiązaniach. Jest problem, można go rozmawiać z ludźmi i rozwiązywać, albo wjeżdżać w ścianę i potem siać nienawiść.
0: Pani minister,
9: chciała, żebyśmy rozwiązywali.
0: No to pytanie, jeżeli chcecie rozwiązywać, będzie projekt Polski 2050
9: w sprawie wieku? Nie będzie takiego projektu, dlatego że taki projekt musiałby być całościowo koalicyjny. To nie jest na dzisiaj. Na początku musi się odbyć rozmowa. Wszystkie projekty dużych zmian społecznych wprowadzane nagle bez rozmowy z ludźmi są złe i nie przynoszą dobrych efektów. A problem na dzisiaj jest taki, że politycy głowę w piasek i w ogóle o emeryturach i o tym problemie, o przyszłości naszych młodych, którzy niosą coraz większy garb, o nierówności między kobietami i mężczyznami, o głodowych emeryturach kobiet w ogóle nie rozmawiają. Więc ja tę rozmowę zaczynam, prowadzę i na przykład widzę, że na propozycje, gdzie doceniamy rodzicielstwo w emeryturach, ale dalej zrównujemy, jest bardzo dobra reakcja społeczna, przynajmniej tak jak widać to w necie, jest bardzo duża reakcja społeczna, więc dlatego prowadźmy tę rozmowę, a dopiero etap drugi po rozmowie będą rozwiązania. Te rozwiązania muszą przyjść.
0: Dobrze, ale macie jakieś przygotowane? Przygotowujecie jakieś? Czy na razie jest tylko rozmowa?
9: Na dzisiaj jest rozmowa, a rozwiązania przygotowujemy w innych obszarach, w których te rozwiązania już są i muszą być. Podatki, tak żeby nie było, że jedni płacą 32%, kiedy inni na milionowych pensjach 14%.
0: To jeszcze pytanie o Airbnb.
9: Ochrona zdrowia, mieszkalnictwo. Dzisiaj o 9:00 jest okrągły stół, jeśli chodzi jeszcze o ochronę zdrowia z inicjatywy Polski 2050. Zaprosiliśmy i siądziemy do stołu z przedstawicielami różnych opcji politycznych i różnych środowisk.
0: Chcecie
9: Airbnb.
0: Rozmawiać, chcecie zmieniać, no ale jak się okazuje, rząd wycofał się z części ograniczeń najmu krótkoterminowego. Wygląda na to, że...
9: Panie redaktorze, rząd...
0: Pomysł był, ale nie ma odwagi.
9: Jeśli chodzi o Polskę 2050, cały czas mówimy, że to jest rzecz, która musi zostać rozwiązana.
0: Ale bez rządu tego nie zrobicie.
9: Jest ustawa poselska, jest w komisji i ona po prostu, jestem cała za tym, żeby była dobra ustawa rządowa. Jestem gotowa tu do rozmów, wiele rozmów prowadziłam i bardzo gorąco dla dobra naszej wspólnej koalicji namawiam do takiej rozmowy. Natomiast jeżeli z tych rozmów nie wynikną rozwiązania, które dają prawa samorządom i ludziom i chronią ludzi przed patohotelami, czego ludzie się bardzo słusznie domagają i co w wielu krajach europejskich zostało skutecznie i dobrze wprowadzone, to wracamy do dobrej ustawy Polski 2050, która jest w komisji i w związku z tym powinna być głosowana.
0: Powinna być, ale no, pytanie, czy zostanie przegłosowana, no bo to jest pytanie zawsze, czy będzie większość.
9: To jest zawsze pytanie, czy chcemy rozwiązywać i zmieniać rzeczywistość, czy chcemy chować głowę
0: ale
9: w piasek.
0: Ale to widzimy, nie chcemy. To znaczy rząd
9: my
0: wyraźnie
9: chcemy,
0: nie chce.
9: Ale panie redaktorze, rząd to są cztery partie koalicyjne. I w moim przekonaniu i Polski 2050, jeżeli chcemy, żeby Polska dalej się rozwijała, to musimy wyjść naprzeciw, słuchać ludzi. A ludzie dzisiaj mówią dość takiej sytuacji, gdzie wąskie grupy zarabiają na całej reszcie.
0: Panie minister.
9: I tak jest w podatkach, tak się okazało w ochronie zdrowia i tak przez Panie lata minister, było w mieszkalnictwie Airbnb. Jest kolejnym takim przykładem. Naprawdę nie może być tak, że wąska grupa żywi się zwykłymi mieszkańcami i na nich żeruje.
0: Ale pytanie, ja wrócę jeszcze raz,
9: mamy
0: tylko pytanie o rząd.
9: Rozwiązania. To są ustawy, pytanie, to są ustawy rządowe.
0: Minister,
9: po prostu idźmy z tą
0: Panie
9: zmianą.
0: Minister, dobrze, idźcie z tą zmianą.
9: A pan redaktor jest przeciwny tej zmianie?
0: Ja w ogóle nie jestem ani za, ani przeciw, bo jestem od zadawania pytań, a nie od tego, żeby deklarować swoje poglądy polityczne. Panie minister, proste pytanie, czy, bo pani mówi, my jesteśmy za, koalicja to są 4 partie koalicyjne. Pytanie, tak będzie? Bo coraz częściej mówi się o rekonstrukcji i mówi się coraz częściej, takie plotki chodzą, że to właśnie pani i Polska 2050 jesteście pierwsi na liście do zrekonstruowania przez premiera.
9: Ale co to w ogóle znaczy rekonstrukcja? Mamy wspólnie koalicję. Zobowiązaliśmy się w tej koalicji do odważnych zmian i słuchania ludzi.
0: No ludzie, i premier podobno tą odważną, ludzie, za tą odważną zmianę uważa usunięcie pani z rządu i Polski 2050 z koalicji.
9: Ludzie oczekują tych zmian i my w odpowiedzialności za naszą wspólną koalicję do tych zmian dążymy. Wiele tych zmian jako Polska 2050 zaproponowaliśmy i po wstępnej niechęci zostały zrealizowane.
0: Ja się pytam o coś
9: tak
0: innego. Czy wierzy pani, że do końca tej kadencji Polska 2050 będzie w koalicji, a pani będzie ministrem?
9: Panie redaktorze, ja wierzę, że najważniejsze dzisiaj jest zrobienie
0: ale
9: dla dobra naszej koalicji
0: pytanie,
9: i dla dobra
0: minister.
9: Polski. Ja wiem, gdzie my stoimy. Stoimy, jesteśmy częścią koalicji 15 października, tak jak ta koalicja obiecała ludziom
0: i nie
9: duże,
0: ma pani
9: poważne
0: przecieków
9: i potrzebne
0: na temat tego, że premier
9: zmiany.
0: Będzie chciał panią usunąć?
9: Jeśli chodzi o moją odpowiedzialność w rządzie jako ministry, jestem, do tej pory mówiłam jako przewodnicząca Polski 2050, gdzie stoimy i jak dla dobra tej koalicji widzimy rozwiązania podatkowe,
0: tak,
9: ochrony zdrowia, mieszkaniowe. A jako ministra moją największą odpowiedzialnością było zrealizowanie Mission Impossible, czyli KPO. KPO, i to przyznają wszyscy, ta misja została wykonana, 16 ministerstw w zgodzie i skutecznie zainwestowało i to zainwestowało w naprawdę duże rozwojowe projekty i z
0: minister,
9: ogromnym naciskiem na wsparcie Polski lokalnej.
0: Tych środków?
9: Myślę, że zrealizujemy prawie wszystko, czyli prawie 100%. Było takie przekonanie, że jak zrobimy 60-70, to będzie cud. Ogromny wysiłek, koordynacja pracy samorządowców, ministerstw, bardzo wielu agencji, organizacji pozarządowych.
0: Czyli prawie 100%. Czyli mówi
9: i
0: pani,
9: efekt.
0: Zrobiłam, co miałam zrobić, mogę odejść.
9: A panie redaktorze, pan mówi, że jest od zadawania pytań, a nie od bycia tutaj politykiem. Ja mówię, są dwa wymiary. Wymiar polityczny, koalicyjny i w imieniu jako Polska 2050 mówię, zróbmy zmianę podatkową, zróbmy zmianę ochrony zdrowia i dokończmy zmianę mieszkaniową. To straci u ludzi, bo to jest właśnie słuchanie ludzi.
0: Zmianę tego systemu,
9: zmianę tego systemu w kierunku korzysta większość, a nie uprzywilejowana mniejszość.
0: Pani minister,
9: a jako ministra
0: krótkie pytanie.
9: Zrobiłam to, co było jednym z największych wyzwań tego rządu,
0: Pani
9: czyli
0: minister,
9: wprowadzenie ogromnych inwestycji
0: pytanie,
9: z KPO. I cieszmy
0: tak
9: się i też
0: cieszmy
9: informujmy
0: się.
9: O tym ludzi, Do jako data. Koalicja wspólna.
0: Pani minister, ostatnie krótkie pytanie, ale proszę odpowiedzieć tak lub nie, jednozdaniową. Będą transfery z Polski 2050 do Unii Centrum?
9: Nie.
0: Dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, ministra funduszy i polityki regionalnej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.

0: 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: A w najbliższym odcinku zastanowimy się, co się stało z ideałami liberalnej demokracji płynącymi z Ameryki. Czy jeszcze są w stanie się obronić? A może ten ustrój wchodzi w okres schyłkowy?
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 8.30, jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Wyryński i są najnowsze fakty.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki z busem na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Piaski w Świętokrzyskiem.
2: To odcinek Jędrzejów-Chmielnik. Tam jedziecie teraz wahadłowo.
1: Po wypadku w Kleczy Dolnej na krajowej 52 w Małopolsce spodziewajcie się utrudnień również na kolei.
2: Jak wiecie z faktów, ciężarówka utknęła tam pod wiaduktem kolejowym.
1: Część pociągów nie kursuje.
2: Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Służby muszą sprawdzić, czy konstrukcja wiaduktu nie została naruszona. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia.
1: Jest nowe miejsce do składania dokumentów rekrutacyjnych dla tych, którzy chcą się uczyć w liceum imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie.
2: To efekt niedzielnej katastrofy budowlanej, do której doszło w pobliżu placówki. Nikomu nic się nie stało.
1: Marcin Buczak teraz w faktach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Gdzie i od kiedy uczniowie mogą przynosić dokumenty?
3: Dokumenty rekrutacyjne będzie można od jutra do poniedziałku składać w filii Miejskiej Biblioteki w centrum Częstochowy. Chodzi o względy bezpieczeństwa, bo uszkodzona dawna bursa znajduje się w pobliżu liceum. W niedzielę wieczorem runęła tam jedna ze ścian. Pod gruzami, jak mówiliście, nikogo nie było. Budynek stał pusty od kilkunastu lat, był ogrodzony i przeznaczony do rozbiórki. I niewykluczone, że to, co się stało, przyspieszy teraz prace rozbiórkowe, bo w miejscu dawnej bursy planowane jest wybudowanie m.in. hali sportowej.
1: Marcin Buczek, dziękujemy.
2: A my z faktami wracamy o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Francja czy Hiszpania? Kto jako pierwszy awansuje do finału piłkarskiego mundialu?
1: Wieczorem w Arlington pierwszy półfinał, od którego zaczynamy fakty sportowe. Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry.
1: Faworytem Francja?
6: I jeśli to stwierdzenie, to się zgadzam. To jednak jest reprezentacja, która do tej pory zachwyca na Mistrzostwach Świata najbardziej. Strzeliła już 16 goli, a połowa jest autorstwa współlidera klasyfikacji strzelców, Kyliana Mbappé, chwalonego za formę oczywiście, ale też za postawę. W końcu fani widzą w nim nie piłkarskiego egoizmu, przynajmniej nie tylko, ale lidera z krwi i kości. Takim liderem Hiszpanów miał być Lamine Yamal, ale na razie trafił do siatki tylko raz.
7: Niby się nie rozkręcił Lamine Yamal, ale Hiszpania w półfinale. To świadczy o tym, jak mocny jest to zespół. Pedri również, czyli ten motor napędowy drugiej linii, też jeszcze nie gra najlepszego turnieju, ale to świadczy o tym, jak mocna jest Hiszpania. Bez swoich dwóch gwiazd w dalszym ciągu jest bardzo mocna.
6: Ocenia były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Pierwszy gwizdek w starciu Francji z Hiszpanią w teksańskim Arlington o 21:00, a pół godziny wcześniej w Chicago prezentacja Roberta Lewandowskiego w nowej drużynie Fire. W tym samym mieście jutro nasi siatkarze rozpoczną trzeci turniej Ligi Narodów. Zmierzą się z rywalami z najwyższej półki: Bułgarią, Brazylią, Francją i gospodarzami USA.
8: Myślę, że dla nas, jeśli chcemy się przygotować za final i zrobić coś tu na finalu, myślę, że ci przeciwnicy, które będziemy miały w Stanach, będą fantastyczni, najmocniejsi przeciwnicy.
6: Mówił selekcjoner Nikola Grbicz. Polacy są blisko awansu do turnieju finałowego. W tabeli zajmują trzecie miejsce. Awansować nie udało się naszym siatkarkom, które w ostatnich dwóch edycjach Ligi Narodów zdobywały brązowe medale.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Uwaga, uwaga, prawie 2/3 Polaków, 65%, zgadza się, że Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Co trzeci zapytane jest zdecydowanie za tym rozwiązaniem i co trzeci raczej się zgadza. Przeciwne stanowisko prezentuje 22% zapytanych, czyli 1/5, a 13% nie ma zdania. Sondaż analizujemy z naszą reporterką Magdaleną Grajner.
1: Dzień dobry.
0: Magdo, jak te liczby zależą od preferencji politycznych?
1: Na początek muszę powiedzieć, że wszyscy, ale to absolutnie wszyscy, niezależnie od tego, na kogo głosowali i na kogo chcą głosować, są za takim zakazem. No ale oczywiście tutaj w zależności od tego, kto jest...
0: W większości są za, nie, że wszyscy są no, za, no bo 20...
1: Oczywiście, w większości zdecydowanej, ale to wygląda tak. Oczywiście Koalicja Obywatelska, mówię oczywiście, chociaż nie, właśnie, przepraszam, spojrzałam inaczej. Nowa Lewica, 87% aż zwolenników Nowej Lewicy jest za takim zakazem. Przeciwnego zdania jest 12%, co łatwo policzyć. No tam jest chyba 1% nam zostaje osób niezdecydowanych i 82% osób, które sympatyzują z Koalicją Obywatelską i to jest absolutnie najwięcej, a później powyżej 70% mamy jeszcze wśród wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Oni chętnie by zakazali mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia. Później mamy Konfederację. 60% sympatyków tej partii chciałoby zakazu. I partia Razem mamy tutaj troszeczkę wyżej niż Konfederacja, 62%.
0: A PiS? Bo gdzieś ci zniknął PiS.
1: Poczekaj, poczekaj, ja szukam PiSu. A PiS 70%. 70% sympatyków PiSu jest za zakazem. Więc wydaje się, że tak naprawdę mamy tutaj wyjątkowo zgodną ocenę wszystkich sympatyków.
0: Dobrze, dobrze. To teraz mamy sympatycy, partii, no? Ale to są oczywiście ludzie, którzy są w pewnym wieku. Rozumiem, że młodsi to pewnie by nie chcieli.
1: No właśnie i tutaj w przeciwnym zakazowi jest 40% zapytanych w wieku od 25 do 29 lat. Zupełnie inaczej to wygląda u osób powyżej 40 roku życia, bo tutaj za zakazem jest aż 70%. No i przeciwnych zakazowi jest połowa najmłodszych dorosłych do 24 roku życia. No i przypuszczam, że gdyby badani byli jeszcze młodsi, to głosy byłyby jeszcze bardziej krytyczne dla nastolatków. Przecież korzystanie z mediów społecznościowych, no to niezwykle istotna część ich życia. I czy wyobrażają sobie życie bez społecznościówek?
2: Nie wyobrażam sobie życia. Kiedyś pamiętam, że próbowałam sobie zrobić taki detoks od mediów społecznościowych, ale uważam, że większości młodzieży jest bardzo uzależnionych od tego i nie byłoby to takie łatwe. Ale myślę, że to są też osoby, które po prostu z rozsądkiem ich używają i myślę, że nie jest to konieczne, żeby zabierać właśnie tego dostępu, szczególnie jak właśnie niektórzy mają już blisko tego 16 roku życia.
3: A do czego wy używacie mediów społecznościowych? Czy to jest do komunikacji?
2: Niektórzy używają dla po prostu relaksu, ale też w większości, żeby właśnie się spotkać, ustalić miejsce i tak dalej, pogadać sobie z innymi. Niektórzy używają rozsądnie, a po prostu niektórzy no, nie kontrolują tego i po prostu uważam, że marnują swój czas.
3: Ale myślicie właśnie, że to nie jest argument dorosłych, żeby wam w ogóle zakazać, skoro właściwie wszystkie trzy powiedziałyście, czy dwie, powiedziałyście, że no jest pewien problem z uzależnieniem?
2: Nie, może jest problem z uzależnieniem, ale myślę, że niektóre osoby, że no jednak używamy tego do właśnie, żeby zająć sobie czas wolny, czy żeby kontaktować się ze znajomymi. I myślę, że nie jest to konieczne, żeby to zabrać faktycznie nam w ogóle. Że może ograniczyć, ale na pewno nie w ogóle nas wykluczyć z tego.
1: To głos samych zainteresowanych, bo dziewczyny mają dokładnie po 15 lat.
0: Co to znaczy ograniczyć? To znaczy, że co?
1: Ja właśnie nie wiem, czego dziewczyny oczekują.
0: Ogólnopolsko powiemy, że 5 minut możecie się patrzeć.
1: No, myślę, że takie 2 godziny to byłoby dla nich pewnie okej. Okay. No, ale rzeczywiście,
0: to, znaczy,
1: no,
0: to jest absolutnie niemożliwe.
1: Ale wydaje mi się, że tutaj oczywiście zakazy zakazami, to wszystko ma sens i pewnie jest uzasadnione, ale też strasznie brakuje edukacji, żeby ci młodzi ludzie wiedzieli, ile korzystać, jak korzystać, co to z nimi robi. Może też dorośli byśmy dali im dobry przykład. Odłożyli te swoje telefony, na przykład na wakacjach z dziećmi, połóżmy je gdzieś daleko, zajmijmy się tymi dziećmi, pogadajmy z nimi.
0: Nawet my się teraz gadamy, my tu gadu,
1: i nie mamy
0: a
1: telefonu
0: Donald
1: przed sobą.
0: Trump i tak nie pozwoli. Będzie ograniczał. No to nie może być tak, że przecież no, to jest tak, że to są gigantyczne pieniądze. Zakaz tym młodym ludziom używania mediów społecznościowych oznacza gigantyczne straty
1: oczywiście,
0: dla korporacji.
1: Że tak, bo młodzi
0: ludzie
1: generują.
0: I to jest klucz do tej sprawy.
1: No, oczywiście, a jeżeli nie wiadomo o co chodzi.
0: Chodzi o pieniądze, ale oczywiście mamy projekt i prawdopodobnie ten projekt akurat przez polski Sejm przejdzie. Zobaczymy, co zrobi prezydent. Dlatego, że chociaż większość wyborców Konfederacji jest rzeczywiście za zakazem, to część z polityków Konfederacji mówi o tym, że to ogranicza wolność obywateli.
1: Ja myślę, że ta dyskusja będzie bardzo gorąca, a szczegóły sondażu już teraz macie na RMF24.
0: I zapraszamy do ich lektury, a za chwilę powiemy o wypowiedzi Donalda Tuska.

0: w Radiu RMF 24 teraz Paryż i briefing prasowy premiera Donalda Tuska. Szef polskiego rządu przebywa w Paryżu, gdzie wczoraj uczestniczył w spotkaniu koalicji chętnych, a dziś weźmie udział w obchodach Święta Narodowego Francji, czyli Dnia Zdobycia Bastylii. Podczas spotkania z dziennikarzami Donald Tusk został zapytany m.in. o koalicję antybalistyczną powołaną przez 10 państw europejskich, w tym Ukrainę. Dlaczego zabrakło wśród nich Polski?
1: Dzielimy się obowiązkami, jak wiecie, tych koalicji rozmaitych, koalicji dotyczących amunicji, działań antybalistycznych, antydronowych. Jest sporo, no tak jak na przykład flanka wschodnia, grupująca państwa graniczące z Rosją, Białorusią. No to też jest grupa państw, które podejmują jakieś konkretne działania dotyczące naszej granicy. W przypadku tej koalicji antybalistycznej mamy do czynienia z koalicją o charakterze przemysłowym. Zgłaszały się firmy z tych państw, które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji. Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, analizują swoje możliwości. Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniałem, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk. Celem koalicji antybalistycznej jest stworzenie wspólnego potencjału obrony przed rakietami balistycznymi oraz rozwój nowoczesnych, tańszych systemów przeciwrakietowych dla Europy. Założycielami koalicji są Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Ukraina oraz Wielka Brytania. A w Radiu RMF 24 już za chwilę Koalicja na Rzecz Informacji, czyli Fakty RMF FM o godzinie 9.00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: w Radio RMF 24 zbliża się godzina 9, to oznacza, że czas na fakty RMF FM, w nich najważniejsze i najbardziej gorące informacje non-stop i już za chwilę przedstawię je dla Was, bo je przygotowali Magdalena Wojtyń i Tomasz Wereński.
1: Minister funduszy apeluje w RMF FM o podwyższenie drugiego progu podatkowego.
2: Zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
3: Polacy za ograniczeniem mediów społecznościowych dla nastolatków.
1: Młodsi są bardziej sceptyczni, tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
3: Za oceanem dziś wielkie piłkarskie święto.
1: Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę mundialu. Jeśli nie będzie podwyższenia drugiego progu podatkowego, to będzie duży błąd polityczny całej naszej koalicji, przekonywała w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Minister funduszy była gościem porannej rozmowy RMF FM.
2: Jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz jest na rmf24.pl.
3: Polacy są za zakazem korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
1: Tak, takiemu rozwiązaniu mówi 65% pytanych. Od rana nasz wóz satelitarny jest na warszawskim Powiślu.
3: Ponownie łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert.
4: Ponownie, witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: A im młodsi pytani, tym poparcie dla zakazu jest mniejsze.
4: W przypadku osób po 40 zakazu oczekuje 70 i więcej procent zapytanych, ale już w wieku do 40 lat 60 do 30 połowa, a najmniej zwolenników zakazu jest wśród osób do 24 roku życia tylko 44%. Co o ograniczeniu dostępu do społecznościówek myślą sami zainteresowani?
5: Są też osoby, które po prostu z rozsądkiem ich używają i myślę, że nie jest to konieczne, żeby zabierać właśnie tego dostępu. Szczególnie jak właśnie niektórzy mają już blisko tego 16 roku życia.
4: Usłyszałam od 15-latek. Szczegóły sondażu mamy na rmf24.pl.
1: Wyższe wykształcenie ma coraz mniejszy wpływ na zarobki. Tak jest wniosek z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
3: A to temat na czasie, bo w tym tygodniu wiele uczelni poda wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki.
1: Z nami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak można przeliczyć ten wpływ wykształcenia na wynagrodzenie?
6: Osoba, która dzisiaj w Polsce ma wykształcenie wyższe, zarabia średnio o 60% więcej niż osoba z wykształceniem średnim. Jeszcze 20 lat temu to było dodatkowo jeszcze o kilkanaście procent więcej. To pokazuje, że wciąż opłaca się absolutnie mieć wyższe wykształcenie, ale jego znaczenie stopniowo maleje. To potwierdza Aleksandra Majchrowska z Uniwersytetu Łódzkiego.
7: 20 lat temu osób z wykształceniem wyższym na rynku było zdecydowanie mniej. Przez ostatnie 20-25 lat na rynek pracy weszło około 9 milionów absolwentów uczelni wyższych.
6: Z kolei studenci komentują, że na studia poszli w pierwszej kolejności nie po wiedzę, tylko po kontakty, które mogą przełożyć się na zarobki.
8: Samo studiowanie to poznawanie i poszerzanie swoich znajomości. 3 kursy dadzą ci więcej niż 5 lat studiów.
6: Wykształcenie wyższe ma teraz prawie co czwarty dorosły Polak. Najlepiej wykształcone są osoby po 30, a wśród nich kobiety.
3: Dziś wieczorem na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu.
1: Starcie dwóch głównych faworytów, Hiszpanii i Francji, a jutro w Atlancie spotkanie Anglików z Argentyną.
3: W Atlancie, gdzie kilka minut temu wybiła północ, jest nasz specjalny wysłannik na decydujące mecze mundialu, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, w Atlancie widać i czuć zbliżający się półfinał?
9: Widać i odczuć zbliżające się spotkanie Anglii z Argentyną można było zaraz po wyjściu z samolotu późnym wieczorem polskiego czasu. Z Frankfurtu leciało ze mną tutaj na pokładzie wielu angielskich kibiców, którzy nie chcieli dokładnie zdradzić, ile zapłacili za bilety na jutrzejszy mecz, ale usłyszałem, że kilka tysięcy funtów. Na lotnisku mnóstwo jest reklam i znaków z logo mundialu. Podobnie jest w drodze do centrum. Stacja miejskiej kolejki przy stadionie cała jest w kolorach Mistrzostw Świata, a kibice z Argentyny, których tam spotkałem, wierzą, że znów Messi poprowadzi ich do finału. To takie wzruszające patrzeć na grę Messiego, widzieć go za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. Mecz Argentyny z Anglią jutro, a dziś tutaj w strefie kibica w Parku Olimpijskim będzie można zobaczyć starcie Francji z Hiszpanią. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
3: No i ten dzisiejszy mecz Francja i Hiszpania o 21:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A po faktach czas na dalszy ciąg przedpołudniowego już programu Radia RMF 24. Tomasz Tardikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam was na kolejną wspólną godzinę. Od czego zaczniemy? Od pytań na temat najmu krótkoterminowego i tego, czy rzeczywiście ta sprawa jest już zakończona. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radia RMF 24. My teraz wracamy do kwestii najmu krótkoterminowego. Rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji przepisów w tej sprawie właśnie. Chodzi o doprecyzowanie definicji usługi hotelarskiej oraz definicji przedsiębiorcy, by nie było wątpliwości, jak traktować krótkotrwały wynajem mieszkań. Ma też powstać centralny wykaz turystyczny obiektów noclegowych. Z nami jest Piotr Krochmal z Monitora Rynku Nieruchomości. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Czy my wiemy dokładnie, jaki odsetek mieszkań w Polsce jest wynajmowanych w ramach tak zwanego najmu krótkoterminowego, czyli na kilka nocy, kilkanaście nocy dla turystów?
1: Właśnie dokładnie nie wiemy i mamy tylko szacunki takie branżowe, które mówią o tym, że jest to niespełna 0,5%, jeżeli chodzi oczywiście o wszystkie mieszkania w Polsce. Natomiast głównie oczywiście to dotyczy dużych miast i w tych dużych miastach, jeżeli chodzi o weźmiemy całość najmu, to taki najem krótkoterminowy wśród tych mieszkań, które są wynajmowane, stanowi kilka procent. W takich miastach jak Kraków, Warszawa, Poznań, mówię tutaj o dużych ośrodkach, turystycznych. I stąd próba regulacji, jaka teraz jest w związku z wejściem nowych przepisów, jest jak najbardziej wskazana, żebyśmy tak naprawdę wiedzieli, ile dokładnie jest tych lokali, dlatego że dotychczas było to zgłoszenie tak naprawdę fakultatywne. Portale zajmujące się takimi mieszkaniami nie wymagały, żeby były one zarejestrowane w gminach. I tak w Krakowie mamy już kilka tysięcy lokali zarejestrowanych w Urzędzie Miasta. Natomiast wiadomo, że jest to, że są to nie wszystkie lokale, jakie są udostępniane na rynku w tej usłudze.
0: Wiadomo, że rząd chce zrównać wynajem mieszkań na krócej niż 30 dni z usługą hotelarską. Co by to znaczyło dla właściciela, a co dla klienta?
1: Na pewno dla właściciela będzie to związane z obowiązkiem rejestracji lokalu, więc znikną takie oszustwa sezonowe, z jakimi mamy do czynienia bardzo często, typu oferowanie jakiegoś lokalu, który de facto nie istnieje, bo każdy będzie mógł sobie sprawdzić, czy taki lokal jest w rejestrze i czy on naprawdę istnieje, więc to by było duże ułatwienie. Natomiast wiąże się to oczywiście dla właściciela ze zrobieniem regulaminu i w razie naruszeń tego regulaminu no, taki lokal będzie wykreślany z ewidencji i to po prostu będzie właściciel takiego lokalu miał zakaz oferowania tego lokalu, więc będzie musiał pilnować jakby porządku, podobnie jak to jest w hotelach. I też oczywiście mówimy tutaj o sprawach ewidencyjnych dotychczas, które były jakby pomijane w tego typu usłudze, natomiast teraz będzie jak w hotelach, no będziemy się musieli zameldować.
0: Czyli my się musimy zameldować po prostu, to dla klienta, to tyle to znaczy, tak?
1: Tak, to dla klienta, tak.
0: A jakieś inne obowiązki nowe będą mieli po tej nowelizacji właściciele mieszkań, że poza tym, że się muszą zarejestrować, pilnować porządku, żeby się nic złego nie działo, no i no, meldować tych turystów.
1: Będą też nastawieni na kontrolę osób, które mieszkają w tym samym budynku oraz w budynków sąsiednich, co dotychczas nie było jakby praktykowane, czyli osoby, które mieszkają w danym budynku, będą mogły zgłaszać do odpowiednich komórek w gminie no, problemy z takim obiektem i będzie wtedy jakby będą te obiekty kontrolowane. Tak jak mówię, nie tylko przez takie zgłoszenia będą mogły być nie tylko przez współlokatorów budynku, znaczy współmieszkańców, przepraszam, ale także przez sąsiadów, więc to jakby no, będzie wymagało od właściciela naprawdę no, dużej kontroli tego, komu wynajmuje i od tego będzie zależało też, jeżeli nie będzie przestrzegał tego regulaminu i wymagał przestrzegania regulaminu, no to będą mu jakby odebrane możliwości wynajmu tego lokalu.
0: A zgodnie z założeniami tej nowelizacji samorządy będą też mogły wyznaczać obszar, na którym najem będzie ograniczony lub wręcz zakazany. My mamy już gdzieś w Polsce, w Krakowie na przykład, na Starym Mieście czy w Warszawie problem z liczbą takich obiektów.
1: To czy ten problem dotyka wszystkich miast turystycznych. Tutaj oczywiście mówimy o gentryfikacji, czyli o wynoszeniu się mieszkańców poza obszar centrum miast i no z tym mamy do czynienia już od wielu lat i tego się już nie odwróci, dlatego że wraz z mieszkańcami znikły usługi, znikły sklepy i tak naprawdę teraz w centrum Krakowa, no, centrum Krakowa jest nastawione głównie na turystów, więc to już jakby mamy za sobą. Natomiast oczywiście będą gminy mogły nakładać na pewne obszary zakaz tego typu usług, żeby je ratować właśnie przed taką postępującą gentryfikacją i żeby no, zachować tam dotychczasową formę jakby no, dotychczasową formę wykorzystywania takich obszarów pod tereny mieszkaniowe i no, będzie to możliwe na bazie tych przepisów, które teraz wejdą.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Krochmal z Monitora Rynku Nieruchomości był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się Unią Europejską i Ukrainą. Czym dokładnie, o tym już za moment.

Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz zajmiemy się decyzją Unii Europejskiej, która otworzyła drugi klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Klaster, który dotyczy polityki zagranicznej i obronnej. Zaledwie miesiąc wcześniej otwarty został pierwszy kluczowy klaster w obszarze spraw fundamentalnych. Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich 6 obszarów negocjacyjnych, ale kraje Unii Europejskiej zgodziły się na otwarcie tylko klastra 6, czyli właśnie dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej. Wicepremier do spraw integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO, Taras Kaczka, powiedział dziennikarzom, że proces akcesji Ukrainy do UE przebiega bez zakłóceń. To naprawdę dobra wiadomość, mówił Kaczka. Oczywiście oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu. Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód, powiedział Kaczka, cytowany przez PAP. Jak zaznaczył, Ukraina liczy na to, że państwa członkowskie rozpoczną rozmowy o otwarciu pozostałych 4 klastrów jeszcze w tym tygodniu. Dotyczą one rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Dziś klaster 6 zostanie otwarty także w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią.

0: Jest 9.30, jest Mateusz Bożek i są najnowsze fakty.
1: Większość Polaków za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM. Zakaz popiera 65% respondentów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej na antenie radia RMF24, przekonywała, że wprowadzenie takiego ograniczenia jest konieczne.
2: Przez starszych dostęp do tych sieci to dewastuje i psychicznie, i intelektualnie. Na to już są badania.
0: Wszyscy
2: wiemy i po prostu chrońmy kolejne pokolenia. Cały rozwinięty świat dzisiaj to już robi.
1: Mówiła Pełczyńska-Nałęcz. Dalsze wsparcie finansowe i zbrojeniowe dla Ukrainy, zwiększenie presji na Rosję. Tak brzmi końcowa deklaracja spotkania tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Zaznaczono, że sprawiedliwy pokój może być zawarty tylko za zgodą Ukrainy. Ta wojna przeciwko Ukrainie, przeciwko Europie weszła w nową fazę. Ukraina od kilku miesięcy odnosi znaczne sukcesy militarne. Nasze wsparcie odegrało w tym kluczową rolę. Mówił po spotkaniu kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Kreml z kolei nie odnosi już żadnych znaczących zdobyczy terytorialnych. Coraz więcej obywateli Rosji to dostrzegam, że Moskwa nie zwycięży w tej wojnie. Na wczorajszym spotkaniu Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Do Paryża przyjechali też przedstawiciele unijnych władz, Antonio Costa i Ursula von der Leyen.
3: Więcej sportowych emocji na www.rmf24.pl.
1: Robert Lewandowski już w Chicago. Dziś weźmie udział w treningu, a potem zostanie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. Lewy podpisał z klubem kontrakt do 2028 roku. Rocznie będzie zarabiać około 20 milionów dolarów. Z przyjazdu naszego zawodnika najbardziej cieszy się Polonia, która liczy na to, że Lewandowski poprowadzi klub do mistrzostwa. O prezentacji nowego zawodnika i nadziejach kibiców powiemy więcej już za chwilę w Radiu RMF 24. Połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 i teraz informacja, no, dla wielbicieli Roberta Lewandowskiego. On jest już w Chicago. Dziś w Wiecznym Mieście. Wiecznym, a nie wiecznym. Oczywiście odbywa się prezentacja nowego zawodnika Chicago Fire. Na miejscu jest nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry. Robert Lewandowski faktycznie jest już w Chicago. W nocy czasu polskiego przyleciał do Wiecznego Miasta, wylądował na lotnisku O'Hare. Terminal opuścił w taki sposób, by nie spotykać się z dziennikarzami, którzy na niego czekali. Nie byli to tylko i wyłącznie polscy reporterzy, ale także i dziennikarze amerykańskich stacji, także stacji tutaj z Chicago. Dziś ma pojawić się na treningu, tu gdzie w tej chwili jestem, w centrum treningowym, niedaleko centrum miasta. Będziemy mogli obserwować przez kwadrans przygotowania drużyny Chicago Fire. Potem Robert Lewandowski weźmie udział w 30-minutowej konferencji prasowej, dołączy do dyrektora klubu, a także do trenera. Mnóstwo obostrzeń, otrzymaliśmy całą listę obostrzeń pod groźbą odebrania akredytacji, także wyprowadzenia z centrum treningowego. Żadnego nagrywania telefonem, żadnych pytań do pracowników i działaczy klubu poza konferencją. Zapowiedziano też, że Robert Lewandowski nie będzie udzielał w tym tygodniu indywidualnych wywiadów. Próba rozmowy z nim poza konferencją też ma skutkować usunięciem z obiektu, a także odebraniem akredytacji na resztę sezonu. To są zasady po prostu klubu Chicago Fire tutaj w Chicago. Z centrum treningowego Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękuję Pawłowi, a w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się zdrowiem i oczekiwaniami samorządowców, którzy, no powiedziałbym, czekają na szczegóły zmian zapowiedzianych przez rząd. Rząd zapowiedział, ale szczegółów, jak wiecie, no to niestety wciąż brakuje. Szczegółów takich, które mogą coś dać samorządowcom. A wysłuchajcie Radia RMF 24, u nas cały czas najnowsze informacje.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My wracamy teraz do tematu reformy systemu ochrony zdrowia, który wciąż budzi emocje. Czekamy na szczegóły zmian zapowiedzianych przez rząd. Czekają na nie także samorządowcy i domagają się jak najszybszej reprezentacji projektów oraz konkretnych przepisów. Chodzi o zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w leczniczach. Nieprawidłowości, o których ostatnio sporo mówiliśmy i słyszeliśmy. Wśród nich są rekordowe zarobki lekarzy czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Grzegorzem Kubalskim ze Związku Powiatów Polskich o tym, jak samorządowcy patrzą na te zmiany.
1: Czy z nadzieją bardziej, czy z obawą? Jak to wygląda?
2: Znaczy, wiadomo, jakie padły zapowiedzi kierunkowe, natomiast oczywiście wszystko zależy teraz od szczegółów, jak to zostanie konkretnie zapisane w przepisach prawa. W związku z tym czekamy na pokazanie przez panią minister zdrowia konkretnych aktów legislacyjnych, konkretnych propozycji, które będziemy oceniać w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Faktem jest, że my jako Związek Powiatów Polskich od lat podnosiliśmy kwestie wymagające uporządkowania w systemie ochrony zdrowia i prowadzące do tego, że ten system nie działa tak efektywnie, jak działać powinien. Pewne elementy są tutaj objęte tym pakietem, no bo to jest chociażby kwestia wyceny świadczeń. My odnośnie prawidłowej wyceny świadczeń mówiliśmy od dawna. Dziwne, że dopiero teraz nagle zostało wyselekcjonowanych, tak jak wskazują media, 100 takich usług, które akurat są wątpliwości co do tego, czy są prawidłowo wycenione, no i one będą w tym momencie analizowane. Natomiast oczywiście jesteśmy w pełni świadomi tego, że te rozwiązania, które są zaproponowane, są rozwiązaniami bardzo wycinkowymi i dedykowanymi ogarnięciu trochę emocji społecznych, jakie się pojawiły na tle tego, co się działo w służbie zdrowia, co się pojawiło w mediach. No bo my na przykład wyraźnie wskazujemy na konieczność spojrzenia również na funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej, która przecież jest pierwszą linią styku między pacjentem a ochroną zdrowia, albo przynajmniej powinna być. No ona w tej chwili w ograniczonym stopniu tą funkcję pełni, bo ileś osób jest de facto przepchanych do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Takie, a nie inne funkcjonowanie POZ-u przekłada się również na kwestie związane z profilaktyką, która niekoniecznie jest najlepsza na ten moment, a przecież od jakości profilaktyki zależy to, czy za rok, 5 czy 10 lat będziemy mieli więcej czy mniej osób mających choroby przewlekłe, zwłaszcza choroby cywilizacyjne. My wskazywaliśmy na kwestie związane z pewną racjonalizacją systemu na poziomie funkcjonowania szpitali i jasne powiedzenie, co traktujemy jako minimalny standard zapewnienia usług zdrowotnych dla obywateli. Bo oczywiście ekonomia jest rzeczą ważną, ale poza ekonomią równie istotna jest kwestia dostępu do służby zdrowia. A to oznacza, że jeżeli my pewien standard przyjmujemy, to musimy być świadomi tego, że będą takie rejony, gdzie ze względu na relatywnie małą liczbę osób znajdujących się w pewnym zasięgu od danego szpitala, ten szpital będzie przynosił straty z samej swojej natury, a to oznacza, że on musi mieć nieco inne finansowanie ze względu na to, że pełni określoną funkcję o charakterze cywilizacyjnym. Wszystkich takich elementów na ten moment w wypowiedziach Ministerstwa Zdrowia nie słyszymy. W związku z czym z ogromnym zaciekawieniem czekamy na to, co ostatecznie się pokaże w postaci projektów legislacyjnych. No i wtedy będziemy te kwestie analizować, no i oceniać pozytywnie albo negatywnie.
0: Rząd zapowiada, że pierwsze zmiany wejdą w życie we wrześniu, a to oznacza, że procedowanie konkretnych przepisów powinno ruszyć jeszcze w lipcu. W czwartek natomiast właśnie tych reform dotyczyć ma posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. A dzisiaj o 9:00 okrągły stół w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia organizowany przez Polskę 2050. Zdrowiem zajmują się teraz wszystkim, ale nie wiem, czy to jest zdrowo dla systemu ochrony zdrowia. No nie wiem. No nie wiem.

0: ogłoszenie RMF 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: A w najbliższym odcinku zastanowimy się, co się stało z ideałami liberalnej demokracji płynącymi z Ameryki. Czy jeszcze są w stanie się obronić? A może ten ustrój wchodzi w okres schyłkowy?
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: do godziny 7, a już za chwilę stery w radiu RMF24 przejmuje Piotr Salak, który poprowadzi was przez dalszą część tego przedpołudnia i kawałeczek popołudnia. A teraz fakty o godzinie 10, a w nich Magdalena Wojtań i Tomasz Weryński.
1: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
2: Proponuje w RMF FM minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
1: Policyjna akcja przeciwko niebezpiecznej jeździe na elektrycznych jednośladach w Warszawie.
2: Wystawiono ponad 70 mandatów.
1: Noc zapowiada się emocjonująco.
2: W Chicago prezentacja Roberta Lewandowskiego.
1: A naukowcy mają radę dla nocnych marków.
2: Emerytalnej równości kobiet i mężczyzn chce liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Minister funduszy i polityki regionalnej mówił o tym w porannej rozmowie w RMF FM.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy jej partia ma już gotowy projekt rozwiązań w tej sprawie?
0: Najpierw dyskusja, potem projekt, mówiła mi krótko minister Pełczyńska-Nałęcz.
3: Prowadźmy tę rozmowę, a dopiero etap drugi po rozmowie będą rozwiązania. Te rozwiązania muszą przyjść.
0: Czego dotyczyć ma dyskusja? Konkretnych rozwiązań, które miałyby promować emerytalnie osoby posiadające dzieci.
3: Uznać, że nagradzamy rodzicielstwo. Tu także pod rozwagę na przykład mężczyźni, którzy pozostają na urlopach rodzicielskich przez jakiś czas. Takie systemy są wprowadzane w innych krajach. Nagradzamy tym, że to jest
0: wiek
3: ekstra... To nie chodzi tylko o obniżenie wieku emerytalnego. Chodzi o ekstra punkty i dalej środki na emeryturę, że za ten wysiłek rodzicielski jest potem stosowna emerytura, a ci, którzy, w tym kobiety, które nie mają dzieci, są traktowane tak samo jak mężczyźni, nie gorzej, tak samo.
0: Takie rozwiązania są niezbędne, bo jak przypomina ministra, co czwarty mężczyzna nie dożywa swojej emerytury, a to jest zwyczajnie niesprawiedliwe.
1: 74 mandaty po skontrolowaniu 324 jednośladów elektrycznych w Warszawie.
2: Stołeczna policja podsumowuje akcję pod kryptonimem e-bike przeprowadzoną na Śródmieściu i Mokotowie.
1: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Za co, Krzysztofie, funkcjonariusze wypisywali mandaty?
4: Część jednośladów nie spełniała określonych prawem wymogów technicznych, a chodzi m.in. o ingerencję w blokadę prędkości. W ręce policjantów wpadła też nietrzeźwa osoba prowadząca hulajnogę. Wykryto także trzech poszukiwanych. Poważne zastrzeżenia mundurowych wzbudził sposób jazdy użytkowników tego sprzętu. W większości chodzi o hulajnogi, ale także rowery elektryczne i inny sprzęt napędzany prądem. To przede wszystkim nadmierna prędkość, niebezpieczna jazda po chodnikach, ale także przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. 21 spośród osób, które naruszyły przepisy, to byli nieletni. Policjanci wystawili 74 mandaty na kwotę w sumie przekraczającą 30 tysięcy złotych. W trzech przypadkach zabezpieczyli hulajnogi. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne takie akcje na terenie stolicy.
1: Robert Lewandowski jest już w Chicago.
2: Dziś Amerykanie zaprezentują oficjalnie zawodnika Chicago Fire, informuje specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Robert Lewandowski w nocy czasu polskiego przyleciał do Chicago, wylądował na lotnisku O'Hare. Terminal opuścił w taki sposób, by nie spotykać się z dziennikarzami, którzy na niego czekali. Dziś ma pojawić się na treningu tu, gdzie w tej chwili jestem, w centrum treningowym, niedaleko centrum miasta. Będziemy mogli obserwować przez kwadrans przygotowania drużyny. Potem Robert Lewandowski weźmie udział w 30-minutowej konferencji prasowej. Mnóstwo obostrzeń pod groźbą odebrania akredytacji, wyprowadzenia z centrum treningowego, żadnego nagrywania telefonem, żadnych pytań do pracowników i działaczy klubu, a także zawodników poza konferencją. Zapowiedziano też, że Robert Lewandowski nie będzie udzielał w tym tygodniu indywidualnych wywiadów. Próba rozmowy z nim poza konferencją też ma skutkować usunięciem z obiektu, a także odebraniem akredytacji na resztę sezonu. Z Chicago Paweł Żuchowski.
2: Jesteś nocnym markiem?
1: Uważaj, kiedy i co jesz.
6: Australijscy naukowcy pokazali, że osoby preferujące późne godziny aktywności są bardziej narażone na zaburzenia metaboliczne w porównaniu do osób wstających wcześniej rano.
2: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, te badania prowadzono w grupie kobiet.
6: Tak, analizie poddano blisko 300 kobiet w wieku od 18 do 45 lat. Okazało się, że zarówno ranne ptaszki, jak i nocne marki spożywają w ciągu doby podobną ilość kalorii. Kluczowe znaczenie ma jednak pora spożywania posiłków. Osoby o wieczornym chronotypie rzadziej jadły rano, a częściej sięgały po wysokokaloryczne, bogate w węglowodany i tłuszcze przekąski późnym wieczorem i w nocy. Takie nawyki żywieniowe prowadziły do wyższego poziomu tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicach brzucha, a także do podwyższonego poziomu cukru i lipidów we krwi. To zwiększało ryzyko choćby cukrzycy typu drugiego. Te wyniki nie są wielką niespodzianką. Potwierdzają, że ograniczenie jedzenia w późnych godzinach wieczornych jest dla zdrowia słów kluczowe.
1: No tyle, że ograniczenie jedzenia to jest jednocześnie najprostsza i najtrudniejsza metoda zrzucenia wagi.
6: No właśnie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Piotr Salach, dzień dobry. Co do 11 na naszej antenie? A będziemy troszkę świętować. Będziemy świętować z Republiką Francuską, bo to dzisiaj 14 lipca. I już za moment rusza wielka defilada w Paryżu. Czy są powody do radosnego paradowania po polach elizejskich? Mam nadzieję, że powie nam już za moment. Amanda Dziubińska, czyli politolożka i analityczka do spraw Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witajcie, zaczynamy.

0: 9 minut po godzinie 10. To jest przedpołudniowy program w radiu RMF 24 we wtorek, 14 lipca. Prezydent Francji już jedzie w kierunku trybuny honorowej po polach elizejskich. Przed nim oczywiście oddział kirasjerów. Za moment rusza wielka parada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji. 25 szefów zaproszonych, szefów państw i rządów, 7 tysięcy żołnierzy w defiladzie, także polskich żołnierzy. Nad Paryżem mają przelecieć polskie F-16. Będą też żołnierze ukraińscy, będzie oczywiście też prezydent Wołodymyr Zełenski. O Francji teraz porozmawiamy świątecznie, ale też i politycznie. Pani Amanda Dziubińska, politolożka, analityczka do spraw Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, razem z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Republika Francuska świętuje, a jak się ma w ogóle Republika? Czy parafrazując klasyka, informacje o głębokim kryzysie Republiki są nieco przesadzone?
1: Myślę, że tak, ale to jest oczywiście kwestia bardzo wielowymiarowa i potrzebowalibyśmy naprawdę dużo czasu, żeby poszczególne elementy sytuacji francuskiej rozłożyć na czynniki pierwsze. To, co trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, mówiąc o kondycji współczesnej Francji, na pewno to jest jej sytuacja wewnętrzna, bardzo skomplikowana, utrudnione formowanie poszczególnych rządów, niestabilne koalicje, aktualnie tocząca się już kampania wyborcza w wyborach prezydenckich. Na pewno takim elementem, który rzutuje też na pozycję Francji, na to, kim jest Francja w obecnej układance, jest jej sytuacja gospodarcza, sytuacja finansów publicznych, ale też sytuacja społeczna, jeżeli popatrzymy na problemy demograficzne, problemy migracyjne, problemy związane z dostępem do usług publicznych, etc. I do tego oczywiście dochodzi sytuacja międzynarodowa, wśród której Francja jakoś musi się plasować, zwłaszcza vis-a-vis Stanów Zjednoczonych i obecnej prezydentury Donalda Trumpa, co nie jest oczywiście również łatwe dla Francji i jej partnerów europejskich, więc dużo tych elementów składa się na cały ten pełny obrazek.
0: To prawda, że tutaj nie wystarczyłoby tych kilkunastu minut, które mamy, żeby porozmawiać o wszystkich problemach francuskich, ale niektórzy mówią, że Francuzi czekają na rewolucję, czekają na wielką zmianę. Za 10 miesięcy wybory prezydenckie we Francji. Czy jak pani sądzi, czy rzeczywiście jest to tak duże oczekiwanie zmiany we Francji, czy to jest bardziej narracja narzucona przez prawicę narodową?
1: Nie, ja myślę, że jest we Francji potrzeba zmiany. Jest ona sygnalizowana przez obywateli. Jeżeli spojrzymy na sondaże opinii publicznej, to rzeczywiście tutaj Francuzi dosyć jednoznacznie wskazują, że ta zmiana jest im potrzebna. W tej chwili oczywiście już od wielu, wielu tygodni Zjednoczenie Narodowe jest na czele tych sondaży. Nic tego nie zmienia, nawet wyrok sądu, który przecież udowodnił winę Marine Le Pen w kwestii defraudacji środków publicznych, praktycznie nie wpłynął na jej bazę wyborców. Jej wyborców to niezbyt obeszło, mówiąc kolokwialnie. I Francuzi dalej jednak są skłonni zaryzykować i podjąć taką, a nie inną decyzję, szczególnie w tej pierwszej turze wyborów prezydenckich. Druga tura to już będzie trochę inna bajka, to już będzie próba oczywiście przez partie polityczne rozszerzania swojego elektoratu, co nie będzie łatwe. No ale właśnie, wiele wskazuje na to, że Francuzi chcieliby jakiejś zmiany. Stawiają też na zmianę pokoleniową, bo tutaj i w tym wyścigu wyborczym i w ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się wielu takich polityków młodych, bardzo aktywnych, zabiegających właśnie o swoją bazę wyborczą, o ugruntowanie swojej pozycji na francuskiej scenie politycznej. Mówię tutaj chociażby o Jordanie Bardelli, liderze Zjednoczenia Narodowego, który wiemy nie będzie kandydatem na prezydenta, ale bardzo prawdopodobne, że będzie kandydatem na premiera w przyszłorocznych wyborach, jeżeli te wybory parlamentarne odbędą się tak, jak tradycyjnie to bywa we Francji tuż po wyborach prezydenckich. Ale także na tej scenie politycznej jest na przykład Gabriel Attal, bardzo młody polityk kojarzony z obozem centrowym prezydenta Emmanuela Macrona. Także bardzo wiele się dzieje na francuskiej scenie politycznej.
0: A jak pani sądzi, czy to mogą być w takim razie ostatnie takie obchody? To może być ostatni taki 14 lipca, czy ta zmiana, ta polityczna zmiana, której oczekują Francuzi, jak pani mówi, która jest spodziewana za kilka miesięcy, może całkowicie wywrócić czy zmienić funkcjonowanie Francji? Czy w gruncie rzeczy nic niewielkiego się z pozycją Francji nie stanie, jeśli chodzi o Europę?
1: Ja myślę, że odpowiedź pewnie leży gdzieś po środku. To znaczy nie spodziewałabym się, że zmiana polityczna, jakakolwiek ona by nie była, fundamentalnie zrewolucjonizuje sytuację Francji na tym poziomie europejskim. Jednak Francja jest państwem cały czas na tym poziomie europejskim silnym, dysponującym rozległą, rozbudowaną armią, dysponującą siłami nuklearnymi, odstraszania nuklearnego, państwem, które jest obecne na wielu kontynentach, ma swoją obecność na Indo-Pacyfiku, państwem, z którym należy się liczyć, państwem, które do debaty europejskiej jest w stanie wprowadzać wiele terminów i wiele takich idei zmiany. Później oczywiście ma trochę większe problemy z tym, żeby uzyskać koalicje większościowe, żeby te zmiany weszły w życie na poziomie europejskim, ale przypomnijmy sobie to, że wiele tych elementów, o których dzisiaj szumnie mówi Unia Europejska, które są związane z jej uniezależnianiem się od partnerów zewnętrznych, to są elementy, które do debaty publicznej bardzo silnie zaczął wprowadzać prezydent Emmanuel Macron od 2017 roku, więc ta wiodąca rola Francji, moim zdaniem, na poziomie europejskim będzie miała swoje odzwierciedlenie, niezależnie od tego, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie wyborcze w przyszłym roku.
0: A jak pani patrzy na to, co na wysiłki prezydenta Macron w sprawie budowania koalicji chętnych, w sprawie próby nadania takiego wiodącego tonu Francji, jeśli chodzi o wysiłki pomocy Ukrainie, uważa pani, że Francja wykorzystuje swoją szansę, to odsunięcie się Stanów Zjednoczonych z Europy i Francja, która staje się liderem polityki europejskiej?
1: Ja myślę, że tutaj to, co należy wskazać, to, że Macron trafnie rozpoznał i dalej rozpoznaje te główne tendencje współczesnego świata, czyli osłabienie multilateralizmu, strategiczne wycofywanie się właśnie, o którym pan wspomniał, USA z części zobowiązań, powrót takiej wojny mocarstwowej, czy militaryzację gospodarki, czy znaczenie zależności technologicznych i potrzeby odbudowy europejskiego przemysłu obronnego. To są wszystko hasła, które Emmanuel Macron konsekwentnie od 9 lat swojej prezydentury stara się oczywiście rozwijać. Francja stara się być takim graczem bardzo aktywnym na poziomie europejskim, jeżeli chodzi o w cudzysłowie oczywiście zarządzanie wojną na Ukrainie, czyli właśnie budowanie wokół siebie koalicji chętnych. Można oczywiście stawiać sobie pytania, na ile to jest format cały czas skuteczny, który przekuwa deklaracje w polityczne czyny, no ale widzimy od początku jego powołania, że on się rozwija, że próbuje ustanawiać nowe mechanizmy, że próbuje także te koalicje skutecznie rozszerzać, coraz więcej państw do niej dołącza, więc to są wszystko oczywiście bardzo ważne inicjatywy. Z drugiej strony Macron stara się także być aktywny i zabiegać o to, żeby Europa, w tym Francja oczywiście, nie były pomijane, jeżeli chodzi o dyskusje związane z zawieszeniem broni czy ewentualnymi rozmowami pokojowymi. To jest, myślę, że bardzo ważne z punktu widzenia nie tylko Francji, ale też europejskiego punktu widzenia, żeby Europejczycy to miejsce przy stole mieli. Więc wiele wysiłków tutaj myślę, że należałoby docenić. Oczywiście nie wszystkie mają takie znaczenie i taką skuteczność pewnie, jak chciałaby to widzieć Francja, ale z całą pewnością jest tutaj na tym polu bardzo aktywna.
0: Ja wiem nawet, jakiego prezentu życzyliby sobie Francuzi w tym dniu swojego święta narodowego. Pewnie wygrany półfinał z Hiszpanami na Mistrzostwach Świata.
1: Ja trzymam za to kciuki, kibicuję Francji i myślę, że jest świetną kandydatką do zwycięstwa na tym mundialu.
0: Bardzo dziękujemy. Amanda Dziubińska, politolożka, analityczka do spraw Francji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. A Kiras i Jerzy cały czas jadą, a prezydent jeszcze nie dojechał. W Paryżu rozpoczynają się uroczyste obchody. 14 lipca, dzisiaj Święto Narodowe Francji. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się. Radio 19 minut po godzinie 10.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Radio RMF 24 zabiera Was teraz z Paryża do Polski, do Warszawy. Maciej Świrski, to jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Maciej Świrski został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Informacje o zatrzymaniu Świrskiego przekazała jego żona. Potwierdził je także Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik koordynatora służb specjalnych. O 6 rano pukanie do drzwi i trójka funkcjonariuszy dokonała zatrzymania. Mąż generalnie jest po zawale, ciśnienie mu skoczyło, więc stwierdzili, że pojadą na SOR. Tak mówiła żona Macieja Świrskiego na antenie telewizji w Polsce 24. Więcej informacji na ten temat oczywiście w faktach o 10.30.
1: Radio RMF 24.

0: No i 10:30, czas na fakty. Mateusz Bożek razem z nami. Zaczynajmy.
1: Unia Europejska otworzyła drugi klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy unijnej polityki zagranicznej i obronnej. Wicepremier do spraw integracji Ukrainy ze wspólnotą liczy na to, że w przyszłym tygodniu państwa członkowskie rozpoczną rozmowy o otwarciu pozostałych czterech obszarów negocjacyjnych. W zeszłym miesiącu Unia otworzyła pierwszy klaster dotyczący spraw fundamentalnych, czyli praworządności i walki z korupcją. W tej chwili wydaje się nieprawdopodobne, aby w najbliższym czasie doszło do zawieszenia broni. Tak o obecnej sytuacji w konflikcie Rosji z Ukrainą mówił premier Donald Tusk. Stwierdził, że drogę do pokoju blokuje obecna polityka Kremla.
2: Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji działań w tej chwili ze strony Rosji i jest dość prawdopodobne, że Rosja będzie chciała tę wojnę przedłużać przynajmniej do zimy.
1: Przekonywał szef rządu.
3: Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.rmf24.pl.
1: Francja czy Hiszpania? Kto awansuje do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej? O 21:00 w teksańskim Arlington pierwszy półfinał turnieju. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Artura Wichniarka faworytem w tym spotkaniu są trójkolorowi.
4: Jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembele, Barcola, Due. No moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot.
1: A jutro w drugim półfinale starcie Argentyny z Anglią. Wakacje to nie tylko relaks, słońce i plaża, ale także stres. Kardiolog Marek Słomczyński przekonuje, że podróż może dostarczyć nam niechcianej adrenaliny.
5: Zawsze ekstremalne warunki mogą stwarzać większe zagrożenie. O upałach to już tutaj była mowa, ale tak, każda dłuższa podróż może być związana ze stresem. Zupełnie inaczej będzie to wyglądać u osoby młodej, zdrowej, ale zupełnie inaczej będzie to wyglądać u osoby, która ma na przykład rozpoznaną chorobę serca.
1: Dodaje, że na wakacjach warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, m.in. o szczepieniach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 19 minut będzie godzina 11, to jest przedpołudniowy program w radiu RMF 24. Czy dni demokracji są policzone? Takie zaskakujące być może pytanie. To jest tytuł pierwszego odcinka nowego podcastu RMF 24. Polecamy gorąco. Tytuł serii to, uwaga, Wojna Światowa. Ze mną autor podcastu Michał Zieliński. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, kocham się.
0: Wojna Światowa, ale to nie jest podcast historyczny, prawda? To jest bardziej podcast poświęcony przyszłości.
1: Tak, no stąd to pytanie właśnie, czy dni demokracji są policzone? Między innymi nad tym się zastanawiam z moimi gośćmi, ale może jeszcze zacznę od tego, że skąd ten tytuł, bo to brzmi niepokojąco pewnie, o to nam między nami mówiąc trochę chodziło, prawda? Żeby zaniepokoić, żeby zaciekawić. W tym podcaście będziemy omawiać różne pola, na których rozgrywa się dziś wielka rozgrywka o przyszłość świata, no bo wiemy, że ten porządek amerykański, Pax Americana dobiega końca, tak mówią wszyscy, którzy się na tym znają, no i musi się ukształtować jakiś nowy świat. Miejmy nadzieję, że ukształtuje się na drodze pokojowej, czy też w miarę pokojowej, że to wszystko nie zamieni się w taką wielką, prawdziwą, gorącą wojnę. No chociaż wielu znawców uważa, że taka pełzająca światowa wojna to już się toczy, czego objawem są wojny na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie.
0: A ten pierwszy odcinek, powiedz, dlaczego mu taki tytuł nadałeś i czemu będzie poświęcony?
1: Postanowiliśmy zacząć od idei, pewnie wszystko opiera się na tym, co ludzie mają w głowach. Od tego wszystko się zaczyna. I w pierwszym odcinku razem z moimi znakomitymi gośćmi zastanawiamy się, kto wygra w starciu właśnie na tym polu idei. No i okazało się, że główne pytanie, jakie poruszają, główna kwestia, jaką poruszają moi goście, to starcie pomiędzy tą koncepcją demokracji, która, jak wszyscy mamy to wbite do głowy, jest najlepszym, najwspanialszym, właściwie jedynym systemem polityczno-społecznym. Tak uważamy my na Zachodzie. No ale na Dalekim Wschodzie, gdzie powstał nowy ośrodek rozwoju, postępu, innowacji, uważa się inaczej. Także tak, my uważamy rzeczywiście, że to jest najlepszy system polityczno-społeczny, demokracja. No ale są tacy, którzy uważają, że raczej demokracja może mieć kłopoty, że może być zagrożona.
2: No nie wiadomo, czy demokracje wygrają, bo społeczeństwa nie są skłonne ponosić kosztów wyrzeczeń do prowadzenia polityki zagranicznej, na przykład do poświęceń, do służby wojskowej, do ograniczenia dochodów, a państwa autorytarne tu mają przewagę, bo mogą zmusić do tego państwa.
1: To króciutki fragment wypowiedzi byłego szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza, to jego opinia. No właśnie, w erze konfrontacji demokracje muszą się zmobilizować, umocnić. Profesor Czaputowicz zauważa też, że demokracja jest raczej odstępstwem od reguły. Profesor, akademik wskazuje, że to raczej autorytaryzm dominował przez większość czasów i w większości świata. Inny mój gość, profesor Marcin Jacobi, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS, zwraca uwagę w tym podcaście Wojna Światowa, że Chiny stworzyły taki eksperyment, hybrydę, która wydaje się być w większości świata skuteczna, większość świata tak to postrzega i nawet jest wiele krajów, które chcą się na tym wzorować, chcą ciążyć ku Chinom. No i to jest taka skuteczność nie tylko na polu rozwoju, ale też skuteczność przy umożliwieniu, ułatwieniu, stworzeniu warunków do awansu materialnego dla milionów, setek milionów ludzi.
3: No Chiny nie miały właściwie demokracji prawie nigdy. Miały systemy autorytarne różnej jakości i różnej maści. I to, co teraz Komunistyczna Partia Chin buduje, to jest jakiś eksperyment, który łączy różne cechy gospodarki rynkowej, zaczerpniętej głównie z przykładu amerykańskiego, z tradycją autorytarnych rządów chińskich, gdzie władca jest, można powiedzieć, takim paternalistycznym obrońcą ludu, decydując sam, co jest dla ludu dobre. I to u nas by się nie sprzedało i nie przyjęło. Natomiast w tradycji chińskiej jest to coś, co jest jakąś kontynuacją tych wielu wieków cesarstwa chińskiego.
1: No właśnie, czyli profesor zwraca tutaj uwagę też na różnice cywilizacyjne, które sprawiają, że po prostu to, co nam się wydaje być oczywiste i naturalne, to z punktu widzenia Chińczyków takie koniecznie nie jest. Piotrze, my na co dzień mówimy dużo na naszej antenie o polityce, również krajowej, i czasem No, mamy takie przekonanie wewnętrzne, takie automatyczne niejako, że nasze partie polityczne się bardzo od siebie różnią, prawda? W niektórych kwestiach no, biorą się za łby, prawda? I wydają się być jak czarne i białe, jak woda i ogień. Tymczasem, no, kiedy spoglądamy na to z takiego dłuższego dystansu, powiedzmy geograficznego, ale też historycznego, czasowego, no to jednak czasem można nabrać co do tego wątpliwości. Takie wątpliwości ma na przykład analityk Strategy and Future, Albert Świdziński, który mówi, że wybory w krajach Zachodu tak naprawdę nie prowadzą do przełomów takich zasadniczych, że w kardynalnych sprawach panuje jednak porozumienie między siłami politycznymi. No i tym samym, chociaż wyborcom partie przedstawiają się właśnie jako takie przeciwne żywioły, to tak naprawdę niezależnie od tego, kto rządzi, kierunek pozostaje taki sam, ten ogólny. A o możliwych alternatywach, takich powiedzmy wywrotowych, w podstawowych sprawach, to nawet się nie dyskutuje. I wybory jego zdaniem nie prowadzą do zasadniczych korekt.
4: Muszę przyznać, że nie zauważyłem takiej korekty. Że raczej obraca się to wewnątrz status quo z takimi symbolicznymi, no tak jak w Polsce, z symbolicznymi i nieistotnymi w gruncie rzeczy kwestiami, które bardziej służą zarządzaniu emocjami elektoratu niż realną zmianą.
1: No ale to nie oznacza, że polityczny system Zachodu się nie zmienia i tutaj bardzo ciekawy wątek, jeszcze tylko wspomnę o nim, że według moich rozmówców, części z nich przynajmniej, być może Zachód zaczyna kierować się w stronę autorytaryzmu, w tym sensie, że tak jak Chiny zapożyczyły od Zachodu z powodzeniem system gospodarczy, ale politycznego właściwie nie ruszyły, tak teraz Zachód może przyswajać chińskie rozwiązania. O co tutaj dokładnie chodzi, to już odsyłam do podcastu.
0: A kiedy premiera, powiedz, Michał?
1: No już jest. Już jest dostępny na YouTubie i na RMF On, także można już sobie zerknąć. To jeszcze może zapowiem kolejny odcinek tak oględnie. W tym kolejnym odcinku będzie o pieniądzu. Tu też rywalizacja się toczy i to już taka mocna, namacalna.
0: Wojna światowa. Polecamy gorąco. Bardzo interesująco się to wszystko zapowiada. Kolejny nasz podcast RMF-u 24. Michał Zieliński, autor podcastu i prowadzący, był razem z nami. Michał, bardzo dziękujemy. Czekamy na odcinki w takim razie Wojny Światowej. Do godziny 11 nam zostało 11 minut. Jeszcze przed faktami i jeszcze gdy w faktach pojawi się geopolityka i gdy pojawią się informacje ze świata, to my zajrzymy do świata filmu. Tam też czekają nas duże zmiany.

0: Radio RMF 24, środek dnia, za kilka minut będzie godzina 11. Jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje tej wiedzy, to proszę bardzo, bo może jest na wakacjach i w ogóle czasu nie liczy, ale jeżeli ktoś jest w pracy, to przypomnijmy, za 7 minut będą fakty. Ale teraz w Radiu RMF 24 horrorowy recykling. Nowe wersje klasyków grozy pojawiają się na horyzoncie. Hollywood Reporter właśnie napisał, że Freddy Krueger powraca. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta się uśmiecha.
1: Dzień
0: a ty
1: dobry.
0: Nie masz się z czego śmiać, Kasiu,
1: nie,
0: tak?
1: Ja się go bałam bardzo zawsze.
0: Ja ci powiem szczerze, mnie to trochę śmieszą czasami horrory, ale rozumiem, że to chodzi o to, że będzie nowy koszmar z ulicy Wiązów, tak?
1: Tak, ma być. Wiadomo, że Freddy Krueger ma powrócić w nowym filmie, tylko nie ujawniono, czy to będzie remake, czy kontynuacja historii. Aha. Na razie Hollywood Reporter napisał, że studio Paramount Pictures przejęło prawa do oryginalnego scenariusza koszmaru z ulicy Wiązów. No a to dużo znaczy, bo to jest ten film autorstwa Wesa Cravena. Film z 84 roku. Producentami tej nowej produkcji będą wdowa po reżyserze i jego syn, więc całkiem poważnie się zapowiada. A koszmar z ulicy Wiązów to tylko dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jeszcze nie widzieli, nie pamiętają. Opowiada o grupie nastolatków prześladowanych we śnie przez tego Freddy'ego wspomnianego Krugera, poparzonego mordercę z rękawiczką, pamiętasz, zakończoną ostrzami. Tak.
0: No
1: i
0: tak.
1: Freddy zabija ich w śnie.
0: Oczywiście.
1: Ale oni umierają też w rzeczywistości. I przepraszam, że my się śmiejemy, no ale to tak, o tym jest ten film. Jedyną szansą, żeby go nie spotkać, jest to, żeby nie zasnąć, no i żeby wykombinować, jak go powstrzymać.
0: Tego nie polecamy, ale rozumiem, że będzie nowy Freddy Krueger, tak?
1: Tak, będzie.
0: No dobrze, ale są też pierwsze zdjęcia, słyszałem, do nowej wersji Carrie.
1: Carrie, tym razem powstaje ekranizacja popularnej powieści Stephena Kinga w wersji serialowej. Zdjęcia już trwają, to ma być taka reinterpretacja klasycznej historii o dorastaniu, bo to pamiętamy, albo ci, którzy nie pamiętają, przypominamy opowieść o nieśmiałej nastolatce, prześladowanej w szkole, wychowanej przez fanatycznie religijną mamę i ona nagle odkrywa, że ma zdolności poruszania przedmiotów siłą umysłu. Ja bym tak chciała.
0: Jak chcesz,
1: a u niej
0: mogę poruszyć,
1: to jest krok od krwawej zemsty. Dokładnie pół wieku temu film wyreżyserował sam Brian De Palma. U De Palmy Carrie zagrała Sissy Spacek.
0: Oj, wielka rola. Tak, to
1: wielka
0: była
1: wielka rola. Tak.
0: To prawda. Ale wiesz, Kasia, rzeczywiście trochę tak jest, że ta współczesna popkultura lubi wracać do klasycznych horrorów z lat

0: przecież rozpoznawalna marka jest mniej ryzykowna finansowo niż całkowicie nowy pomysł, choć nadal jest oczywiście ryzykowna. Także czekamy na recykling horrorów. Czekamy. Teraz fakty.
1: Teraz fakty, ale to jeszcze za moment. Oczywiście na razie do horrorów, bo rozumiem, że do premiery to jeszcze trochę nam brakuje,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: No na razie tylko jest pomysł na produkcję. Będziemy czekać z wytęsknieniem w Radiu RMF 24. My również czekamy na fakty. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta razem
0: dziękuję,
1: z nami. Dziękuję
0: fakty
1: bardzo.
0: Fakty kulturalne za chwilę.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
5: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
4: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
6: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
4: Już w czwartek, po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: radio. No i czas na fakty, jest 11. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński zapraszają.
1: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez CBA.
2: W związku ze sprawą Polskiej Fundacji Narodowej.
1: 17-latek bez prawa jazdy spowodował śmiertelny wypadek w Warmińsko-Mazurskiem.
2: A w Wielkopolsce nietypowy pościg.
1: Mężczyzna próbował odjechać skradzioną koparką ładowarką.
2: Dzisiaj w Warszawie koncert jednego z najpopularniejszych obecnie artystów na świecie.
1: O tym w faktach kulturalnych RMF FM.

0: Członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych.
1: Chodzi o Macieja Świerskiego i Cezarego Jurkiewicza, kierujących fundacją na początku rządów PiS.
0: Ze szczegółami teraz dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku,
2: dzień dobry, witam.
0: Co wiemy o sprawie?
2: Do zatrzymań doszło dzisiaj rano, w tej chwili trwają, jeszcze związane ze sprawą przeszukania i działania zabezpieczające. Chodzi o dokumenty związane ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Rzeszowie.
3: Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 8,5 miliona złotych.
2: Mówi rzecznik służb Jacek Dobrzyński. Przypomnę, kampania Sprawiedliwe Sądy była organizowana za pieniądze przekazane przez spółki Skarbu Państwa, a wątpliwe było nie tylko spełnianie przez nią statutowych celów działania PFN, ale też prowadzone przez nią działania propagandowe wspierające reformy systemu wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nadużycie uprawnień, o którym mówią śledczy, zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Po zakończeniu przeszukań obaj zatrzymani mają być przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie.
0: Tragiczny wypadek na Krajowej 58 w Zielonce koło Szczytna w Warmińsko-Mazurskiem.
1: Nie żyje 17-latek, który w nocy, kierując Audi, stracił nad nim panowanie i czołowo zderzył się z innym samochodem.
0: Chłopak, który nie miał prawa jazdy, wiózł 4 osoby, przekazała RMF FM oficer prasowa policji w Szczytnie, młodsza aspirant Agata Stefaniak.
4: W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że wszyscy pasażerowie pojazdu marki Audi byli nietrzeźwi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący również mógł znajdować się pod wpływem alkoholu.
1: W sumie do szpitali przewieziono zostało 6 osób.
0: Policyjny pościg za skradzioną koparką ładowarką.
1: 25-latek z okolic wielkopolskiej Opalenicy postanowił urządzić sobie wycieczkę skradzioną maszyną budowlaną. Jak się okazuje, był pijany.
0: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądał ten pościg?
5: Mężczyzna zabrał maszynę z placu robót drogowych w Sielinku i obrał kurs na Opalenicę. Jego zachowanie wzbudziło zainteresowanie przechodniów i innych kierowców, którzy powiadomili policję. Gdy kierowca zauważył policyjny patrol, wysiadł z maszyny i zaczął uciekać pieszo. Szybko został zatrzymany, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,5 promila alkoholu. Okazało się również, że nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem. 25-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem koparką ładowarki, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz kierowania bez wymaganych uprawnień. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.
1: Jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia tak zwanej koalicji chętnych, zapowiedział premier Donald Tusk po spotkaniu w Paryżu liderów koalicji.
0: Do Polski przyjadą m.in. żołnierze francuscy i brytyjscy, dodał szef rządu.
1: Na aukcji w Nowym Jorku pod młotek pójdzie dziś szkielet T-Rexa. Może osiągnąć rekordową cenę, nawet 30 milionów dolarów.
0: Licytacja wywołuje olbrzymie emocje nie tylko wśród kolekcjonerów, ale także wśród naukowców. Dlaczego? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorgana.
6: Materiały reklamowe domu aukcyjnego Sotheby's jeszcze bardziej podnoszą temperaturę tej licytacji. Szkielet dinozaura ma 12 metrów długości i 4 metry wysokości. Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm, jaki narasta wokół tej aukcji. Przestajemy traktować tego typu znaleziska jako eksponaty naukowe, a coraz częściej widzimy w nich dzieła sztuki, mówi profesor Susan Maidman z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Jak podkreśla, jeśli wystawiony na aukcji szkielet T-Rexa trafi do rąk prywatnego kolekcjonera, w pewnym sensie ponownie znajdzie się pod ziemią i nie będzie dostępny dla naukowców ani dla ludzi, którzy chętnie odwiedzają muzea.
0: Jak zakończy się londyńska aukcja?
1: Na pewno usłyszycie o tym w faktach.
0: Bad Bunny wystąpi dzisiaj w Warszawie.
1: O tym koncercie na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witam.
7: Dzień dobry. Bad Bunny, jeden z najpopularniejszych obecnie artystów na świecie, po raz pierwszy pojawi się na polskiej scenie. Wieczorny koncert na Stadionie Narodowym to część trasy The Beatty Armas Fotos. To i reggaeton, i latin trap, ale też pop, hip-hop, rock, tradycyjne karaibskie brzmienia. Portorykański artysta konsekwentnie śpiewa po hiszpańsku, strzeże prywatności, lubi eksperymentować z modą i ostro krytykuje politykę imigracyjną Trumpa. W Muzeum Narodowym w Lublinie od jutra można oglądać drugą odsłonę wystawy Czas Samurajów. Wrażliwe na światło japońskie drzeworyty zastąpią teraz inne.
8: Będziemy prezentować dużo pięknych pejzaży, najsłynniejszą drogę z Kioto do Edo, dzisiejszego Tokio.
9: przekroczyła 515 kilometrów, ale nie zabraknie także historii o zemście 47 Roninów, którzy w imię lojalności względem swojego pana musieli popełnić zbiorowe seppuku.
7: To Małgorzata Siedlaczek z Lubelskiego Muzeum. Magazyn Vanity Fair pokazał pierwsze zdjęcia z filmu Behemoth. Jest na nich Pedro Pascal z wiolonczelą. Aktor gra muzyka, który wraca do Hollywood po latach występowania z orkiestrami symfonicznymi.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: A dzisiaj wieczorem naszego czasu prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Debiut w nocy z czwartku na piątek. Chyba to już ostatni przystanek w karierze kapitana naszej kadry. Porozmawiamy na ten temat już za moment z naszym gościem, z Romanem Koseckim.

0: Radio RMF 24. Jeszcze program przedpołudniowy, bo to ledwie 10 minut po godzinie 11, a dzisiaj wieczorem polskiego czasu, uroczysta prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Debiut najprawdopodobniej z czwartku na piątek. Nie wiem, czy będziecie w stanie obejrzeć, bo to oczywiście będzie środek nocy, ale powoli się trzeba do tego przyzwyczajać, jeżeli ktoś będzie chciał śledzić losy Roberta Lewandowskiego za wielką wodą. Roman Kosecki razem z nami, również swego czasu gracz Chicago Fire. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniam się. No i co, Chicago Fire to jest dobre miejsce, żeby kończyć piłkarską karierę, panie Romanie?
1: Nie wiem, ile Robert chce grać, czy będzie kończył, czy nie, natomiast na pewno super miejsce do grania w tej chwili na topie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, do które się rozgrywają w Stanach i no, myślę, że też ma do udowodnienia. Robert lubi bić rekordy, więc przypuszczam, że będzie chciał tam strzelać gole. Pamiętajmy, że Chicago Fire w sezon 98-99 zdobyło mistrzostwo kraju i do dzisiaj tego nie powtórzyło, więc
0: z pańskim udziałem.
1: No tak, z naszym tutaj udziałem Piotra Nowaka i Jurka Podbrożnego. I powiem szczerze, że do dzisiaj się tego nie udało, więc trzymam kciuki, żeby nas zdetronizował, jak to się mówi, żeby kolejny sukces Chicago miało i wtedy będzie nosił z dumą pierścień, tak? Za zdobycie mistrzostwa kraju.
0: Pan się przenosił z Europy za ocean. To była jeszcze oczywiście, po drodze był przystanek też w Legii, ale z drużyn europejskich, z lig europejskich, silnych lig europejskich, pan się przenosił za ocean. To jest duży szok, czy nie?
1: Nie, no proszę pana, tam wszystko jest zorganizowane na tip-top, jak to się mówi. Amerykanie uwielbiają, zresztą mają, jak pan wie dobrze, wiele dyscyplin sportu, począwszy od baseballa, futbola amerykańskiego, hokeja, basketball i tam jeszcze inne dyscypliny, rozgrywki szkolne, uniwersyteckie. Oni uwielbiają show, uwielbiają, umieją to robić i naprawdę w tej chwili MLS już rozwinął się tak i płaci duże pieniądze, że tam jest super miejsce. No i grają też piłkarze, z którymi Robert grał kiedyś przeciwko i razem, tak jak mi Thomas Miller, prawda, i wielu innych. I myślę, że ma też tutaj fajne wyzwania i jestem przekonany, życie jest w Ameryce bardzo fajne i jest mieszanina oczywiście, ci bogaci mają super, ale tam jest też i dużo biedoty i dużo różnych problemów też, natomiast on będzie miał wszystko, co będzie chciał, on, jego rodzina, fajny styl życia, myślę, że będą bardzo zadowoleni. Amerykanie potrafią spełniać, jak to się mówi, dream, tak, marzenia, no tak. I na pewno będzie zadowolony. No, sportowo 27 drużyn w tej chwili, nie ma żadnych problemów finansowych, każda drużyna ma swojego opiekuna, miliardera, więc to nie tak jak pan słyszy w polskiej ekstraklasie, tu klub nie ma pieniędzy, tu się boryka, tu zadłużony i tak dalej, tylko po prostu show must go on, tak?
0: To wszystko... Ale panie Romanie, ale cały czas MLS, czy ta piłka amerykańska, piłka za oceanem, to jednak nie jest taka trampolina do wielkiej kariery, tylko to jest takie już bardziej miejsce, gdzie przychodzą ci piłkarze, którzy już mają swoje osiągnięcia, którzy już zdobyli mnóstwo trofeów, którzy raczej są, raczej kończą tam karierę niż piłka amerykańska służy jako miejsce, skąd zaczynają wielką podbój świata piłkarskiego.
1: No wie pan, jak pan widzi, są fantastyczne stadiony na każdy
0: są, to prawda.
1: Swój stadion też i myślę, że gra wielu uczestników Mistrzostw Świata gra w MLS-ie, w lidze MLS-u, także to nie jest tak, że Kanadyjczycy czy Amerykanie, to tam bardzo wielu z nich gra w klubach MLS-u i prezentują dobry futbol. Jesse Marsh, trener Kanady, to też chłopak, z którym graliśmy i w Europie próbował, także świat się wyrównuje, no to pokazuje też te Mistrzostwa Świata, że tu nie ma też frajerów, no to natomiast, wie pan, ja byłem w Turcji, jak odchodziłem do Turcji, mówiono, że gdzie on idzie, a Turcja, zobaczy, jaki zrobiła postęp. To tak mi trochę przypomina, wtedy też grał Schumacher, Fenerbahce, grało wielu piłkarzy w różnych klubach, w Trabzon czy tam, I Turcy teraz ogromnie zainwestowali, jak widać, gra wielu piłkarzy, też może trochę zgranych, ale też takich, którzy są w topowej formie, jak chociażby Osimhen. I tak samo i z Ameryka, która sprowadziła Messiego po to, żeby jeszcze bardziej przed mistrzostwami świata rozwindować. Pytanie, czy teraz mu nie spłaca tego długu w formie...
0: Może tak być.
1: ...hania Argentyny do dalszych finałów, aczkolwiek oni są oczywiście na boisku, to wszystko sobie wywalczą.
0: Panie Romanie, a jeszcze chciałem pana zapytać o presję, no bo wiadomo, europejskie ligi, polskie ligi, tak, polska liga również, ale europejskie ligi to jest ogromna presja, także ze strony kibiców. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych?
1: No wie pan co, no rzeczywiście, że drużyny chcą wygrać, troszeczkę inaczej tam się do tego podchodzi, tam nie ma spadków, musi pan zapamiętać, że tam nie ma tego, że drużyna spada z ligi, tak?
0: Bo liga jest zamknięta, tak jest.
1: Jest zamknięta, jest menadżer, czyli właściciel klubu, menadżer i gramy, tak? I za rok gramy znowu. Chodzi o to, żeby się dostać do play-offów, żeby w play-offach wygrać mecze, przejść dalej, no wygrać konferencję, finał konferencji, a później finał końcowy, no więc tam wszystko jest normalnie poukładane, wie pan. Tam też ludzie nie płacą 20 milionów za to, żeby ktoś przyjechał i sobie poleżał na plaży w Michigan, czy jachtem sobie pływał po jeziorze, tylko płacą za 20 milionów za to, żeby grać i żeby zdobywać trofea. Tam właściciel chce kupić jeszcze kilku zawodników, zbudować pod Roberta drużynę. Także myślę, że to idzie w dobrym kierunku jako Chicago. A MLS, no wie pan co, no wielu zawodników, pan tak mówi, przyjeżdża, ale oni grają na mistrzostwach świata i są jednymi z lepszych, którzy grają w MLS-ie, więc to tak można tylko mówić. Tak jak mówię, no świat się wyrównuje, piłka i oczywiście w Europie te top 5 lig, oczywiście, że to są najlepsze ligi, no jeszcze się mówi o tej lidze brazylijskiej, tak, w Argentynie też jest mocna, jak klubowe mistrzostwa świata też pokazują, że te drużyny nie są wcale takie złe. Więc no, ja mu życzę po prostu zdobycia mistrzostwa Stanów Zjednoczonych i tego, żeby promował nasz Polaków, bo Polonia się ogromnie cieszy, że jest Lewandowski, że gdzie nie pojedzie, będzie witany. No, naprawdę,
0: będzie gwiazdą na miejscu, prawda?
1: Jest gwiazdą i Amerykanie oczywiście, ci co uwielbiają baseball, no to Lewandowski się kojarzy z jakimś tam zdobywcą Himalajów, być może. Natomiast my też baseballa dokładnie nie rozumiemy i to też trzeba szanować. Natomiast piłka nożna, soccer przebija się, mocno ma już pozycję. No i ma też swoich kibiców w Stanach Zjednoczonych.
0: Także a myślę, gdyby miał Robert Lewandowski do wyboru kierunek Bliski Wschód czy Stany Zjednoczone, pana zdaniem dobrze wybrał?
1: Wie pan co, oczywiście, że tak. Ja od samego początku mówiłem gdziekolwiek w mediach, że ja bym poszedł do Stanów Zjednoczonych, bo wiem co to jest, wiem jak to jest fajnie zorganizowane, jak jest pełen profesjonalizm i naprawdę fantastyczne też ludzie, którzy pomagają. No jest naprawdę super.
0: Czy trzymamy kciuki w takim razie za Roberta Lewandowskiego? Pięknie dziękujemy za spotkanie. Roman Kosecki razem z nami. Były reprezentant Polski, gracz także swego czasu Chicago Fire, zdobywca z Chicago Fire Mistrzostwa i Pucharu Stanów Zjednoczonych w 1998 roku. Pięknie dziękujemy.

Radio RMF 24 teraz zabiera Was na Bliski Wschód i troszkę o tym, co tam się dzieje, bo wiadomo, że przekłada się to przede wszystkim na nasze portfele, gdy podjeżdżamy do stacji benzynowych. Minister do spraw ropy naftowej Iranu, Mohsen Paknejad, zapowiedział, że eksport irańskiej ropy naftowej będzie kontynuowany. Będzie kontynuowany bez zakłóceń, pomimo decyzji USA o zakończeniu 6-dniowego zawieszenia sankcji. Informuje o tym agencja Reutera. Paknejad oznajmił, że Ministerstwo Ropy Naftowej irańskie będzie utrzymywało mechanizmy opracowane w czasie obchodzenia sankcji USA i zachowało te mechanizmy w minionych tygodniach, mimo zawieszenia restrykcji. Oskarżył też Waszyngton o złamanie tzw. memorandum o porozumieniu, czyli tej wstępnej umowy między USA a Iranem, poprzez przywrócenie ograniczeń. Agencja Bloomberga oceniła, że w okresie zawieszenia sankcji Iran wyeksportował co najmniej 57 milionów baryłek ropy naftowej. Z danych firm monitorujących sytuację na rynku paliw wynika w ogóle, że Teheran wysyłał w tym czasie co najmniej 2,2 miliona baryłek dziennie. Te rzeczywiste liczby mogą być znacznie, znacznie większe, ponieważ Iran od dawna ukrywał ruch swoich ładunków.

0: 11.30 na zegarach, czas na fakty. Mateusz Bożek razem z nami. Zaczynamy.
1: Maciej Świrski i Cezary Jurkiewicz, członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo w sprawie nieprawidłowości w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Fundacja miała stracić blisko 8,5 miliona złotych.
2: Od rana funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują czynności z zatrzymanymi osobami. Jeden z panów został zatrzymany w Warszawie, drugi w województwie podlaskim. Po zakończeniu czynności, przeszukaniu, zabezpieczeniu rzeczy, mężczyźni zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie i tam spotkają się z prokuratorem.
1: Mówił rzecznik spec-służb Jacek Dobrzyński. W Paryżu wielka parada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji. 14 lipca, prawie 240 lat temu, Paryżanie szturmem zdobyli Bastylię, która dała początek wielkiej rewolucji francuskiej. To więc święto Republiki. Republiki, która mierzy się obecnie z wieloma problemami.
3: To, co trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, mówiąc o kondycji współczesnej Francji, na pewno to jest jej sytuacja wewnętrzna. Utrudnione formowanie poszczególnych rządów, niestabilne koalicje, problemy demograficzne, problemy migracyjne.
1: Wskazywała w RMF 24 Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Do tego oczywiście dochodzi sytuacja międzynarodowa, wśród której Francja jakoś musi się plasować, zwłaszcza vis-a-vis Stanów Zjednoczonych i obecnej prezydentury Donalda Trumpa, co nie jest oczywiście również łatwe dla Francji i jej partnerów europejskich.
1: W związku z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi to ostatnia parada, na której czele stoi Emmanuel Macron.
4: Więcej sportowych emocji na www.rmf24.pl.
1: Przed polskimi siatkarzami nie lada wyzwanie. Po 2 tygodniach przerwy w Chicago rozegrają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Grbicia czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek. Zmierzą się kolejno z Bułgarią, to spotkanie jutro, później z Brazylią, Francją i USA. Biało-czerwoni po turniejach w chińskim Linii i Gliwicach zajmują 3. miejsce w tabeli. Odnieśli 6 zwycięstw i 2 porażki i są blisko awansu do finału w rozgrywkach. Te odbędą się na przełomie lipca i sierpnia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i wracamy do naszego nowego podcastu Wojna Światowa. Autor podcastu Michał Zieliński był u nas oczywiście, zapowiadał całą serię, ale teraz czas na fragmenty pierwszego odcinka o ideach. Czy po tym, jak Chiny, zapożyczając zachodnie wzorce gospodarcze, ale nie polityczne, odniosły taki sukces, teraz Zachód zacznie upodabniać się politycznie do Chin? Właśnie nad tym zastanawiali się eksperci, między innymi były szef MSZ-u Jacek Czaputowicz.
1: Teraz co się dzieje w demokracjach takich jak Stany Zjednoczone? No jest też pewne wyzwanie, jak obronić tę pozycję. Zmiana wewnętrzna, to znaczy chęć wzmocnienia państwa. Teraz taki prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, żeby stawić czoła wyzwaniom tych państw niedemokratycznych, musi inaczej działać niż wcześniej i troszkę upodobnić się do nich. Stany Zjednoczone muszą przestać w pewnym sensie bronić tego ładu, i to jest dla nas niepokojące, liberalnego, bo już nie są w stanie tego obronić, tylko przyjąć podobne zachowanie do tych państw autorytarnych.
0: A niektóre wpływowe postaci wielkiego amerykańskiego biznesu, branż, które będą decydować o przyszłości i zyskują błyskawicznie na znaczeniu, nie ukrywają, że według nich liberalna demokracja, no to mówiąc wprost, to przeżytek. Szef firmy Palantir, która zbiera i analizuje gigantyczną ilość danych w swoich publikacjach, opublikował nawet w tej sprawie specjalny manifest.
2: Trochę moich znajomych nazywa tą książkę technofaszyzmem, czyli rzeczywiście tak jakby takie udostępnianie technologii tylko i wyłącznie tym, to nazwać tak, lubianym przez nas, czy wyznającym te same wartości w jakiś tam sposób zdefiniowane. Tak? No więc rzeczywiście te ryzyka są, tak, te naciski państwa na te amerykańskie korporacje po objęciu rządów przez Donalda Trumpa są bardzo duże. Tak, widać zmiany podejścia, widać zmiany funkcjonowania tych korporacji i takie właśnie myślenie o tym, że ta technologia nie jest dla wszystkich, tylko dla wybranych, no, pojawiło się w tym momencie.
0: Tak mówił profesor Piotr Sankowski, matematyk, fizyk, szef Instytutu IDEAS. Więcej oczywiście w nowym podcaście RMF 24, Wojna Światowa. Polecamy, zapraszamy do słuchania na naszym YouTubie i na platformach podcastowych.

0: bo ja się nie boję.
1: Radio RMF 24, my też się nie boimy, szczególnie jeżeli jest taka piękna pogoda, 20 kilka stopni, dużo słońca, pięknie, prawda, jak ktoś wybrał właśnie urlop w tym czasie, trafił idealnie, a jeszcze jeżeli wybiera się nad Bałtyk, trafił podwójnie. Nie wszędzie jednak można się jeszcze kąpać, bo w poniedziałek na świnoujskich plażach powiewały czerwone flagi, było wietrznie, były też wysokie fale, w Świnoujściu tłumy turystów, nie tylko na plaży, ale też oczywiście na promenadzie. Wiele osób korzysta także z wycieczek rowerowych.
2: Jak się wypoczywa w Świnoujściu?
3: Dopiero zaczynamy, ale wygląda na to, że będzie wspaniale. Przynajmniej tak prognozy pokazują. Myślę, że będzie słonecznie, a plaża jest przepiękna.
4: Wspaniale. Co roku jesteśmy tutaj i wczasujemy wszędzie, ale stałym punktem corocznym odwiedzenia jest Świnoujście.
2: Teraz się pogoda też taka fajna w końcu zrobiła.
4: No, przyjemnie jest. Wczoraj wieczorem też było fajnie.
5: No bardzo dobrze. No mi się wydaje, jestem z Chojnic, także naprawdę pogoda nam dzisiaj dopisała. Wiaterek super, ale ślicznie.
2: No podobno ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach.
5: No tak jak patrzyliśmy, no to gdzieś około 28 stopni będzie miło.
6: Fajnie.
2: Na plaży można posiedzieć?
6: Mhm. Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
2: To chyba fajne wakacje.
6: Fajne.
7: Jest pogoda, jest fajnie. Idzie poplażować, pospacerować. Promenada jest świetna. Świnoujście jest całe super. Naprawdę jest co robić cały czas.
2: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
7: No mam taką nadzieję, że będziemy plażować i na pewno zwiedzimy latarnie. Jakieś tu są też jakieś powojenne do zwiedzania rzeczy.
2: Czyli aktywnie.
7: Aktywnie, tak, musi być.
1: No a jak są dobre żelki, to już połowa sukcesu. Takie rzeczy usłyszała od wypoczywających nad morzem nasza reporterka Anna Pałamar. Tyle jeśli chodzi o Świnoujście. Będziemy też na Mazurach, oczywiście wakacyjnie, ale to po godzinie 12 do faktów 9 minut. Good.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już dziś po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawskim Szpitalu Południowym mamy poznać w sierpniu. Mamy też w faktach doniesienia ze świata nauki. Tym razem badacze zajęli się uzależnieniem od zabiegów kosmetycznych. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej, ustalił dziennikarz RMF FM. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nią ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc coraz droższe tankowanie. Fakty w południe otwiera Igor Skrzypek. Igorze, co musi się stać, by rząd powrócił do pakietu CPN?
1: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych. Tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
0: W pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawskim Szpitalu Południowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informacje o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką, a pracę szpitalnego oddziału ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przed centralą NFZ-u w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Michale, jakie konkretnie informacje ma dać ta kontrola?
2: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
2: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany, według planu rządu, mają wejść w życie we wrześniu.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Czy zabiegi kosmetyczne mogą uzależniać? Najnowsze badania wskazują, że tak. Doniesienia izraelskich naukowców przejrzał Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, to, że taki efekt jest, no chyba nie zaskakuje.
5: Absolutnie.
0: A jak dużej grupy osób, no jak rozumiem, głównie kobiet to dotyczy?
5: Badanie obejmowało 1614 kobiet w wieku od 25 do 71 lat. Okazało się, że wśród kobiet, które kiedykolwiek korzystały z tego typu zabiegów, aż 20% w ciągu całego życia spełniało kryteria umiarkowanego lub poważnego ryzyka uzależnienia. Ponad 15% zgłaszało objawy występujące w ciągu ostatniego roku, a w całej grupie badanych niemal 9% wskazywało znaki problematycznego korzystania z zabiegów w skali od umiarkowanych do nawet poważnych.
0: Czyli problem ewidentnie jest. Tak. Jego przyczyny też chyba łatwo zidentyfikować.
5: Owszem, uczestniczki badania, które deklarowały nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych, były szczególnie podatne na rozwój uzależnienia od zabiegów, zwłaszcza jeśli towarzyszyło temu niezadowolenie z własnego wyglądu. Popularność takich zabiegów rośnie, warto by nadążała za tym świadomość społeczna i czujność ze strony specjalistów, zarówno psychologów, jak i lekarzy medycyny estetycznej.
0: O kosmetycznych uzależnieniach przeczytacie również na rmf24.pl. A teraz świat filmu. Kultowe horrory wracają do gry. Powstają zdjęcia nowej wersji Carrie. Będzie nowa odsłona Koszmaru z ulicy Wiązów. W studiu z tymi informacjami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Mam
6: tak
0: się
6: jest.
0: Bać?
6: Tak, tak możesz.
0: A ja lubię się bać, lubię horrory. Co już wiemy o tych nowych produkcjach?
6: Freddy Krueger wróci w nowym filmie. Jak podaje The Hollywood Reporter, sprzedano prawa do oryginalnego scenariusza Koszmaru z ulicy Wiązów z lat 80. o grupie nastolatków prześladowanych we śnie właśnie przez Freddy'ego Kruegera, tego poparzonego mordercę z rękawicą zakończoną ostrzami, który w czasie ataków głośno się śmieje. Trwają też zdjęcia do serialu. Do serialu Carrie według popularnej powieści Stephena Kinga o krwawej zemście prześladowanej w szkole nastolatki, która porusza przedmioty siłą umysłu. Film Briana De Palmy, choć trudno w to uwierzyć, powstał pół wieku temu, a współczesne kino lubi wracać do klasyki horrorów.
0: Kasiu, a z czego to wynika?
6: No właśnie nie tylko z nostalgii. Tam są silne, rozpoznawalne ikony, które stały się częścią kultury popularnej. Motyw strachu przed nieznanym zawsze jest aktualny. Zmienia się odbiorca, no i sprawa pieniędzy ma znaczenie, bo bo rozpoznawalna marka jest mniej ryzykowna finansowo.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy. Dziękuję. Ja zapraszam już na kolejne wydanie Faktów. Zajrzymy m.in. do

0: Świnoujścia.
1: Fajnie.
2: Na plaży można posiedzieć?
0: Mhm. Polecam Fakty o 13.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: A co u nas? Do 13 będzie o mundialu. No ja już się stęskniłem. Dzisiaj pierwszy półfinał, czyli Hiszpania-Francja. Będzie zatem troszkę o sporcie, będzie też wakacyjnie, bo zajrzymy nad Mazurskie Jeziora. Czy woda ciepła? Mamy od tego specjalnego człowieka. W Mikołajkach siedzi i sprawdza. No i oczywiście będzie też polityka. Jak wiecie z faktów, polityka na wakacje się nie wybiera. Gdzie się wybiera Zbigniew Ziobro i co w ogóle z jego sprawą? O tym porozmawiamy już za moment w Radiu RMF24.

0: 9 minut po godzinie 12, radio RMF 24. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, ale może być kolejny wniosek w tej sprawie. Bo wygląda na to, że nasz wymiar sprawiedliwości nie odpuszcza i zamierza taki wniosek złożyć jeszcze raz, prawda?
1: W skutku, tak. Poza tym minister Żurek, któremu niespecjalnie, jak widać, wychodzi osiąganie skuteczności w swoich działaniach, nadal prowadzi szereg działań na innych polach.
0: Tomasz Skory razem ze mną, tak jest, w radio RMF 24. Tomek, zaczynamy od tej odmowy wydania ENA Zbigniewa Ziobry przez sąd. Zaskoczony jesteś, czy nie?
1: Samą decyzją? Ani trochę. Powiem więcej, że nie ma mowy o zaskoczeniu. Najlepiej świadczy opinia dalekiego przecież od wspierania Ziobry bardzo mecenasa Romana Giertycha, który po tej decyzji stwierdził, cytuję, po wyjeździe Ziobry do USA sąd okręgowy w Warszawie ma 100% rację, że nie wydał dzisiaj ENA, zanim a przepis kodeksu wyraźnie wskazuje, że musi być chociaż cień dowodu, że podejrzany może przybywać na terenie Unii Europejskiej, a tymczasem on przebywa w USA, jak wiemy. No tak i tak jest. Właśnie jest.
0: No. No dobrze, to jak w takim razie wyjaśnić oświadczenie ministra i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który stwierdził, że poszukiwany w każdej chwili może wrócić do Europy, a śledczy nie będą mieli podstaw, żeby go zatrzymać.
2: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen. Zatem rozważymy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania. Na ten czekaliśmy od lutego 2026 roku.
1: I to wszystko jest prawie prawda i prawie wszystko, ale nie cała prawda, powiedziałbym. Przepraszam, że reaguję tak spontanicznie, ale po pierwsze, Ziobro nie zostanie nawet wpuszczony do samolotu do Europy, bo polskie władze przecież odebrały mu oba paszporty, a Węgrzy odebrali mu dokument azylanta politycznego. On jest tam zakładnikiem w tych Stanach Zjednoczonych. Nie może się stamtąd ruszyć, bo nie wróci. Sama prokuratura doskonale wiedziała, że szanse na europejski nakaz aresztowania Ziobry po tym, jak przeniósł się do USA, są symboliczne, a w zasadzie żadne, i to się wczoraj potwierdziło. Sama prokuratura przeciągała czas rozpatrywania tego wniosku, bo w maju złożyła wniosek o zmianę sędzi, która go rozpatrywała, a sędzia, któremu tę sprawę przydzielono, zaczął od prostego działania. Zapytał śledczych, gdzie według nich przebywa Ziobro, no i prokuratorzy odpowiedzieli, że w USA. I potwierdził to sądowi sam Ziobro. Ponieważ USA nie należą do Unii Europejskiej i nie są w strefie Schengen, wydanie tego ENA nie miałoby według sądu sensu i tyle.
0: No dobrze, ale minister Żurek miał napisać do ICE, czyli do tej Federalnej Agencji USA do spraw migracji, miał napisać z pytaniem o podstawy pobytu Ziobry w Stanach Zjednoczonych, no bo nie jest azylantem, nie ma paszportu i tak dalej, i tak dalej.
1: A jednak prokuratura to wie. No więc tak, ale takiego pisma polski minister sprawiedliwości, mimo zapowiadania od kilku tygodni, że już jest gotowe i że zaraz je wyśle, wciąż jeszcze nie wysłał.
0: No dobrze, ale prokuratura też ma wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, tak?
1: Czekała z tym na uprawomocnienie się decyzji o areszcie. No, ta decyzja zapadła już 2 tygodnie temu, 1 lipca, a wniosek, który miał być gotowy już dawno, wciąż jeszcze jest przygotowywany.
0: 1 lipca, dzisiaj mamy 14, gdy ktoś zapomniał. Skąd ta zwłoka?
1: 2 tygodnie temu sąd z 8 zarzutów, które prokuratorzy chcą postawić Ziobrze, uznał za niedostatecznie uprawdopodobnione, a 5 za po prostu niearesztowe, drobne. I teraz śledczy biorą ten gotowy wniosek i przygotowują wersję okrojoną, mniej więcej o połowę, wniosek o wydanie Ziobry Polsce. Nieosłabiony wątpliwymi zarzutami, taki, który miałby być przekonujący dla Sądu Federalnego, do którego trafi w Stanach Zjednoczonych. Ale ten wniosek wciąż nie został wysłany. 2 tygodnie minęły.
0: Ale jest jeszcze wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
1: No żarty. Zapowiedziany w grudniu, gotowy w lutym, złożony w Sejmie w połowie kwietnia, czyli 3 miesiące temu, no i akurat dzisiaj po południu, 3 miesiące później, wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcom do poprawienia, bo nie spełnia wymagań ustawowych. Stwierdzili to prawnicy marszałka Sejmu. Na wszelki wypadek Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zleciła opinię zewnętrzną u profesora Izdebskiego. Ten powiedział, że trzeba to poprawić. No i teraz przedstawiciel wnioskodawców ma 2 tygodnie na poprawienie, bo jak nie, to wniosek po prostu przepadnie.
0: A jak zdąży?
1: A jak zdąży, to będzie już koniec lipca i wtedy Sejm pojedzie na wakacje. A jak wróci, to będzie mógł zacząć pracę, ale od tego, że ten poprawiony wniosek najpierw musi sprawdzić, a potem poprawnie dostarczyć Zbigniewowi Ziobrze, co jak wiemy nie jest proste, bo nie wiemy go, gdzie go w tych Stanach Zjednoczonych, które są krajem dużym, szukać. A potem Ziobro jeszcze będzie miał miesiąc na odniesienie się do tych zarzutów. No i cała ta praca zacznie się dopiero jesienią, zimą, może już w przyszłym roku. No za późno, żeby to skończyć przed wyborami, bo chodzi o 50 zarzutów.
0: Tomek, dlaczego to się nie udaje?
1: Myślę, że sporo racji ma, krytykując sam siebie, premier Tusk, który dzisiaj w Paryżu, ale zapytany o to, powiedział: przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia.
0: Tomasz Skory w Radiu RMF 24. Jest kwadrans po godzinie 12. Radio RMF 24.

0: 19 minut po godzinie 12, środek lipca, 14 lipca, a my teraz, proszę państwa, jesteśmy już na Mazurach. Ciepła woda, panie redaktorze?
1: Po 10 minutach takiej rozgrzewki bardzo ciepła.
0: Piotr Bołakowski, po 10 minutach rozgrzewki. No zobaczymy. No więc dobrze, polegam na twoim słowie, Piotr Bołakowski. Oczywiście nasz reporter w żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajku.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pogoda piękna pewnie u ciebie. Powiedz, jak tam z
1: turystami?
0: Dużo ludzi? Dużo ludzi w tej chwili?
1: Rozmawiałem przed chwilą tutaj z właścicielami czarterów. Praktycznie od niedzieli, gdy już było wiadomo właśnie, że ten tydzień zapowiada się zdecydowanie lepiej niż w zeszłym tygodniu, no to turystów przybywa i widać to chociażby po jeziorze. Coraz więcej ludzi teraz wychodzi z portu na żaglach. Woda tutaj, ja sprawdziłem, żeby nie było, że tylko polegam na swoim odczuciu, 19-20 stopni ma. Przypomnę, że dwa tygodnie... Ale proszę pana, dwa tygodnie temu miała 26, więc tutaj było znaczne ochłodzenie. Tak więc tutaj ja z naszej wioski żeglarskiej widzę właśnie plażę miejską nad jeziorem Mikołajskim. Ludzie, tak jak właśnie powinni to robić, wchodzą powoli, ostrożnie, zamaczają się, ale już korzystają. I to cieszy nie tylko tutaj hotelarzy czy właścicieli czarterów, ale cieszy właśnie też zwykłych mieszkańców, że znowu turyści wracają do Mikołajek. No i właśnie mamy lato w pełni, pięknie jest, deptak teraz tłoczno, ale jeszcze można spokojnie. Tutaj nie są krupówki, więc można jeszcze spokojnie sobie przejść.
0: No dobrze, a powiedz, wieje troszkę, jak warunki do żeglowania?
1: Jak powiem, że w porywach dwójka, to coś ci to mówi, czy muszę jeszcze bardziej rozwinąć? Oczywiście tutaj mam na myśli skalę Beauforta. Tydzień temu dochodziło nawet do 7-8 i to jest już nie zabawa, tylko absolutnie walka z żywiołem, ale teraz no faktycznie jest tak 2, może 3 na śniardwach w porywach, czyli taki wietrzyk rekreacyjny, gdzie spokojnie można zarówno żeglować, jak i poruszać się po jachcie. Tutaj raczej nie ma dużych przechyłów. I do tego mamy oczywiście piękne słoneczko, więc pamiętamy o kremach z filtrem, bo jak żeglujemy, to my nie czujemy, że to słońce tak troszeczkę operuje, ale uwierzcie mi, że nieraz niestety na własnej skórze przekonałem się, że po całym dniu żeglowania, jak się zapomina o kremie, no to można następne 2-3 dni spędzić niestety leżąc w łóżku, a tego oczywiście nie chcemy.
0: Ja to bardziej powiem ci szczerze, jeśli chodzi o żeglowanie, to rower wodny. Rowery są czy nie do wypożyczenia?
1: Oczywiście, że są rowery wodne, są też te motorówki, te bezpatenciaki. Tutaj nie będę wchodził w dyskusję, czy one są potrzebne, czy nie, ale są, więc jak ktoś miałby ochotę tak spokojnie sobie po jeziorze Mikołajskim popływać, no to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rower wodny, ja polecam, żeby gdzieś tam pójść sobie na przykład do jakiegoś ośrodka, który jest na poboczu, na uboczu bym to tak nazwał, szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, bo tutaj no niestety zdarza się, że przelatują z dużą prędkością, czy to skutery, czy motorówki. Oczywiście my zawsze też apelujemy, żeby obserwować się na wodzie, bo to motorówka i skuter wodny to nie są takie urządzenia pływające, co się zatrzymają po prostu jak tylko zdejmiemy rękę z manetki gazu. Tak więc jak pływać rowerem wodnym, to gdzieś sobie na przykład na uboczu, żeby też mieć ciszę i spokój i kontakt z przyrodą.
0: A jakbym chciał rybkę na przykład na taki lanczyk, to proszę pana, zobaczę paragon grozy czy nie?
1: To też chyba jedyna słuszna odpowiedź to jest, to zależy. Ale z tego, co wiem, nawet śledząc różne media społecznościowe, tutaj raczej nie ma takich zwyczajów, że zamówisz sandacza, a na przykład dostaniesz węgorza. Tutaj, chociaż to by się opłacało oczywiście, ale tutaj na pewno jest świeży wybór ryb mazurskich. A ja powiem może w drugą stronę, a może pójść zamiast do smażalni, to wypożyczyć, bo wiem, że praktycznie są w każdym takim jakimś większym ośrodku czy pensjonacie jest możliwość wypożyczenia, proszę pana, wędki. Kupić sobie, prawda, jakieś, no nie wiem, ja polecam na przykład puszkę kukurydzy, żeby sobie na płocie na przykład spróbować połowić. Oczywiście opłacić tutaj kartę tak zwaną wędkarską, czyli wykupić po prostu pozwolenie, ono nie jest drogie. No i jak, proszę pana, taka ryba smakuje, którą sam ją złowisz, potem na przykład upieczysz na ognisku. No to jest coś.
0: No i do tego zachęcamy, rzecz jasna. Żółto-niebieska wioska żeglarska w Mikołajkach pracuje pełną parą, pilnuje tego nasz reporter Piotr Bułakowski. Pięknie dziękujemy, Piotr. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy i zazdrościmy. Mazury zachęcają piękną pogodą, błękitnym niebem i wietrzykiem w skali Beauforta dwójeczka.

0: I czas najwyższy na fakty, 12.30. Mateusz Bożek.
1: Silne opady deszczu, grad, wiatr w porywach nawet do 70 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i centralnej części kraju. Obowiązują tam alerty pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia wysłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Czytamy w komunikacie. Ukraiński atak na jedną z największych rosyjskich rafinerii ropy naftowej. W nocy drony uderzyły w kompleks Gazpromu w Baszkirii, około 1500 km od granicy z Rosją. Produkowane są w nim benzyna, olej napędowy i paliwo lotnicze wykorzystywane przez rosyjską armię. O ataku poinformowały ukraińskie siły operacji specjalnych.
2: RMF24.pl. Wchodzisz, wiesz.
1: Czy sukienka może być mundurem? To tytuł nowej wystawy w Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: Opowiemy o stylu, o modzie, opowiemy o tym, jak za pomocą stroju i szyku warszawiacy walczyli z Niemcami w czasie okupacji. Kiedy pokazywano, że to, jak wyglądam, pokazuje mi, że pomysł III Rzeszy, żeby mnie zdeptać, pozbawić mnie człowieczeństwa, odczłowieczyć, nie udał się. Stąd jakby był ten warszawski przymus i warszawska walka z III Rzeszą, modą, strojem i tym, że stroje były naprawiane, usprawniane po to, żeby pokazać, że warszawiacy nie dali się złamać.
1: Tłumaczył Jan Ołdakowski z Muzeum Powstania Warszawskiego. Otwarcie wystawy zaplanowano na 29 lipca. Dziś w Wiecznym Mieście prezentacja nowego zawodnika Chicago Fire, a jest nim Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry jest już w Stanach Zjednoczonych. Z klubem podpisał kontrakt do 2028 roku. Kibice liczą na to, że dzięki Lewemu Chicago Fire po dłuższej przerwie ponownie sięgnie po tytuł mistrza kraju.
4: Pamiętajmy, że Chicago Fire z sezonu 98-99 zdobyło mistrzostwo kraju i do dzisiaj tego nie powtórzyło. Trzymam kciuki, żeby nas zdetronizował, jak to się mówi, i żeby kolejny sukces Chicago miało i wtedy będzie nosił z dumą pierścień, tak, za zdobycie mistrzostwa kraju.
1: Mówił w RMF 24 Roman Kosecki, były piłkarz Chicago Fire, z którym zdobył mistrzostwo i Puchar USA. A za chwilę w RMF 24 wrócimy do piłki nożnej i do mistrzostw, tym razem jednak do mistrzostw świata. Przypomnę tylko, dziś w półfinale starcie Francji z Hiszpanią, jutro Argentyny z Anglią.
2: Radio, muzyka, fakty.

0: Dniowy program Radio RMF 24 popołudniowy, bo do pierwszej nam zostało 18 minut. No i co, pan się nie może doczekać, panie redaktorze?
1: Nie mogę się doczekać, dzień dobry.
0: Dzień dobry,
1: nie mogę się doczekać, sportowa. Ja zawsze z panem redaktorem rano, a tu
0: kurczę, a tu proszę bardzo, zmiany, no nie, wakacje oczywiście. Ale mówimy o tym, co się dzisiaj wieczorem wydarzy, czyli półfinały Mundialu. Rzeczywiście długo czekaliśmy, całe dwa dni, bo było mnóstwo piłki, a teraz mieliśmy taką przerwę, ale po kolei. Dzisiaj o 21:00 w Arlington w Teksasie, Francja z Hiszpanią, jutro wieczorem w Atlancie, Argentyna z Anglią. No i co, Hiszpanie wiedzą, jak pokonać Francuzów? Chyba nie mają pojęcia, tak mi się wydaje.
1: Wiesz co, właśnie nie, no ja tutaj mam gotową statystykę, proszę bardzo, zadaję kłam temu stwierdzeniu. Hiszpania ostatnio wygrała z Francją 5-4 w Lidze Narodów. Było to w ubiegłym roku, tak jest, a dwa lata temu Hiszpania z Francją wygrała 2-1 i to było przecież, to był półfinał Euro.
0: Ale jak grają Hiszpanie? Ale jak grają Hiszpanie na tym Mundialu, a jak grają Francuzi?
1: No
0: Hiszpanie grają...
1: To jest właśnie
0: czołgają się
1: problem.
0: Na tym Mundialu. Czołgają się.
1: No, mimo całej sympatii, Hiszpanie jednak nie mają w tej chwili, moim zdaniem, dobrego, mocnego Lamina Yamala.
0: A zdąży dojechać na ten Mundial?
1: Znaczy zdąży, powiem szczerze, ma już mało czasu. Ale Pedri też ma mało czasu, a też go tam nie widzę regularnie w podstawowym składzie. No kto inny ciągnie ten wózek, ale no to nie jest w ten sposób ciągnięty wózek jak we Francji. A zobacz, gdzie jest Ferran Torres na przykład. Przecież to jest, no chyba można powiedzieć, za ubiegły sezon podstawowy napastnik Barcelony, chociaż słyszałem, że ma odejść. No ale co do Lamina, on jest pewny swego, natomiast ma prawo po kontuzji być w słabszej formie. Nie róbmy też z 19-latka świeżo upieczonego no robota, krótko mówiąc.
0: Jak będzie miał tyle lat co Messi, to wtedy będzie, rozumiem, dobrze grał. Jeszcze trochę czasu mu zostało.
1: To jest ponad dwa razy mniej, podkreślam. No bo Lamin Yamal wczoraj miał urodziny, tak się składa, 19. Wiktor Munoz także miał wczoraj urodziny, no i chłopaki zrobili torcik, świeczki, chłopaki z drużyny oczywiście, było tak. Coś tam pośpiewali.
0: I co, i oni na tym torciku chcesz mi powiedzieć, że wygrają z Francuzami, tak?
1: Ja nie wypowiadam się, prawdę mówiąc. Znaczy, na pewno można sobie coś tam pożyczyć, prawda, jak dmuchasz świeczkę, więc może to, no myślę, że mogło się pojawić, przemknąć przez myśl Laminowi Yamalowi. Ładnie powiedział Luis de la Fuente na konferencji przed meczem, sobie aż wynotowałem, że wielki dzień Lamina na Mundialu dopiero przed nami. Sam Lamin obok pana trenera potwierdził, że liczy, że teraz będzie jego wielki dzień. I że chłopaki sobie życzyli na pewno, żeby wytrwać do 19 lipca.
0: Ale jeden i drugi mecz, ten półfinałowy, to spokojnie mógł być skład finałowy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata.
1: Absolutnie.
0: Rzeczywiście fantastycznie,
1: no, będzie
0: się zapowiadają,
1: żeby porozmawiać o drugim półfinale, ale tutaj jednak wydaje mi się, że Francja, Hiszpania, no mógłby być to przedwczesny finał. Co do Argentyny i Anglików, no tutaj muszę przyznać, że tak fajnie by było, jakby ci Anglicy coś w końcu wygrali. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale chyba to im nie grozi. Natomiast pewnie słyszałeś tak na koniec określenie zgrabne Wargentyna. No dobre, co? No, można się zgadzać, można się nie zgadzać. Kontrowersje jakieś tam są, ale fakt faktem, Argentyna broni tytułu i ma szansę go obronić absolutnie.
0: Przed tymi meczami mundialowymi, przed tym pierwszym półfinałem, pół godziny wcześniej w Chicago Robert Lewandowski zostanie oficjalnie zaprezentowany. Podobno ma nie być wielkiej pompy.
1: No właśnie, właśnie. Ja szczerze mówiąc, pewnie pan redaktor ma swoje zdanie, ja trochę jestem zaskoczony, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę powiedzieć zniesmaczony, nie chcę tutaj jakoś punktować, ale jednak Messi w Miami miał wielkie otwarcie i no, wyczytałem, że generalnie w MLS-ie nie ma takiej tradycji robienia wielkich prezentacji. No, pamiętamy, jak Robert Lewandowski był witany w Barcelonie z wielką pompą, ale też Joanowi Laporcie zależało na tym, żeby obwieścić światu, że oto jest, Barcelona żyje, a Robert Lewandowski jest naszą częścią. Tutaj w Chicago tak skromnie. Nie będzie to przy tysiącach kibiców na stadionie, zresztą tam nowy stadion to swoją drogą jeszcze zostanie otwarty. Więc będzie raczej skromniej, tu tak pokrótce 17:30 pierwszy trening Roberta Lewandowskiego z nową drużyną. Lewy, z tego co tam śledziłem doniesienia, jest już na miejscu i też nie było jakiegoś wielkiego powitania na lotnisku. Robert Lewandowski po prostu przemknął przez tłum, podobno nie aż taki wielki dziennikarzy i nie aż taki wielki kibiców, jak jakby to na przykład było w Turcji. No bo tak wyobrażam sobie, że w Fenerbahce, o którym się mówiło, to by go dopiero przywitali.
0: Ale jakaś konferencja, jakieś spotkanie
1: konferencja
0: będzie?
1: Konferencja o 20:30, oczywiście konferencja być musi. Będzie pan dyrektor sportowy Fire, Greg Bartaler. No, czyli na pewno osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie tak wielkiego transferu.
0: A kiedy zagrają?
1: I no, kiedy debiut, tak?
0: Tak.
1: Kiedy debiut? No to będzie z czwartku na piątek, jeżeli dobrze pamiętam. Vancouver Whitecaps. To będzie pierwszy możliwy rywal Roberta Lewandowskiego, a w nim gra, przypomnę, Thomas Müller, czyli
0: kolega, znajomy.
1: No, ale zostaje w rodzinie. Wszyscy też czekają na spotkanie numer dwa, potencjalne Roberta Lewandowskiego, to już przyszły tydzień. I będzie to oczywiście mecz z Interem, Miami.
0: Ach, no to wtedy rzeczywiście.
1: Ale nie wiem. No, chociaż tak myślę, że Leo to chyba powinien trochę wolnego dostać.
0: Jeżeli oni nie zmienią tych godzin meczów, to powiem ci, będzie ciężko z widownią w Polsce.
1: Ciężko, ja już się zastanawiam, co tu robić, no bo tak w zasadzie Lewy nas nie przygotował na to, że będziemy musieli się nie tylko przestawić na jakiś czas, żeby oglądać ten mundial, ale jeszcze przy tym pozostać.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa, pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze troszkę do faktów nam zostało, jeszcze przed faktami. Ważny komunikat, szczególnie dla tych, którzy podróżują koleją po naszym pięknym kraju.

0: Radio RMF 24. Teraz te ważne informacje dla tych wszystkich, którzy podróżują koleją, szczególnie w Małopolsce. Po wypadku na drodze krajowej numer 52 w Kleczy Dolnej, właśnie w Małopolsce, są poważne utrudnienia także na kolei. Przypomnijmy, tam rano ciężarówka usiłowała przejechać pod wiaduktem kolejowym. No i nie zmieściła się oczywiście i utknęła. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego uznał, że uszkodzenia konstrukcji są na tyle poważne, że wiadukt i biegnąca pod nim droga będą zamknięte do odwołania. Razem z nami Piotr Hamarnik z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych w Krakowie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Czy służby kolejowe pracują cały czas na miejscu?
1: Jesteśmy oczywiście na miejscu od samego rana, natomiast do takich pełnych prac związanych z przywracaniem ruchu kolejowego w tym miejscu możemy przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich czynności związanych z tym zdarzeniem drogowym. Niedawno udało się usunąć tą ciężarówkę spod obiektu. Zostały przeprowadzone wstępne oględziny jego konstrukcji i rzeczywiście Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał zakaz jej użytkowania w takim ruchu kolejowym. Z informacji, które mam obecnie, wynika, że ten ruch drogowy pod obiektem będzie mógł się odbywać tuż po takim podstawowym zabezpieczeniu elementów tego wiaduktu na tej części kolejowej. Natomiast my niezwłocznie przystępujemy do działań związanych z naprawą wiaduktu, tak by jak najszybciej móc wykazać też przed inspektoratem, że ten obiekt może, że po tym obiekcie można bezpiecznie prowadzić ruch pociągu.
0: Panie Piotrze, pan powiedział, że doszło do pewnych uszkodzeń. Jak poważne są te uszkodzenia infrastruktury kolejowej?
1: Na ten moment wstępne oględziny wykazały, że no nie można bezpiecznie jeździć pociągami wielotonowymi maszynami po tym obiekcie. Dokładne działania, dokładne sprawdzenia jeszcze przed nami. Natomiast no nie było to błahe zdarzenie, bo ten kierowca, który utknął pod tym wiaduktem, nie przewoził jakiegoś dowolnego produktu, nie jechał pusty, tylko przewoził bardzo ciężkie betonowe płyty, które właśnie zaklinowały się pod wiaduktem.
0: I w związku z tym rozumiem, że jest zorganizowany jakiś ruch kolejowy między Kalwarią Zebrzydowską a Bielską Białą.
1: Od rana wprowadzone są zmiany w organizacji ruchu pociągów. Pociągi regionalne zastępowane są komunikacją autobusową, natomiast pociągi dalekobieżne, które na swojej trasie miały ten fragment przez wiadukt w Kleczy Dolnej, jadą objazdem przez Oświęcim i Skawinę i tak będzie w najbliższym czasie.
0: A potrafię pan powiedzieć, jak długo potrwa ta sytuacja?
1: Mogę się odnieść do historycznych zdarzeń, które miały miejsce również tutaj na tym wiadukcie. W 2024 roku doszło do takiego poważniejszego uszkodzenia tego obiektu. Wtedy jego pełna naprawa, przywrócenie ruchu kolejowego potrwało około nieco mniej niż 2 tygodnie. Natomiast no, tutaj będziemy się starać, by zadziało się to jak najszybciej, ale no, dokładne oszacowanie tej skali naprawy i przygotowanie wszystkich działań jeszcze przed nami, dzieje się to w tym momencie.
0: No i rozumiem, że trzeba się liczyć z ewentualnymi opóźnieniami, prawda? Jak duże mogą być te opóźnienia?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o pociągi regionalne, no to czas przejazdu na tej trasie nie torami, a po drogach komunikacją zastępczą, no może się różnić od tego, który mamy w rozkładzie jazdy kolejowym. Natomiast pociągi dalekobieżne będą jechały nieco dłuższą trasą. Natomiast nie jest to główna linia kolejowa, na której jest bardzo duży ruch kolejowy, jest to linia regionalna.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje. Przypomnę, Piotr Hamarnik, Zespół Prasowy Polskich Linii Kolejowych SA w Krakowie, razem z nami o tym, co się wydarzyło, o tym wypadku na drodze numer 52 w Kleczy Dolnej. Tam, przypomnijmy, ciężarówka zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. Do faktów na antenie radia RMF 24 zostały 3 minutki. Bądźcie blisko zatem.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: A teraz już czas na fakty. Jest razem z nami Ewa Kwaśny. Jest godzina 13:00.
4: I groźne informacje. Nawałnice nad południowo-zachodnią Polską, gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza. Z najnowszymi informacjami za moment. Dolnośląska reporterka RMF FM. Krajowa 52 i linia kolejowa zamknięte po uszkodzeniu. Sytuacja jest najtrudniejsza. Z najnowszymi informacjami za moment. Dolnośląska reporterka RMF FM.

0: energetyczny. Na Konstytucji 3 maja w Jeleniej Górze wiatr zerwał część dachu i uszkodził ścianę magazynu fabryki. Dyżurny straży pożarnej powiedział mi przed chwilą, że telefon alarmowy praktycznie nie przestaje dzwonić. Silna burza przechodzi też nad Bolesławcem, Zgorzelcem i Lwówkiem Śląskim. Na szczęście na razie nie ma żadnych poszkodowanych osób, ale służby apelują o ostrożność i jeśli to możliwe, pozostanie w domach.
1: Gwałtownych burz należy się też dziś spodziewać w innych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. W 11 województwach obowiązują alerty przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Szczegółowe prognozy znajdziecie na rmf24.pl. Jeszcze informacja sprzed chwili. W ciężkim stanie trafił do szpitala mężczyzna ranny w pożarze, który wybuchł od uderzenia pioruna koło Urszulina na Lubelszczyźnie. Ranny to 31-latek, który ratował zwierzęta gospodarskie z płonącego budynku. Jak dowiedział się nasz reporter, mężczyzna ma poparzone ponad 50% powierzchni ciała. Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 52 między Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami w Małopolsce. Z powodu uszkodzenia wiaduktu kolejowego wstrzymano ruch na tej trasie, a także na linii kolejowej. Informuje reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Dzisiaj rano kierowca tira, ignorując znaki drogowe, wjechał pod wiadukt kolejowy i go uszkodził. Po wyciągnięciu ciężarówki okazało się, że wiadukt został przesunięty i w związku z tym wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydał zakaz poruszania się zarówno po nim, jak i pod nim. To oznacza zamknięcie linii kolejowej z Kalwarii Zebrzydowskiej do Bielska Białej, a także drogi krajowej nr 52, która biegnie pod wiaduktem. W tej chwili wyznaczone są objazdy drogami lokalnymi, ale dla kierowców oznaczać to będzie bardzo poważne utrudnienia.
3: Europa według faktów RMF FM.
1: Jutro w życie wchodzi porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii dotyczące Gibraltaru. Na linii londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Bogdanie, Gibraltar jest brytyjską kolonią. Jaki będzie miał od jutra status?
4: Umowa de facto włącza Gibraltar do strefy Schengen i przewiduje Unię celną ze Wspólnotą Europejską. Likwiduje fizyczne kontrole na granicy z Hiszpanią oraz wzmacnia powiązania gospodarcze Gibraltaru z tym krajem i z innymi państwami europejskimi. Nowe ramy prawne umożliwią także bezpośrednie połączenia lotnicze między brytyjską kolonią a europejskimi stolicami. Umowa zostanie wprowadzona w życie na zasadzie tymczasowej. Jej stały status uzależniony będzie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim i Izbiegni.
1: W południowo-zachodniej Polsce, jak mówiliśmy, burze z silnym wiatrem. Pogoda natomiast dopisuje wypoczywającym w Świnoujściu. Na termometrach 20 kilka stopni i dużo słońca.
5: Fajnie.
6: Na plaży można posiedzieć?
5: Mhm. Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
6: To chyba fajne wakacje.
5: Fajne.
7: Promenada jest świetna. Świnoujście jest całe super. Naprawdę jest co robić cały czas.
6: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
7: No, mam taką nadzieję, że będziemy plażować i na pewno zwiedzimy latarnię.
1: Usłyszała na promenadzie w Świnoujściu nasza reporterka Anna Pałamar. Fakty wracają punktualnie o 14:00. Będzie m.in. o naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Niebezpieczna pogoda. Jak słyszeliście, w faktach są ostrzeżenia MGW. Jak słyszeliście, w faktach jest trudna sytuacja w Jeleniej Górze. Będziemy o tym mówić w tej godzinie. Będziemy mieli najnowszy raport naszej reporterki. Będzie też o rynku peletu. Oj, słyszymy wasze sygnały i wasze narzekania, że źle się dzieje w tej sprawie. Więcej za moment.

0: 9 minut po godzinie 13, program popołudniowy w radiu RMF24. Teraz zagadka, jak matematycznie zostaje się premierem? Podobno jest to bardzo prosty sposób. Dowodem tego jest jedyny kandydat na stanowisko nowego lidera brytyjskiej Partii Pracy, czyli były burmistrz Manchesteru Andy Burnham. Razem z nami nasz londyński korespondent Bogdan Fermorgan. Dzień dobry, Bogdan.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię.
0: Nie wiem, jak u ciebie było z matematyką w szkole. Ja nie byłem najmocniejszy, mówiąc bardzo oględnie w tej sprawie. Dlatego bardzo cię proszę, wytłumacz ten matematyczny aspekt tego procesu.
1: Sięgam po liczydło, słuchaj. To jest bardzo ważny aspekt, ponieważ decyduje o tym, czy mamy do czynienia z koronacją przyszłego lidera Partii Pracy, czy też z wyborem. Już tłumaczę. Aby wystartować w wyścigu o fotel lidera lejburzystów, należy zebrać poparcie 20% wszystkich posłów Partii Pracy zasiadających w Izbie Gmin. Ten próg obecnie to 81 mandatów, a Andy Burnham otrzymał tych głosów już 349 z ponad 400 możliwych, co oznacza, że nawet jeśli ktoś chciałby stawić mu czoła w wyścigu o stołek partyjnego lidera, no nie ma szans zebrać koniecznego poparcia. Konkurs niniejszym staje się koronacją bez walki, no i to jest właśnie ta bezlitosna matematyka. Oznacza, że Burnham pozostaje jedynym koniem startującym w tym wyścigu, więc ze 100% pewnością można powiedzieć, że w piątek 17 lipca jego kandydatura zostanie zaakceptowana na nadzwyczajnym kongresie Partii Pracy, a od przyszłego poniedziałku Wielka Brytania będzie miała nowego premiera.
0: Czyli jednym słowem wyścig wygra na pewno, ale też na pewno przyjedzie jako ostatni, rozumiem.
1: Będzie i pierwszy, i ostatni tam w jednoosobowym wyścigu, masz rację.
0: Ale Bogdan, bo Burnham to jest bardzo popularny polityk, co do tego nie ma wątpliwości, ale też kontrowersyjny. Wytłumacz dlaczego.
1: Zacznę od tych pozytywów. Odniósł olbrzymi sukces w Manchesterze, to były burmistrz tego miasta, wdrażając jako burmistrz politykę, która przez komentatorów nazwana została manchesteryzmem. Już tłumaczę. Czyli to jest taka bliska współpraca struktur publicznych z biznesem, walka z nierównościami społecznymi i decentralizacja władzy. I właśnie ten trzeci aspekt jego strategii budzi najwięcej kontrowersji, ponieważ Andy Burnham planuje przenieść część operacji biura premiera z Downing Street do Manchesteru. No już dawno temu okrzyknięty został królem północy, a teraz król, bo mówimy o koronacji, już w poniedziałek premier Wielkiej Brytanii zamierza zabrać się na rekonstrukcję instytucji, która od stuleci kojarzy się wyłącznie z Londynem. No i takie rozpraszanie władzy nie wszystkim się podoba.
0: Nowy premier przychodzi, stary odchodzi. Do poniedziałku wciąż jeszcze Keir Starmer będzie premierem. Jak go zapamięta, ciekaw jestem, historia.
1: No jest to w pewnym sensie tragiczna postać. Mimo, że odniósł historyczne wręcz zwycięstwo nad konserwatystami w wyborach parlamentarnych, z największą w ogóle w historii większością w Izbie Gmin, półtora roku później jego popularność zaczęła spadać. Przyczyniły się do tego najpierw decyzje wewnętrzne, nie zawsze słuszne, precyzyjne. Następnie nominacja na ambasadora Stanów Zjednoczonych Petera Mandelsona, powiązanego ze skazanym amerykańskim pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Jednak gwoździem do politycznej trumny Starmera okazały się fatalne dla lejburzystów wręcz wyniki wyborów lokalnych, co jest takim papierkiem lakmusowym rzeczywistej popularności. Na pewno Starmer zostanie zapamiętany jako sprawny polityk na arenie międzynarodowej, tak, bardzo mocny i zdecydowany orędownik niesienia pomocy Ukrainie, a także zostanie zapamiętany przez to, że użyję tutaj kolokwializmu, ale postawił się amerykańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi i nie przyłączył Wielkiej Brytanii do wojny z Iranem. Powszechnie też uważany jest za uczciwego polityka oddanego Wielkiej Brytanii, ale wygląda na to, że w tym przypadku pokonała go siła wyższa.
0: Bogdan, tak się zastanawiam, czy ktokolwiek w Wielkiej Brytanii, w Anglii będzie miał głowę do zmian politycznych na początku przyszłego tygodnia, jeżeli Anglia zdobędzie Mistrzostwo Świata.
1: Tak, czułem, że to pytanie nadchodzi. Już widziałem go, już się wynurzało za radiowego horyzontu. No ja myślę, że Brytyjczycy mają głowy zaprzątnięte przede wszystkim jutrzejszym meczem w półfinale z Argentyną. No a gdyby się faktycznie okazało, że Leo Messi nie da rady drużynie Tomasa Tuchela, no to faktycznie ten finał tutaj będzie czystym szaleństwem, już bez względu na to, jakim rezultatem się zakończy. Muszę ci powiedzieć, Piotrze, że ja w skrytości ducha marzę o tym, żeby Anglicy zdobyli Mistrzostwo Świata, ponieważ dość mam już tych opowieści o tej wygranym meczu z 1966 roku na stadionie Wembley, kiedy to Wielka Anglia pokonała Niemcy i zdobyła Mistrzostwo Mundialu. Co roku ten mecz jest przypominany i tak gwałkowany do znudzenia, prawdę mówiąc. Także przydałby się jakiś spektakularny sukces, żeby już tak raz a dobrze położyć do szuflady te opowieści sprzed 60 lat.
0: Cały czas jedna, jedyna gwiazdka na reprezentacyjnych koszulkach drużyny angielskiej. Ten drugi mecz półfinałowy z Argentyną jutro. Dzisiaj, przypomnę, Francuzi grają z Hiszpanami. A z Londynu o zmianach politycznych na Downing Street opowiadał nasz londyński korespondent Bogdan Vermorgen. Pięknie dziękujemy, Bogdan.
1: Panią

0: Radio RMF 24, 19 minut po 13, to jest popołudniowy program w środku lipca, bo mówimy dzisiaj o, jaka data w kalendarzu? 14. Święto Narodowe Francji. Igor Skrzypek razem z nami.
1: Ale nie w tej sprawie.
0: Z redakcji ekonomicznej, ale nie w tej sprawie. Mówimy o, uwaga, rynku peletu. Ten rynek peletu może czekać kryzys. Słyszymy te głosy, dostajemy głosy, alarmujące głosy od was, od naszych słuchaczy. I także alarmujące głosy od producentów tego opału, bo już teraz ten pelet jest niezwykle drogi i coraz trudniej dostępny. Cena jest na poziomie, uwaga, 2000 zł za tonę. I ta cena zdarza się w skupach coraz częściej. Dlaczego tak się stało i co jeszcze może się wydarzyć? Przyglądamy się temu. Igor, no to w takim razie proste pytanie. Dlaczego pelet jest tak drogi?
1: Oczywiście to zależy, kogo o to zapytamy. Natomiast branża mówi jasno, nie ma surowca do produkcji peletu. To znaczy...
0: Trocin nie ma, tak?
1: Nie ma trocin, czyli dalej rzecz ujmując, trochę tak dalej patrząc na to, nie ma drewna. To znaczy rzeczywiście podaż drewna nieco się zmniejszyła. W poprzednich latach to było około 40 milionów metrów sześciennych drewna. Zeszły rok 39 milionów. Według szacunków branży w tym roku to będzie już 37 milionów. No skoro nie ma tego drewna, to nie ma też trocin z tego drewna. Tych zrębków, prawda, bo to z tego właśnie produkowane jest pelet. Też warto o tym wiedzieć, bo myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, ale ostatnio resort klimatu w takim tonie bardzo z pozycji wykładowcy wychodzi i tłumaczy dziennikarzom na przykład, że państwo chyba nie wiecie, jak się produkuje pelet, bo przecież pelet nie powstaje z drewna. Oczywiście, że tak. Tylko, że pelet powstaje z odpadów z drewna. Jeśli nie będzie tego drewna, to nie będzie odpadów z drewna, więc tego drewna możemy tak to ogólnie ująć, drewna po prostu jest coraz mniej, a potrzeby są coraz większe.
0: Otóż to, bo Igor, wielu z nas, wielu z tych ludzi, którzy nastawili się na takie ekologiczne, tak, ekologiczne zmiany, chociażby jeśli chodzi o źródła ciepła, przestawiało się chociażby właśnie na kotły, na pelet, prawda?
1: Tak jest.
0: Byli do tego zachęcani, byli do tego namawiani i teraz ci wszyscy ludzie mogą się czuć rozczarowani.
1: Zdecydowanie tak, bo owszem, pelet jest, potrafi być bardzo wygodnym źródłem opału. Są podajniki, prawda, nawet nie musimy czasem schodzić do tego pieca, żeby on działał. Pelet jest bardzo wygodny, oczywiście on jest też lepszy dla środowiska. Były te zachęty w ramach dofinansowań w programie Czyste Powietrze na przykład i ten piec na pelet można było całkiem atrakcyjnie cenowo sobie wymienić. No i teraz pytanie, co mają pomyśleć sobie ludzie, którzy kupili taki piec z myślą o tym, że przez lata będzie to opał tani, ten pelet. Szczególnie, że branża rozwijała się bardzo dobrze. To znaczy Polska była cenionym eksporterem peletu za granicą. Pelet był dobrej jakości, dało się go kupić w dużych ilościach, a teraz to wygląda trochę inaczej. Powoli zaczynamy importować ten pelet. Na pewno wiemy, że w najbliższym czasie dopłaty do pieców na pelet nie znikną. To znaczy w programie Czyste Powietrze one zostaną. To potwierdził wczoraj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akurat ten fundusz też nie widzi na razie problemu na rynku. Twierdzi, że to problemy przejściowe. Podaży zabrakło, to popyt był większy i tak to się dzieje. Zdaniem funduszu powinna być to sytuacja przejściowa. No, czy tak będzie rzeczywiście, to niektórzy by się nie zgodzili.
0: A z rządu płyną jakieś sygnały z propozycją rozwiązania tego problemu, czy nie?
1: Wydaje mi się, że w tej chwili nie. To znaczy jestem w kontakcie z dwoma kluczowymi resortami dla tej sprawy, to znaczy dla resortu klimatu i z resortem energii. I wydaje mi się, że na razie następuje taka psychologia trochę. To znaczy, kto jest winny tej sytuacji? Czy Ministerstwo Klimatu, które zarządza tą podażą drewna poprzez Lasy Państwowe, prawda, i poprzez memoranda, moratoria na przykład na wycinkę lasów, to znaczy ta wycinka jest ograniczona od kilku lat, więc tej podaży też jest po prostu mniej. Inni powiedzą, że to Ministerstwo Energii powinno się tym zajmować, no bo chodzi przecież o opał, o energię, więc problem dotyczy tego rynku. W rzeczywistości no, nie mamy żadnych rozwiązań. To znaczy pytałem w Ministerstwie Klimatu o to, czy jest na przykład szansa na zmianę rozporządzenia, które pozwoliło we wrześniu 2025 roku na to, by elektrociepłownie paliły trocinami. Nie mogły, straciły prawo do palenia drewnem pełnowartościowym, ale w zamian za to mogły palić trocinami
0: i skupowały pelet z rynku.
1: I skupują te trociny i zrębki z rynku, zdecydowanie. W branży pelletowej słyszę, że to nie do końca jest clue tego problemu. To znaczy, że owszem, elektrociepłownie skupują trociny i zrębki, ale one są raczej gorszej klasy, na tyle gorszej, że w większości przypadków i tak by nie posłużyły do produkcji pelletu. Więc to jest czynnik niekoniecznie kluczowy. Kluczowy, zdaniem producentów pelletu, pozostaje właśnie niska podaż. Na razie nie ma na to rozwiązania. Jutro w Ministerstwie Energii będzie spotkanie z Polską Radą Pelletu. Tam Rada ma przedstawiać szczegóły o tym, jak rynek w tej chwili wygląda ministrowi energii. Czy będą jakieś wnioski? Być może przekonamy się już jutro.
0: Wkrótce też, na szczęście, jeszcze mamy trochę czasu, jeśli chodzi o ten czas, kiedy pelet będzie niezbędny do ogrzewania. Jeszcze ten okres grzewczy się jeszcze nie zaczął, jeszcze trochę tygodni zostało.
1: Ale warto pamiętać o tym, co słyszeliśmy zimą, kiedy ten taki wcześniejszy kryzys się zaczął, zimowy, bo mrozy siarczyste uderzyły i nagle peletu potrzebowało wielu Polaków, bo trzeba było więcej go spalić, żeby się ogrzać. I słyszeliśmy wtedy z różnych źródeł, między innymi rządowych, że najlepiej to pelet kupować latem, bo wtedy jest tani. Co jest teraz? Mamy połowę lipca. Wcale nie jest tani.
0: Igor Skrzypek w Radiu RMF 24. Będziemy do tego tematu wracać, będziemy wracać do sprawy peletu. Najnowsze informacje, oczywiście w faktach u nas o 13.30, nie tylko o pelecie. Po faktach wrócimy do tego, co się dzieje w okolicach Jeleniej Góry. Tam problemy, poważne problemy z pogodą, potężna nawałnica. Słyszeliście o tym w faktach, za chwilę raport naszej reporterki.

0: on, but it bears repeating now.
1: 13:30, czas na fakty. Mateusz Bożek.
2: Mimo gwałtownego wzrostu cen ropy na razie nie będzie powrotu do pakietu CPN. Obecnie ceny za najpopularniejsze rodzaje tego surowca sięgają ponad $80 za baryłkę. To efekt kolejnej wymiany ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Przedstawiciele rządu nie wykluczają jednak, że jeśli ropa mocno podrożeje, to program obniżek cen paliw wróci.
3: Niewykluczone, że będzie taka potrzeba, ale zobaczmy, czy to jest jednorazowa, chwilowa eskalacja, czy coś, co się niestety rozwinie w kolejny etap wojny na Bliskim Wschodzie. Zmienność decyzji prezydenta Trumpa jest ogromna. Wszyscy tego doświadczyliśmy. Dzisiaj powiedziane jedno, jutro zrobione zupełnie coś innego.
2: Mówiła na antenie radia RMF24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Polska będzie gospodarzem pierwszych ćwiczeń wojskowych tzw. koalicji chętnych. To grupa państw wspierających Ukrainę w jej konflikcie z Rosją. Manewry odbędą się jesienią. Wezmą w nich udział przede wszystkim żołnierze z Francji i Wielkiej Brytanii. O wspólnych manewrach poinformował dziś premier Donald Tusk.
4: Najświeższe fakty non-stop. www.rmf24.pl.
2: Zeszyty, piórniki, kredki czy też plecaki. Dla wielu rodziców kompletowanie szkolnej wyprawki to wydatek przekraczający ich możliwości. Dlatego już w trakcie wakacji z kolejną edycją akcji Tornister pełen uśmiechu rusza poznańska Caritas. Celem jest zbiórka najpotrzebniejszych materiałów dla młodych uczniów.
5: Polega ona na tym, że kupujemy 500 tornistrów i wypełniamy je produktami szkolnymi. Są to ołówki, bloki rysunkowe, zeszyty, plastelina, wszystko, czego dzieci mogą potrzebować. Dlatego prosimy Was o wsparcie naszej zbiórki na stronie caritaspoznań.pl, żeby wypełnić te tornistry przede wszystkim uśmiechem.
2: Mówiła Maria Książkiewicz z Caritas Poznań. Na stronie Caritasu znajdziecie listę najbardziej potrzebnych artykułów i informacji o tym, jak włączyć się do zbiórki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Za 20 minut będzie godzina 14. Słyszeliście w faktach o niebezpiecznej pogodzie na Dolnym Śląsku. Potężna nawałnica nad Jelenią Górą. Wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Jest niestety sporo zniszczeń. Co się dzieje na miejscu? O tym opowie nam nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, co się dzieje w tej chwili.
1: Mieszkańcy Jeleniej Góry mówią o istnym Armagedonie, bo to była nie tylko ściana deszczu, ale także grat i bardzo, bardzo silny wiatr. W pewnym momencie lało tak, że nie było nic widać. W ciągu zaledwie 40 minut stacja meteorologiczna odnotowała opad deszczu o łącznej sumie 55 mm, czyli bardzo, bardzo dużo. Telefon alarmowy właściwie nie przestaje dzwonić, powiedział mi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej.
2: Podtopione budynki, pomieszczenia, zalane ulice, powalone drzewa w pasie drogi. Mamy uszkodzony jeden budynek, dużo powalonych drzew w pasach drogi. Tu chciałbym zwrócić szczególną uwagę do Państwa, że jeżeli jedziecie Państwo ulicą i widzicie, że ta ulica jest częściowo zalana, zatrzymajcie się, nie wjeżdżajcie. W ten sposób utrudniacie nam pracę i powodujecie zagrożenie dla samych siebie bezpośrednio. Przykłady już takie mamy dzisiaj z miasta, że auta utknęły. Na chwilę obecną mamy jeszcze uszkodzony jeden budynek produkcyjno-magazynowy. Na chwilę obecną trwają tutaj działania. Z budynku zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma.
1: W tej chwili strażacy czekają na nadzór budowlany na miejscu, który stwierdzi, czy budynek nie grozi zawaleniem. Na ulicy Ogińskiego zablokowany jest fragment drogi z powodu powalonego drzewa. Ulica Wincentego Pola jest zablokowana z tego samego powodu. Objazd wyznaczono ulicą Chłopską. Zalane jest również rondo na ulicy Wrocławskiej i wiele, wiele innych. Strażacy wypompowują wodę m.in. z Moniuszki, Grunwaldzkiej, Długiej, Leśnej, Mickiewicza, Karkonoskiej. Deszczówka dostała się niestety także do niektórych domów, ucierpiało także Muzeum Sentymentów. W Kowarach, w których byliśmy jakiś czas temu z naszym wozem satelitarnym, oni informują z kolei o zalaniu pomieszczeń. Na razie zamknęli obiekt. Zablokowana jest także droga ze Staniszowa do Jeleniej Góry. Tam spadło drzewo, ale tych zgłoszeń, tak jak mówię, cały czas przybywa.
0: Martyna, powiedz, jak wyglądają prognozy na najbliższe godziny?
1: Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy całego Dolnego Śląska i obowiązuje do godziny 23. Ta burza cały czas się przemieszcza, dotarła już m.in. do Lwówka Śląskiego, do Zgorzelca, do Bolesławca i tam także sytuacja jest trudna. Wiele zgłoszeń do Straży Pożarnej. Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski apeluje o ostrożność w całym regionie.
2: I jeżeli nie mamy potrzeby, nie wychodźmy z budynku, przeczekajmy tą ulewę, przeczekajmy tą burzę, nie przemieszczajmy się samochodami, bo to utrudnia dla nas przemieszczanie się po mieście, jeździmy dużymi autami, warunki są bardzo ciężkie, także tu jest apel o rozwagę, jeżeli musimy gdzieś się przemieszczać. Jeżeli mamy coś do zabezpieczenia na tarasie, na balkonie, przy budynku, zróbmy to, żeby nie powodować dodatkowych zagrożeń dla wszystkich koło.
1: Ja też dostałam taki alert z ostrzeżeniem. Wrocław przygotowuje się na to wielkie uderzenie burzy. Według prognoz ona powinna nadejść około godziny 17, ale ja wciąż mam nadzieję, że chociaż Wrocław dziś oszczędzi.
0: Martyna Czerwińska, nasza dolnośląska reporterka. Bardzo Ci, Martyna, dziękujemy.

Radio RMF 24, jeszcze przed faktami. Do faktów nam zostało 9 minut, ale ważna sprawa, bo mamy komentarz Jarosława Kaczyńskiego do pewnie znanych wam już słów Przemysława Czarnka. Przypomnę, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Przemysław Czarnek w poniedziałkowej rozmowie z telewizją Republika powiedział, cytuję dokładnie, trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. No, ta wypowiedź nie spodobała się też prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, który miał właśnie napisać na portalu X. PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. To jest wpis prezesa Jarosława Kaczyńskiego na portalu X. Kaczyński dodał też, że sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Zapowiada się zatem polityczna burza, zapowiada się polityczna, no, chyba poważna sprawa rzeczywiście. Będziemy do niej wracać, nie tylko w Radiu RMF 24, także w faktach. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oczywiście o 10 rano, a już teraz spokojny wieczór zapewni wam Krzysztof Urbania.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: No i czas na fakty. Jest godzina 14:00. Jest razem z nami Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie i zapraszam. Nawałnica nad Jelenią Górą wyrządziła wiele szkód. Na szczęście nikt nie został ranny. Zalane ulice i posesje również po przejściu nawałnicy nad Przemyślem. Zarzuty nie tylko przekroczenia uprawnień, ale też wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów grożą byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Macieja Świerskiego oraz Cezarego Jurkiewicza. W faktach mamy także ostrzeżenie dla kierowców podróżujących A4 w Małopolsce. Potężne nawałnice nad Jelenią Górą. W mieście i okolicach intensywnie pada i bardzo mocno wieje. Na linii ponownie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jaka jest w tej chwili sytuacja?
2: Na szczęście nie pada już grat, ale deszcz nie odpuszcza. Strażacy mają apel do kierowców. Jak się okazuje, wiele aut ugrzęzło w rozlewiskach na ulicach.
3: I tu chciałbym zwrócić szczególną uwagę do Państwa, że jeżeli idziecie Państwo ulicą i widzicie, że ta ulica jest częściowo zalana, zatrzymajcie się, nie wjeżdżajcie. W ten sposób utrudniacie nam pracę i powodujecie zagrożenie dla samych siebie bezpośrednio. Przykłady już takie mamy dzisiaj w miasta, że auta utknęły.
2: Mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z Jeleniogórskiej Straży Pożarnej. Wiatr był tak silny, że uszkodził konstrukcję dachu i ścian jednego z budynków. To magazyn fabryki przy Konstytucji 3 maja.
3: Z budynku zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie.
2: Dachu i ścian jednego z budynków. To magazyn fabryki przy Konstytucji 3 maja.

0: Od wielkich rozmiarów grożą byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Informację przekazała prokuratura regionalna w Rzeszowie, prowadząca śledztwo w sprawie wydania przez fundację blisko 8,5 miliona złotych na kampanię Sprawiedliwe Sądy.
1: Śledztwo prowadzone jest m.in. w kierunku przestępstwa niegospodarności, czyli czynu zabronionego z artykułu 296 paragraf 3 kodeksu karnego, zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Informował szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Zatrzymany na Suwalszczyźnie były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski oraz zatrzymany w Warszawie były prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz są właśnie przewożeni do Rzeszowa, gdzie mają stanąć przed prokuratorem.
2: Wakacyjne fakty RMF FM.
0: Ruszamy w kolejną wakacyjną podróż z akcją Pyszne, bo polskie. Przez całe lato odwiedzamy miejsca polecone przez Was, naszych słuchaczy, i mówimy o smakach, które warto poznać. Z nami są już Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys. Witajcie.
3: Dzień dobry, jesteśmy. Dzień dobry.
0: I już wyruszyliście, prawda, w trasę.
3: Tak.
0: Gdzie
3: tak.
0: Jutro będziecie? Zdradzicie?
3: Odkryjemy smaki Małopolski.
4: W Nowym Sączu odwiedzimy jedyną w Polsce plantację polskiego imbiru. W Łabowej zjemy pyszne ryby, a do karczmy u Walusia w Krynicy Zdroju wpadniemy na regionalną ucztę.
3: A wśród zgłoszeń w oczy rzucił nam się jeszcze jeden wpis od słuchacza Mateusza. Maćku, jak to było? Polecamy żurek z zajazdu Zagłoba w Jurkowie między Krakowem a Krynicą. Serwowany od ponad 30 lat. Od 1993 roku wydaliśmy ponad 400 tysięcy porcji. Tak napisał do nas Mateusz. No i wpadliśmy do Zagłoby, do Mateusza. W czym tkwi sekret? Czemu ten wasz żurek jest taki pyszny?
5: No ja mam w ogóle teorię, że żurek to jest najlepsza zupa na świecie. A dlaczego akurat do nas tak tłumnie ludzie przyjeżdżają na ten żurek? Myślę, że dlatego, że wkładamy dużo serducha w to, jak gotujemy, świeże lokalne składniki, no i tradycyjna receptura, która ma kilka.
3: No właśnie, bo ty obiecałeś, że powiesz nam, zdradzisz nam przepis na to cudo. No to słuchamy.
5: Przepis mogę zdradzić, natomiast na gotowe danie składają się trzy czynniki. Przepis, kucharz i kuchnia. I jeżeli będziecie mieć sam przepis i będziecie go chcieli odtworzyć gdzieś u siebie, to nie wyjdzie, chyba że porwiecie mnie razem ze sobą.
3: Ewo, próbowaliśmy.
4: No, tak jest.
3: Bądźcie
4: jak Mateusz. Zaproście nas do siebie przez specjalny formularz na rmf24.pl.
0: Dziękujemy pięknie, polecamy Pyszne, bo polskie. Jutro od 7 w Faktach RMF FM i znowu będzie przepysznie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
7: Ale nam fakty zrobiły smaka, naprawdę. Dobrze, co u nas? Ostatnio nocami warto obserwować przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską. Dzisiaj będzie jeden z takich dłuższych przelotów i o tym ze szczegółami już za chwilę. Porozmawiamy również o wieczornym półfinale Hiszpania-Francja. Naszym gościem będzie były piłkarz Cezary Wilk, ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. Witam i zapraszam. Krzysztof Urbaniak. Nie.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, nad Polską trwa sezon wieczornych przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Stacja pojawia się zazwyczaj po zachodzie słońca, kiedy dla obserwatorów na Ziemi panuje już zmrok, ale panele słoneczne ISS są jeszcze oświetlone promieniami słonecznymi. W Radiu RMF 24 teraz gość, astronom, dr Leszek Boszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Panie doktorze, jak znaleźć tą stację ISS na niebie?
1: Jest bardzo charakterystycznym obiektem, chociaż teraz wieczorem bardzo mocno polecam nad zachodnim horyzontem, już po zachodzie słońca bardzo jasno świeci Wenus. Natomiast w momencie, gdy ISS się pojawi, ISS, tak, International Space Station, gdy się pojawi, to rzeczywiście, ja tutaj sobie zrobiłem taką listę, rzeczywiście będzie miała jasność w niektórych przypadkach dorównującą jasności tej właśnie planety Wenus. No i teraz pytanie, jak ją odszukać, to jest może inaczej. My nie możemy wyjść w dowolnym momencie i próbować odszukać stacji kosmicznej, tylko musimy wiedzieć dokładnie, o której godzinie będzie ona na naszym niebie. Ja pamiętam w czasie pokazów nieba, ja sprawdzałem i robiłem taki, o, popatrzcie, UFO, tak? Bo wiedziałem dokładnie kiedy. Ja serdecznie polecam taką stronę heavens-above.com. Heavens above, niebo, myślnik nad nami, tak? heavensabove.com. I tam, strona jest po polsku oczywiście, i tam możemy sobie ustawić dokładne miejsce obserwacji, wybrać na mapie. Ja wybrałem właśnie Warszawę, żeby było gdzieś tam w środku, i są przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i jest dokładny czas początku, dokładny czas końca. Co więcej, gdy klikniemy na konkretną datę, to nam się wygeneruje mapka nieba z trajektorią tej stacji. Dlatego wiem na przykład, że najbliższy przelot nad Warszawą będzie widoczny 14 lipca, to jest dzisiaj, chyba jest 14, tak?
0: Dobrze, tak, tak.
1: Bo ja na wakacjach nie liczę godzin i dat. I zacznie się o 23:05 i 39 sekund, skończy się 3,5 minuty później. I będzie ona bardzo jasna, minus 3,8 magnitudo, czyli tak jak Wenus, i będzie sobie leciała przez 3/4 nieba. Także polecam bardzo serdecznie. Jest to dosyć spektakularne zjawisko i żeby powiedzieć, to będzie już po północy, o godzinie 00:42, czyli niecałe dwie godziny później. Stacja kosmiczna potrzebuje dokładnie 90 kilka minut, żeby przelecieć naokoło Ziemi. Będzie następny przelot widoczny, potem 15 lipca wieczorem, 22:18, 23:55, potem 16, kolejny przelot 17 i tak dalej. Praktycznie tutaj w tych dniach codziennie będzie można co najmniej jeden taki przelot spróbować zaobserwować.
0: Panie doktorze, pan już o tym wspominał, że jest pan na wakacjach, nie liczę godzin i dni. Południe Hiszpanii, o ile dobrze się orientuję. Czy tam nocne niebo mocno różni się od naszego?
1: No przede wszystkim tutaj od kilku dni, jak tutaj jestem, to na niebie nie było praktycznie ani jednej chmurki, dlatego jest bardzo, bardzo sympatycznie. Jeżeli wychodzi się około północy, to naprawdę wieczorem pięknie świeci Wenus, akurat mam widok, tak, z tarasu na Wenus i codziennie ją podziwiam, natomiast troszkę później, około północy, wspaniale widać rozgwieżdżone niebo. W kierunku południowym ja teraz bardzo polecam, bo to jest ta najlepsza pora, żeby w najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny, Spikę, Kłos, spróbować dostrzec. Żeby spróbować dostrzec, a to tylko pora letnia, Antares. To jest taka czerwono świecąca gwiazda, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona. Ona tylko właśnie gdzieś tam koniec lipca, sierpień jest widoczna. widoczna dosyć nisko nad południowym horyzontem, tak w okolicach północy można próbować. Gdy wyjdziemy poszukać stacji kosmicznej, to znajdziemy te gwiazdy. No a poza tym, no, Droga Mleczna, tylko że musi być już ciemno, tak? A już się skończyły te białe noce, więc za chwilę już będzie zupełnie normalnie. Sierpień to już jest normalna noc.
0: A Perseidy kiedy, panie doktorze?
1: Tutaj jest taka sympatyczna sytuacja. Perseidy maksimum, tak jak co roku, w okolicach 12 sierpnia, ale 12 sierpnia mamy zaćmienie. Zaćmienie słońca, które będzie możliwe do obserwacji. A niestety w Polsce to tylko tam niewielkie to zaćmienie będzie, niewiele będzie widać z tego zaćmienia. Natomiast no, w Europie, akurat w Hiszpanii, tylko że to nie było w moich planach, ale jeżeli ktoś nie zaobserwuje tego zaćmienia, to za rok będzie bardzo spektakularne zaćmienie, ale wtedy trzeba się udać gdzieś do północnej Afryki, do Egiptu, połączyć to z wakacjami i też będzie latem wspaniałe zaćmienie słońca. Także i Perseidy tak, 12. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i że będzie można obserwować spadające gwiazdy. Przypomnę tylko, że 12 to jest maksimum, ale Perseidy już na początku sierpnia, gdzieś tak prawie, że do końcówki sierpnia są możliwe do obserwacji.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie doktorze, no to cały czas takiej znakomitej pogody do oglądania nieba i nie tylko.
1: Tak, tu akurat tak. Tutaj jest, prognozy są tu pogoda się sprawdza. O, zachęcam tak wszystkich, bo jest bardzo ładnie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniamy się.
1: Do usłyszenia.
0: Oczywiście,
1: do dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Oczywiście dobrej pogody życzymy wszystkim, którzy akurat na urlopach. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF 24 teraz ważna informacja dla wszystkich planujących wypoczynek nad morzem. W związku z silnym wiatrem, wysoką falą i groźnymi bakteriami coli znaczna część plaż na wybrzeżu jest zamknięta. Czerwoną flagę turyści zobaczą m.in. na kąpieliskach w Jarosławcu, Dziwnowie i Międzywodziu. Podobna sytuacja panuje na kąpieliskach w województwie pomorskim. Czerwone flagi powiewają m.in. w Chałupach, Władysławowie i w Jastrzębiej Górze. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Radio RMF 24. Już za chwilę u nas najnowsze wydanie faktów. Zostańcie z nami, jest 14:23.

0: ogłosz.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: 14.31, fakty i Mateusz Bożek.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Morzem Bałtyckim zaledwie około 30 km od wybrzeży Polski. Poinformował o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej, podkreślił Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową i jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Tak do słów kandydata na premiera w TV Republika odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przypomnę, Czarnek podczas rozmowy dla stacji stwierdził, że Unia Europejska nie powinna wspierać Ukrainy, dopóki kraj nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Szef partii podkreślił, że pomoc militarna realizowana również przez wspólnotę jest, tu cytat, bezwzględnie potrzebna.
2: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
1: Uczelnie wyższe wkrótce ogłoszą listę przyjętych na studia, a my pytamy dziś słuchaczy, czy ich zdaniem wyższe wykształcenie przekłada się na wyższe zarobki.
3: Wydaje mi się, że nie, to zależy od człowieka i bez wykształcenia też niektórzy są bardziej ogarnięci niż z wykształceniem, o tak.
4: Znaczy może w jakichś szpitalach i ten jak widać, no to tak, dyscyplina, o.
5: Wciąż w większości branż, ja pracuję w IT, wciąż niestety jest betonowe podejście co do wykształcenia. Warto je mieć, by niektórzy wyżej postawieni nie patrzyli na pracownika krzywo.
1: Mówili mieszkańcy Warszawy. O 21.00 w Arlington w Teksasie Francja i Hiszpania zmierzą się w pojedynku o awans do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obecni wicemistrzowie świata kontra aktualni mistrzowie Europy. Bardzo dokładnie analizowaliśmy Francję i jej grę podczas tego turnieju. Mają zawodników światowej klasy, ale my też. Szczerze mówiąc, celem gry jest próba narzucenia własnych mocnych stron. Próba narzucenia swojego stylu gry przeciwnikowi. Chodzi oczywiście również o to, aby nie pozwolić mu wykorzystać swoich największych atutów. Tego, w czym jest dobry. O to właśnie chodzi w piłce nożnej.
6: Y por supuesto intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas que tiene el rival.
1: Przed spotkaniem mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. O tym, kto awansuje do finału, przekonamy się dziś wieczorem. Przypomnę, początek meczu o 21.00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do poszukiwań Pumy z województwa zachodniopomorskiego. Tak jak już informowaliśmy, została schwytana, ale jej przygoda się nie kończy. Zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie przebywa na kwarantannie. Łączymy się więc z naszym wielkopolskim reporterem na linii Beniamin Kubiak-Piłat. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co wiemy o Pumie, która trafiła do poznańskiego ogrodu?
1: No to jest osobnik on lub ona, tego jeszcze do końca nie wiadomo, bo tutaj opiekunowie z poznańskiego zoo jeszcze nie mieli okazji tak dokładnie przebadać tego zwierzęcia. Szacują, że to jest młody osobnik w wieku około 6-7 miesięcy. No i co najważniejsze, według takich wstępnych badań, obserwacji tego, co mogli zauważyć w ciągu ostatniej doby tak naprawdę, bo to zwierzę wczoraj przyjechało tutaj do poznańskiego ogrodu zoologicznego, no to wydaje się, że ta puma musiała przebywać w środowisku ludzkim, że nie jest jej obce przebywanie wśród ludzi, że ona nie reaguje w taki naturalny sposób na obecność człowieka, o czym zresztą opowiedział mi dzisiaj Remigiusz Koziński, kierownik nowego zoo w Poznaniu.
2: Widzimy z zachowania, że rzeczywiście jest to zwierzę, które no ewidentnie reaguje na człowieka tak, że ono musiało tego człowieka wcześniej widzieć. Nie jesteśmy dla niej zjawiskiem paranormalnym, że tak powiem.
1: Czyli to nie jest bardzo dzikie zwierzę?
2: Nie, to nie jest bardzo dzikie zwierzę. Zresztą no, lokalizacja wskazuje na to i wiek, że to zwierzę musiało uciec z jakiejś hodowli. Myślę, że skoro ktoś schował głowę w piasek i tego zwierzęcia nie szuka, to znaczy, że była to hodowla najprawdopodobniej nielegalna i pod tym kątem gdzieś centralny azyl dla zwierząt, który poprosił nas o pomoc w tej sprawie, będzie pewnie próbował dociec, skąd ona się tam właśnie wzięła, czyli w lasach województwa zachodniopomorskiego, które jak wiadomo naturalnym środowiskiem pum nie są.
1: Ta kwarantanna, na której teraz przebywa puma, ma potrwać co najmniej miesiąc. Jeśli oczywiście będzie taka potrzeba, to ten czas będzie wydłużony.
0: A jak wygląda taka kwarantanna?
1: Pumy teraz nie możemy zobaczyć. Zarówno dziennikarze, jak i osoby, które przychodzą do zoo, nie mają takiej możliwości, by zobaczyć to zwierzę. Ono przebywa na specjalnym wybiegu zamkniętym, jest izolowane od innych zwierząt, tak by nie doszło do zakażenia jakimikolwiek chorobami. To zwierzę musi teraz trochę, mówiąc tak kolokwialnie, ale odchorować, musi pozostać same. Jeżeli będzie taka możliwość, no to tutaj opiekunowie z poznańskiego zoo będą przeprowadzać dalsze badania. Ważne jest to, by udało się na przykład pobrać krew do badań, wykonać pomiary specjalistyczne, badania. Dalej jednak wiadomo, że puma złapana w województwie zachodniopomorskim nie będzie stałą mieszkanką poznańskiego ogrodu zoologicznego.
0: Mhm. A coś jeszcze wiemy o tym, co dalej stanie się z tą pumą?
1: Puma nie może zostać w Poznaniu z tego względu, że tutaj po prostu nie ma warunków do przebywania takiego zwierzęcia. Ta woliera, na której pumy zazwyczaj przebywają, czy to w azylach, czy to w ogrodach zoologicznych, to musi być naprawdę taka woliera sporych rozmiarów, która nie będzie umożliwiała jakichkolwiek takich właśnie niespodziewanych wycieczek kotowatych. Takiego miejsca w Poznaniu niestety nie ma. Ten azyl, ta kwarantanna, na której teraz przebywa puma, no to jest rozwiązanie tymczasowe. Natomiast z tego, co udało mi się ustalić, no to najprawdopodobniej centralny azyl dla zwierząt będzie szukał stałego miejsca zamieszkania dla nowej pumy, dla tej pumy, nowego stałego miejsca zamieszkania dla tej pumy. To będzie prawdopodobnie albo azyl właśnie dla takich dzikich zwierząt, albo już przystosowany, gotowy na to ogród zoologiczny gdzieś na zachodzie Europy.
0: O czym reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, wielkie dzięki. Gorąco w Poznaniu już?
1: 27 stopni z tego, co widzę teraz na termometrze. Słoneczko cały czas świeci, deszcz na szczęście ten rejon Polski omija.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz. Do informacji pogodowych oczywiście wrócimy w Radiu RMF 24 i mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do naszego nowego podcastu Wojna Światowa. Michał Zieliński porusza w nim tematy dotyczące geopolityki, ale nie tylko. Zastanawia się wraz z ekspertami, o co walczą dziś światowe mocarstwa i kto ma aktualnie przewagę w tej walce. W pierwszym odcinku poruszony został temat idei stanu demokracji, która zdaje się przegrywać walkę z autokracją. Stopniową utratę przewagi można zauważyć także na polu technologicznym. Dlaczego tak się dzieje? Co pozwala Chinom szybciej wprowadzać innowacje? Posłuchajmy.
1: No coś, czego często brakuje, tak jak mówię, właśnie w tych demokracjach, no, że myśli się dłużej niż na jedną kadencję.
2: Ale właśnie, co tu jest decydujące? Ta perspektywa czasowa, brak jakiejś centralizacji tego procesu decyzyjnego dotyczącego rozwoju państwa? Czy przemoc? Czy może kultura, cywilizacja, jakaś spuścizna wielowiekowa?
1: Śledzę ten rozwój technologiczny i on jest dość niesamowity w Chinach, więc rzeczywiście coś wydaje się tam działać w sposób taki zaskakujący i myślę, że dla wielu z nas jeszcze te 10-20 lat temu uważaliśmy, że te Chiny tylko naśladują, a teraz rzeczywiście zaczęły wytwarzać nowe technologie. Czy my zaczynamy naśladować Chiny, czy powinniśmy się od nich uczyć? Więc no, coś, co moim zdaniem jest najważniejsze i to jest najważniejsze i w tych państwach autorytarnych i w demokracjach, no to jednak skupienie się na tym, no, żeby decyzje były podejmowane w sposób merytoryczny, tak? No, żebyśmy do każdego stanowiska dobierali jak najlepszą osobę, jaką możemy zdobyć na rynku, tak? Czyli która no, po prostu będzie bardzo sprawny i taki menedżersko sprawny i też merytorycznie sprawny, podejmowała decyzje i opiekowała się tym tematem.
0: Tak mówił profesor Piotr Sankowski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Zielińskim. Zapraszam do słuchania nowego podcastu Radia RMF 24 na naszym YouTubie oraz na platformach podcastowych. Tu Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji, już za chwilę fakty o 15:00.

0: 15, czas na fakty, zaprasza Ewa Kwaśny.
1: Będzie centralny rejestr miejsc noclegowych. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zmian w najmie krótkoterminowym. Jest wniosek prokuratora generalnego do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury europosła Grzegorza Brauna. W faktach także Robert Lewandowski za 2 godziny pojawi się na treningu Chicago Fire.
2: Polonia oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire.
1: Jest 15. Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
3: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
1: Wyjaśniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury europosła Grzegorza Brauna. Skierowany dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek prokuratora generalnego wynika z 5-krotnego unikania przez Grzegorza Brauna stawienia się na wezwania prokuratury w związku z zamiarem postawienia mu zarzutów. Chodzi o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności i znieważenie lekarki w szpitalu w Świdnicy. Każdy polityk, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością. Tak posłowie koalicji rządzącej komentują zatrzymanie przez CBA Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury fundacja mogła stracić na tym ponad 8 milionów złotych. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Dzień dobry.
1: Jakubie, co jeszcze mówią politycy?
4: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że

0: zostanie oficjalnie zaprezentowany w czasie konferencji prasowej. Na miejscu w Chicago jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co się tam teraz dzieje?
1: Odliczamy godziny do tego momentu, kiedy będziemy mogli zobaczyć tutaj Roberta Lewandowskiego. Czekają także kibice w koszulkach z przygotowanym dopingiem. Co to oznacza dla Polonii, pojawienie się tutaj Roberta Lewandowskiego?
2: No to jest wielki zaszczyt dla nas. Ja myślę, że Polonia jest bardzo zadowolona. Ja osobiście czekam na Roberta. Polonia no, oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire.
1: Słyszałem, że nawet miejscowy proboszcz dopinguje Robertowi Lewandowskiemu.
2: Tak, oczywiście. I proboszcz, i siostra zakonna. Robert jest znany na całym świecie, nie tylko wśród Polaków. Wśród Meksykanów znam tutaj. Wszystkich, kogo się pytam. Ludzi z całego świata.
1: Dzisiaj prezentacja Roberta Lewandowskiego, także krótka konferencja prasowa. Z Chicago Paweł Żuchowski.
0: Nasz korespondent będzie relacjonował na bieżąco powitanie Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Będziemy się z nim łączyć również w kolejnych faktach, to już o 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24.
5: Ewa Kwaśny, bardzo dziękujemy za fakty, a za chwilę porozmawiamy o ćwiczeniach wojskowych tak zwanej koalicji chętnych, które odbędą się w Polsce jesienią. I o tym porozmawiam z gościem, będzie z nami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF24. Specjalne ćwiczenia wojskowe tzw. koalicji chętnych, pierwsze, w których będą brały udział wojska francuskie i brytyjskie, odbędą się w Polsce jesienią tego roku, informował dzisiaj premier Donald Tusk. No i o tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i dziennikarz radia RMF24. Dzień dobry, panie komandorze, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak będą wyglądały według pana takie specjalne ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych i jak może wyglądać model zarządzania takimi wojskami?
1: Panie doktorze, w ogóle nie mam zielonego pojęcia, dlatego że my jesteśmy organizatorami tego ćwiczenia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, my nie zamierzamy brać udziału w tej koalicji chętnych, czyli w tych państwach, które zamierzają pomóc w jakiś sposób Ukrainie w momencie, kiedy zapadnie pokój. Bo my stwierdziliśmy, że nie będziemy wysyłali swoich żołnierzy. Natomiast no, tutaj zapowiadane ze strony naszego wojska jest to, że my jako organizatorzy będziemy tutaj działali. Ja myślę, że wybór Polski jest bardzo ważny, dlatego że my tutaj mamy teren bardzo podobny do tego, co jest na Ukrainie, więc tutaj niewątpliwie będzie w jakiś sposób działanie, które będzie przydatne dla wojsk ćwiczących. Natomiast to, jak my będziemy brali w tym udział, powiem szczerze, nie wiem. Jestem ciekawy i autentycznie czekam na informacje przekazywane z Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: A gdzie będą się odbywały takie ćwiczenia? To już wiemy dokładnie?
1: Panie doktorze, ja tutaj przeglądałem właśnie specjalnie dzisiaj przed tym spotkaniem tutaj informacje, natomiast powiem szczerze, jest tutaj bardzo mało informacji, przede wszystkim na temat udziału polskiej strony. Mówi się o polskich siłach, mówi się o siłach francuskich, ja zresztą i o siłach angielskich. Natomiast ja słuchałem bardzo mocno komunikatu, który był przekazywany w momencie, kiedy była defilada, bo w Paryżu dzisiaj się odbywała ta defilada na polach elizejskich. Ja tam słuchałem bardzo komentarzy ze strony francuskiej. I Francuzi podkreślali, że to będzie współpraca Polski, będzie współpraca Wielkiej Brytanii, będzie współpraca Francji i jeszcze dodatkowo Niemiec. Więc tutaj w jakiś sposób my jesteśmy w grze. Natomiast w jakiej to ma być formie, biorąc pod uwagę nasze deklaracje naszego rządu, że my w jakikolwiek sposób nie będziemy wysyłali żołnierzy na Ukrainę, z tym, że ja powtarzam, nie do walki, ale w ramach takiej misji pokojowej w momencie, kiedy nastanie pokój, żeby ten pokój utrzymać, no to ja tutaj nie wiem. Natomiast Francuzi o tym wspominali. Mówili, że Polska będzie w tym brała udział.
0: A jaki jest potencjał wojsk koalicji chętnych? Czy można je jakoś porównać na przykład do potencjału Rosji? Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych.
1: Panie doktorze, nie wolno porównywać, dlatego że my tutaj mówimy o siłach tak zwanych pokojowych, czyli o siłach, ta koalicja chętnych, to by ona została stworzona w odniesieniu do państw, które w jakiś sposób chcą gwarantować pokój, który zostanie zawarty na Ukrainie. Albo inaczej, ten rozejm, bo tam o pokoju raczej mowy nie ma, chyba że Rosjanie się wycofają z terenu Ukrainy. I tutaj to jest najważniejsze, że my tak naprawdę mamy deklaracje, natomiast te deklaracje są jednym ważnym uwarunkowaniem, cały czas pod takie, one mają cały czas jedno uwarunkowanie, że wojna się skończy. Dopiero wtedy wojsko będzie wysłane. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie potencjału, no to tutaj Rosja w tej chwili nie ma żadnych szans, jeżeli chodzi o potencjał taki, dlatego że no, sama nawet Europa, nie mówię o całym NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, ale nawet sama Europa ma tutaj większy potencjał niż Federacja Rosyjska w tej chwili. Nie mówię oczywiście o broni jądrowej. To jest zupełnie inna sprawa. Tego tematu nie tykamy. Natomiast jeżeli chodzi o taką działanie konwencjonalne, no to tutaj ja bym się jednak był bardziej optymistą. Są wakacje, więc tutaj nie straszmy się za bardzo. Ja słyszałem cały czas poglądy na temat tego, że w ciągu 2 lat Rosja będzie w stanie zaatakować kraje bałtyckie oraz Finlandię i być może Polskę. Natomiast nie będzie to działanie, które przyniesie korzyści takie, że na przykład oni zajmą jakieś terytorium. To będzie działanie być może podprogowe, natomiast niestety dla nas w takim starciu konwencjonalnym Federacja Rosyjska nie ma szans. Przede wszystkim w lotnictwie. Tutaj przewaga ze strony krajów natowskich i krajów europejskich, nawet samych, biorąc pod uwagę tylko tą liczebność sił, dla Rosjan niestety NATO ma ogromną przewagę i tutaj Rosjanie niewiele zdziałają.
0: Całe szczęście. Panie komandorze, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział z kolei, tutaj cytat, mamy jasny plan rozmieszczenia sił międzynarodowych na Ukrainie, obejmuje on 25 państw, które są gotowe do rozmieszczenia ich dosłownie w ciągu kilku dni, gdy tylko nastąpi zawieszenie broni. Pan wspominał o tym. A pan w ogóle wierzy w skuteczność takiego rozwiązania?
1: Tak, ja myślę, że tak, dlatego że to nastąpi za zgodą Federacji Rosyjskiej, dlatego że w układzie pokojowym, który wygeneruje od razu takie działanie, będzie zgoda na takie wejście. Ja myślę, że to będzie jeden z warunków, dlatego że to nie będzie tak, że my tutaj pokój, a my wyrzucimy wojska. Musi się na to Federacja Rosyjska zgodzić i stąd moje zdziwienie było takie w momencie, kiedy my deklarowaliśmy jasno, że my tam takich wojsk nie będziemy wysyłali. Czyli, że my w tej koalicji chętnych nie będziemy brali udziału. Dla mnie to było dziwne, dlatego że Polska od samego początku była zaangażowana w pomoc Ukrainie. Angażowaliśmy się bardzo mocno i chyba najbardziej ze wszystkich krajów europejskich. A w tej chwili tą śmietankę z tego wszystkiego będą zbierały kraje, które na samym końcu powiedziały, dobra, to my tam wyślemy paru żołnierzy, będziemy wtedy chronili w momencie, kiedy zastanie pokój. Powtarzam jeszcze raz, kiedy nastanie pokój. Natomiast myśmy się z tego wycofali. I
0: nie chcemy drażnić Rosji naszym wojskiem?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to jest głupota naszych polityków, którzy myślą, że w ten sposób przypodobają się tej bardziej prawej stronie, która mówi, że my nie wyślemy ani jednego żołnierza, bo nasi żołnierze nie będą ginęli za Ukraińców. To jest największy błąd, bo nikt nie mówi o wysyłaniu żołnierzy do walki. Natomiast ci żołnierze byli gwarantem tego, że nasz przemysł, który chciałby uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, miałby podstawę do tego, żeby tam być. Nie ma waszych żołnierzy, nie ma waszego przemysłu. Tak prawdopodobnie będzie to traktowane.
0: A czym, panie komandorze, ta misja koalicji chętnych różniłaby się od misji NATO albo Unii Europejskiej?
1: No i właśnie, panie redaktorze, niczym. Tak naprawdę my byśmy robili tam to samo, co robiliśmy w Gruzji, co robiliśmy na wzgórzach Golan, co robiliśmy w Serbii, w Jugosławii. Tamte działania też były związane z pewnym niebezpieczeństwem, no bo tam też się zdarzają niewybuchy, trzeba być bardzo ostrożnym. Od tego są specjalne szkolenia, na którym zresztą ja też byłem na przykład w Kielcach, gdzie się uczy żołnierzy, w jaki sposób mają się zachowywać, żeby na przykład być bezpiecznym w takim rejonie, gdzie na przykład wiadomo, że leży pełno złomu powojennego. Natomiast powiem szczerze, jeżeli my wysyłamy żołnierzy do Serbii, jeżeli my wysyłamy żołnierzy na Bliski Wschód, to ja nie wiem, dlaczego my nie chcemy w misji pokojowej, powtarzam jeszcze raz, nie na wojnę, ale w misji pokojowej nie wysyłać żołnierzy na Ukrainę. Tego sam osobiście nie rozumiem.
0: Panie komandorze, to jeszcze wrócę do informacji, no niemal przed chwili. We wtorek po godzinie 12 nad Bałtykiem około 30 km od Ustki doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IL-20 przez polską parę dyżurnych samolotów. Informował o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak pan skomentuje ten incydent?
1: Pamiętaj, że w ogóle nie skomentuję. Rosjanie latali, będą latali nad Bałtykiem cały czas. My przechwytujemy, w jaki sposób szkoli się w ten sposób pilotów, natomiast nie jest to ani żadnym wysiłkiem, dlatego że ten samolot się wcale nie ukrywał. On nie leciał nisko, on nie wykonywał żadnego zadania bojowego, a co najważniejsze, z tego co wiem, to nie naruszał naszych wód terytorialnych. Także przyzwyczajmy się do takich działań, bo Rosjanie będą latali cały czas. Natomiast sam typ tego samolotu to jest odpowiedź na pana pytanie, które było do tego, na temat porównania naszych sił. Tak. Ten samolot to jest samolot z czasów jeszcze rosyjskich, z czasów jeszcze radzieckich, w porównaniu do naszych samolotów, nawet takich, które Polska ma, to jest samolot nieporównywalnie gorszy. To jest technologia 3 generacje wcześniejsza do tego, co w tej chwili mają kraje NATO, więc to jest pokaz tego, że jednak nasi piloci, lecąc oczywiście robią zdjęcia tego samolotu, bo to jest pewne, natomiast traktują to jako taki skansen, oglądanie z czegoś, co jest w muzeum, bo ten samolot tak naprawdę nie ma większej wartości bojowej, no chyba, że tam zamontuje się jakieś ważniejsze uzbrojenie, no bo wiadomo, jeżeli ktoś będzie miał bombę, no to jest jakieś niebezpieczeństwo, natomiast jeżeli chodzi o technikę, technologię, to jest coś starego, co nie powinno nas denerwować.
0: Panie komandorze, my oczywiście zapraszamy też na teren wojskowy, który już jutro o godzinie 18 w radiu RMF 24. Czy temat planów koalicji chętnych wróci, panie komandorze?
1: Panie doktorze, niewątpliwie tak i niewątpliwie też będziemy tłumaczyli na temat tego, czym jest koalicja antybalistyczna, bo w Paryżu została zawiązana koalicja antybalistyczna, czyli tworzenie systemu antybalistycznego nad całą Europą, europejskiego. I proszę zwrócić uwagę, Polski w tym nie ma. I premier Tusk tłumaczył to w ten sposób, że przemysł, że nie ma oferty ze strony polskiego przemysłu. Postaram się wytłumaczyć, na czym polega niedorzeczność takiego sposobu tłumaczenia tej koalicji antybalistycznej, która też powstała w Paryżu dzisiaj.
0: Bardzo panu dziękuję za teraz komentarz w Radiu RMF 24. Gościem naszego programu był komandor porucznik rezerwy pan Maksymilian Dura. Panie komandorze, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o to, że prokuratura mogła postawić zarzuty m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Przypomnę, w połowie listopada zeszłego roku Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi. Prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu politykowi zarzutów, ale tak się nie stało. Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy polegające na opuszczeniu miejsca czynności bez zgody prokuratora albo niestawieniu się po zarządzonej przerwie uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego, informowała rzeczniczka prokuratorii generalnej Anna Adamiak, i stąd obecny wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę ustalenia rządu po debacie na temat ochrony zdrowia.

Poczekaj, no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Jak już informowaliśmy, rząd dzisiaj zajął się reformą ochrony zdrowia. Debatę tę śledził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest już w warszawskim studiu Radia RMF 24. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co ustalono?
1: A tu od razu doprecyzuję, że rząd dzisiaj rzeczywiście miał posiedzenie, natomiast ja dopytywałem, czy te zapowiadane od wielu dni reformy systemu ochrony zdrowia pojawiły się dzisiaj jako temat i nie pojawiły się, to znaczy one gdzieś tak nieformalnie oczywiście są w tle, bo to bardzo ważna sprawa, ale dzisiaj rząd przyjął zupełnie inne ustawy, między innymi głośną ustawę na temat najmu krótkoterminowego, która ma porządkować między innymi reguły wynajmowania tego typu miejsc, ten rynek i usług hotelarskich. O tym sporo mówiliśmy w faktach RMF FM o 15, o tym też sporo jeszcze dzisiaj pewnie będziemy mówić. Natomiast jeśli chodzi o reformę systemu ochrony zdrowia, to dzisiaj między innymi w Sejmie posiedzenie koła do takiego, powiedzmy, okrągłego stołu, jeśli chodzi o sprawy związane właśnie z ochroną zdrowia, z tym, co powinno się zmienić, czy wprowadzać górne limity zarobków i inne zmiany. To posiedzenie zorganizowała dzisiaj Polska 2050. To było jedno ze spotkań. Natomiast jeśli chodzi o posiedzenie rządu, ja właśnie wracam z konferencji prasowej wicepremiera, ministra obrony narodowej, lekarza Władysława Kosiniaka Kamysza, który dzisiaj prowadził to posiedzenie Rady Ministrów w zastępstwie premiera Donalda Tuska. Premier dzisiaj, jak wiemy, we Francji. Natomiast wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj odpowiadał na pytania dziennikarzy i pytałem, kiedy w końcu te projekty pojawią się na posiedzeniu Rady Ministrów, bo czas tutaj jest bardzo istotny. Słyszeliśmy zapowiedzi rządowe, że pierwsze efekty mają być we wrześniu, a przed nami wakacje sierpniowe w Sejmie. Wiemy, że to procedowanie nowych przepisów będzie wtedy utrudnione. Pytałem wobec tego wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, co może się teraz wydarzyć, kiedy w harmonogramie prac rządu pojawią się właśnie te zapowiadane reformy, które mają uporządkować sytuację, wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, o których ostatnio sporo słyszymy.
2: No jak najszybciej. To nie jest łatwa praca. Myślę, że w przyszłym tygodniu już pierwsze informacje powinny się pojawić. Na pewno ograniczenie zarobków, ten górny kap, to co przed chwilą mówiłem o tym, że przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. Granicę, za którą już tej akceptacji społecznej już nie ma dla tak wysokich zarobków lekarzy. To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce. To jest po prostu przesada. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
1: Ja dzisiaj też rozmawiałem z doradcą prezydenta do spraw systemu ochrony zdrowia, z profesorem Piotrem Czałderną i pytałem o ustawę, która jest na biurku prezydenta, jest też związana właśnie z zarobkami medyków, bo tutaj chodzi o tak zwaną ustawę PESEL-ową. Tę ustawę, którą przyjął niedawno w przyspieszonym tempie i Sejm, i potem Senat. Tę ustawę, która ma pozwolić zgromadzić i weryfikować, zbierać informacje o zarobkach pracowników szpitali na podstawie ich numerów PESEL i na podstawie ich numerów praw wykonywania zawodu. W tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję, czy podpisuje tę ustawę, czy ją zawetuje. Wiem, że tutaj trwają narady, debaty i niebawem, w najbliższych dniach, jeszcze przed weekendem, powinniśmy poznać tutaj odpowiedź właśnie na to pytanie. A jeśli chodzi o te ustawy i reformy zapowiadane przez rząd, słyszeliśmy tutaj jeden z tych najbardziej poważnie branych pod uwagę scenariuszy, to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Tutaj padła propozycja 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu. Także tego lekarza, który pracuje nie na etat, tylko w oparciu o kontrakt. Jest też rozważany scenariusz, aby wprowadzić górny limit, jeśli chodzi o część budżetu szpitala, jaka może być przeznaczana właśnie na wynagrodzenia, na pensje różnych pracowników i te przepisy, jak słyszymy, są przygotowywane. Sam jestem ciekawy i na pewno za tydzień, we wtorek sprawdzę, czy zgodnie z zapowiedzią wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza te przepisy będą wtedy brane pod uwagę i czy będą przedmiotem obrad właśnie Rady Ministrów. Będziemy sprawdzać dokładnie za tydzień.
0: Michale, coś jeszcze nas czeka w tym tygodniu, bo następne dni mogą być kluczowe.
1: Tak, dokładnie tak. Jutro ważny dzień, ponieważ jutro swoje stanowisko w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia ma zaprezentować Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, a właśnie lekarzy, jak wiemy, w największej mierze dotyczą te planowane zmiany i górne limity zarobków i także zmiany dotyczące zatrudnienia. Ten obowiązek zapowiadany przez rząd, przypomnę, aby lekarz pracował na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu i aby ewentualne dodatkowe aktywności, praca w innych miejscach była obarczona i wymagała zgody tego podstawowego swojego pracodawcy. Ten obowiązek przywiązania lekarzy do jednego szpitala jest wśród aktualnych pomysłów. Jutro Związek Zawodowy Lekarzy przedstawi swoje propozycje i to nieprzypadkowo jutro, bo w czwartek też jeszcze ważniejszy moim zdaniem, w mojej ocenie dzień, wtedy pojutrze w czwartek posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Tam będą przedstawiciele związków zawodowych, które działają w systemie ochrony zdrowia, czyli związkowcy, przedstawiciele i pielęgniarek, i położnych, i fizjoterapeutów, także lekarzy między innymi. Mają być także przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i z nimi spotkają się i przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, prezesi, wiceprezesi, a także ma być w czasie tego posiedzenia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i ma rozmawiać właśnie z przedstawicielami medyków. Wtedy także jednym z tych głównych tematów mają być te planowane zmiany i planowane nowe przepisy, jeszcze zanim, jak rozumiem, zajmie się nimi rząd. Jestem wobec tego ciekawy i co przyniesie ten tydzień, co zostanie konkretnie ustalone, bo na razie słyszymy o tych ogólnych zapowiedziach, że ma być uporządkowana sytuacja, jeśli chodzi o wydatki szpitali, że mają pojawić się pewnego rodzaju limity, ograniczenia, jeśli chodzi o zarobki, że to wszystko ma wyeliminować sytuacje, o których słyszymy co jakiś czas w kolejnych szpitalach, kiedy to pewni pacjenci, wybrani pacjenci byli przyjmowani poza procedurą, poza kolejką. Słyszymy także od czasu do czasu o rekordowych absolutnie zarobkach niektórych lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt i wiemy, że takie sytuacje mają być wyeliminowane. Temu mają służyć te zmiany, ale na razie to są tylko zapowiedzi. Czekamy na konkretne przepisy i dzisiaj usłyszałem w kancelarii premiera, że te przepisy za tydzień, we wtorek na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów już mają być. To z jednej strony i jeszcze jedna ważna informacja, którą dostałem dzisiaj po południu z Narodowego Funduszu Zdrowia, który wszczął dzisiaj kontrolę w jednej z przychodni w Piasecznie, bo tam też pojawiło się podejrzenie, że część osób, część pacjentów, polityków Koalicji Obywatelskiej mogła być przyjmowana poza procedurą i poza kolejką. Mam oficjalne potwierdzenie z centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, że ta kwestia jest sprawdzana, że to właśnie jest przedmiotem kontroli i tutaj wnioski z tej kontroli NFZ właśnie w mazowieckim Piasecznie, w tej konkretnej przychodni mamy poznać w połowie września i tej sprawy także oczywiście pilnujemy.
0: O czym dziennikarze RMF FM, Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Udanego popołudnia. Do usłyszenia.
0: Wzajemnie. Do usłyszenia. A w Radiu RMF 24 za chwilę porozmawiamy o ostrzeżeniach pogodowych, bo niestety znów nawałnice przechodzą nad Polską. Porozmawiam o tym z synoptykiem IMGW Przemysławem Makarewiczem. Zostańcie z nami. Jest 15:46.

0: ostrzeżeniach pogodowych porozmawiamy teraz w Radiu RMF 24, bo jak już mówiłem przed chwilą, niestety nawałnice znowu przechodzą przez Polskę. Z nami na łączach dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pan Przemysław Makarewicz. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Gdzie w tej chwili sytuacja jest najpoważniejsza?
1: Tak ogólnie ujmując, to w części południowej i południowo-zachodniej części kraju, tutaj gdzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego, drugiego i najwyższego trzeciego stopnia przed burzami i z tymi intensywnymi opadami deszczu, które tym zjawiskom towarzyszą. No, prognozowane dzisiaj te sumy opadów podczas tych burz to do około 50 litrów wody na metr kwadratowy, ale miejscami przewiduje się też, że punktowo te wartości będą znacznie wyższe, nawet osiągające do 70, 80, niewykluczone nawet do 90 litrów wody na metr kwadratowy. Te zjawiska były w ostatnich godzinach, one się cały czas w tej części południowej, częściowo zachodniej rozwijają. Tym burzom towarzyszą też silne porywy wiatru do około 70-80 km na godzinę lokalnie. No i ta sytuacja niestety będzie się utrzymywała także w godzinach wieczornych i nocnych. Tutaj też apeluję, żeby śledzić te ostrzeżenia i komunikaty, które Instytut Meteorologii cały czas dla państwa przygotowuje. Tutaj synoptycy czuwają, monitorują tą sytuację, reagują na bieżąco. Przed nami też dosyć trudna noc, jednak w tej południowej, częściowo centralnej części kraju te zjawiska nadal będą występowały, nadal te burze punktowo z takimi bardzo nawalnymi opadami deszczu, z porywami wiatru, a lokalnie także z opadami gradu. No i też ta pogoda w takim kształcie pozostanie z nami również jutro. Też spodziewamy się, że w tej części południowej głównie kraju będą nadal występowały bardzo intensywne opady deszczu podczas tych burz, punktowo przekraczające znacznie te 50, lokalnie nawet więcej, 70-80 mm opadu. No, chmury burzowe, które się tworzą w tym takim małogradientowym obszarze, one bardzo wolno się przemieszczają, więc też niekiedy nawet wykazują cechy takiej stacjonarności, więc te burze, jak się w którymś miejscu pojawiają, potrafią bardzo długo w tym jednym miejscu trwać nad jednym punktem i przynosić potężne ilości opadu.
0: Co jest tym bardziej niebezpieczne. Panie Przemysławie, kiedy skończy się ta gwałtowna burzowa aura, a kiedy rozpocznie się takie spokojne lato, które najbardziej lubimy?
1: Będziemy jeszcze musieli trochę poczekać z tymi burzami, jeszcze się będziemy w tych najbliższych dniach zmagać. Dodatkowo też będzie też miała ta temperatura maksymalna prognozowana tendencję do wzrostu. Będzie też w Polsce coraz cieplej. W piątek już na przeważającym obszarze kraju ta temperatura maksymalna może sięgać i przekraczać 30 stopni, szczególnie na zachodzie i na południu. I pod koniec tygodnia, po tym chyba najcieplejszym w tym tygodniu piątku, w sobotę od północnego zachodu, od zachodu stopniowo będzie się pogoda zmieniała, to znaczy wędrówka frontów atmosferycznych, napływ chłodniejszego powietrza, ten proces będzie stopniowy, najszybciej zacznie się na północnym zachodzie. Wymiana mas powietrza, pogoda nam się zacznie uspokajać, to znaczy przejdą te gwałtowne zjawiska, natomiast zrobi się wyraźnie chłodniej i to jest chyba zapowiedź tego przyszłego tygodnia, który w prognozach rysuje się jako zdecydowanie chłodniejszy.
0: Czyli będziemy odpoczywać od upałów. Bardzo panu dziękuję za te informacje. Gościem Radia RMF 24 był dyżurny synoptyk IMGW, pan Przemysław Makarewicz. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia, dobrej pogody.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Już za chwilę fakty RMF FM o 16.00.

0: Już prawie godzina 16, skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Tragiczny wypadek niedaleko Darłowa w zachodniopomorskim. Nastolatek na hulajnodze zginął po zderzeniu z nieoznakowanym radiowozem. Zalane posesje, nieprzejezdne ulice, burze przechodzą nad Polską. Jest już 500 interwencji strażaków. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy U-20, informuje szef MON-u. Przed kibicami piłki nożnej kolejne emocje mundialowe. Dziś pierwszy półfinał. Francja zagra z Hiszpanią. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do wypadku doszło niedaleko Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Informacje w sprawie tej tragedii zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
2: Radiowozem podróżowało 3 policjantów. Jak przekazała mi aspirant Kinga Warczak, rzeczniczka Komendy Policji w Sławnie, kierowca samochodu był trzeźwy. Do wypadku doszło chwilę przed południem na terenie miejscowości Kowalewiczki. 16-letniego chłopaka, który jechał na hulajnodze elektrycznej, nie udało się uratować. Sprawą zajmie się Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i prokuratura.
1: Prawie 500 interwencji strażaków, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Większość z tych zdarzeń dotyczy Dolnego Śląska. Nawałnica przeszła m.in. przez Jelenią Górę, ale także Lwówek Śląski, Zgorzelec i Kłodzko. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Liczba interwencji Straży Pożarnej wciąż rośnie. W tej chwili to już blisko 250. Najwięcej z samej Jeleniej Góry. Informowałam już w faktach o tym, że pod naporem wody w jednej z fabryk na Zabobrzu zawaliła się część ściany, ale jak informują służby, woda wdarła się także do galerii handlowej i do szpitala. Tych uszkodzonych budynków będzie prawdopodobnie jeszcze więcej. Wciąż napływają zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców. Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej apeluje o ostrożność.
4: Jeżeli nie mamy potrzeby, nie wychodźmy z budynku, przeczekajmy tą ulewę, przeczekajmy tą burzę. Jeżeli mamy coś do zabezpieczenia na tarasie, na balkonie, przy budynku, zróbmy to, żeby nie powodować dodatkowych zagrożeń dla wszystkich koł.
3: W związku z tym, że ostrzeżenia dotyczą całego regionu, ewakuowano 5 obozów harcerskich w 5 różnych powiatach. W tej chwili zaczyna grzmieć we Wrocławiu.
1: Burze dały się we znaki także w Małopolsce i na Śląsku. W Chrzanowie po 40-minutowym oberwaniu chmury strażacy odebrali już ponad 30 zgłoszeń. A jak wyglądają skutki nawałnicy, która przeszła nad Przemyślem, zobaczycie na zdjęciach i filmach, które mamy na rmf24.pl. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi.
5: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
1: Wyjaśniał na konferencji prasowej wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak. Jak Kamysz.
6: Mundial 2000.

0: To jest popołudniowy program Radia RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, dzisiaj ogromne sportowe emocje. Mecz na szczycie w półfinale Mistrzostw Świata. Hiszpania, Francja, klasyk. O tym spotkaniu porozmawiam teraz z byłym piłkarzem hiszpańskich klubów, a obecnie ekspertem telewizyjnym. Z nami pan Cezary Wilk. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kto jest faworytem tego meczu? Hiszpania, Francja?
1: Żaden z trenerów nie chce się przyznać do tego miana, ale myślę, że my patrząc z boku spokojnie możemy wskazać Francję. To jest dzisiaj drużyna, która czuje się bardzo naturalnie w tym środowisku mundialowym. Wszystkie ich mecze naprawdę wyglądają bardzo obiecująco, szczególnie te elementy ofensywne. Także wydaje mi się, że tutaj mogą się Francuzi bronić przed tym sformułowaniem, ale to oni są faworytem dzisiejszego spotkania. Mhm.
0: A Francja ma jakieś słabe strony w ogóle?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie. Na pewno Hiszpanie te słabe strony gdzieś zauważyli, natomiast szczerze mówiąc ciężko wyszukać rzeczywiście takie punkty, w które dzisiaj Hiszpanie mogliby uderzać. No, muszą zagrać koncertowy mecz, muszą zagrać zdecydowanie najlepszy mecz, jaki zagrali do tej pory na tych mistrzostwach. Mhm. I wbrew pozorom to może być ich broń, bo już Francuzów najlepszych chyba widzieliśmy na tych mistrzostwach. Widzieliśmy ich już wersję niesamowitą, natomiast na tych Hiszpanów cały czas czekamy. No i jeżeli rzeczywiście dojdą do tego swojego absolutnego najwyższego levelu, no to wtedy szykuje nam się fantastyczne spotkanie dziś.
0: To na pewno i wtedy można pokonać Francję na tym mundialu, bo trudno w to uwierzyć w ogóle, jak się patrzy na to, jak gra zespół Deschampa.
1: Prawda? I dawno już nie było takiej sytuacji, rzeczywiście od samego początku jest faworyt i ten murowany faworyt nie zawodzi w żadnym spotkaniu. Mhm. Każdy mecz dowodzi w dobrym stylu. Może ewentualnie spotkanie z Paragwajem, ale tutaj przeciwnik też nie pomógł, nastawiając się stricte na defensywę.
0: Natomiast brzydki mecz, dużo fauli takich nieładnych.
1: Brzydki mecz, tak. No, czasami się musi zdarzyć taki na turnieju, taki mecz turniejowy, który gdzieś tam, mówiąc po piłkarsku, trzeba było przepchnąć kolanem. Tak się czasami używa takiego sformułowania, Francuzi to zrobili, no ale wiele razy pokazali, że ta ich jakość z przodu, ten Désiré Doué, Mbappé, Barcola, Dembele, Olisek, no tam jest, można wymieniać i wymieniać tych piłkarzy. Natomiast to, co ciekawe, to, czym imponuje Hiszpania, to imponuje tym, nikt się tego nie spodziewał przed turniejem, że to defensywa będzie siłą tego zespołu, bo to dzisiaj Hiszpania, tracąc tylko jedną bramkę do tej pory, to jest właśnie ich mocna strona. No i teraz naprzeciwko tych mocno ofensywnych Francuzów. I kto będzie w posiadaniu piłki, Francja czy Hiszpania? No wiele jest znaków zapytania przed tym meczem.
0: Chociaż w meczu z Belgią tam widać było pewne dziury w obronie hiszpańskiej.
1: Było widać, bo i Belgia coraz lepiej się rozkręcała na tym turnieju. Oczywiście to nie jest poziom Francji z pewnością, natomiast to już nie była ta Belgia z poziomu fazy grupowej, tylko rzeczywiście dużo, dużo lepszy zespół. No a Hiszpania tak wyczekiwała tego momentu, wyczekiwała, znała swoją siłę, zna przede wszystkim siłę swoich rezerwowych i szeroka kadra. To, o czym często powtarza trener Hiszpanów Luis de la Fuente, to nie są tylko takie puste słowa i slogany, żeby napędzić całą tą 25, ale rzeczywiście on się odwraca do ławki rezerwowych i tam ma z kogo wybierać i ci piłkarze wchodzą nawet na 5-6 minut, oni potrafią odmienić losy spotkania.
0: No właśnie, dzisiaj ta sytuacja może się powtórzyć?
1: No, na to pewnie liczą wszyscy Hiszpanie, chociaż nie podejrzewam, żebyśmy do samego końca drżeli o wynik, albo w jedną, albo w drugą stronę. No, wydaje mi się, że dzisiaj ten worek z bramkami powinien się rozwiązać, no bo kiedy jak nie dziś? No, mamy do czynienia, mimo wszystko, iż Hiszpanów chwalimy za piłkę defensywną, no to oni też mają jakość z przodu, też trzeba to podkreślić. O Francuzach już mówiliśmy, no także wydaje mi się, że dzisiaj tam powinny padać gole i chyba wcześniej powinien się ten mecz rozstrzygnąć niż do 90 minuty.
0: No a z drugiej strony ta para niesamowita, czyli kolejny klasyk Anglia, Argentyna. Kto będzie górą w tej świętej wojnie?
1: No to jest fantastyczna sprawa, bo Argentyna to jest taki trochę romantyczny zespół. Mimo że złożony z takich boiskowych zadziorów, bandziorów, tak bym ich nazwał, no to mimo wszystko oni grają taki futbol troszeczkę już nie dzisiejszy. Tam każdy, jakby się chciało powiedzieć, biega gdzie chce. Każdy odnajduje swój styl gry, swoją pozycję na boisku. Jest ten niesamowity Messi, ale ciężko ich jakoś skategoryzować w takich stricte taktycznych założeniach. To się pięknie ogląda. No i naprzeciwko ta Anglia, wybiegana, walcząca, spełniająca zadania taktyczne, ale też słyszymy, że tam nie do końca z trenerem nadają na tej samej linii. Więc też tutaj ciekawa sprawa, jak to się rozwinie. Natomiast chyba ewentualnie kilka procent więcej dawałbym na Anglików, mimo wszystko, mimo na to ich zorganizowanie gry, tą jakość, tą fizyczność. Wydaje mi się, że troszeczkę może zaczynać brakować prądu już zespołowi Argentyny.
0: Messi po raz kolejny nie uratuje Argentyny?
1: No, byłoby to przykre, bo tak jak zaczął i kontynuuje ten mundial, no to byłoby fantastyczne. Rzeczywiście, że spotyka się w finale naprzeciwko Mbappé, walczą o tego króla strzelców, Messi to wygrywa i kończy karierę piłkarską, albo może reprezentacyjną. No to by było coś wspaniałego i wtedy już chyba nikt nie miałby żadnych wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z najlepszym piłkarzem w historii. Ale tak czy owak, no to co robi na tych mistrzostwach pokazuje, nawet w kontekście tego, co robił i jak grał Cristiano Ronaldo, pokazuje, że Messi jest absolutnie wielkim piłkarzem historycznym i tutaj pytania, czy to jest ten największy w historii, są absolutnie uzasadnione.
0: Ale wróćmy do dzisiejszego wieczornego starcia. Jaki wynik pan prognozuje?
1: No ja mimo wszystko, bliższe sercu Hiszpania, także 3-2 dla Hiszpanów.
0: A zobaczymy, jak będzie wieczorem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był były piłkarz hiszpańskich klubów, obecnie ekspert telewizyjny, pan Cezary Wilk. Jeszcze raz dziękuję. No to wspaniałych piłkarskich emocji wieczorem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji. Radio

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w popołudniu z radiem RMF 24. I zostajemy przy sporcie. Wisła ma od dziś ważne miejsce na swojej turystycznej mapie. Właśnie trwa tam oficjalne otwarcie Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Nadano mu imię, no, bo nie mogło być inaczej, Adama Małysza, który z Wisły się wywodzi. Zobaczyć tam można m.in. jego trofea czy narty, na których skakał, ale to także różnego rodzaju multimedialne prezentacje, które dotyczą skoków narciarskich. Zresztą posłuchajmy razem.
1: To jest pokazanie od tych najmniejszych skoczni do tych największych. Jak to wszystko wygląda i oczywiście też są quizy, że można się z tym bawić i odgadywać na różne pytania, odpowiadać. Myślę, że nasi kibice to przede wszystkim są tacy eksperci, że ich tu wiele nie trzeba uczyć, a z drugiej strony to jest też jakby coś, żeby pokazać, że tak jak wcześniej mówiłem, że to nie jest tylko wystawa, która przychodzi i ogląda się puchary, narty jakieś i tak dalej, tylko jest trochę quizów, jest trochę zabawy. I myślę, że tutaj fajnie też, bo jest tych stanowisk trochę, że dzieciaki będą mogły odpowiadać na pytanie i trochę się tym też bawić. Fajnie jest też to, że to nie jest tylko w polskim języku, ale również i w angielskim, także dla obcokrajowców na pewno coś fajnego. No i chyba tyle.
2: To jest historia narciarstwa, to jest historia Wisły, to jest historia Adama Małysza.
3: Ta historia się bardzo mocno przeplata tutaj u nas w Wiśle, no bo Wisła jednak mocno związana z narciarstwem, a jeśli narciarstwo wiślańskie, no to Adam Małysz, więc są przeróżnego rodzaju tutaj pomieszczenia, miejsca, jest i historia Wisły, początki narciarstwa w ogóle w Polsce, ale też oczywiście historia skoków narciarskich w przeróżnym zakresie, różni nasi olimpijczycy, mistrzowie, nie tylko z Wisły, ale też z okolic, w końcu Beskidzkie Centrum Narciarstwa. No ale skupia się to tak naprawdę, myślę, że w 80% na dorobku Adama Małysza i tym dorobku narciarskim z kariery skokowej, ale też niespodzianka dla wielu zwiedzających, czyli jego przygoda z rajdami Dakar również tu znalazła swoje miejsce. Jest oryginalny samochód, którym Adam się ścigał na Dakarze. No i też to nasze obecne pokolenie skoczków narciarskich, czyli i medale Mistrzostw Świata Piotrka Żyły, ale też naszych olimpijczyków tegorocznych, czyli i Paweł Wąsek, i Kacper Tomasiak też mają tu swoje miejsce.
1: Ja jestem zbieraczem starych nart, także tutaj to jest może 1/1000 tego, co mam.
2: To ile nart ma pan w swoich zbiorach?
1: No, żeby nie skłamać, około 2,5 tysiąca.
2: Jak długo trzeba było je zbierać?
1: Prawie 20 lat. Wszystkie typy, bo to jednak skoki w tamtych czasach dawnych były dosyć specyficzne. Te narty były bardziej podzjazdowe. Są biegówki też takie, które są węższe, drewniane, ale te takie typowo do skoków, które no też nie przekraczały zazwyczaj 2 metrów, też się parę jakby pojawia, ale ciężko są jakby, żeby ich wywalczyć, czy gdzieś tam zakupić, czy pozyskać. Ale na początku zbierałem przede wszystkim to, co było, a później zacząłem już takie bardziej wartościowe narty, które miały jakąś historię. Te na pewno są najbardziej cenne.
0: A tych nart jest około 500, jak słyszeliśmy w tym materiale. To się nazywa miłość do narciarstwa w każdym rodzaju. Z Adamem Małyszem oraz Tadeuszem Papieżyńskim, który kieruje Beskidzkim Centrum Narciarstwa, rozmawiał w Wiśle dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 mamy teraz niestety informację o tragicznym w skutkach pożarze w Brukseli. Ogień pojawił się w jednym z budynków mieszkalnych w pobliżu Place de Brucker. Według rzecznika lokalnej inspekcji pracy w jednej z wind, gdzie miało znajdować się źródło pożaru, znaleziono, tu cytat, nieokreśloną liczbę ciał. Według portalu Brussels Times było to kilka ofiar. Lokalne służby informują, że 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu trwa akcja poszukiwania. Agencja Reutera podaje również, że wciąż nie wiadomo, gdzie znajduje się 6 innych osób, które mogły znajdować się w miejscu, gdzie wybuchł ogień. Sam pożar został już opanowany. W budynku, w którym doszło do tragedii, znajdują się mieszkania, restauracje i bar na dachu. Więcej na ten temat piszemy na stronie rmf24.pl.
1: Radio RMF24.

0: W Radiu RMF 24 w naszym programie popołudniowym zerkamy teraz do Łodzi, bo tam w łódzkim zespole szkół przemysłu spożywczego dzieci rozpoczęły kolejny turnus letnich półkolonii. Na warsztatach cukierniczych dzieci pieką ciasta, na kulinarnych poznają nowe smaki i potrawy. Poza tym mali łodzianie chodzą na wycieczki, na basen czy do palmiarni. Taka forma wakacji znów staje się modna, przyznaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodniacka, z którą rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
1: Dlaczego pani zdaniem dzieciaki chcą przychodzić na te półkolonie do szkół, wracać? Bo te miejsca w pierwszej kolejności się rozeszły.
2: No myślę, że przede wszystkim odczarowaliśmy to, bo kiedyś jak zaczynaliśmy półkolonie, ktoś mi powiedział, a dzieci mają przyjść na półkolonie do szkół. My pokazujemy, że szkoła w roku szkolnym to edukacja, natomiast wakacje to jest dobra zabawa, nie tylko warsztaty i spotkania, tak jak tutaj mamy kulinarne, cukiernicze, że można dobrze zjeść, nauczyć się gotować i poznać te tajniki od kuchni, ale też dzieci każdego dnia wychodzą, bo taki jest warunek, że dyrektor przygotowuje bogatą ofertę poprzez codzienne wyjścia, tak jak mówiłam, teatr, kino, basen. Być może to jest pierwsze wyjście dzieci do takich atrakcji, również to nasze instytucje kultury, więc myślę, że właśnie dlatego dzieci korzystają. Tu jest przestrzeń, infrastruktura, a warsztaty, spotkania są na tyle ciekawe i te wyjścia, że jest takie duże zainteresowanie.
1: Dlaczego państwo właśnie chcecie inwestować tutaj w tych najmłodszych? Bo może się okazać, że ci trzecio-czwartoklasiści, zanim będą kończyć szkołę podstawową, to im się pomysł na życie, na przyszły zawód zmieni i nie będą chcieli przyjść tutaj się uczyć.
3: Według najnowszych badań będziemy zmieniać, to znaczy może nie ja, ale pokolenie naszych dzieci będzie zmieniało zawód około 5 razy w ciągu swojego życia zawodowego. W związku z tym to nie jest powiedziane, że dzieci nigdy nie będą piekarzami, cukiernikami, czy nie będą pracowały w branży spożywczej, którą reprezentuje moja szkoła. Być może niekoniecznie po szkole średniej albo po studiach, ale myślę, że dobre jedzenie i smaczne jedzenie, produkcja żywności i odpowiednia jakość tej żywności zawsze będzie w modzie i zawsze będzie w cenie.
1: Czy może być tak, że są turnusy bardziej oblegane, czy chętniej wybierane, a inne mniej, te na początku i te w środku, a te pod koniec wakacji są już rzadziej wybierane przez rodziców?
4: Przez pryzmat doświadczeń ostatnich lat zauważamy, że najbardziej oblegane są te terminy początkowe, czyli tuż po zakończeniu roku szkolnego, no i tak do pierwszej połowy lipca. Następnie później już troszeczkę te potrzeby naszych mieszkańców są mniejsze. W związku z powyższym oferta jest tak dostosowana, żeby na wszystkie te potrzeby łódzkich rodzin odpowiedzieć.
1: A jak pan myśli, z czego może to wynikać?
4: Wydaje mi się, że rodzice po prostu tak organizują sobie urlopy, że ten czas, kiedy zakończy się rok szkolny, też jeszcze jest taki czas w momencie, kiedy rodzice pracują i dopiero ten czas, kiedy wejdziemy w okres taki pełny, wakacyjny, sprawia, że rodzice wykorzystują te urlopy i wtedy dzieci są pod opieką swoich najbliższych.
0: Dodają dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi Ewa Zdzięborska-Jadczak i Radosław Gwadera z Urzędu Miasta w Łodzi. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty o 17:00.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
3: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam. A w faktach najnowsze ustalenia reporterki RMF FM po nawałnicy na Dolnym Śląsku. Balony z kontrabandą spadały na Podlasiu i Mazowszu. Przechwycono ponad 55 tysięcy paczek papierosów. Ponad 170 psów ze schroniska w Nowym Targu wciąż czeka na przeniesienie do gmin, które powinny odebrać zwierzęta z tej placówki. Robert Lewandowski rozpoczyna nowy etap w swojej karierze. Już za chwilę jego trening z zespołem Chicago Fire. Strażacy walczą ze skutkami nawałnicy, która przechodzi przez Dolny Śląsk. Burza dotarła już do Wrocławia. Największe zniszczenia wyrządziła w Jeleniej Górze. Na linii ponownie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, zacznijmy od Jeleniej Góry. Tam szkody m.in. w szpitalu przy Ogińskiego. Co się tam wydarzyło?
2: Kanalizacja burzowa nie przyjęła tak ogromnej ilości wody i zalanych zostało kilka oddziałów, w tym położniczy. Pacjentki z noworodkami musiały być ewakuowane do innych sal. Niestety dramatyczne chwile przeżyli też lekarze pracujący na oddziale intensywnej opieki medycznej.
3: Część z kilkunastu stanowisk ojomowych musiała zostać wyłączona. Pacjenci zostali zabezpieczeni. Żadnemu z pacjentów szpitala jeleniogórskiego nie grozi niebezpieczeństwo.
2: Powiedział mi Michał Nowakowski z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi nadzór nad szpitalem. W tej chwili w placówce trwa wielkie sprzątanie.
1: A jak sytuacja we Wrocławiu?
2: Wystarczyło kilka minut ulewy, aby centrum miasta zostało dosłownie sparaliżowane. Ulice dosłownie toną. Nie ma przejazdu przez Słowiańską, Rejmonta czy Świętej Jadwigi. Na Kluczborskiej powalone drzewo zmiażdżyło zaparkowanego busa. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: To była Martyna Czerwińska z najnowszymi informacjami. Dziękujemy. 12 przemytniczych balonów z Białorusi przejęli na Podlasiu i w Mazowieckim funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, przechwycono w sumie 55,5 tysiąca paczek papierosów. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy Cię.
4: Dzień dobry.
1: Gdzie natrafiono na kontrabandę?
4: Głównie w województwie podlaskim. Tam wykryto 9 balonów. Spadały koło posesji we wioskach powiatu białostockiego, a także na drogę w okolicach Sokółki. Jeden z nich zahaczył o linię energetyczną. Rozerwana paczka wysypała papierosy. Te trzy balony policjanci znaleźli też na polu w powiecie sokołowskim na Mazowszu. Miały doczepionych 8 paczek owiniętych folią, w których było w sumie 12 tysięcy paczek papierosów. Do tych pakunków zazwyczaj przymocowane były pudełka, w których umieszczono urządzenia GPS, a także karty SIM. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że podczas działań na Podlasiu w ręce funkcjonariuszy wpadły 2 osoby, które miały brać udział w przemycie. Wszystkie te sprawy przejęła Straż Graniczna i zajmuje się nimi także prokuratura.
1: Trudna sytuacja w schronisku dla psów w Nowym Targu. Placówka została zamknięta przed 2 tygodniami decyzją powiatowego lekarza weterynarii. Do dzisiaj 43 gminy, które miały podpisane umowy, powinny odebrać swoje zwierzęta. Niestety większość tego nie zrobiła. Ponad 170 psów nadal czeka. Co się z nimi stanie? Nasz reporter Maciej Pałachicki pytał Kazimierza Pawluśkiewicza ze schroniska i lekarza weterynarii Darię Luberdę.
5: Myśmy się tyle lat zajmowali psami, także jutro się też będziemy zajmować, bo niestety one potrzebują coś zjeść, lubią jak się posprząta konik, wodę naleje, no i przejdzie konik, no i wyprowadzamy na wybieg i dalej, bo przecież to, że tam w przepisach jest jak jest, no ale my się opiekujemy tymi psami bez przerwy. Dzisiaj się nimi opiekujemy, jutro się będziemy tak samo opiekować.
6: Wszystkie gminy dostały zalecenie, że mają odebrać pieski. Część już jest umówionych na kolejne dni, także no czekamy. Część z nich czeka jeszcze na właściciela, część czeka na odbiór z gminy, z której pochodzą.
1: Gminy mają problem z odebraniem swoich psów, bo nie mają ich gdzie umieścić. Dlatego opiekunowie apelują do mieszkańców Podhala, by jak najszybciej adoptowali schroniskowe czworonogi. Ale z wielu z nas, nie tylko mieszkańców Podhala, może dać potrzebującym zwierzętom nowy dom. Może akurat szukacie czworonożnego przyjaciela?
7: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Robert Lewandowski za chwilę rozpocznie trening z zespołem Chicago Fire, rozpoczynając nowy etap w swojej karierze. W centrum treningowym chicagowskiej drużyny jest nasz korespondent Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry. Będziemy mogli zobaczyć 15 minut tego treningu, potem dziennikarze zostaną wyproszeni, Robert ma poznać drużynę, a następnie odbędzie się oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. To jest jedno z najgłośniejszych wydarzeń w historii Chicago Fire i całej ligi MLS. Klub liczy nie tylko na gole Polaka, ale też na ogromny wzrost zainteresowania, zwłaszcza w mieście, gdzie mieszka jedna z największych polskich społeczności w Stanach Zjednoczonych. Kibice są ciekawi, czy Lewandowski odmieni sportowe losy Fire. i przyciągnie na stadion nowych fanów. Na prezentacji sprawdzimy, jaka atmosfera panuje wokół tego transferu. Z centrum treningowego Chicago Fire, Paweł Żuchowski.
1: Chcecie wiedzieć właśnie, jak wyglądał pierwszy trening lewego w Chicago? Słuchajcie faktów RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.
10: Do Chicago i naszego reportera wrócimy jeszcze przed 17.30, a za chwilę połączymy się z Atlantą, tam też nasz człowiek, tam wieczorem półfinał mundialu Hiszpania, Francja. Krzysztof Urbaniak, witam panowie, dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. No, wiele ważnych piłkarskich wydarzeń dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Oprócz prezentacji Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, dzisiaj również, przypominam, w Dallas pierwszy mecz półfinałowy Mistrzostw Świata. Hiszpania-Francja, a na miejscu specjalny wysłannik Radia RMF 24 i RMF FM, redakcja sportowa, Wojciech Marczyk. Witaj Wojtku, dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Czy Stany Zjednoczone jeszcze żyją mundialem, Wojtku?

0: Ale Wojtek był i zniknął. Aż takiego opóźnienia to nie mamy.
1: No witam, witam. No, zadałeś, czy mundial... Mundial jest, czy jest dla bogatych? No, Anglicy, z którymi wczoraj tutaj leciałem z Frankfurtu, opowiadali, że za bilety zapłacili kilka tysięcy funtów. Nie chcieli mi zdradzić dokładnej kwoty, bo mówili, że nawet żonom się nie przyznali, ile dokładnie zapłacili. Więc, no, tak to wygląda właśnie. Więc jest to mundial dla bogatych, ale też mam wrażenie na bogato, bo trzeba przyznać, ja nie jestem co prawda w Dallas, gdzie ten mecz dziś jest rozgrywany. Ja jestem w Atlancie, w miejscu jutrzejszego półfinału, czyli meczu pomiędzy Argentyną a Anglią. Dzisiaj tutaj wybieram się do strefy kibica, żeby to spotkanie dzisiejsze Francji z Hiszpanią zobaczyć. I Amerykanie to spotkanie, tak że tak powiem, reklamują jako starcie najlepszej ofensywy, czyli Francuzów, i najlepszej defensywy, czyli Hiszpanów. Hiszpanie stracili tylko jedną bramkę na tym mundialu, no a Francuzi strzelać naprawdę potrafią, bo tych goli mają najwięcej. Sam duet Mbappé-Dembele ma tych bramek już 13 na koncie. Sama Atlanta, w której jestem, jest miastem dosyć, trzeba powiedzieć, piłkarskim, dlatego że no, jest tutaj zespół prężnie działający Atlanta United i tu fanów piłki nożnej nie brakuje. Usłyszałem od jednego tutaj z mieszkańców Atlanty, że jest tutaj też sporo brazylijskich przybyszów, tak powiedzmy, sporo osób z pochodzenia z Brazylii i oni też tą piłkę kochają i oni też tutaj wpływają na to, że ta Atlanta United jest dosyć popularna, że to klub dosyć popularny. Zresztą na stacjach takiego, powiedzmy, metra, takiej miejskiej kolejki, która tutaj jeździ między lotniskiem, centrum, a różnymi dzielnicami, no to na kilku stacjach widać reklamy Atlanty United, widać graffiti związane z tym zespołem, murale, więc widać, że to jest popularny zespół tutaj. Co ciekawe, ja nie wiem, czy wynika to tylko z mundialu, że więcej póki co widziałem tutaj tych reklam, tych rzeczy związanych z Atlantą United i z soccerem niż, nie wiem, z koszykówką, futbolem amerykańskim czy baseballem, więc to tak wygląda. No i to jest dosyć ciekawe zderzenie. Ja byłem już, zresztą teraz jestem niedaleko też strefy kibica w Parku Olimpijskim, bo przecież tutaj w Atlancie w 96 roku były rozgrywane Igrzyska Olimpijskie, udane dla Polski wtedy. No i w tym Parku Olimpijskim jest wielka strefa kibica. Tam dzisiaj zejdzie się na pewno sporo kibiców. Zresztą telewizja Fox, którą tutaj o poranku swojego czasu nasłuchiwałem, bo bardziej tak bym powiedział, no to mówiła, że wszystkie bilety na te oba dni są już wyprzedane. Więc szykuje się dzisiaj naprawdę tutaj solidna impreza, której miejmy nadzieję nie popsuje pogoda, bo to jest jedynie wielka niewiadoma. Dlatego, że zapowiadają na dzisiaj takie, no, poważniejsze troszkę deszcze, ale nie będą to jeszcze takie całkiem ulewy. Te mają przyjść jutro podobno i jutro możliwe są też burze. A wiemy, że to amerykańskie prawo dotyczące bezpieczeństwa właśnie przy takich zdarzeniach atmosferycznych, czyli to uderzenie pioruna kilka kilometrów od miejsca, w którym dzieje się jakieś wydarzenie, powoduje się, że wszystko się zamyka. Wszyscy mają iść do domów. W ten sposób to wygląda, więc zobaczymy, czy tylko pogoda tutaj nie popsuje atmosfery i czy jutrzejszy mecz na Mercedes-Benz Stadium, który teraz tak się nie nazywa, bo przecież w czasie mistrzostw nie może tak się nazywać, zobaczymy, czy się nie przesunie. Co prawda, dobrze, że ten stadion jest zamykany i dobrze, że ten stadion jest klimatyzowany. Muszę powiedzieć szczerze, hydration breaki może w tej sytuacji mniej potrzebne, o których sporo mówi się w czasie tych mistrzostw świata, czyli te przerwy na nawodnienie dzielące mecz jakby na kwarty, ale dobrze, że ten stadion jest zamykany i klimatyzowany, bo przyznaję się szczerze, że nie ogarnąłem jeszcze do końca przekładania Fahrenheitów na stopnie Celsjusza, ale jak spoglądam w swój telefon, mam tam ustawione stopnie Celsjusza, no to pokazuje mi 27 stopni, ale wilgotność 90 parę procent. Jest ona naprawdę odczuwalna. Tutaj no, można się spocić, niespecjalnie nic robiąc. Taka jest prawda dzisiaj. Także no, będzie dzisiaj na pewno wieczorem ciekawie, będzie głośno. Sporo kibiców z Anglii przyleciało, jak mówiłem. Widać też Argentyńczyków. Zresztą jest tutaj spora też społeczność w ogóle hiszpańskojęzyczna, więc tych Argentyńczyków jest tutaj też trochę. Oni pewnie dzisiaj gdzieś już w wielu miejscach miasta będą imprezować, będą szaleć. Ja będę się starał gdzieś też ich szukać, oczywiście skupiając się na tym meczu dzisiejszym, bo on ponad 1200 kilometrów stąd, w Dallas, jak mówiliśmy, no ale on budzi wielkie emocje. Tutaj też widać pojedyncze osoby, ale bardziej we francuskich koszulkach. Tutaj Hiszpanów raczej nie ma. Zresztą spotkałem dzisiaj też grupkę Brazylijczyków, dosyć ciekawą, bo oni kupili bilety na półfinałowy mecz po to, żeby kibicować Brazylii, czyli na to, że ta Brazylia awansuje, no ale Brazylia nie awansowała, więc przyjechali mimo wszystko tutaj kibicować Anglikom, jak mi powiedzieli. Stwierdzili, że przecież prawdziwy Brazylijczyk nie może wspierać Argentyny, mimo że Messi jest gołtem, czyli naprawdę wybitną jednostką, tak byśmy ładnie powiedzieli, tłumacząc młodzieżowego na nasze, no to mimo, że jest tym gołtem, to naprawdę no trzeba kibicować jednak Anglikom, bo Argentyna nie może wygrać kolejnego Mistrzostwa Świata. Tak mi powiedzieli wprost. Co ciekawe, będą w dzisiejszym półfinale bardziej kibicować Hiszpanom, bardziej ich będą kibicować Francuzom, ale z tego, co zrozumiałem, to dlatego po prostu, że oni są jedyną południowoamerykańską nacją, która po hiszpańsku nie mówi, więc zawsze wspiera trochę te zespoły, które nie posługują się tym hiszpańskim, więc tak trochę na przekór ta grupka brazylijskich kibiców będzie dzisiaj kibicować. Mecz zapowiada się bardzo ciekawie, no biorąc nawet pod uwagę to zestawienie, o którym mówiłem. Najlepsza ofensywa, najlepsza defensywa będzie, więc tutaj na pewno spore emocji nie tylko w Dallas, ale też tutaj w strefie kibica w Parku Olimpijskim w Atlancie.
0: Z Atlanty dziennikarz redakcji sportowej RMF FM Wojciech Marczyk. Wojtku, bardzo dziękujemy. A my zostajemy w temacie piłki nożnej, bo już za parę minut pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Tam również mamy naszego człowieka w centrum treningowym popularnych strażaków. Jest Paweł Żuchowski, z którym za chwilę się połączę. Wiosna!

0: Już za 3 minuty o 17.30 na trening ze swoim nowym zespołem Chicago Fire wybiegnie Robert Lewandowski. Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, na miejscu jest nasz dziennikarz Paweł Żuchowski, który śledzi te wydarzenia wprost z centrum treningowego Chicago Fire. Pawle, witamy ponownie.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście jestem na terenie ośrodka treningowego zespołu Chicago Fire, drużyny, do której dzisiaj oficjalnie dołącza Robert Lewandowski. Polskiego zawodnika jeszcze nie widzieliśmy, jest już na terenie tego ośrodka, ale Robert Lewandowski ma tak zorganizowany swój pobyt przez miejscowy klub, by nikt mu nie przeszkadzał. Wczoraj został dosłownie bocznym wyjściem z lotniska wyprowadzony w asyście policji, żeby szybko przejść kontrolę bezpieczeństwa. Później pojechał do hotelu Waldorf Astoria w centrum Chicago. Także robiono wszystko, by dziennikarze, także amerykańscy, nie mieli do niego żadnego dostępu. Jest na terenie ośrodka treningowego. Za chwilę dosłownie rozpocznie trening. To jest kolejny etap jego sportowej kariery. Tym razem właśnie, jak powiedziałem, z zespołem Chicago Fire. To jest jego pierwszy trening z drużyną w centrum treningowym niedaleko centrum Wiecznego Miasta. Dokładnie z boiska, na którym jestem, widać całe downtown, wieżowce Chicago, piękną panoramę. W takich okolicznościach będzie w przyszłości, a w zasadzie już za chwilę, trenował właśnie Robert Lewandowski. To jest jedno z najgłośniejszych wydarzeń w historii Chicago Fire i całej ligi MLS. Klub liczy nie tylko na gole Polaka, ale też na ogromny wzrost zainteresowania, zwłaszcza w mieście, gdzie mieszka jedna z największych polskich społeczności w Stanach Zjednoczonych. Kibice są ciekawi, czy Lewandowski odmieni sportowe losy Fire i przyciągnie na stadion nowych fanów. Ja rozmawiałem z kibicami, tutaj polskimi kibicami, którzy podkreślają, że cieszą się z tej obecności Roberta Lewandowskiego w Wiecznym Mieście. Będą mu kibicować. Widziałem Polaków w koszulkach z jego podpisem, w koszulkach reprezentacji Polski, także w koszulce z Barcelony, więc to dla nich też jest kolejny etap tego dopingowania Robertowi Lewandowskiemu, śledzenia jego sportowej kariery. Tak więc za chwilę Robert Lewandowski pojawi się na murawie ośrodka treningowego. Z Chicago Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy. My oczywiście będziemy dla Was relacjonować te wydarzenia w Faktach RMF FM. A już za chwilę przeniesiemy się na Podhale. Tam, jak już wspominaliśmy, w Faktach doszło do kuriozalnej sytuacji w schronisku dla psów.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, decyzją powiatowego lekarza weterynarii, w Nowym Targu zostało zamknięte przed 2 tygodniami schronisko dla psów. I do dzisiaj 43 gminy, które przetrzymywały w nim swoje psy, powinny je odebrać. Nie zrobiły jednak tego i ponad 150 zwierząt czeka w klatkach. Schronisko odwiedził reporter RMF FM Maciej Połachicki.
1: No pracujemy i opiekujemy się psami. Co możemy, to robimy.
2: No dzisiaj mija ten termin, w którym miały gminy odebrać. Rozumiem, że to się nie udało.
1: No jeszcze są zapowiedziane gminy na jutro, no i myślę, że gminy poodbierają te psy, ale na dzisiaj jeszcze mamy troszeczkę psów. Ponadto na pewno będzie gdzieś.
2: No i co dalej? No bo właściwie od jutra no to już nie musicie się zajmować tymi psami.
1: Myśmy się tyle lat zajmowali psami, także że jutro się też będziemy zajmować. No bo niestety one potrzebują coś zjeść, lubią jak się posprząta koło nich, wodę naleje, no i przejdzie koło nich, także no i wyprowadzamy na wybiegi dalej, bo przecież no to, że tam w przepisach jest jak jest, ale my się opiekujemy tymi psami bez przerwy. A nie wiem, jakie tam przepisy są na jutro, ale wiem, że dzisiaj się nimi opiekujemy, jutro się będziemy tak samo opiekować.
2: No pytanie, kto za to zapłaci, tak?
1: No nie wiem, no chyba właściciel, no ktoś będzie, ktoś jest właścicielem tych psów, bo mi się wydaje, że przepis, który obowiązywał wczoraj, będzie jutro. No myślę, że właściciele się nie wyzbędą psów i powiedzą, że jutro już jest nie ich, a wszystkie psy są gminne. My jesteśmy tylko wykonawcą i opiekunami tych zwierząt, a właścicielem jest gmina.
2: Czyli nie będzie takiej sytuacji, że otworzycie bramę i proszę bardzo.
1: Ja wiem, otworzę bramę, a czy będą chciały uciec?
3: Część z nich czeka jeszcze na właściciela, część czeka na odbiór z gminy, z której pochodzą.
2: No właśnie, co dalej? Czy gminy odbiorą swoje psy? No termin właściwie mija dzisiaj o północy.
3: Cały czas trwają konsultacje na temat, jak ta sprawa ma wyglądać, jak dalej ma wyglądać proces adopcyjny. Jesteśmy w kontakcie z powiatowym inspektoratem weterynarii, no i staramy się, żeby to wszystko przebiegło bezpiecznie, żeby każdy piesek nie zaznał żadnego uszczerbku na zdrowiu w trakcie transportu. Każde zwierzę jest przed wydaniem badane. Każdy właściciel, każda gmina dostaje kartę, protokół lekarsko-weterynaryjny, w którym ma opisane, co danemu zwierzęciu dolega lub jakie są dalsze zalecenia. Wszystkie gminy dostały zalecenie, że mają odebrać pieski. Część już jest umówionych na kolejne dni, także no czekamy.
0: Mówili opiekun schroniska Kazimierz Pawluśkiewicz i opiekujący się psami lekarz weterynarii Daria Luberda. Ponieważ gminy nie mają gdzie przenieść psów z zamkniętego schroniska, jedyna nadzieja, że ktoś chce je adoptować, więc jeżeli szukacie jakiegoś czworonożnego przyjaciela, to schronisko dla psów w Nowym Targu się poleca. Tu Radio RMF 24.
4: Radio RMF 24.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF 24. Prawie 500 interwencji podjęli strażacy, żeby usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską, między innymi na Dolnym Śląsku. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl, tam również zdjęcia i filmiki. Ale są też regiony kraju, gdzie pogoda jest zgoła inna. W Lublinie termometry pokazują w tej chwili 26 stopni. Kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze, a wręcz gorące.
1: Z tą temperaturą to jest tak, że trudno dogodzić każdemu. Raz jest temu dobrze, raz innemu źle, jednakże.
2: No się zapowiada ocieplenie. Jutro 28, potem 29.
3: To jakoś wytrzymamy. Myślę, że nawadniać się dobrze, chłodzić, nad wodę gdzieś pojechać.
4: Ostatnie burze i pogoda trochę dawały w kości.
2: No to dobra wiadomość, jutro 29.
4: No byleby było słoneczko, to damy radę.
5: No mamy nadzieję, że będzie tak gorąco i w końcu będzie słonecznie.
2: Za dużo chłodu było?
5: Trochę za dużo, my przyjechaliśmy z Pomorza i u nas w ostatnim tygodniu było chłodno.
2: Do ciepłych krajów pani przyjechała?
5: Dokładnie, przyjechaliśmy do Lublina się ogrzać.
2: No to dobra wiadomość, jutro 29.
5: Wakacje na całe.
2: To cieszy?
5: Tak. Odpoczywamy, zwiedzamy, poznajemy Lublin. Także dobra pogoda na zwiedzanie.
2: Plażowanie w planie?
5: Nie, raczej miejskie rozrywki.
2: Plaża jest w domu?
5: Tak. Szczecin prawie nad morzem.
2: To zapowiadane ocieplenie to dobra wiadomość?
6: Tak. Idealnie dla mnie.
0: Usłyszał na ulicach Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. A już za chwilę fakty RMF FM o 18, a po nich przywita się z Wami Barbara Brodzińska-Mirowska w programie Polska Polityka.
7: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kant.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarze już prawie godzina 18, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Zapraszam ponownie. Pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia za tydzień. Takie zapewnienie usłyszał reporter RMF FM od wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mają dotyczyć w pierwszej kolejności wynagrodzeń w szpitalach.
2: Te zarobki są dzisiaj jedne z najwyższych w Europie, zarówno dla lekarzy, jak i dla pielęgniarek.
1: Minister Sprawiedliwości pisze do amerykańskiej agencji imigracyjnej w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. O uwagę prosimy też kierowców na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Za tydzień Rada Ministrów przyjmie pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia. Tak zapewnia w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe pensje wybranych lekarzy. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, którym projektem Rada Ministrów ma się zająć w pierwszej kolejności?
3: Wprowadzeniem górnego limitu zarobków lekarzy. To ma być maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy każdego lekarza w publicznym szpitalu. Czas jest tutaj bardzo ważny, bo pierwsze efekty zmian mają być widoczne we wrześniu, a te przepisy muszą jeszcze dostać zielone światło parlamentu i potem prezydenta. Dlatego zapytałem wicepremiera, kiedy zobaczymy konkretne projekty ustaw z tymi zmianami.
2: No jak najszybciej. Na pewno ograniczenie zarobków. Przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
3: Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu musi podjąć decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli gromadzić informacje o wynagrodzeniach pracowników szpitali na podstawie ich numerów PESEL. Te dane, według pomysłu rządu, mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
1: Waldemar Żurek pisze do służby imigracyjnej i celnej USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży. Polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Zasada zapoznał się z tym dokumentem. Krzysztofie, czego konkretnie domaga się minister Żurek?
4: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, o potwierdzenie, czy w ogóle polityk przebywa w USA. Po drugie, minister chce poznać datę i miejsce oraz formę przekroczenia przez niego granicy i okres, na który ma pozwolenie na pobyt. Kolejna sprawa to informacje o szczegółach dokumentu, na podstawie którego Ziobro przekroczył granicę. Waldemar Żurek chce też się dowiedzieć, czy Ziobro złożył w Stanach wniosek o azyl albo inną formę ochrony przed deportacją.
5: Będziemy jutro pewnie wysyłać to pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
4: Minister poinformował też, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Liczy 300 stron, teraz trafił do tłumaczenia. Być może tłumacze zakończą swoją pracę w ciągu tygodnia.
1: A teraz uwaga, zmotoryzowani. Utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Pomiędzy węzłami Kutno-Północ, Kowal w kierunku Gdańska. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką i jedna osoba jest ranna. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Służby kierują na zjazd na węźle Kutno-Północ. Niewybuch znaleziono na warszawskim Mokotowie na terenie budowy w okolicach skrzyżowania Wołoskiej i Domaniewskiej. To prawdopodobnie pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. Teren został ogrodzony i zabezpieczony przez policjantów. Znalezisko ma zabezpieczyć patrol saperski. Ewakuacja nie była konieczna. Czy wzorem rozwiązań z innych krajów Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia? Z sondażu przeprowadzonego przez Opinia 24 dla RMF FM wynika, że tak. Za ograniczeniem dostępu do społecznościówek dla młodych ludzi opowiedziało się prawie 2/3 dorosłych Polaków. Co na takie rozwiązanie sami zainteresowani?
6: Używamy tego, żeby zająć sobie czas wolny, czy żeby kontaktować się ze znajomymi.
7: Ponieważ mam tam pokazane statystyki, ile czasu spędzam.
8: Ale to pilnujesz tego? Sprawdzasz sobie?
7: Tak, pilnuję. Dzisiaj dużo może wyjść.
9: 4 godziny.
7: Głównie przewyższał mnie TikTok i Messenger.
9: No mnie też właśnie TikTok, Messenger, Instagram.
8: A gdyby był taki zakaz, przyjęłybyście go ze zrozumieniem, czy nie?
7: Niektórzy dorośli nie rozumieją mniej więcej nas, młodzieży, i nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni. I zabronienie nam to nie jest jedyny tylko sposób. Można zawsze ograniczać.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Szczegóły sondażu mamy na rmf24.pl. A w Radiu RMF24 już za chwilę program Polska Polityka. W faktach z nami jest już Barbara Brodzińska-Mirowska. Witamy. O czym dziś u Ciebie?
10: W polskiej polityce będziemy dzisiaj zerkać w stronę Prawa i Sprawiedliwości, czyli głównej partii opozycyjnej, i zobaczymy, w jakim kierunku ta partia zmierza i czy utrzyma swój kurs, dlatego że w sondażach stabilnie, ale niesatysfakcjonująco. Zapraszam.
1: Zapraszamy i polecamy. Polska Polityka w internetowym Radiu RMF24. Warto posłuchać. O 19 w studiu Faktu zamelduje się Anna Wachowska. Ja dziękuję za uwagę i spokojnego wieczoru życzę.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
10: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry, a to jest wtorkowe popołudnie w RMF 24, a to oznacza, że rozmawiamy dziś o polityce. W polskiej polityce dzisiaj przyjrzymy się, co słychać w Prawie i Sprawiedliwości przed wakacjami sejmowymi, a zaprosiłam dzisiaj do nas profesora Bartłomieja Biskupa. Zostańcie z nami, zapraszam.

Słuchajcie, RMF24. Ja mam nadzieję, że nawet jeżeli jesteście jeszcze nie urlopowani, to przynajmniej mija wam to popołudnie tak trochę letnio, leniwie. W Warszawie dzisiaj przepiękna pogoda cały dzień. No a ja postanowiłam, jestem ciekawa, czy wam się to spodoba, zacząć dzisiaj trochę inaczej i nie od tego, co jest, ale od tego, co było. Spójrzmy, jak Prawo i Sprawiedliwość radziło sobie wcześniej, w przeszłości, zanim zastanowimy się, w którym kierunku ta partia zmierza. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było krok przed innymi partiami. Nie wiem, czy pamiętacie, była swego czasu taka bardzo dobra kampania wyborcza w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie był taki słynny spot o znikających produktach z lodówki. Zatem ta właśnie kampania, podział na Polskę liberalną i solidarną, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie. Potem Polska w ruinie i wreszcie program 500+, to są flagowe hasła, które zapiszą się w historii marketingu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Ta partia, która zawsze wyprzedzała inne partie pod kątem komunikacyjnym, miała pomysł, miała plan, miała strategię i przede wszystkim Jarosław Kaczyński zawsze dbał o to, co dzieje się z partią i w partii. Dzięki temu mógł realizować swoje różne zamierzenia polityczne i to przez wiele lat naprawdę procentowało. Potem partia tworzyła w ramach Zjednoczonej Prawicy dwukadencyjny rząd, no i zapisała się w historii jako partia, która zrealizowała swoją kluczową obietnicę. I to jest punkt startowy do analiz, w jakim momencie dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwość, bo sytuacja zmieniła się oczywiście po 23 roku, co jest oczywiste. Partia wygrała wybory, ale nie zdołała utworzyć rządu i w 23 roku rozpoczął się trend spadkowy. Partia nie obroniła swojej pozycji i nie wróciło poparcie, z którym te wybory w październiku 23 roku wygrywała. Czy partia ma dzisiaj pomysł na siebie? Czy ma jakąś nową ofertę? Jak Jarosław Kaczyński zamierza poradzić sobie z sytuacją, w której się dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość znajduje? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Polskiej Polityce. Zostańcie z RMF24.

Słuchacie RMF24, ja nazywam się Barbara Brudzińska-Mirowska. Jeśli właśnie do nas dołączyliście, to ja was serdecznie witam. Jesteśmy w programie Polska Polityka, no i oczywiście rozmawiamy o polskiej polityce, a dzisiaj obiecałam, że zajmiemy się Prawem i Sprawiedliwością, żeby zobaczyć, co tam się dzieje przed tą wakacyjną sejmową przerwą z tą partią. W ostatnich tygodniach zajmowaliśmy się kwestiami głównie rządu, kwestiami Ukrainy, prezydenta Nawrockiego, no a tu jeszcze jednak główna partia opozycyjna i jej, co tu dużo mówić, jednak problemy. Tak jak wspominałam, Prawo i Sprawiedliwość było zawsze taką partią bardzo dobrze zorganizowaną i z pewnym pomysłem, też z pewnego rodzaju charyzmą, która się wyborcom podobała. Dzisiaj poparcie Prawa i Sprawiedliwości jest ustabilizowane, ale poniżej takiego progu psychologicznego, powiedziałabym, czyli poniżej 30%, co dla tej partii jest trudnym tematem. Dlaczego? Dlatego, że jak połączymy poparcie także bardzo stabilne Konfederacji Mentzena i Bosaka i Konfederacji Grzegorza Brauna, to te partie według najnowszych sondaży, jak się domyślacie, są tylko 4 punkty procentowe za Prawem i Sprawiedliwością. To jest dla Jarosława Kaczyńskiego bardzo duży problem. No i pytanie jest takie, co w związku z tym strategicznie powinna ta partia z punktu widzenia swojego interesu zrobić. Przede wszystkim do tej pory Prawo i Sprawiedliwość miało dosyć dobrą sytuację, ponieważ jego wyborcy to są taką hermetyczną grupą. Tam nie ma jakichś sprzeczności interesów, jeśli chodzi o potencjalną ofertę. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość wydaje się być w takim klinczu. To znaczy trochę nie ma skąd czerpać nowych wyborców. Na kogo zatem ta partia próbuje się orientować? Pewnie się zorientowaliście po nominacji Przemysława Czarnka na premiera, że Jarosław Kaczyński zdecydował, żeby partia skręcała bardziej radykalnie na prawo. Po co? No po to, żeby spróbować odebrać tych wyborców, którzy, wiemy to z badań, odpłynęli do Grzegorza Brauna. Czy to się udaje? No nie. W ostatnich dniach Przemysław Czarnek jeszcze nasila taką radykalniejsze przekazy. Mówi, prawda, o Ukrainie bardzo mocno. Mówi o tym, że będzie sprzeciw przeciwko członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej, która tak na marginesie jest jeszcze mocną pieśnią przyszłości. Niemniej nie ma efektu Czarnka i nie ma efektu prezydenta Nawrockiego. Oznacza to, że te dwa kluczowe strategiczne ruchy Jarosława Kaczyńskiego póki co nie znajdują odzwierciedlenia w sondażach. Co więcej, zwróćcie uwagę, że nawet afera medyczna, czyli duży problem kryzysowy Koalicji Obywatelskiej i rządu, nie wpłynęły na lepsze notowania Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość musi podjąć bardzo ważne decyzje wewnętrzne, w jakim kierunku idzie. Nie będzie to łatwe, bo wewnątrz też się gotuje. Dużo przecież dzieje się nieco może ciszej, ale jednak, jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego. Zatem pytanie jest, co będziemy widzieć po wakacjach? Czy Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się utrzymać ten radykalny ruch? Czy Przemysław Czarnek nadal będzie oficjalnym kandydatem? No i właśnie, czy jest jakaś alternatywa? I o tym będziemy jeszcze dziś rozmawiać w polskiej polityce i o to będę chciała zapytać mojego gościa, a już za kilka minut profesor Bartłomiej Biskup.

0: Słuchacie RMF24, witam was serdecznie, jeśli właśnie do nas dołączyliście. To jest program Polska Polityka, ja nazywam się Barbara Brudzińska-Mirowska i ze mną w studiu zapowiadany gość, profesor Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego. Bartku, serdecznie cię witam i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło również.
0: Wiesz, pomyślałam sobie, że w ostatnich tygodniach tak bardzo skupiamy się na rządzie i na tym, co się dzieje w związku z aferą medyczną rzeczywiście w sprawy ukraińskie i prezydent, i trochę z pola widzenia uciekło Prawo i Sprawiedliwość, a to przecież główna partia opozycyjna, która ma aspiracje do powrotu do władzy i ten powrót wcale nie jest taki niemożliwy, ale są w bardzo trudnym momencie, myślę sobie, w takiej swojej historii funkcjonowania i chciałabym, żebyśmy trochę się przyjrzeli, co tam z Prawem i Sprawiedliwością się dzieje. No i cóż, w sondażach stabilnie, czyli ten trend spadkowy zahamowany, ale poniżej 30%, czyli nie bardzo, ponieważ z punktu widzenia interesu tej partii, ponieważ no, obie konfederacje już się mocno do tego progu zbliżają. Czyli ja jakby w taki sposób to interpretuję, że nie ma efektu Czarnka, czyli ta strategia skrętu w prawo chyba jeszcze nie zaskoczyła i nie wiem, czy zaskoczy. Chyba nie bardzo jest efekt prezydenta Nawrockiego nadal. No i pytanie, co dalej? Gdzie Prawo i Sprawiedliwość twoim zdaniem może szukać w ogóle wyborców dziś?
1: No właśnie, no stabilnie powiedziałeś, stabilnie źle.
0: Stabilnie źle, tak.
1: Jak na te partie oczywiście, bo jak mamy średnio 25 mniej więcej w sondażach, no to każda partia by była zadowolona, tak. Oprócz tych dwóch naszych największych. No i jakby próbując odpowiedzieć trochę i przeanalizować, to ja myślę, że tak, no po pierwsze zacznijmy od prezydenta. To znaczy, bo powiedziałeś, że efekt prezydenta Nawrockiego, no on jest efektem paradoksalnym dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego że jakby w tych wyborach chodziło PiS-owi o to, żeby wystawić kandydata, który nie byłby tak łączony z Prawem i Sprawiedliwością. I to się udało. To znaczy ta cała mechanika i taka, powiedziałbym, narracyjna, komunikacyjna, gdzie wszyscy mówili prezydent obywatelski, doktor Karol Nawrocki, prawda? No to zadziałała, prawda? Trochę. Bo to wiadomo, że to był kandydat popierany przez PiS, ale jednak nie był związany z tą partią wcześniej. No i ten kandydat wygrał. Tylko że paradoksalnie to zadziałało na niekorzyść PiS-u później.
0: Za bardzo zadziałało.
1: No właśnie. To znaczy wyborcy zobaczyli, no okej, dobrze, no to jest taki kandydat, on nie jest z PiS-u, no my jesteśmy też, wiadomo, naturalna sprawa, zmęczeni tym PiS-em, część wyborców, no bo dwie kadencje rządów, no to każda partia tutaj musi ponieść jakieś straty. I chociaż PiS wygrał te wybory parlamentarne, no to te straty ponosi teraz i poniósł później. To są takie moim zdaniem odłożone straty jeszcze z wyborów parlamentarnych, bo część wyborców zobaczyła, że a można na kogoś przerzucić głos, a tu akurat były wybory prezydenckie, a nie parlamentarne. I przerzuciła ten głos, czy tak sobie pomyślała, że no to ten Nawrocki, no to ten prezydent jest takim naszą partią trochę, naszym wyborem, prawda? I de facto to PiS-owi nie posłużyło. Znaczy te wybory prezydenckie okazały się sukcesem dla PiS-u, ale później następowały straty poparcia, dlatego że część wyborców uznała, no jest coś lepszego, jest jakaś może świeższego, tak powiedziałbym, czy jest coś innego niż właśnie to Prawo i Sprawiedliwość. I w związku z tym ten przewidywany efekt prezydenta, wyborów prezydenckich, no nie nastąpił.
0: Odroczone straty słowem.
1: Tak, odroczone straty PiS-u, tak sobie myślę. No i mamy drugi efekt, o którym mówiłeś, efekt Czarnka, prawda? Czyli tutaj czy się udało? Chyba się udało zatrzymać trochę te straty, bo w pewnym momencie w sondażach to już tak niebezpiecznie było dla Prawa i Sprawiedliwości, około 20, nawet poniżej, tam za dwa sondaże były, które pokazywały, to się udało, tylko że jakby nie ma powrotu już trochę, nie ma w sondażach do tego, co było właśnie jeszcze przed wyborami prezydenckimi. No bo raz, to o czym powiedzieliśmy związane z prezydentem, ale dwa, w międzyczasie i wcześniej oczywiście, ale cały czas te procesy trwały, no pojawiły się te dwie konfederacje, to znaczy tak. Konfederacja ta pierwsza, czyli ta Bosakowo-Mencenowska, to już wcześniej, i druga konfederacja Brauna. No i teraz to nie chodzi o to, żeby, że tutaj jakby PiS miał jakiś bardzo skrajny elektorat, bo częściowo tam były oczywiście takie elementy, ale po prostu pojawiły się oferty, które były nowsze, świeższe, które, jak to w Polsce często jest, wyborcy stawiają na tych, którzy nie rządzili, prawda? Dopóki
0: efekt
1: nie
0: świeżości, dopóki nie... Ale wiesz, bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś, to znaczy ciekawe dla mnie, bo sprzeczne z moją opinią, jest stanowisko, że jednak jest efekt Czarnka, bo ja interpretuję efekt, znaczy dla mnie celem zaproponowania Czarnka było to, żeby odebrać tych, którzy odpłynęli do Brauna, bo w ogóle w przypadku Prawa i Sprawiedliwości rzadko kiedy były odpływy, a teraz się odpływ pojawił, więc ja interpretowałam to i interpretuję w zasadzie chyba nadal jako brak efektu Czarnka z tego powodu, że nie udało się przeciągnąć z powrotem, ale twoja perspektywa, jak rozumiem, jest inna, bo ty interpretujesz, czy się udało zatrzymać, że tak powiem, falę spadkową, więc w tym sensie efekt Czarnka mamy.
1: Tak, to znaczy... To jest pytanie, jaki był cel, tak? Tego nie wiemy oczywiście, bo tego nikt nie powie tak wprost, jaki był cel. Znaczy, jeżeli celem było zatrzymanie spadków, to się udało.
0: Ale odrobienie celem, strat.
1: No właśnie, odrobienie strat to się nie udało, czyli w tym sensie nie ma tego efektu Czarka, tu masz rację zdecydowanie. Ale właśnie dlaczego tego nie ma? No dlatego, że moim zdaniem, no że ta imitacja takiej prawicy, czy też częściowo skrajnej prawicy, ona nie daje rezultatu, bo ludzie mają oryginał i wolą oryginał.
0: No właśnie, nie? Od zawsze wolimy oryginał, no a Konfederacja wydaje się bardziej partią taką, która zawsze była wiarygodna w tym przekazie. Na przykład Braun jest bardzo antyukraiński, on był taki od zawsze. To nie była decyzja strategiczna, tak jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, żeby po prostu na tę falę antyukraińską odpowiedzieć, prawda? Tylko on po prostu od zawsze miał takie poglądy, więc z perspektywy wiarygodności w polityce jest bardziej autentyczny. Ale myślisz, że tam już nie ma sufitu przypadkiem przy Braunie, bo to jest około 9% teraz. Mi się wydaje, że to już więcej nie będzie.
1: Mi się wydaje, że jest, dlatego że jak tak byśmy ten elektorat mniej więcej próbowali rozpoznać, prawda? No to mamy tak, oczywiście ogólnie mówię, bez szczegółów, mniej więcej 3% to jest od PiS-u, 3% mniej więcej od Konfederacji i mniej więcej 3% takiego elektoratu antysystemowego, tak, który oczywiście rośnie, może tam dochodzić do 5, czyli takich, którzy zawsze są antysystemowi. Tak bym to oceniał na dzisiaj. Oczywiście takich precyzyjnych badań nie mamy, bo tu mamy za małe próby, żeby to tak
0: ocenić
1: precyzyjnie, ale tak możemy mniej więcej przypuszczać troszkę, bazując na doświadczeniu. No więc jakby co tutaj, jak tutaj odebrać, prawda, i które? No jeszcze tę część być może troszeczkę PiS odebrał, dlatego nie ma, zatrzymane są spadki. No te, która przeszła kiedyś do PiS-u, być może, ale do tego jeszcze jest Konfederacja druga, prawda, ta Bosaka i Mencena, gdzie też część elektoratu PiS-u przeszła właśnie do tej Konfederacji, więc tutaj
0: ta młodsza
1: i te zagrożenia są jakby dla PiS-u najistotniejsze, bo już są dwa, to nie jest tylko, że trzeba że na prawo od nas choćby ściana, tak jak kiedyś mówiło się w PiS-ie, czy tam mówił Jarosław Kaczyński, to już są te dwa ugrupowania, które gdzieś tam do tej... I one nie są przy ścianie, bo mają duże poparcie.
0: Spełnia się zatem czarny sen Jarosława Kaczyńskiego, słuchajcie, i pytanie jest takie, będziemy się starać z moim gościem na to pytanie odpowiedzieć, czy PiS ma dzisiaj pomysł na to, jak wybrnąć z tej trudnej dla siebie sytuacji, czy będzie kontynuował strategię podjętą kilka miesięcy temu, czy też będzie szukał nowych możliwości. Zostańcie z RMF24, wracamy do rozmowy za kilka minut w polskiej polityce.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Sopocie i zapytamy was, czy najem krótkoterminowy należy ograniczyć?
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 już w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ola Filipek, dzięki za dziś i do usłyszenia jutro, a teraz czas na fakty RMF FM o 19. W nich zmiana, z nami od teraz Anna Wachowska.
1: Witam i zapraszam. Dwie osoby zginęły w wypadku w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. Od ważnych dla kierowców informacji rozpoczniemy fakty o 19. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 600 razy. A na koniec pierwszy trening Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Tragedia w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. W wypadku na drodze wojewódzkiej 948 zginęły dwie osoby. Najpierw betoniarka zderzyła się z busem, a potem przewróciła się, przygniatając rowerzystkę. Ani kobiety, ani kierowcy betoniarki nie udało się uratować. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 57 w Warmińsko-Mazurskiem. W Szczepankowie, chodzi o trasę Biskupiec Szczytno, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana z utrudnieniami. Musicie się liczyć przez 3 godziny. Dwa samochody zderzyły się na śląskim odcinku A4. Do kolizji doszło na wysokości Rudy Śląskiej między węzłami Gliwice-Sośnica i Zabrze Południe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia.
2: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
1: Ponad 600 interwencji zanotowali dziś strażacy z powodu gwałtownych burz. Gdzie mieli najwięcej pracy? Te informacje zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dzień dobry. Najwięcej, bo ponad 300 razy strażacy interweniowali na Dolnym Śląsku. Tam cały czas usuwają skutki nawałnicy, która dzisiaj po południu przeszła nad Jelenią Górą. Usuwają m.in. drzewo, które przewróciło się na budynek, w którym znajdują się mieszkania i punkty usługowe. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Ponad 100 interwencji związanych z pogodą jest w rejonie Krakowa i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowej Polsce będą aktualne jeszcze co najmniej do 23:00. W rejonie właśnie Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Legnicy, a także Katowic i Dąbrowy Górniczej są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia.
1: Większość dorosłych Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 lat. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Najwięcej, ponad 80%, to wyborcy Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A czy wprowadzenie takiego zakazu jest realne?
4: Bardzo trudne pewnie, ale sama dyskusja z czegoś wynika. Ona wynika z tego, że coraz więcej wiemy na ten temat, co media społecznościowe potrafią z nami zrobić. Nie tylko z najmłodszymi, ale również z nami wszystkimi, że to jednak jest jakaś forma uzależnienia, tak? Że zbyt często pewnie zaglądamy niektórzy z nas do telefonów.
1: Komentuje w rozmowie z RMF FM poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Za zakazem jest też ponad 70% wyborców PSL-u i Polski 2050 i dokładnie 70% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.
5: Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że to się nie uda. Uważam, że twardy zakaz, szczególnie w dobie cyfryzacji, gdzie naprawdę są różne sposoby na obejście różnych rodzajów przepisów prawa, będą trudne do egzekucji i w tym samym będą kompromitować te założenia.
1: Mówi nam poseł Krzysztof Cieciura z PiS-u. Wyniki sondażu możecie przeanalizować na rmf24.pl. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował z drużyną Chicago Fire, której piłkarzem został pod koniec czerwca. Polski piłkarz pojawił się na murawie w różowych korkach i szarej koszulce treningowej. Został powitany przez kolegów z nowego klubu oklaskami. Tę część treningu widział korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Widzimy Roberta Lewandowskiego z dużej odległości, naprawdę kilkuset metrów. Ma odbyć się jeszcze także konferencja prasowa, być może będzie szansa na zadanie pytań. Wiemy, że rano tutaj w klubie Robert Lewandowski przeszedł badania, testy medyczne, także dokonał formalności jeszcze klubowych. Został powitany przez trenera i dyrektora klubu. Tak jak powiedziałem, Robert Lewandowski poznaje swoich kolegów z nowej drużyny Chicago Fire. Chicago, Paweł Żuchowski.
1: O nowym etapie piłkarskiej kariery Roberta Lewandowskiego, który w Chicago Fire będzie nosił koszulkę z numerem 9, przeczytacie na rmf24.pl, a na mistrzowskie fakty sportowe zapraszamy Was tuż po 20.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
8: RMF 24, Barbara Brudzińska przy mikrofonie. Witam Was serdecznie, a to jest program Polska Polityka i dzisiaj rozmawiamy, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości i co z tą partią dalej będzie. A moim gościem jest dzisiaj Bartłomiej Biskup, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać o scenariuszach dla PiS-u. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie RMF24 i Polskiej Polityki i dzisiaj w Polskiej Polityce rozmawiamy o Prawu i Sprawiedliwości, o tym, w jakim kierunku ta partia zmierza i czy jest pomysł w partii na to, jak zmierzyć się z wyzwaniami, przed którymi to ugrupowanie stoi, a ambicje są duże. Chodzi o powrót do władzy i zwiększenie szansy na ten powrót już za półtora roku. W studiu ze mną cały czas mój dzisiejszy gość, profesor Bartłomiej Biskup. No i rozmawiamy, Bartku, o tym, no właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj szansę na wypracowanie jakiejś nowej oferty, bo mam wrażenie, że jest jakiś marazm. To była zawsze partia taka bardzo kreatywna, prawda? Te kluczowe pomysły Prawa i Sprawiedliwości jeszcze sprzed lat, to oboje przecież zajmujemy się komunikacją polityczną, więc one się wpisują, prawda, już w taką historię marketingu i komunikacji. Ale ja mam wrażenie, że przez to, że jest jakiś wewnętrzny spór w partii, w którą stronę iść, wcześniej mam wrażenie, że to się toczył bój, czy Morawiecki, czy go jednak marginalizować, więc sam fakt marginalizacji Morawieckiego jakby siłą rzeczy wprowadził partię w tym kierunku strategicznie bardziej radykalnym. No ale jeśli byśmy przyjęli, że no nie uda się kwestia bycia fajniejszą partią niż oryginały, chodzi przede wszystkim o Brauna, to czy masz poczucie, że jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości jest ta energia, która pozwoli im zaproponować coś nowego, bo w istocie cały czas idą takimi utartymi schematami.
1: Ja myślę, że energia oczywiście jest jakaś, natomiast wydaje mi się, że problem jest właśnie tego, jak mówiłeś, kierunku, czyli kto ten kierunek nadaje i czy ten kierunek jest jakiś jednolity, a wydaje się, że dzisiaj nie jest za bardzo. No i kto ma o tym w końcu zdecydować, tak? Dlatego, że no, trzeba powiedzieć chyba jasno dzisiaj, że mamy w Prawie i Sprawiedliwości też pewien problem przywództwa. To znaczy, czy Jarosław Kaczyński jest tak silny wewnątrz, jak był? Moim zdaniem nie.
0: Ale dzisiaj. Przecież sam nie odda władzy, prawda? Bo to
1: oczywiście,
0: jest partia...
1: oczywiście, że nie odda władzy. To żaden lider nie odda władzy. Tak. To w ogóle nie żadnej
0: ale
1: partii.
0: Ale tym bardziej Jarosław Kaczyński, gdzie ta partia
1: tak,
0: zawsze odkąd głowie.
1: Ale Jarosław Kaczyński zawsze, jak to się mówi, grał frakcjami, prawda? I to było dosyć takie strategicznie sprytne posunięcie, ale też skuteczne, tak? Bo te frakcje, one tam między sobą trochę się zwalczały, ale jednak też udało się wychować mocnych liderów.
0: No ale właśnie. Była dyskusja w partii dzięki
1: to
0: temu.
1: Jest na przykład różnica między PiS-em a innymi, tak. Na przykład partiami też częściowo, że tam mamy tych liderów mocnych. Nie, już niezależnie od poglądów, a możemy, jakbyśmy chcieli kandydata na premiera z PiS-u, to ze czterech od razu się zgłosi. Nawet my możemy wymienić tak analitycznie.
0: Tak, ławkę, prawda? Mają dłuższą.
1: Czyli ławkę mają dłuższą. Natomiast na dzisiaj właśnie mam takie wrażenie, że nie wiadomo, gdzie jest ten kierunek i po pierwsze, czy on jest no właśnie zgodny z tym, czego PiS był słynął, czy był mocny bardzo w takiej analityce. I tutaj i wyciąganiu wniosku z badań, bo bardzo często jest tak, że partie zamawiają te badania, zamawiają,
0: ale nic sobie z tego nie robią.
1: Tak, albo nic sobie nie robią, bo uważają, że są mądrzejsi ci politycy, albo nie umieją wyciągać wniosku. I w PiS-ie to był mocny element. Zawsze
0: od lat.
1: Prawda? Od lat. I Jarosław Kaczyński, trzeba przyznać, że on był w tym sensie nowoczesnym politykiem, że on podążał za tym.
0: No jego partia była partią uczącą się. No, no efekt właśnie. Jest Karol Nawrocki.
1: Karol Nawrocki, kandydat z badań, który wyszedł z badań, prawda? Nie z jakiejś partyjnej konwencji, tylko wyszedł z badań.
0: Ale Jarosław Kaczyński zawsze o tym mówił. Ja sobie tworzę, prawda, pewien profil. On przecież mówił, wszyscy wtedy to trochę obśmiewali, ale w istocie on mówił o strategicznym podejściu do kandydatury.
1: No po prostu, tak. No, on był takim, można powiedzieć, że takim praktykiem marketingu politycznego, tak. Który te zasady stosował. Czasem gdzieś tam oblane oczywiście różnym sosem tam ideologicznym, czy bardziej jakimś programowym częściowo, ale stosował. No i teraz chyba tu gdzieś to szwankuje. Prawda? No bo jeżeli by gdzieś tam iść za tymi badaniami, no to no właśnie to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej. No ile razy, ile może być partii, powiedziałbym, nie wiem, skrajnie prawicowych albo ultraprawicowych, jakichś tego typu w Polsce, ilu może być wyborców, którzy będą za nimi podążać, prawda? Czyli to jest pytanie na jesień w tej chwili do Prawa i Sprawiedliwości, moim zdaniem takie. Czy dokonają korekty kursu? No bo tak. Można to uznać, że to była próba z ministrem Czarnkiem, prawda? Gdzieś tam przejęcia, takiej radykalizacji, przejęcia tych wyborców.
0: No eksperymentalny ruch strategiczny
1: tak jest,
0: przed.
1: Tak. No i teraz no widzimy, że te efekty są takie dosyć miałkie, prawda? Więc pytanie, czy będzie ta korekta kursu na kurs tego właśnie, taki, z czego PiS był zdany, czyli właśnie tych pomysłów jakichś strategicznych, ja już, no, typu te 800+, ale dzisiaj, na dzisiaj tego nie widzę. Dlaczego? Dlatego, że takie tematy się same narzucają. Zobaczmy, ta służba zdrowia, czy tam ochrona zdrowia, się lekarze obrażą zaraz, to ochrona dzisiaj zdrowia, i ta afera szpitala południowego, no to nie jest tylko samograj do tego, żeby tam atakować rząd, bo to jest w ogóle żeby prosta robota. To jest 20%, ale 80%, no właśnie, to jest to, z czym takie ugrupowanie duże, które rządziło, ma doświadczenie, ma ludzi, którzy tam coś tam zrobili w różnych frakcjach, bo nawet nie wiem, minister Cieszyński, on był tam w zdrowiu i w relacji.
0: Ale myślisz, że się odważy Prawo i Sprawiedliwość wejść w zdrowie, bo natychmiast podstawia się na ataki, wystawia się na
1: atak. No to jest problem.
0: Ale
1: to
0: co
1: jest...
0: robiliście, prawda, przez 8 lat rządziliście.
1: Oczywiście, to jest drugi problem wiarygodności, czy to będzie wiarygodne, dlatego, że zawsze będzie ten atak, bo po pierwsze to jest jakiś pomysł, tak, czy jakaś próba kompleksowych rozwiązań, czy zaproponowania czegoś, ale dwa, czy to jest wiarygodne. I dzisiaj to jest większy problem, wydaje mi się, dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko, ale też to jest to, że te partie duże tracą w ogóle wiarygodność i ludzie przerzucają swoje głosy na inne ugrupowania polityczne, czasami też idą w niegłosowanie. No i pytanie... czy oni, nawet proponując coś, mogą to zrobić wiarygodnie, a nie mają, jak to zwykle tutaj w PiS-ie, czy prawie zwykle, nie mają takiej, jak ja to nazywam, szalupy ratunkowej, to znaczy partii, na którą można by przerzucić głos. A kiedyś to był Kukiz, był takim czymś dla Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Strona, powiedziałbym, taka centrowa, czy liberalna, mówiąc w skrócie, no zawsze miała. Czy tutaj Trzecią Drogę, czy wcześniej Nowoczesną, czy nawet Ruch Palikota przy całej lewicowości tego ruchu i tak dalej. Tutaj był Kukiz. I no i pytanie teraz, w ogóle ta intuicja części działaczy związanej z Mateuszem Morawieckim, ona nie była taka bez sensu. Tak, żeby
0: no właśnie.
1: Się,
0: no właśnie. I wiesz, i w zasadzie zmierzamy do dyskusji o tym, czy, bo są jakby dwa takie rozwiązania na szybko. Po pierwsze, czy Przemysław Czarnek dalej będzie kandydatem? Szczerze mówiąc, nie dałabym sobie ręki uciąć, ale ja obstawiam raczej, że nie. Druga rzecz, no oczywiście kto to będzie, to moglibyśmy, tak jak mówiłeś, listę wysunąć, ale jest jeszcze trzecia opcja. Czy ruchu jakiegoś nie wykona Mateusz Morawiecki? No bo ja sobie wyobrażam taki scenariusz, na przykład wychodzi ze swoim stowarzyszeniem z PiS-u i potem wspólnie z PiS-em dogaduje pewną listę, ale on już negocjuje z perspektywy podmiotu zewnętrznego. Może wprowadzać swoich ludzi na listę PiS-u, więc zupełnie inaczej mogłaby się ta dynamika układać.
1: No zdecydowanie, zwłaszcza, że Mateusz Morawiecki ma też swoje ambicje jako były premier.
0: No nie daje się do kąta odstawić.
1: Nie daje się do kąta odstawić, zresztą ma swoje doświadczenia, przecież pozytywne, negatywne, różnego typu. To jest pewien też problem, dlatego że moim zdaniem Mateusz Morawiecki jednak za krótki okres temu jakby rządził, to znaczy
0: za świeża jest pamięć,
1: tak? I tam różne są, jak to mówią w kraju, rachunki krzywdy. Jedni go tam nie lubią za pandemię, za obostrzenia, drudzy za podatkowe sprawy, przedsiębiorcy.
0: No i jak ruszą te rozliczenia potencjalne, to o ile uda się coś ruszyć, to też będzie
1: obciążenie. Czy w ogóle on będzie jakby, no próbują akurat Morawieckiego gdzieś tam też stawiać pod tymi różnymi oskarżeniami. Na dzisiaj jeszcze to się nie
0: uda. Na dzisiaj to jest cały czas wszystko abstrakcja.
1: Tak, no więc dlatego też, że w ogóle, umówmy się, ale część tych zarzutów jest w ogóle takich bardzo politycznych. Trzeba by się było skupić na zarzutach, no takich, gdzie łamano prawo.
0: Bo znaczy, takie zadziałają na niekorzyść
1: PiS-u. Ktoś wydał pieniądze państwowe, a była pandemia i nie wiadomo było, co robić, nikt nie wiedział na świecie. No to
0: bardzo
1: nie
0: łatwo
1: są
0: odrzucić taki zarzut.
1: Zdecydowanie. Natomiast jak były gdzieś konkretne sprawy, no to na tych pewnie będą się skupiać dzisiaj rządzący. No ale abstrahując od tego, Mateusz Morawiecki ma ambicje, ma też ludzi, dobry zespół ludzi, którzy są też doświadczeni.
0: I ciężko pracuje.
1: i pracuje, i robi, też spotyka się,
0: ze środowiskami różnymi.
1: Tak jest. No, oczywiście popiera też werbalnie Przemysława Czarnka, który był ministrem w jego rządzie.
0: Trudno by było się...
1: I oni się chyba nawet, moim zdaniem, porozumiewali z tego, co pamiętam. Jakieś nie było tutaj specjalnych napięć, prawda? Napięcia to były ze Zbigniewem Ziobro, ale tutaj z Przemysławem Czarnkiem nie słyszałem o takich jakichś większych. Więc no, pewnie mogliby współpracować, no, tylko to cały czas właśnie jest pytanie, czy to właśnie Mateusz Morawiecki mógłby być taką tratwą ratunkową dla części wyborców PiS-u i tym samym dla PiS-u. I tutaj znowu operacyjne się pojawiają wyzwania, o których już zacząłeś mówić. Czy robić jedną listę,
0: tak,
1: czy robić osobną listę, osobną partię. No wiadomo, jedna lista to jest zawsze zysk.
0: Im więcej rozbić, tak.
1: Im więcej rozbić, tym będzie więcej strat, prawda? Tu mamy te dwie konfederacje.
0: Też nie wiadomo, co z nimi.
1: No właśnie.
0: Bo jedna z europosłanek też wykazuje aktywność bardzo dużą.
1: A właśnie, to ta bliżej Brauna.
0: Tak.
1: I w związku z tym ta układanka jest taka dosyć na dzisiaj jeszcze skomplikowana, prawda?
0: Bardzo poważna gra strategiczna, ale pojawił się bardzo ciekawy jeden wątek w twojej wypowiedzi, który będę chciała jeszcze w polskiej polityce poruszyć. Zatem jeszcze dziś w polskiej polityce zostańcie z nami, będziemy rozmawiać o tym, czy w ogóle stara polaryzacja ma jeszcze w Polsce rację bytu, skoro dwie główne partie, jak rozmawialiśmy z profesorem, no przestają być wiarygodne. Może nawet jeśli to nie jest jakiś mocno widoczny trend, to być może coś jest na rzeczy. Będziemy starać się na to pytanie odpowiedzieć. Zostańcie z RMF24.

0: Słuchajcie, RMF24, Barbara Brodzińska-Mirowska. Witam Was serdecznie, a ze mną w studiu mój dzisiejszy gość, profesor Bartłomiej Biskup. I obiecaliśmy, że zahaczymy, Bartku, o kwestię, to znaczy ja obiecałam, ale za Twoim sprawstwem, że zahaczymy o kwestię, no właśnie, tej wiarygodności dwóch największych partii. Bo wiesz, ja widzę, że w sondażach, nie wiem, czy Ty się zgodzisz, nie widać ani gwałtownego spadku z tytułu afery medycznej Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, ani gwałtownego na tym tle przerostu Prawa i Sprawiedliwości. A zwykle tak wyglądała dynamika pomiędzy tymi głównymi partiami, prawda? Jak jedna traciła, to druga zyskiwała. Nie ma tego. I teraz oczywiście, być może to jest kwestia wakacji, ludzie są zupełnie gdzie indziej myślami i po prostu jeszcze to tak nie rezonuje, ale z drugiej strony każdy rozmawia o tej aferze przy każdej możliwej okazji, a z drugiej strony może kończy się pewna era w polskiej polityce i może rzeczywiście ta hipoteza z tego czasu stawiana, wydaje mi się, przez Przemka Sadurę, że kończy się ta polaryzacja i wchodzimy w ten, jakby w ten taki etap polaryzacji 2.0, jak ja to mówię. Może tu jest coś na rzeczy, że rozgrywająca będzie Konfederacja i Lewica, zwłaszcza radykalna.
1: Tak, to się chyba dzieje powoli, tylko że powoli, bo tutaj rzeczywiście ta teza Przemka Sadury była taka dosyć pociągająca, tak. I być może ona się realizuje teraz, tylko nie tak od razu, prawda?
0: Nie w 27.
1: Nie w 27, to myślę, że jeszcze nie. Ale jakbyśmy popatrzyli na poparcie łączne PiS-u i Platformy Koalicji Obywatelskiej, no to ono jednak spada.
0: Łącznie,
1: prawda? Czyli kiedyś to było nawet 75%, teraz mamy około 60%, prawda? Więc tutaj to by na korzyść tej tezy przemawiało. No i też to, że te elektoraty w ogóle się zmieniają.
0: Starzeją się przede wszystkim.
1: No właśnie, tak. To jest około 10-12% młodych wyborców w elektoratach PiS-u i KO. No to jest dla tych partii, uważam, że duży powód do przemyśleń strategicznych, bo te partie były tak zwanymi partiami catch-all, tak? Czyli miały...
0: Jak najwięcej ludzi.
1: Tak, w różnych grupach, tak? Czasem to było więcej, mniej. Oczywiście to się tak mówiło w uproszczeniu, że ten PiS ma w małych miejscowościach, a Platforma w większych. No tak, tylko że obie miały dużo po prostu i w małych, i w dużych, prawda?
0: No teraz połowa populacji już mocno dojrzałych wyborców jest równo podzielona między PiS a koalicja. Przecież kiedyś to było główne hasło, że PiS jest partią starszych ludzi. Już dawno tak nie jest.
1: No już dawno tak nie jest. Więc ta struktura się zmienia. Jeszcze na dzisiaj to tym partiom wystarcza, bo jest te mówiąc brzydko i socjologicznie, kohorty, tak, osób starszych po prostu są duże liczebnie. Natomiast za chwilę to przestanie wystarczać i te partie muszą się moim zdaniem przeformatowywać. O tym powinny dzisiaj myśleć. Jak się przeformatować, jaka ma być oferta do wyborców w średnim wieku, do wyborców młodszych. No i to tak robią, tak sobie to robią.
0: Znaczy, moim zdaniem zupełnie nie. No, tym bardziej, że te krótkoterminowe cele, tak, te krótkoterminowe cele są jednak najważniejsze, a z punktu widzenia no, ewidentnych przeobrażeń to rzeczywiście jest coś na rzeczy. Czyli powiedziałabym, że możemy w zasadzie podsumować, nie chcę powiedzieć, że się załóżmy, bo nie chcę się zakładać, ale 27 to stara polaryzacja, jeszcze zgodzisz się?
1: 27 to jeszcze będzie stara. Ja jeszcze tylko dodam jeden czynnik, bo w badaniach wychodzi też bardzo jasne brak zaufania do tych dwóch liderów politycznych, z którymi się kojarzy
0: przynajmniej
1: nasze życie, takie zainteresowanie polityką, tak, całe, czyli Tuska i Kaczyńskiego. I to też jest ważny czynnik, prawda? To są liderzy bardzo sprawni, którzy umieją dobrze zarządzać tymi partiami politycznymi, prawda? Teraz mówiliśmy o problemach, oczywiście w PiS-ie, ale przez długie lata to się udawało i Donald Tusk, który na tym białym koniu jednak wjechał i
0: czy doświadczenie polityczne po prostu
1: tak
0: mają.
1: Tak jest, spowodował sukces wyborczy, ale to już moim zdaniem też to
0: ale
1: już się
0: pod
1: kończy.
0: Politykiem nowej ery jest raczej Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen i Bosak. Mówię o kwestii uprawiania polityki, komunikowania
1: Adrian
0: jej.
1: Adrian Zandberg też może trochę, tak, prawda? Dla części oni mają tak całkiem stabilne notowania gdzieś tam lekko pod progiem, więc też bym tutaj zwrócił na nich uwagę. I właśnie chodzi o ten styl uprawiania polityki. Może trochę bardziej, nie wiem, taki ludyczny, taki nie z tego wysokiego C, ale jednak, który się podoba wyborcom.
0: Będącego, prawda, odpowiedzią na potrzeby.
1: Oczywiście, no i, a właśnie o to zawsze chodzi, prawda? Żeby zobaczyć, czego ludzie chcą i zrobić to. To nie musi się, nie się wiązać z populizmem, oczywiście, tak. Takim sensu stricte, prawda? Ale po prostu no, oni oczekują innych ludzi, innych liderów, o właśnie, innych liderów politycznych. No i dlatego ten 27, no wiadomo, dzisiaj mamy taki układ, jaki mamy, to nie jest jeszcze moim zdaniem ten czas.
0: Ale coś się dzieje pod powierzchnią.
1: Może jakaś inna polaryzacja, może...
0: Może
1: będzie rozbicie. Nowe partie na pewno różne będą, ale może będzie takie rozdrobnienie większe przez chwilę, po to, żeby później była konsolidacja, prawda? Tak to czuję.
0: No zobaczymy, nie będziemy się nudzić. Będziemy dla was oczywiście analizować politykę i mam wrażenie, że jeszcze się spotkamy, profesorze, w RMF24.
1: Bardzo
0: serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A my jesteśmy razem w RMF24 do godziny 20. Zostańcie z nami.

Polityka, polska polityka w RMF24. Przyznam wam szczerze, że mam dużo nadziei dzisiaj po tym słonecznym dniu na piękny zachód słońca, co najmniej taki jak wczoraj w Warszawie. Pięknie zachodziło wczoraj słońce. No a my w polskiej polityce dzisiaj rozmawialiśmy o Prawo i Sprawiedliwości, czyli największej partii opozycyjnej, o tym, w jakim jest punkcie, w jakim jest miejscu i przede wszystkim w jakim kierunku zmierza. Dużo strategicznych wyzwań przed tą partią. Po pierwsze, musi szukać nowych wyborców. To nie jest wcale takie łatwe. Mści się trochę na Prawo i Sprawiedliwości ta hermetyczność jego elektoratu i ta spójność, która wcześniej była dużym zasobem tej partii. Ale dziś rzeczywiście, poza tym, że trzeba poszukiwać nowych wyborców, to jeszcze trzeba się zastanowić, z kim będzie koalicja. Przyglądajcie się w najbliższych dniach, jeśli macie ochotę, zachęcam was do tego, czy i jak będą toczyć się dalej rozmowy, ponieważ Przemysław Czarnek w ostatnich dniach mówił, że rozmowy o takim pakcie senackim prawicy toczą się. Konfederacja zaprzecza, ale coś może być na rzecz. Warto się temu przyglądać. Warto też obserwować, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuowało póki co te swoje bardziej radykalne strategie, przekazy tutaj głównie a propos Ukrainy, to też nam sporo powie. Natomiast kluczowe rzeczy myślę, że dowiemy się w nowym sezonie politycznym. Jestem bardzo ciekawa, czy ta końcówka tego sezonu pokaże coś więcej. Wiemy, że Mateusz Morawiecki planuje jakieś nieformalne spotkania, więc tutaj też pewnie będą pewnego rodzaju emocje. Kto był zaproszony, kto nie był zaproszony, to też sporo powie o tym, co dzieje się w tej partii. Zatem patrzymy, przyglądamy się, czy będą drgania w sondażach. Na razie tego nie zakładam, ale warto obserwować, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. No i pytanie, czy na pewno Przemysław Czarnek będzie nadal kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli jesteście w podróży albo macie ochotę, to serdecznie was zapraszam. Odwiedzajcie portal RMF24 i tam możecie odsłuchać wszystkich rozmów, które prowadziłam do tej pory w polskiej polityce z naszymi gośćmi. A my jesteśmy razem do godziny 20:00.

0: jak zawsze na bieżąco, jak zawsze z RMF FM, wszystkie najważniejsze fakty o godzinie 20. Prezentuje to wydanie Anna Wachowska. Dobry wieczór.
1: Jestem, zapraszam. Polityczne komentarze w sprawie nowych limitów przyjęć na kierunkach lekarskich. Zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Potem seria utrudnień na drogach. Uważajcie na trasach Podkarpacia i Mazowsza. Która drużyna zagra w finale marzeń? Francja czy Hiszpania? Dziś pierwszy półfinał mundialu. Szereg wątpliwości wywołał ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia limit przyjęć na kierunkach lekarskich. W nowym roku akademickim w całej Polsce będzie prawie 11 tysięcy miejsc. To zaledwie o 300 więcej niż w obecnym roku. Komentarze na ten temat w Sejmie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co wywołuje najwięcej wątpliwości?
2: Po pierwsze kwestia dlaczego, skoro w wielu szpitalach lekarzy brakuje, limity są tak niskie. Poseł Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej uważa, że limity na kierunkach lekarskich należy zlikwidować.
3: Naprawdę te limity nie są potrzebne, jeżeli rzeczywiście państwo dopilnuje tego, aby poszczególne uczelnie trzymały standard.
2: Stanisław Karczewski z PiS-u odpowiada, że górne granice miejsc na studiach dla przyszłych lekarzy rosną od kilku lat właśnie w odpowiedzi na problemy szpitali.
4: To będzie już w niedługim czasie odczuwalne. Dobrze, że o 300 podniesiono. Wolałbym, żeby jeszcze więcej.
2: Ministerstwo Zdrowia z kolei przypomina w odpowiedzi, którą dostałem, że kilkanaście lat temu limity na kierunkach lekarskich były ponad dwa razy mniejsze niż teraz i dzisiaj resort nie widzi uzasadnienia dla znoszenia limitów przyjęć.
1: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 19 w Jasienicy Rosielnej między Domaradzem i Krościenkiem Wyżnym na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła tam w bariery. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. I jeszcze ostrzeżenie dla podróżujących S7 na Mazowszu. W pobliżu Michałówka między Warszawą a Płońskiem doszło do pożaru ciężarówki. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Gdańska.
5: Mundial 2026. Kto zagra w finale?
1: Już za godzinę na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, początek pierwszego półfinału mundialu. Francja zagra z Hiszpanią. Mecz wzbudza też spore emocje w strefie kibica w Atlancie, ponad 1200 kilometrów od Dallas. I tam jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Witamy, Wojtku.
6: Jestem, witam.
1: Wojtku, których kibiców jest najwięcej?
6: Zdecydowanie najwięcej jest Argentyńczyków, którzy czekają na jutrzejszy mecz z Anglią. Tutaj w Atlancie, a dziś większość będzie wspierać Francuzów.
7: Francja, very good.
6: Mają bardzo dobry zespół, powiedział mi jeden z Argentyńczyków. Głośniej jak na razie są trójkolorowi, którzy co jakiś czas śpiewają tutaj popularne Ale Le Ble, ale wielu z nich ma na głowach berety kojarzące się z Francją, no i oczywiście barwy narodowe.
8: Od blue.
6: Niebieski, biały i czerwony to nasze barwy narodowe. Jestem dumny, że mogę tu być i że gramy w półfinale. A nikogo ze zgromadzonych kibiców nie przestraszył tutaj nawet deszcz, który padał przez kilkadziesiąt minut. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: Z Wojtkiem będziemy się łączyć w kolejnych faktach, a już teraz mistrzowskie fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Tak, tak, za godzinę już pierwszy półfinał mundialu w Arlington zagrają Francuzi i Hiszpanie. Rok temu w półfinale Ligi Narodów w meczu tych drużyn Hiszpania wygrała 5-4. Na podobne emocje byłyby oczywiście mile widziane. Futbol w obu krajach odgrywa ważną rolę, o czym przypomina młoda hiszpańska gwiazda Lamine Yamal. Rozegramy jeden z najpiękniejszych meczów, jakie można zobaczyć na Mistrzostwach Świata. Nie chcę się teraz w to zagłębiać, ale jeśli futbol do czegoś służy, to właśnie do integracji, do budowania społeczeństwa, a nie ma na to lepszego przykładu niż Francja i my, mówił młody piłkarz Barcelony. Na razie na turnieju tylko jedna bramka tego genialnego nastolatka, a na mundialu Hiszpania gra tradycyjnie, po swojemu. Długo utrzymuje się przy piłce.
11: Hiszpania ma coś jeszcze. Oni bez piłki w swoim pressingu są bardzo skuteczni, ale też właśnie są bardzo przygotowani na te momenty straty. Tamta presja jest natychmiastowa, oni bardzo dużo piłek odbierają i to jest taka duża wartość.
10: Zauważa trener Robert Kolendowicz, przerywanie ataków Francji już na samym ich początku, to może być w tym meczu bardzo ważne. Trójkolorowi na turnieju strzelili 16 bramek, oddali 47 celnych strzałów. Najwięcej na razie na mundialu. Na koncie strat tylko dwie bramki, no ale Hiszpanom jedynego gola jak na razie strzelili tylko Belgowie. Z naszego punktu widzenia istotne powitanie Roberta Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Specjalna konferencja prasowa ma się rozpocząć za pół godziny. Sprawdzimy oczywiście, co będzie mówił nasz znakomity napastnik. Adam Małysz jest od dziś patronem Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle. Zobaczyć tam można wszystko, co ze skokami i z naszym mistrzem związane. On sam nie krył zadowolenia z otwarcia tego miejsca.
8: Te symulatory, które choćby tutaj są, pokazują, że nie musisz być super sportowcem, nie musisz iść od razu w wyczyn, ale możesz się świetnie bawić, a przy tym też uprawiać sport.
10: Podkreślał Adam Małysz.
9: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Jutro Polska trochę temperaturą podzielona, bo część zachodu oraz także południa to temperatura maksymalnie 23-24 stopnie i sporo chmur oraz deszcze i nawet burze, a pozostała część naszego kraju, właściwie na północ i na północny wschód, no tam już 27-28 stopni, takie prawdziwe lipcowe lato. W kolejnych dniach będzie już bardziej sprawiedliwie, wszędzie będzie ciepło.
9: Radio RMF

0: Za moment będzie godzina 21, zatem to jest dobra pora, by poznać najnowsze fakty. W RMF FM przedstawi je Anna Wachowska.
1: Która drużyna bliżej piłkarskiego nieba? Rusza półfinał Mundialu 2026, Francja kontra Hiszpania. Na początek połączymy się z wysłannikiem RMF FM, który jest w strefie kibica w Atlancie. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. Poza tym przekażemy ważne informacje dla kierowców z Dolnego Śląska, a na koniec pod lupą naukowców ich wiarygodność. Rusza piłkarski hit dzisiejszego wieczoru. Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, rozpoczyna się półfinałowy mecz Mundialu. Francja mierzy się z Hiszpanią. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Za nami prezentacja obu zespołów. Czyj hymn wzbudził większy aplauz?
2: No jednak głośniej byli tutaj słyszeni Francuzi. Raz, jednak, że hymn ich ma słowa oczywiście, ale z drugiej strony też tutaj Hiszpanie sobie troszkę podśpiewywali. Jednak głośne te marszą niosło się tutaj przez strefę kibica w Atlancie. Spotkanie już się rozpoczęło. Jego pierwsza minuta. Próbują atakować Hiszpanie, ale nic z tego jak na razie nie wyszło. No i w tych pierwszych minutach mamy bezbramkowy remis, a do tego meczu wrócę już za chwilę. W faktach mistrzowskich. Faktach sportowych.
3: Aktualny obraz faktów.
1: I pilna informacja sprzed chwili. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na ulicy Włókniarzy w Łodzi. Samochód osobowy wjechał tam w grupę osób czekających na zmianę świateł, by przejść przez jezdnię. Kobieta, która siedziała za kierownicą, była trzeźwa. Problemy na trasie S3 na Dolnym Śląsku. W tunelach między Bolkowem a Kamienną Górą przez całą noc prowadzone będą prace serwisowe. Jezdnia w kierunku Legnicy jest zablokowana. Drogowcy wyznaczyli objazd Krajową Piątką. Były prezes Polskiej Fundacji Narodowej, Cezary J., z zarzutami. Po porannym zatrzymaniu przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego został przesłuchany w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie.
4: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
1: Szef prokuratury Jaromir Rybczak nie ujawnił szczegółów zarzutów. Tłumaczył, że trwa przesłuchanie drugiego z zatrzymanych dziś byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Eś. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Czy naukowcy są wiarygodni i cieszą się zaufaniem opinii publicznej? Od czego to zależy? O wynikach badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
5: Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech wskazują, że poziom zaufania do naukowców zależy nie tylko od ich wiedzy, ale przede wszystkim od motywacji, jakie przypisuje im społeczeństwo. Na podstawie ankiet, które wypełniło blisko 1000 osób, wyróżniono nawet 5 grup obywateli różniących się poziomem przypisywanego naukowcom autorytetu. Lista pokazuje, że najbardziej entuzjastyczne są osoby o liberalnych poglądach, najbardziej sceptyczne te o poglądach silnie konserwatywnych. Skłonność do podążania za wskazaniami naukowców silnie zależy przy tym od politycznych uwarunkowań danego tematu. Te będące przedmiotem ideologicznych sporów dzielą wyraźnie bardziej. Badanie pokazuje, że naukowcy powinni nie tylko komunikować swoją wiedzę i kompetencje, ale także jasno przedstawiać motywacje stojące za ich pracą. Transparentność i autentyczność mogą pomóc w budowie zaufania społecznego.
1: O wiarygodności naukowców, która zależy od przypisywanych im intencji, przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Nauka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Trwa bój o finał Mundialu. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Dokładnie tak. Francja, Hiszpania. Kilka chwil temu rozpoczął się ten pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w strefie kibica w Atlancie. To spotkanie w tłumie fanów obserwuje Wojciech Marczyk.
2: Tak jest,
6: witam. Te pierwsze minuty, ktoś już dał jakiś powód do takich gorących oklasków?
2: No i na razie nie, to wszystko takie próbowanie, sprawdzanie, dużo gry w środku pola, gdzieś szukanie swoich okazji, ale jak na razie bez konkretów. Tym konkretem jedynym mogą być jak na razie takie pojedynki Kyliana Mbappé z Fabianem Ruizem, to przecież dwaj klubowi niedawna jeszcze koledzy znają się, można powiedzieć, świetnie, no ale teraz walczą przeciwko sobie. Jak na razie ten mecz wyrównany, zacięty, bez konkretów i z bezbramkowym remisem. Z Atlanty, Wojciech Marczyk.
1: Check.
6: Na Chicago konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego, nowego napastnika Chicago Fire. To historyczny dzień dla miasta, dla Chicago. Dziękuję Robertowi za wybranie naszego klubu. Tak konferencję prasową otworzył trener Greg Berhalter. Dla mnie ważne jest to, że widzę tutaj potencjał, przyznał z kolei Robert Lewandowski.
7: Z każdym piłkarzem tak naprawdę się przywitałem, porozmawiałem chwilę, więc widać, że są to jakby fajne chłopaki, którzy też chcą iść do przodu, chcą się rozwijać.
6: Tak mówił nasz napastnik. Nie chciał podpisać nowego kontraktu z Lechem Poznań, wylądował w wieczystej Kraków. Chorwacki obrońca Antonio Milic związał się z Beniaminkiem Ekstraklasy, a były piłkarz Lecha Michał Skóraś zamienia belgijski Gent na francuskie Lens. A na Tour de France, początek drugiego tygodnia rywalizacji pod dyktando Tadeja Pogaczara, lider wyścigu postanowił po dniu przerwy przypomnieć rywalom, kto jest najmocniejszy. Słoweniec wygrał 10. etap, wyprzedził Remco Evenepoela o ponad pół minuty.
0: Eksperci od pogody przewidują na najbliższe godziny przelotne opady deszczu, jeśli chodzi o południe i centrum kraju. Tutaj również burze, lokalnie nawet z gradem. Do tego jeszcze mogą się pojawić na południowym wschodzie mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. To takie dość niecodzienne zjawisko, jeśli chodzi o lato, ale no czasem tak się zdarza. Jutro, przypomnę, temperatura już od 24 do nawet 27.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Zaczynamy fakty o 22 w RMF FM, bo dużo ważnych informacji mamy wam do przekazania. A przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Pierwszy półfinał Mundialu 2026. Hiszpania prowadzi 1-0 z Francją. Na początek relacje ze strefy kibica w Atlancie. Jest tam wysłannik RMF FM z redakcji sportowej. Potem burzowa noc w Polsce i puma uciekinierka na kwarantannie w poznańskim zoo. Hiszpania prowadzi z Francją 1-0 w pierwszym półfinale Mundialu. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Wojtku, jak na tego gola zareagowali oglądający mecz?
2: No, bardziej było słychać taki delikatny jęk zawodu niż jakiś wielki okrzyk radości. Jak mówiłem w jednym z naszych łączeń, no większość tutaj to niebieskie koszulki reprezentacji Francji i trudno się dziwić. No, ale kiedy później Hiszpanie przeprowadzili doskonałą akcję, tak naprawdę rozpracowali wieloma podaniami obronę reprezentacji Francji, to znowu był taki jęk zawodu i aż było widać głowy w tym tłumie, które podskoczyły z powodu nerwów, że Hiszpanie tej sytuacji nie wykorzystali. I po 45 minutach prowadzą właściwie jedynie 1-0, a więcej o tym meczu już za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych.
3: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
1: Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami na południe od linii Gorzów Wielkopolski, Poznań, Łódź, Radom i Zamość. SMS-owe alerty wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Skierowano je do odbiorców w Świętokrzyskiem i Opolszczyźnie oraz części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. W Śląskim strażacy interweniowali już 93 razy po burzach, które przeszły nad regionem. Najwięcej wyjazdów było w Sosnowcu i Jaworznie. Strażacy usuwają tam połamane gałęzie i konary oraz wypompowują wodę z zalanych miejsc. W Sławkowie prewencyjnie ewakuowano ponad 30 osób z obozu harcerskiego. Po burzy harcerze wrócili do siebie. Gwałtowna nawałnica po południu przetoczyła się przez Wrocław. Woda weszła do piwnic i mieszkań, podtopiła ulice i torowiska, a wichura łamała drzewa. Takiego oberwania chmury dawno nie widziałyśmy, mówią w rozmowie z RMF FM mieszkanki stolicy Dolnego Śląska.
4: Cali mokrzy byliśmy. Włosy miałam jak po kąpieli. Nagle zaczęło tak padać. Chcieliśmy przeczekać pod drzewem, ale tak zaczęło padać i później miałam całą spódnicę mokrą i całą bluzkę mokrą, wszystko miałam mokre.
5: Mi koleżanka wysyła filmiki, że wszystko stoi i wysyła też filmiki, jak auta jeżdżą przez te kałuże. To po prostu wyglądało trochę jakby powódź miała nadejść znowu, więc to trochę było przerażające.
4: Właśnie ten deszcz jakby tak padał, że takimi falami przez ten wiatr, bo właśnie ten wiatr to był największy problem. To był straszny chaos, naprawdę.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Puma uciekinierka z okolic Polanowa przebywa już w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Zwierzę przejdzie teraz kwarantannę, a potem czeka je przeprowadzka, informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Puma wczoraj została przywieziona do poznańskiego zoo, gdzie przebywa na kwarantannie. Ta może potrwać co najmniej miesiąc. Ze wstępnych badań wynika, że zwierzę to musiało wcześniej przebywać w towarzystwie ludzi, mówi Remigiusz Koziński, kierownik nowego zoo w Poznaniu.
7: No nie reaguje jakoś specjalnie lękowo na człowieka. To jest w ogóle bardzo młode zwierzę. Szacujemy jej wiek na 6-7 miesięcy, jej albo jego, bo płci nie znamy. Minimalizujemy stresy, a więc wszystkie bodźce, które by mogły jeszcze dodatkowo tutaj coś pogorszyć. No ewidentnie reaguje na człowieka tak, że ono musiało tego człowieka wcześniej widzieć.
6: Opiekunowie będą chcieli wykonać podstawowe badania. Zwierzę nie zostanie na dłużej w Poznaniu, bo nie ma tu warunków do przebywania takiego drapieżnika. Prawdopodobnie puma trafi do azylu lub innego ogrodu na zachodzie Europy.
1: O pumie z Polanowa, która trafiła do poznańskiego zoo, przeczytajcie na rmf24.pl. Tam są też zdjęcia uciekinierki, o której głośno w całej Polsce.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Trwa piłkarskie starcie o finał Mundialu. Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Hiszpania prowadzi z Francją w półfinale Mistrzostw Świata. Do przerwy 1-0. Gola z rzutu karnego strzelił Mikel Oyarzabal. Wojciech Marczyk obserwuje to spotkanie w strefie kibica w Atlancie.
2: Tak jest, witam.
9: Wojtek, a czy Francuzi mieli okazję, by te straty odrobić?
2: No jedną, właściwie taką jedyną, strzał Barkoli, to była najgroźniejsza sytuacja, można powiedzieć, dla Francuzów w tej pierwszej połowie. Pozostałe bez konkretów, chociaż Mikael Merino tutaj, znaczy przepraszam, Unai Simon raz dobrze interweniował przed Mbappé, przed swoim pole karnym, uprzedził napastnika Francuzów, no i ustrzegł się przed zagrożeniem ze strony jakże bramkostrzelnego na tym mundialu Mbappé. No jak na razie obie reprezentacje bez takich klarownych sytuacji, ten rzut karny to ta najlepsza okazja. Obie reprezentacje już wybiegają na murawę i za chwilę początek drugiej części meczu z Atlanty. Wojciech Marczyk.
9: No zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski bowiem oficjalnie zaprezentowany w klubie Chicago Fire. Strażacy w czwartek zmierzą się z Vancouver Whitecaps. Paweł Żuchowski, nasz korespondent, był na konferencji chicagowskiego klubu. Paweł, czy zobaczymy Lewego w czasie tego spotkania?
10: Dobry wieczór. Zapytałem o to Roberta Lewandowskiego. Powiedział mi, że pewnie znajdzie się w składzie, choć przyznał, że to wszystko będzie zależeć jeszcze od tego, jak się będzie czuł. Wczoraj Lewandowski przyleciał dopiero do Chicago. Powiedział mi, że został w drużynie dobrze przyjęty, teraz czas na adaptację, ale liczy, że Chicago będzie czuł się jak w domu, no bo jest tutaj mnóstwo Polaków, którzy mu kibicują. Z Chicago Paweł Żuchowski.
9: No a kto wie, może Robert Lewandowski spotka się z naszymi siatkarzami. Oni też są w Chicago przed biało-czerwonymi ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów, no i walka o awans do turnieju finałowego. Jutro mecz z Bułgarią, później także z Brazylią, Francją i reprezentacją Stanów Zjednoczonych.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Jutro Zielona Góra, Wrocław, Katowice i Kraków to 22-23 stopnia, więc jeszcze w miarę chłodno, sporo chmur i nawet może padać deszcz, ale już na przykład Rzeszów, Lublin, Białystok czy Warszawa to stopni 28 i dużo więcej słońca i bardziej pogodne niebo. W kolejnych dniach już to wszystko się wyrówna, będzie około 28 stopni i ta słoneczna pogoda utrzyma się przez co najmniej 3-4 dni.
8: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: o godzinie 23:00 już wszystko będzie jasne. Już wiemy, kto zagra w finale Mistrzostw Świata. Przed mikrofonem w RMF FM Anna Wachowska. Słuchamy.
1: Jestem, zapraszam. Hiszpania gra dalej po zwycięstwie nad Francją 2-0, awansowała do finału mundialu. Za chwilę przeniesiemy się do strefy kibica w Atlancie i jest tam wysłannik RMF FM. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę portów w Iranie. Jak wznowienie działań na Bliskim Wschodzie wpłynie na ceny paliw? To wyjaśni nasz dziennikarz. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Półfinał z Francją właśnie dobiegł końca. Wynik 2-0 dla Hiszpanii. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Wojtku ponownie. Czy porażka Francuzów jest zaskoczeniem?
2: No delikatnym tak, bo Francuzi byli jednak typowani do tego złotego medalu. Bardzo mocna kadra, bardzo skuteczna, najskuteczniejsza na tych Mistrzostwach Świata. Hiszpanie to jednak najskuteczniejsza defensywa do tej pory. Stracili tylko jedną bramkę. Dziś... okazji reprezentacji Francji dzisiaj tutaj w tym spotkaniu, więc no trzeba przyznać, że zasłużona wygrana Hiszpanów, którzy po 45 minutach prowadzili 1-0 po rzucie karnym Oyarzabala, no a potem Pedro Porro podwyższył prowadzenie na 2-0, no jak wspomniałeś, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Tutaj w strefie kibica w Atlancie nie ma czasu na analizy, na rozmyślanie nad tym, co było. Tutaj zaczyna się zabawa na scenie, kolejni artyści, no i Hiszpanie tutaj już nawet widzę z imitacją Pucharu Świata. Zaczynają zabawę, zaczynają świętowanie. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
3: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt minut temu rozpoczęła blokadę morską Iranu. Chodzi o statki wypływające i wpływające do tamtejszych portów. Wznowienie operacji ogłosił wczoraj prezydent Donald Trump w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez ciśninę Ormuz, a to kluczowy szlak dla transportu ropy. W tej chwili trwa kolejna seria amerykańskich uderzeń na Iran. Irańscy strażnicy rewolucji zagrozili, że jeśli USA będą kontynuować ataki, to ani jedna kropla ropy lub gazu nie zostanie wyeksportowana z regionu. Cena ropy już poszybowała w górę. Baryłka tego surowca jest już wyceniana powyżej $80. To najwięcej od ponad miesiąca. Co możemy wkrótce zobaczyć na pylonach? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
4: Eksperci nie mają wątpliwości, że niebawem na stacjach paliw zobaczymy kolejne podwyżki.
5: 7 zł to jest taka nasza nowa codzienność, także jeśli chodzi o ceny benzyny 95-oktanowej, już nie tylko oleju napędowego, bo tamten poziom już nam się pojawiał. Natomiast teraz i benzyna po 7 zł i diesel w rejonie 7 zł 20 groszy nie powinien nas, myślę, w najbliższych dniach dziwić.
4: Wylicza analityk portalu e-petrol.pl Jakub Bogucki i raczej możemy spodziewać się coraz wyższych stawek. Jeśli cena ropy utrzyma się na podwyższonym poziomie, za kilka dni zapłacimy za tankowanie jeszcze więcej. Sytuację dodatkowo pogarsza kurs dolara, zdecydowanie wyższy niż w poprzednich miesiącach, a to właśnie w tej walucie rozliczana jest ropa.
1: Policjanci z Archiwum X i śledczy z Prokuratury Krajowej wracają do głośnego zaginięcia dwóch licealistek z Warszawy. 33 lata temu dwie 17-latki przyjechały na ferie pod Tatry i ślad po nich zaginął. Nasz reporter Maciej Sołtys rozmawiał ze śledczymi. Maćku, co dokładnie będą badać?
6: Dwie wersje wydarzeń, do których doszło w 1993 roku, tłumaczy Eryk Stasielak z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
7: Mówię konkretnie o wyjściu dziewczyn w góry i tam ich zaginięciu, ewentualnie wątku dotyczącym sekt.
6: Miesiąc temu śledztwo zostało umorzone, ale sprawa wciąż będzie prowadzona przez policjantów z Archiwum X. Funkcjonariusze mają wrócić m.in. do badań w terenie.
7: Czy to będzie w górach, czy bardziej w okolicach Zakopanego, a może też i w innych miejscach, no tego na tym etapie nie mogę ujawnić. Na pewno nie odpuścimy tej sprawy aż do przedawnienia, które nastąpi za lat 17.
6: Dodaje prokurator Stasielak, 17-letnie warszawskie licealistki zaginęły w styczniu 93 roku podczas zimowych ferii w Zakopanem. Mimo upływu ponad 3 dekad nigdy nie odnaleziono ich ciał.
1: I jeszcze najważniejsza sportowa informacja tego wieczoru. Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, zakończył się mecz półfinałowy mundialu. Hiszpania pokonała Francję 2-0 i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. I takie są fakty ze świata sportu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: dziś w nocy będzie jeszcze dość chłodno, bo temperatura maksymalna to 17 stopni, ale będą też takie miejsca, gdzie będzie zaledwie 9 stopni, to po Jeziorze Pomorskie na przykład. Do tego mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. Do tych, którzy podróżują nocą, to ważna informacja. Weźcie to pod uwagę, bo momentami może być po prostu trochę trudniej jechać, ale pamiętajcie, że RMF...
9: Tu Radio RMF 24.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Euforia hiszpańskich kibiców. Ich drużyna narodowa zameldowała się w finale mundialu. W faktach oddamy głos tym, którzy mecz Hiszpania-Francja śledzili w strefie kibica w Atlancie. Potem nowe, kontrowersyjne limity przyjęć na kierunkach lekarskich, szara strefa w najmie krótkoterminowym na celowniku rządu, a na koniec nadmorskie klimaty. Piłkarze Hiszpanii po raz drugi w historii awansowali do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W półfinale mundialu mistrzowie Europy pokonali 2-0 Francję. Po ostatnim gwizdku w strefie kibica w Atlancie zapanowała wielka fiesta hiszpańskich fanów. A rozmawiał z nimi wysłannik RMF FM do Stanów Zjednoczonych Wojciech Marczak. Wierzyłam przez cały czas. Czułam, że wygramy. Nawet wchodząc dziś do pracy, powiedziałam, że wygramy. Jestem bardzo podekscytowana. To błogosławieństwo. Hiszpania zagrała dziś świetny mecz. Moim zdaniem to był najlepszy mecz Hiszpanii na tym turnieju, a Francja, jak na złość dla siebie, zagrała dziś najgorszy mecz. Czekałam na to. Wiedziałam, że wygramy i wejdziemy do finału. Świetnie było to zobaczyć. Kibice Francji szybko opuścili strefę kibica. Hiszpania dziś pozna swojego rywala, z którym zmierzy się w finale. O awans właśnie w Atlancie Anglia zagra z Argentyną. Rekordowa liczba uczelni będzie od października prowadzić studia na kierunkach lekarskich. Medycynę będzie można studiować w całym kraju na 39 uczelniach, wynika z projektu nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z nowym limitem na kierunkach lekarskich będzie prawie 11 tysięcy miejsc. To tylko 300 więcej niż teraz. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy to wystarczy, by odpowiedzieć na problemy wielu szpitali ze znalezieniem medyków chętnych do pracy. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
3: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchów w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
2: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
1: Do Sejmu trafiły 3 wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Chodzi o wiceprzewodniczącą klubu Lewicy Katarzynę Uberhan oraz posłów Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL-u i Tadeusza Chrzana z PiS-u. Jakie zarzuty chce im postawić prokuratura? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Katarzynie Uberhan wszczęte przez CBA w Poznaniu postępowanie pozwala postawić zarzuty składania przez 6 lat fałszywych oświadczeń majątkowych i przywłaszczenia pojazdu powierzonego jej w ramach leasingu. Wiceprzewodniczącej klubu Lewicy grozi kara nawet 8 lat więzienia. Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu prokuratura chce postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz nabytych dzięki nim lokali mieszkalnych, a także działań zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności za to. Posłowi PSL grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Tadeuszowi Chrzanowi śledczy chcą z kolei postawić zarzuty przekroczenia uprawnień w czasie sprawowania funkcji starosty jarosławskiego przez zatwierdzanie niewykonanych prac przy budowie strzelnicy finansowanej z budżetu MON, co naraziło powiat na kilkaset tysięcy złotych strat. Posłowi PiS grozi kara także do 10 lat więzienia.
1: Rząd przyjął projekt przepisów, które mają ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Wprowadzony zostanie centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
5: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w tych różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, no postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rządowy projekt doprecyzowuje też, że najem krótkoterminowy nie może trwać dłużej niż 30 dni. Lato w blasku faktów RMF FM. Dużo słońca, a na termometrach ponad 20 stopni. Takie będą najbliższe dni nad Bałtykiem. Turyści są pozytywnie zaskoczeni.
6: Fajnie.
7: Na plaży można posiedzieć?
6: Mhm. Teraz idę na plac zabaw i kupiłam dobre żelki.
7: To chyba fajne wakacje.
6: Fajne.
8: Promenada jest świetna, Świnoujście jest całe super, naprawdę jest co robić cały czas.
7: Ta pogoda już teraz ma być bardzo fajna w tych najbliższych dniach podobno.
8: No, mam taką nadzieję, że będziemy plażować i na pewno zwiedzimy latarnię.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Niezależnie od tego, czy jesteście w domach, czy w podróży, spokojnej nocy Wam życzę. A fakty o pierwszej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się już godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Donald Trump miał namawiać premiera Izraela do wycofania wojsk z Syrii i Libanu. Wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry gotowy. Teraz resort sprawiedliwości weryfikuje, na jakiej podstawie były minister trafił do USA. Na razie nie będzie powrotu do pakietu CPN, ale rządzący nie wykluczają tej możliwości w przypadku większego kryzysu. Prezydent Stanów Zjednoczonych miał namawiać premiera Izraela do wycofania wojsk z Syrii i Libanu. Takie informacje podaje portal Axios, powołując się na amerykańskie i izraelskie źródła. Według tych doniesień Donald Trump przekonywał Benjamina Netanyahu, że obecność izraelskiej armii w południowej Syrii zwiększa napięcie w regionie i może prowadzić do dalszej eskalacji. Izraelski premier miał odpowiedzieć, że wojska pozostaną na miejscu, by zapewnić bezpieczeństwo granicom Izraela. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS, ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości, przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Wniosek liczy 300 stron i w ciągu tygodnia ma zostać przetłumaczony. Wczoraj natomiast do Służby Imigracyjnej i Celnej USA miał zostać wysłany wniosek ministra sprawiedliwości o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży Zbigniewa Ziobry, mówi Waldemar Żurek.
1: Zobaczymy, czy Zbigniew Ziobro ma nadany jakiś status w Stanach Zjednoczonych, czy przebywa tam legalnie, czy konieczna jest ekstradycja, czy też jakaś inna forma wydania nam naszego obywatela, który jest poszukiwany listem gończym i ścigany w Polsce.
0: Dlatego Waldemar Żurek chce informacji na temat okoliczności wjazdu Ziobry do USA, dokumentu, który mu przyznano, i ewentualnych wniosków o azyl lub inną ochronę, która utrudniłaby deportację.
2: To są fakty RMF FM.
0: Radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze. Trwa ustalenie przyczyn wypadku, do którego doszło wczoraj w województwie zachodniopomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
3: Na razie nie podjęto decyzji o zatrzymaniu policjantów, którzy podróżowali tym samochodem. Śledztwo prowadzone będzie pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnę, około południa nieoznakowany radiowóz potrącił 16-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do wypadku doszło w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. Chłopak zginął na miejscu. Radiowozem jechało 3 policjantów. Byli trzeźwi.
0: Mimo gwałtownego wzrostu cen ropy, na razie nie będzie powrotu do pakietu CPN. Po kolejnej wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, cena ropy poszybowała powyżej $80 za baryłkę. A to oznacza, że kierowców czeka droższe tankowanie. W faktach teraz z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy rząd dopuszcza powrót przepisów obniżających ceny paliw?
4: Jeśli sytuacja wyraźnie się pogorszy, będzie czekać nas powrót do konfliktu na Bliskim Wschodzie, a wraz z nim ropa podrożeje jeszcze bardziej, wtedy taki scenariusz może pojawić się na stole. Na razie stawki powyżej $80 za baryłkę dla rządu nie stanowią alarmującego poziomu. Niewykluczone, że będą podjęte inne kroki. Ceny paliw mógłby obniżyć Orlen, na przykład poprzez zmianę marsz. Płocki koncern to wiodący hurtownik w Polsce, więc obniżka u tego sprzedawcy na pewno wywołałaby zmianę na całym rynku paliw. Jak jednak usłyszałem w źródłach rządowych, jeśli ropa podrożeje mocniej, CPN może wrócić, tak aby chronić gospodarkę przed wystrzeleniem inflacji.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Mówiliśmy przed chwilą o obniżkach cen paliw, a co dalej z drugim progiem podatkowym? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
5: Będzie, nie będzie. Rozmawiała pani wczoraj z ministrem Domańskim. Co pani usłyszała? Będzie jakiś projekt rządowy? No bo jeżeli rządowo, to rządowo.
6: Ja przedstawiłam całościowy pomysł na to, jak należy dzisiaj naprawiać bardzo niesprawiedliwy polski system podatkowy i ludzie tę niesprawiedliwość czują. Trzeba, to jest koncepcja, to jest propozycja Polski 2050.
5: Ale co na to minister?
6: Podwyższenie drugiego progu i przełożenie wajchy podatkowej z ludzi, którzy dzisiaj płacą niesprawiedliwie 32% podatków, bardziej na korporacje, wielkie biznesy i tych, którzy uciekli do polskich rajów.
5: Co na to minister? Bo to jest kluczowe pytanie.
6: Minister powiedział to, co ja mówię od dawna, że to musi być decyzja całej naszej koalicji, decyzja polityczna liderów koalicji. I dokładnie tak jest. I dlatego gorąco namawiam do wspólnego podjęcia tej decyzji. decyzji my jako Polska 2050 proponujemy?
7: Premier jest gotowy na takie decyzje. To jest kluczowe pytanie, bo największą partią w tej koalicji jest Koalicja Obywatelska. Jeśli premier, czyli lider tej partii się nie zgodzi, żadnych zmian nie będzie. A słyszeliśmy przed chwilą, że politycy Koalicji Obywatelskiej mówią w tej kadencji nic z tego.
6: Jeżeli nie będzie zmian w tej sprawie, to będzie to ogromny błąd polityczny, której dopuściłaby się cała nasza koalicja. I ja naprawdę tu mówię w imieniu nas wszystkich, dlategoże ludzie oczekują...
7: To znaczy polityków?
6: To znaczy,
7: Polski 2050?
6: Nie, to znaczy w imieniu rządu i naszej koalicji 15 października, że jeżeli by nie było tej odwagi na zmianę podatkową, której ludzie bardzo, bardzo oczekują i która jest uczciwa i sprawiedliwa, to zrobią to niestety nasi następcy, którzy już to zapowiadają.
7: Minister, ale...
6: To byłoby ogromny błąd polityczny, jak gdybyśmy się na taką zmianę nie odważyli.
7: A ja widzę, że nie ma żadnej woli politycznej.
6: Jest wola polityczna. Panie redaktorze, Polska 2050, powiedziano o nas, że wychodzimy przed szereg. Tak, wychodzimy przed szereg, ale wychodzimy przed szereg dla dobra ludzi i dla dobra koalicji. Tak, jest szansa, żeby to zmienić. Należy to zrobić. I oczywiście idealny sposób zrobienia tego to jest wspólną naszą koalicyjną ustawą rządową.
7: Jest jakiś inny niż idealny?
6: Jest propozycja ustawowa Polski 2050, nasz projekt ustawy w Sejmie, ale zgadzam się tutaj, że najlepszą drogą do tej zmiany podatkowej, czyli zdjęcia wielkiego garba z ciężko pracujących i obciążenia tych, którzy dzisiaj siedzą w rajach podatkowych, big techów,
7: Pani
6: banków w większym stopniu, żeby to się zdarzyło
7: mówi o tym, co
6: koalicyjnie.
7: Być powinno, a ja się pytam o to, czy to jest rzeczywiście możliwe, ale nie w znaczeniu możliwe, że to się może wydarzyć. Spaść kometa. Ja się pytam, czy to jest realne.
6: Kometa, panie redaktorze, to jest coś bardzo mało prawdopodobnego. To jest
7: I
6: rozwiązanie...
7: I tak samo jest z tym podatkiem.
6: Rozwiązanie jest pragmatyczne, potrzebne, osiągalne i rabialne. To nie są jakieś fantasmagorie. Zależą od woli politycznej.
7: Ona jest.
6: I teraz wola polityczna Polski 2050 jest ogromna.
7: Czy jest wola polityczna premiera?
6: Uważamy, że to byłoby dobre dla naszej koalicji, gdybyśmy to wspólnie zrobili.
7: Pani
6: naprawdę
7: minister,
6: tak powinno być. Jeżeli nie zrobimy, to będzie to ogromny błąd polityczny, za który zapłaci ta koalicja wyborów.
7: Krótko, bo musimy się pożegnać z słuchaczami Radia RMF FM. Czy pani zdaniem jest wola polityczna w premierze, żeby to zrobić?
6: To jest pytanie, które stawiamy. Ja wczoraj nie usłyszałam nie od pana ministra Domańskiego. To nie była rozmowa.
7: Ale tak też pani nie usłyszała.
6: Dlatego, że minister Domański nie jest osobą, która może w imieniu całej koalicji zdecydować i ma tego świadomość i to jest akurat bardzo uczciwie i fair postawiona sprawa. To jest decyzja polityczna na poziomie całej koalicji. Polska 2050 proponuje. Proponuje i to jest potrzebne.
7: Będzie potrzebny nowy CPN, bo widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Iran strzela do statków. Donald Trump wprowadza taksę za ochronę statków, bo przecież przez 50 lat chronił cieśninę Ormus. Stany Zjednoczone chroniły i dzięki temu statki pływały, teraz nie mogą pływać. No wygląda na to, że jest nowa eskalacja. Prezydent mówi o wojnie z Iranem. Ma znowuż zgodę na 60 dni.
6: Niewykluczone, że będzie taka potrzeba, ale zobaczmy, czy to jest jednorazowa, chwilowa eskalacja, czy coś, co się niestety rozwinie w kolejny etap wojny na Bliskim Wschodzie.
7: No, jeśli prezydent ma zgodę na wojnę...
6: Zmienność decyzji prezydenta Trumpa jest ogromna. Wszyscy tego doświadczyliśmy. Dzisiaj powiedziane jedno, jutro zrobione zupełnie coś innego. W związku z tym naprawdę ta chwila, żeby zobaczyć, co się naprawdę zdarzy i do tego dostosować działania rządowe. I te działania rządowe, jeszcze dokończę, to jest z jednej strony ochrona konsumentów naszych tutaj, ale to jest także działanie na marże przede wszystkim, żeby w sytuacjach kryzysowych wojennych, wielkie korporacje paliwowe nie zarabiały na marżach.
7: No tak, ale
6: to
7: będzie kosztować,
6: na pewno musi zostać ograniczone.
7: W tej chwili to jest 84 dolary. 80 to była ta granica, od której miano wycofywać się z programu CPN. Już jest wyżej. No wiele wskazuje
6: było
7: na to,
6: niżej,
7: że będzie jeszcze wyżej.
6: Było niżej, dlatego, że było uspokojenie deklaracja, że już jest prawie, że umowa pokojowa i nagle wajcha w drugą stronę. Jest zmiana. W interesie prezydenta Stanów Zjednoczonych dzisiaj jest nie eskalowanie cen ropy, bo czekają go wybory tak zwane śródokresowe i wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych to fatalnie rezonują wysokie ceny ropy, więc są przesłanki, żeby sądzić, że będzie chciał to uspokoić. Co się stanie? No my nie jesteśmy od wrożenia z fusów, zobaczmy w najbliższych dniach, czy będzie wyciszanie, czy niestety będzie eskalacja.
7: W interesie tego rządu, jak każdego rządu, również jest, żeby ceny paliw nie poszły za bardzo w górę.
6: W interesie tego rządu jest, żeby w ogóle nie było tej wojny, jak widzimy, została...
7: Ale na to nie mamy żadnego wpływu.
6: Ale na to nie mamy żadnego wpływu i to też warto podnieść, że źródła tego wszystkiego są kompletnie poza wpływem jakiegokolwiek rządu polskiego.
7: Pani minister, według naszego badania Puls Opinii przeprowadzonego przez Opinia 24 na zlecenie Radia RMF FM, 65% respondentów popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. 33% zdecydowanie popiera, 32% raczej tak, przeciwnych temu pomysłowi jest 22% ankietowanych, z czego tylko 7% zdecydowanie nie. Powinniśmy iść w tym kierunku zdecydowanie, jednoznacznie?
6: Zdecydowanie tak. Polska 2050 wyszła przed szereg z propozycją szkół wolnych od smartfonów. Na początku usłyszeliśmy nie, nie da się. Dzisiaj rządową, koalicyjną ustawą to zostało już uchwalone i kolejny krok jest ograniczenie dostępu młodych ludzi do sieci społecznościowych. Wszyscy wiemy, jaka to jest dewastacja, takie nieograniczone i w żaden sposób niemonitorowane przez starszych dostęp do tych sieci. To dewastuje i psychicznie, i intelektualnie. Na to już są badania.
7: Wszyscy
6: wiemy. I po prostu chrońmy kolejne pokolenia. Cały rozwinięty świat dzisiaj to już robi.
7: Przeciwnicy mówią o tym, że to jednak wymaga pewnego wylegitymowania się, co oznacza, że dorośli będą musieli trochę ujawniać swojej prywatności w sieci.
6: Dla dobra kolejnego pokolenia i dla dobra młodych, dla dobra przyszłości chyba odpowiedzialni osoby starsze, czyli dorośli, powinni się zachować jak dorośli i myśleć o kolejnych pokoleniach i nie dopuścić do tego, żeby ta dewastacja intelektualna, psychologiczna, na to naprawdę są już badania, jak media społecznościowe użytkowane kompletnie bez żadnych limitów, co robią naszym dzieciom. No wszyscy to już wiemy, co robią, więc bądźmy dorośli, uchronimy nasze dzieci.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: co daje mi paliwo?
1: Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie. Polomarket.

0: Zbliża się godzina druga i kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Za niecały miesiąc mamy poznać pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia dla Śląska. Od rana nad całym regionem spodziewane są silne burze. Zakaz social mediów przed 16 urodzinami. Niemal 2/3 ankietowanych dorosłych popiera ten pomysł. Już w pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. A przypomnijmy, kontrola to reakcja na informację o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką. Z kolei pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Jakie konkretne informacje ma dać ta kontrola? O tym Michał Dobrowicz.
1: Przede wszystkim, czy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
1: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany według planu rządu mają wejść w życie we wrześniu.
0: Uwaga, mieszkańcy województwa śląskiego. IMGW wydał dla całego regionu ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje od godziny 6 rano do 22. Synoptycy prognozują intensywny opad deszczu do 55 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 65 km na godzinę oraz miejscami grad. Służby apelują o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie przedmiotów, którym może porwać silny wiatr.
3: Podbój kosmosu w Faktach RMF FM.
0: Nowa amerykańsko-rosyjska załoga dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na pokładzie statku Sojuz znalazło się troje astronautów, jeden z NASA, dwoje z rosyjskiego Roskosmosu. Misja potrwa około 8 miesięcy. Start odbył się z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. W wydarzeniu uczestniczył także szef NASA. To pierwsza od 8 lat wizyta administratora amerykańskiej agencji na Bajkonurze i kolejny sygnał, że mimo napięć politycznych Stany Zjednoczone i Rosja nadal współpracują na orbicie. Czy wzorem rozwiązań z innych krajów Polska powinna wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia? Z sondażu przeprowadzanego przez Opinia 24 dla RMF FM wynika, że tak. Za ograniczeniem dostępu do społecznościówek dla młodych ludzi opowiedziało się prawie 2/3 dorosłych Polaków. Co na takie rozwiązanie sami zainteresowani?
4: Używamy tego, żeby zająć sobie czas wolny, czy żeby kontaktować się ze znajomymi.
5: Ponieważ mam tam pokazane statystyki, ile czasu spędzam.
6: Ale pilnujesz tego? Sprawdzasz sobie?
5: Tak, pilnuję. Dzisiaj dużo może wyjść.
7: 4 godziny.
5: Głównie przewyższał mnie TikTok i Messenger.
4: No mnie też właśnie TikTok, Messenger, Instagram.
6: A gdyby był taki zakaz, przyjęłybyście go ze zrozumieniem, czy nie?
5: Niektórzy dorośli nie rozumieją mniej więcej nas, młodzieży, i nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni. I zabronienie nam to nie jest jedyny tylko sposób. Można zawsze ograniczać.
0: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert.